0: trwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem agresywnego psa. Zwierzę zaatakowało chihuahuę na prywatnej posesji, a następnie rzuciło się na owczarka niemieckiego. Policja ustaliła właściciela psa, a sprawa trafi do sądu. Służby sprawdziły również warunki, w jakich przebywają zwierzęta u właścicielki psa.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Odcinkowy pomiar prędkości bije rekordy, rejestrując aż 39 tysięcy wykroczeń w 2025 roku. Kierowcy często przekraczają tam dozwoloną prędkość 110 km na godzinę, myląc ją z typowym limitem 140 km na godzinę dla autostrad. Wkrótce na polskich drogach pojawią się 43 nowe urządzenia do pomiaru prędkości, co zwiększy ich liczbę do 114. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
0: We Wrocławiu zakończono rewitalizację Młyna Maria, który zyskał nietypowe balkony. Te platformy, choć wyglądają jak balkony, nie są przeznaczone dla mieszkańców. To zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje przemysłowe. Dzięki pracom konserwatorskim udało się zachować wiele oryginalnych elementów tego zabytkowego obiektu.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Brazylia wciąż walczy o Mistrzostwo Świata, a kibice mają nadzieję na triumf po raz pierwszy od 2002 roku. Po mieszanych nastrojach po meczach z Marokiem i Haiti, drużyna przygotowuje się do starcia ze Szkocją. Vinicius Junior i trener Carlo Ancelotti są kluczowymi postaciami, które mogą poprowadzić Canarinhos do sukcesu. Współczesny futbol wymaga od Brazylii adaptacji do bardziej fizycznej i dynamicznej gry. Nowy przepis FIFA, który karze czerwoną kartką za zasłanianie ust na boisku, wzbudza kontrowersje. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, ostro krytykuje tę regułę, twierdząc, że niszczy ona taktyczną komunikację między zawodnikami. Tomaszewski ironicznie proponuje, by karać także za inne naturalne zachowania na boisku, podkreślając absurdalność nowych regulacji. Według niego takie zmiany psują widowisko i atmosferę meczów.
0: Reprezentacja Kanady kontynuuje udane występy na mundialu, imponując wysoką wygraną z Katarem. Teraz czeka ich kluczowy mecz ze Szwajcarią o prymat w grupie. Były reprezentant Mike Klukowski podkreśla, że drużyna zbudowana przez trenera Jessego Marsha charakteryzuje się wysoką intensywnością i pozytywną atmosferą. Kanadyjczycy liczą na kolejne zwycięstwo, które może przybliżyć ich do ćwierćfinału turnieju. Kanada awansowała do 1/6 finału Mistrzostw Świata, ale po porażce ze Szwajcarią straciła atut własnego boiska. Gospodarze turnieju zagrają teraz z RPA, ale mecz odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w Inglewood pod Los Angeles. To pierwszy raz w historii, gdy gospodarz mundialu rozgrywa mecz poza swoim krajem. Szwajcaria pozostaje w Vancouver, co daje jej bardziej komfortową ścieżkę turniejową.
1: Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji, opuścił drużynę z powodu śmierci matki. Podczas piątkowego meczu z Norwegią jego obowiązki przejmie asystent Guy Stéphane. Deschamps dowiedział się o tragedii po wygranej Francji z Irakiem 3-0 na mundialu. To nie pierwszy raz, gdy Stéphane zastępuje Deschampsa w trudnych chwilach.
0: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: Anna Lewandowska ponownie przyciągnęła uwagę internautów, prezentując swoje wytrenowane ciało na Instagramie. Mimo że polska reprezentacja nie awansowała na Mundial 2026 roku, żona Roberta Lewandowskiego inspiruje tysiące kobiet do aktywności fizycznej. Podczas włoskich wakacji podzieliła się zestawem ćwiczeń na mięśnie pośladkowe, co spotkało się z entuzjastycznymi komentarzami.
0: Katarzyna Kawa zakończyła swoją przygodę z Wimbledonem na etapie kwalifikacji, przegrywając z Amerykanką Kylie Day 2-6, 5-7. Mimo porażki, na londyńskich kortach zobaczymy inne polskie tenisistki, w tym Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Kawa zaprezentowała się z dobrej strony we wcześniejszych rundach, ale do awansu zabrakło jednego wygranego meczu. W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny.
1: Maciej Rybus, były reprezentant Polski, może wrócić na krajowe boiska. Po rozwodzie z Laną Bajmatową i zawirowaniach w życiu osobistym, piłkarz rozważa propozycję od Pelikana Łowicz, klubu, w którym zaczynał karierę. Rybus ostatnio grał w Rosji, ale teraz myśli o powrocie do gry, choć nie na najwyższym poziomie. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Belgię 3-2 w emocjonującym meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegraniu 2 pierwszych setów biało-czerwoni zdołali odwrócić losy spotkania. Wygrali kolejne 3 partie, w tym decydujący tiebreak. To ważne zwycięstwo po zmiennym początku turnieju.
0: Zuzanna Górecka, znana polska siatkarka, podczas wakacji w upalnym miejscu doświadczyła oparzeń słonecznych. Swoje doświadczenia opublikowała w mediach społecznościowych, przestrzegając fanów przed brakiem ochrony przeciwsłonecznej. Tymczasem w Polsce trwają upały, a termometry mogą wskazywać nawet 40 stopni. Warto pamiętać o ochronie przed promieniowaniem UV. Dla fanów siatkówki, którzy wolą unikać słońca, w Gliwicach odbywa się turniej Ligi Narodów.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Dziś poznamy wyniki w grupach D, E i F. Centrum uwagi mecz Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej o godzinie 22. Również o tej godzinie Ekwador zmierzy się z Niemcami, a o 1 w nocy Tunezja zagra z Holandią. Wszystkie spotkania można śledzić na antenach TVP.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial M jak miłość od 2 lat nie gości na ekranie postaci Ani Wojciechowskiej, granej przez Gabrielę Świerczyńską. Ostatni raz pojawiła się w 1836 odcinku, wyemitowanym 16 grudnia 2024 roku jako gość na ślubie Marty i Jacka. Ania, córka Marty i Andrzeja Budzyńskiego, zniknęła z serialu, gdy wyjechała na studia do Amsterdamu. Widzowie spekulowali o jej ciąży, ale Świerczyńska zaprzeczyła tym plotkom na Instagramie. Aktorka skupiła się na studiach w Holandii i podróżach po Europie, a jej powrót do aktorstwa pozostaje niepewny. Po wyjeździe Marty do Włoch i odejściu Dominiki Ostałowskiej, Ania nie ma już do kogo wracać w serialu. Gabriela Świerczyńska, choć zmienia wygląd i eksperymentuje z fryzurami, nie planuje powrotu do M jak miłość.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. Paweł Zduński po trudnych chwilach staje przed nowym wyzwaniem samotnego ojcostwa, a w jego życiu pojawia się tajemnicza niania. W małżeństwie Rogowskich zapanował kryzys, a nowa postać, Jerzy Wielicki, może wprowadzić zamieszanie w życiu Marysi. Kasia zmaga się z konsekwencjami sfałszowanych wyników testów DNA, co grozi wybuchem skandalu. Elżbieta Domańska, pewna siebie szefowa, nie przestaje intrygować Marcina, co może prowadzić do kolejnych napięć w jego małżeństwie. Natalka ma wątpliwości przed ślubem z Adamem, a Mikołaj dodatkowo komplikuje sytuację. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna burz i niespodziewanych zwrotów akcji. W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia zatrzeć złe pierwsze wrażenie na Weronice, partnerce Lwa. Po nieprzyjemnym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził ją, Greg zaprasza parę na kolację. Jednak Weronika, urażona i uprzedzona, nie chce dać mu drugiej szansy. Mimo to Lew jest zafascynowany Gregiem, który imponuje mu jako kardiochirurg. Lew stara się przekonać Weronikę do zmiany zdania, ale ona pozostaje nieugięta. Jak potoczą się ich relacje, dowiemy się już 16 lipca o 20.15 na antenie TVN.
1: Serial La Promesa wkracza w emocjonujący 419 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś, 25 czerwca, o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Manuel, pogrążony w żalu po stracie żony Jimeny, oskarża doktora Abla Bueno o zatajenie prawdy o jej intrygach. To prowadzi do ostrego konfliktu między mężczyznami, który może na zawsze zmienić ich relacje. Tymczasem Mercedes, matka Jimeny, postanawia zabrać ciało córki do rodzinnej posiadłości, co tylko zaostrza napięcia między rodzinami. Serial można oglądać także na platformie TVP VOD. W La Promesa nie brakuje intryg i tajemnic, które wciągają widzów w świat pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który zapowiada się jako zupełnie nowa odsłona tej kultowej produkcji. Widzowie mogą spodziewać się wielu zmian, zarówno wśród bohaterów, jak i miejsc akcji. Sklep u Krysi, znany z poprzednich sezonów, przeszedł gruntowny remont, by znów stać się centralnym punktem wydarzeń w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że nowy sezon będzie pięknym zamknięciem historii, a akcja przeniesie nas o 10 lat do przodu. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, a w życiu bohaterów zaszły liczne zmiany. Na ekranie pojawi się nowa plebania, a także nowi bohaterowie, jak kuzyn Ignacy, który wypełni pustkę po Stachu Japyczu. Premiera nowego sezonu już wkrótce, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych postaci.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który podbija serca widzów na TVP1. Już w piątek, 17 lipca, zostanie wyemitowany 914 odcinek. W tym odcinku Jacinto odważnie staje w obronie Rosiny przed złodziejami, którzy trafiają do więzienia. Na ulicy Akacjowej pojawia się piękna kuzynka Celi, Lucia, co wprowadza nowe napięcia. Diego otrzymuje niepokojący telegram ze Szwajcarii, który budzi jego podejrzenia. Pułkownik, mimo desperacji, nie popełnia samobójstwa, gdyż ktoś usunął kulę z jego pistoletu. Samuel wpada w panikę, a mieszkańcy pensjonatu cieszą się, że Agustina nie została zwolniona. Serial wciąga widzów w świat pełen dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 916 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca, państwo Palacios niespodziewanie wracają z Paryża, a służba w pośpiechu ukrywa ślady hucznej zabawy. Zniknięcie zapasów tłumaczą pomocą dla powodzian w Naveros. Silvia nadal nie jest świadoma ślepoty pułkownika Valverde, przypisując jego dziwne zachowanie wyrzutom sumienia. Tymczasem ranny Riera opowiada Blance i Diegowi o morderstwie doktora Pallero przez najemnika i tajemniczym zniknięciu małego Moisesa. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu.
1: Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 4245 odcinku Janek odkryje prawdę o swoim ojcostwie. Wyniki badań DNA pokażą, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywoła histerię u Lilki. Janek, zraniony kłamstwami, będzie chciał przekazać ważne informacje Kindze przed rozwodem. Tymczasem Kinga, podczas zabawy w leśnym ośrodku, spotka przystojnego recepcjonistę Arka. Czy Janek poprosi Kingę o wycofanie pozwu rozwodowego? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Gdańsku temperatura będzie wynosić 22 stopnie i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wczoraj w prokuraturze krajowej przesłuchano doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który odmówił składania zeznań bez obecności adwokata. Premier Donald Tusk skomentował tę sytuację, podważając wiarygodność lekarza, co wywołało falę krytyki wśród polityków i dziennikarzy. Komentatorzy zarzucają premierowi wywieranie politycznej presji na prokuraturę i ocenianie toczącego się postępowania. W Gdańsku rozpoczęła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, której przewodniczy premier Julia Swyrydenko. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie solidarności, mówiąc, że to nie tylko słowo, ale treść codziennych działań. Podczas konferencji planowane jest podpisanie około 200 umów i porozumień. W debatach wezmą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański oraz prezes Banku Światowego Ajaj Banga. Zakończyły się wizytacje w biurach poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że wyniki kontroli zostaną przedstawione przed najbliższym posiedzeniem Sejmu. Nie wykryto poważnych nieprawidłowości, jedynie drobne uwagi finansowe. Tymczasem obaj posłowie są poszukiwani przez polskie służby, co dodaje kontekstu do całej sytuacji.
1: Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła powstanie stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwonych. Celem tej inicjatywy jest zjednoczenie ludzi aktywnych lokalnie, którzy chcą działać na rzecz Polski. Do stowarzyszenia dołączyli już przedsiębiorcy, samorządowcy i prawnicy. Ruch Biało-Czerwonych ma wspierać rozwój społeczny i gospodarczy kraju, promując patriotyzm i solidarność społeczną.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, planuje objąć funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego decyzja może być związana z planami obecnego szefa klubu, Pawła Śliza, który rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, potwierdził, że Hołownia chce zwiększyć swoje zaangażowanie w pracach parlamentu. Decyzja o zmianach w klubie może zapaść na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
2: Organizacja Akcja Uczniowska wystawiła symboliczne świadectwo ministrze edukacji Barbarze Nowackiej, domagając się jej dymisji. Uczniowie zarzucają jej brak odwagi w reformowaniu systemu edukacji i niedotrzymywanie obietnic. Do świadectwa dołączono raport z 50 postulatami zmian, w tym zapewnienie psychologa w każdej szkole i darmowe podręczniki. Krytykowana jest także decyzja o dobrowolności edukacji zdrowotnej, co może ograniczyć dostęp młodzieży do rzetelnej wiedzy.
1: Rheinmetall zdobyła kontrakt od rządu Rumunii na dostawę systemów obrony powietrznej Skyranger 35. To część pakietu modernizacyjnego o wartości niecałe 6 miliardów euro, który ma unowocześnić rumuńskie siły zbrojne. Systemy te zostaną zintegrowane z bojowymi wozami piechoty Lynx KF 41. Inwestycja ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu z czasów Układu Warszawskiego i odpowiedź na nowe zagrożenia, takie jak drony i pociski manewrujące. W upalne dni, zamiast sięgać po zimne napoje, warto rozważyć gorącą herbatę. Mieszkańcy najgorętszych regionów świata od lat stosują tę metodę, która wspomaga naturalne mechanizmy termoregulacji organizmu. Szczególnie popularna jest marokańska herbata miętowa, która pomaga schłodzić ciało poprzez intensywniejsze pocenie się. Choć może to brzmieć paradoksalnie, gorący napój może być skutecznym sprzymierzeńcem w walce z upałem.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska zmaga się z falą afrykańskich upałów, a w weekend temperatura może sięgnąć 40 stopni Celsjusza. Eksperci zalecają unikanie aktywności na zewnątrz i dbanie o nawodnienie. W domach warto zastosować prosty trik. Mokre tkaniny na parapetach pomogą obniżyć temperaturę wewnątrz. To skuteczny sposób na ochłodzenie pomieszczeń w czasie upałów.
1: Coraz więcej osób decyduje się na naturalne metody poprawy jakości powietrza w sypialniach. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, skutecznie pochłania toksyny i nawilża powietrze, co może poprawić jakość snu. Jest łatwy w pielęgnacji i dobrze radzi sobie w mniej nasłonecznionych pomieszczeniach. To prosty sposób na świeższe powietrze, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia.
2: Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych w Polsce, a lipiec to kluczowy moment na ich nawożenie. Okazuje się, że fusy z kawy mogą być doskonałym, ekologicznym nawozem dla tych iglaków. Zawierają cenne składniki mineralne, które wzmacniają rośliny i zapobiegają brązowieniu igieł. Warto pamiętać, że oprócz nawożenia, tuje potrzebują także regularnego podlewania, zwłaszcza w czasie upałów.
1: Osad z kamienia i zacieki na kabinie prysznicowej to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że skutecznym rozwiązaniem może być zwykły ocet. Wystarczy podgrzać pół szklanki octu, nanieść go na ścianki kabiny i po 15 minutach spłukać ciepłą wodą. Dla lepszego efektu można dodać odrobinę płynu do naczyń. To proste rozwiązanie przywróci blask nawet najbardziej zaniedbanym powierzchniom.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ziemiórki, czyli małe muszki krążące wokół roślin doniczkowych, mogą poważnie osłabiać system korzeniowy roślin. Ich larwy rozwijają się w wilgotnym podłożu, co prowadzi do zahamowania wzrostu i żółknięcia liści. Skutecznym, ekologicznym sposobem na pozbycie się tych szkodników jest wywar z pokrzyw. Wystarczy zalać świeże pokrzywy wodą, zagotować i podlewać nim ziemię w doniczkach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany. To jest dość typowe dla sezonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Wojtczak, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz w wieku 90 lat, zamknęła się w swoim warszawskim mieszkaniu, gdzie walczy z upałami. Zamiast uciekać przed gorącem, Wojtczak postanowiła stawić mu czoła, zamykając okna i włączając wiatraczek. Czy to nowa strategia na przetrwanie lata w betonowej dżungli? Cóż, jak widać, nawet legendy telewizji muszą czasem zmierzyć się z prozą życia.
2: Doda, nasza nieustraszona gwiazda, postanowiła uciec z Polski do Hiszpanii, bo przecież polskie upały to za mało. Tym razem zabrała ze sobą mamę, by wspólnie świętować jej imieniny. Wanda Rabczewska, debiutując w Przestworzach, przeżyła emocje niczym w filmie akcji. A Doda nie omieszkała uwiecznić tego na swoim blogu. Cóż, kto by pomyślał, że lot samolotem może być taką przygodą?
1: Dorota R., znana piosenkarka, usłyszała zarzuty o pomoc w ukrywaniu majątku przed wierzycielami, a kwota długu przekracza 12 milionów złotych. Co ciekawe, Dorota wydaje się być zadowolona z tej sytuacji, twierdząc, że wreszcie może się bronić w sądzie po 5 latach oczekiwania. Prokuratura zabezpieczyła mienie o wartości ponad 12 milionów złotych, a sama Dorota, będąc na wakacjach, komentuje sprawę z uśmiechem na Instagramie. Czy to nowa strategia obrony, czy po prostu wakacyjny luz? Czas pokaże, jak potoczy się ta historia.
2: Kanada, kraj klonowego liścia, dołącza do Europejskiej Unii Nadawców i szykuje się na Eurowizję 2027. Po Australii i Izraelu to kolejny kraj spoza Europy, który chce podbić europejską scenę muzyczną. Zmiany w przepisach EBU otworzyły drzwi dla Kanady, a jej przedstawiciele już zacierają ręce na myśl o debiucie. Czyżbyśmy mieli zobaczyć kanadyjską klonową ofensywę na scenie w Bułgarii? Czas pokaże!
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Krzysztof Gojdź, znany w Polsce lekarz medycyny estetycznej, w Stanach Zjednoczonych raczej nie przeprowadza zabiegów, a przynajmniej nie samodzielnie. Choć chwali się licznymi kursami i szkoleniami, brak aktywnej licencji lekarskiej w Stanach Zjednoczonych sugeruje, że jego rola ogranicza się do konsultacji. Gojdź sprzedał swoje kliniki w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago i Nowym Jorku, twierdząc, że to tylko etap w jego życiu. Cóż, dla niektórych szczyt, dla innych przystanek na drodze do kolejnych wyzwań.
2: Lara Gessler, córka słynnej restauratorki Magdy Gessler, w podcaście opowiedziała o swojej przeszłości. Zaskoczyła ją ogromna popularność matki, której nie była świadoma, ponieważ nie miała telewizora. Lara przyznała, że w młodości postanowiła zdystansować się od matki, by budować własną niezależność. Mimo to ich więzi nigdy nie zostały całkowicie zerwane, co potwierdza jej obecność na planie kuchennych rewolucji. Maciej Dowbor, znany prezenter Dzień Dobry TVN, postanowił zakończyć swoją przygodę z programem. Po niespełna 2 latach pracy ogłosił na Instagramie, że teraz czas na nowe wyzwania z żoną, Joanną Koroniewską. Decyzja dojrzewała miesiącami, a teraz para planuje rozwijać swoje projekty nie tylko w sieci. Ostatni dzień w TVN Dowbor spędził bez łez i fanfar, jak na prawdziwego profesjonalistę przystało.
1: Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Olek Klepacz, lider formacji Nieżywych Schabów, zaskoczył fanów swoją nową, wyszczuploną sylwetką, co wywołało lawinę spekulacji. Internauci zastanawiali się, czy za utratą 50 kg stoi poważna choroba, jak nowotwór. Klepacz postanowił rozwiać wątpliwości, przyznając, że zmaga się z depresją, a nie rakiem. Muzyk podziękował za wsparcie i przyjazne gesty, pokazując, że nawet w ciemnych chwilach można tańczyć w ciemnościach.
1: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa sensacja. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, postanowił zaskoczyć wszystkich i zatańczyć na pakiecie. Choć jego początkowe żądania finansowe przyprawiły Polsat o ból głowy, ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Żurnalista nie tylko wynegocjował imponujące wynagrodzenie, ale także postawił twarde warunki dotyczące partnerki. Zatańczy tylko z Izabelą Skierską. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie tajemnicze jak jego dotychczasowa kariera.
2: W latach 70. na Sunset Strip w Los Angeles istniał klub, który mógłby zawstydzić niejedną powieść grozy. Hollywood Vampires, bo o nim mowa, to nieformalna grupa rockowych bogów, którzy po zmroku zamieniali się w, no cóż, wampiry. Alice Cooper, Harry Nilsson, Mickey Dolenz i Kit Moon spotykali się w Rainbow Bar and Grill, by pić na umór i rywalizować w opowiadaniu najbardziej absurdalnych historii. Dziś, gdy wielu z nich już nie ma, pozostaje tylko legenda o czasach, kiedy rockowe gwiazdy naprawdę wierzyły, że są nieśmiertelne. Czerwiec za nami, a z nim pierwsze półrocze koncertowych szaleństw. Branżowy magazyn Polstar ujawnił, kto zgarnął największe pieniądze na trasach koncertowych. Na szczycie listy króluje Bad Bunny z oszałamiającymi 225 milionami dolarów. Rockowe legendy też nie próżnowały. AC/DC zarobiło ponad 120 milionów, a Eagles niemal 70 milionów dolarów. Wygląda na to, że muzyka na żywo to wciąż złoty interes.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą tak samo 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Na jaw wychodzą nowe okoliczności dotyczące jego zachowania w areszcie. Żak miał dysponować telefonami, próbując wpływać na zeznania świadków. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście rzetelności kontroli w więzieniach. Wakacyjne loty z Warszawy mogą wkrótce startować z Radomia. Biuro podróży Annex Tour rozważa przeniesienie części rejsów z lotniska Chopina do Radomia z powodu tłoku i braku slotów na Okęciu. Rozmowy w tej sprawie są w toku, a polskie porty lotnicze planują organizację transportu autobusowego z Warszawy do Radomia. Jeśli dojdzie do porozumienia,

0: Termin. Po tym, jak funkcjonariusze zignorowali prośby ojca o pomoc w jej odnalezieniu, policjanci nie podjęli działań, które mogłyby uratować życie nastolatki. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Wadowicach, a oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. Dwie obywatelki Izraela próbowały przewieźć 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i umieszczone w areszcie na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z Planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. W Lipsku, w okolicach Augustowa, doszło do tragicznego zdarzenia. 27-letni Grzegorz S. został aresztowany po tym, jak brutalnie rzucił swoim 6-miesięcznym synkiem o ziemię. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala, a ojcu grozi dożywocie za próbę pozbawienia życia. Rodzina modli się o zdrowie małego Filipka.
0: Dziś w Białymstoku, w okolicach ulicy Kawaleryjskiej, mieszkańcy mogą usłyszeć głośne sygnały alarmowe. To część zaplanowanych manewrów wojskowych, które potrwają od 10 do 13. Dźwięk syren to jedynie test systemów ostrzegania, a nie sygnał realnego zagrożenia. Dowództwo apeluje o zachowanie spokoju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed afrykańskimi upałami, które nadciągną nad Polskę w ten weekend. Ekstremalne temperatury nie tylko powodują skwar, ale też zwiększają rachunki za prąd. Wiele domowych urządzeń musi pracować intensywniej, co prowadzi do wyższych kosztów energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które w czasie upałów najbardziej obciążają nasze liczniki. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem agresywnego psa. Zwierzę wdarło się na prywatną posesję, porywając chihuahuę, a następnie zaatakowało owczarka niemieckiego. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Policja zlokalizowała psa, a jego właściciel stanie przed sądem. Do Polski nadciąga fala upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Polregio i PKP Intercity przygotowały specjalne procedury, by zapewnić pasażerom komfort podróży. Polregio obiecuje, że na tory wyjadą pociągi z działającą klimatyzacją i zapasami wody. PKP Intercity z kolei przeprowadziło przeglądy techniczne, koncentrując się na sprawności klimatyzacji. Grupa PKP apeluje do podróżnych o zabranie ze sobą odpowiedniej ilości wody na czas podróży. We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji zadbano o zachowanie autentycznych elementów zabytku. Młyn Maria, położony na dwóch wyspach w pobliżu Ostrowa Tumskiego, przeszedł kompleksową modernizację, łącząc historię z nowoczesnością.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W minioną sobotę piorun uderzył w słynną fontannę multimedialną we Wrocławiu, powodując poważne zniszczenia. Pokazy specjalne zostały wstrzymane do odwołania, a naprawa skomplikowanej instalacji może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale uszkodzenia systemu lamp są znaczne. Przedstawiciele hali stulecia przypominają o zakazie wchodzenia do niecki fontanny i zachęcają do korzystania z bezpiecznej alternatywy w postaci małej fontanny posadzkowej.
2: Mieszkańców Wrocławia czeka upalny weekend. Od piątku do niedzieli prognozy przewidują bezchmurne niebo i rosnące temperatury, które w niedzielę mogą sięgnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Noce będą ciepłe, z temperaturami nie spadającymi poniżej 21 stopni. Warto planować aktywności na świeżym powietrzu z rozwagą, unikając największego nasłonecznienia.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego.

0: Czytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na hurtowym rynku paliw w Polsce obserwujemy dziś obniżki cen benzyny u wszystkich głównych dostawców, podczas gdy ceny oleju napędowego wzrosły. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę, natomiast ceny diesla są wyrównane u wszystkich trzech analizowanych dostawców. Mimo globalnych spadków cen ropy, polskie rafinerie nie obniżają cen znacząco z powodu osłabienia złotego. Dodatkowo 1 lipca planowane jest zakończenie rządowej tarczy CPN, co podniesie VAT na paliwa z 8 do 23%. Kierowcy nie powinni więc spodziewać się obniżek cen na stacjach w najbliższych dniach.
2: ArcelorMittal Warszawa i Politechnika Warszawska rozpoczęły strategiczną współpracę, podpisując list intencyjny. W ramach programu Od Inżyniera do Lidera studenci będą mieli możliwość odbycia staży w warszawskiej hucie, zdobywając praktyczne doświadczenie w produkcji stali i zautomatyzowanych procesach hutniczych. Huta, znana z innowacyjności i nowoczesnego zarządzania, stawia na młode talenty, inwestując w ich rozwój. Współpraca ta ma na celu połączenie potencjału naukowego z praktyką rynkową, co podkreśla profesor Anna Boczkowska z Politechniki Warszawskiej. To kolejny krok w umacnianiu pozycji ArcelorMittal jako lidera w branży.
1: Rząd Donalda Tuska zlecił masowe kontrole w firmach w związku z prognozowaną falą upałów. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, czy pracodawcy zapewniają odpowiednie warunki pracy, w tym dostęp do wody przy temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że pracodawcy muszą chronić zdrowie pracowników, oferując im bezpieczne warunki pracy. Kontrole obejmą również sprawdzenie, czy pracownicy mają dostęp do zacienionych miejsc odpoczynku. Pracodawcy mogą skrócić czas pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy bez obniżania wynagrodzenia. Krajowa Administracja Skarbowa ściga polskich przewoźników kolejowych, żądając zapłaty zaległych ceł za towary z Chin. Problem dotyczy oszustw na Nowym Jedwabnym Szlaku, gdzie zagraniczni importerzy zaniżali wartości towarów w deklaracjach celnych. Mimo że Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych nie uznał polskich firm za winne, skarbówka obarcza je odpowiedzialnością za cudze długi. Przewoźnicy podkreślają, że odpowiadają jedynie za tranzyt i nie mają możliwości weryfikacji zawartości kontenerów. Branża logistyczna apeluje o pilne wytyczne, które ochronią sektor przed paraliżem. Problem dotyka nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konkurs M-Obywatel Ogarnia. Zadaniem uczestników jest nagranie krótkiego filmu pokazującego, jak aplikacja M-Obywatel ułatwia życie na co dzień. Do wygrania są nowoczesne smartfony i vouchery na elektronikę. Filmy można zgłaszać do 30 czerwca, a konkurs odbywa się na Instagramie i TikToku. Organizatorzy zachęcają do kreatywnego podejścia i przedstawienia ciekawych historii. Dla szczegółów warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Cyfryzacji.
1: Airbus Helicopters dostarczył pierwszy śmigłowiec H-145M dla Sił Zbrojnych Belgii. To początek modernizacji floty wojskowej i policyjnej tego kraju. Belgia zamówiła łącznie 20 takich maszyn, które zastąpią wysłużone śmigłowce AW-109. Nowoczesne H-145M, znane z cichego działania i wszechstronności, znacząco podniosą możliwości operacyjne i bezpieczeństwo. Śmigłowce te są już wykorzystywane przez siły zbrojne na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.
2: Chorwacja dołączyła do umowy ramowej na dostawy amunicji średnio- i wielkokalibrowej, podpisanej pierwotnie przez Słowację i ZVS Holding. To strategiczne posunięcie ma wzmocnić europejską współpracę zbrojeniową i zapewnić stabilne dostawy dla państw Unii Europejskiej. Aneks do umowy podpisali ministrowie obrony Chorwacji i Słowacji oraz przedstawiciele ZVS Holding. Umowa przewiduje możliwość zawarcia kontraktów o wartości do 58 miliardów euro. Dzięki temu Chorwacja zyska preferencyjne warunki kontraktacji i możliwość lokalizacji produkcji. To krok w kierunku zacieśnienia współpracy obronnej w Europie. Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat MEKO A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rynek pomp ciepła w Polsce znów nabiera tempa po okresie zawirowań. Eksperci na 14. kongresie Port PC w Mszczonowie podkreślili, że technologia ta staje się kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pompy ciepła pomagają ograniczać zużycie paliw kopalnych, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rząd pracuje nad strategią transformacji ciepłownictwa do 2040 roku, w której pompy ciepła odgrywają ważną rolę. Koszty użytkowania tych urządzeń są coraz bardziej konkurencyjne, co przekonuje inwestorów do ich wyboru. Polska ma jeszcze duży potencjał wzrostu w tej dziedzinie, choć wciąż pozostaje w tyle za europejskimi liderami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Nowy sezon Barw Szczęścia przynosi burzliwe zmiany w życiu bohaterów. Karolina i Bruno, którzy zawarli małżeństwo w Las Vegas, stają przed poważnym kryzysem. Bruno proponuje intercyzę, co zaskakuje Karolinę i prowadzi do napięć. Ewa i Romeo, mimo szybkiego ślubu, nie odnajdują szczęścia. Ewa czuje, że ich związek nie jest prawdziwą rodziną, a brak wspólnego mieszkania pogłębia dystans. Renata i Marcin zmagają się z problemem uzależnienia Renaty od leków, co stawia ich relacje pod znakiem zapytania. Ola i Justin walczą z brakiem zaufania po aferze z nagraniem, które mocno nadszarpnęło ich więź. Wszystkie te historie zapowiadają emocjonujący sezon pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W nadchodzącym 962 odcinku, który zobaczymy w niedzielę, 28 czerwca, sytuacja Kana drastycznie się skomplikuje. Prokurator Sinan i Ainur będą musieli ratować chłopca z poważnych opresji. Can, zdeterminowany, by pomóc swojej matce, ucieka z domu i trafia na niebezpieczny plac budowy. Tam dochodzi do tragedii. Chłopiec spada z dużej wysokości, doznając ciężkich obrażeń. Czy Sinan i Ainur zdołają go uratować? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek, który można obejrzeć o 16:05 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki są dostępne na platformie TVP VOD.
1: W 134 odcinku serialu Panna Młoda Cichan staje przed dramatycznym wyborem. W płonącym aucie uwięzione są jego była i obecna żona. Mężczyzna decyduje się najpierw uratować ciężarną Bejzę, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Po wyciągnięciu Bejzy z wraku samochód eksploduje, a Hunter zostaje uratowana przez policję. W szpitalu Hunter oskarża Bejzę o celowe spowodowanie wypadku, ale Cichan nie daje wiary jej słowom. Mężczyzna zmaga się z poczuciem winy, że jego wybór mógł kosztować życie ukochanej. Emocje sięgają zenitu, a relacje między bohaterami stają się jeszcze bardziej skomplikowane. W nowym sezonie M jak Miłość. Po wakacjach czeka nas emocjonujący dzień dla Mai i Szymka. Dzieci Chodakowskich, już nie takie małe, zaskoczą wszystkich swoją dojrzałością. Iza i Marcin, pełni dumy, będą towarzyszyć swoim pociechom w ważnym momencie w szkole. Czy to będzie rozpoczęcie, czy zakończenie roku szkolnego? Dowiemy się już wkrótce. Tymczasem w życiu dorosłych Chodakowskich również nie zabraknie emocji. Małżeństwo Izy i Marcina stanie przed poważnym wyzwaniem z powodu intryg szefowej Marcina, Elżbiety. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina pozostanie razem, gotowa wspierać się nawzajem w każdej chwili.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W 4238 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 1 lipca o godzinie 20:15, czeka nas prawdziwa burza. Sandra, próbując zdobyć pozycję w redakcji, nawiązała romans z Przemysławem Gwiazdą. Jednak jego żona, Marcelina, nie zamierza się poddać. Zdobędzie dowody na zdradę i publicznie ujawni romans męża z młodą dziennikarką. Smolny, który wyczuwa napięcie, celowo przydziela Marcelinę na staż do Sandry, by wywołać skandal. Gwiazda, przerażony możliwością ujawniania romansu, błaga o pomoc. Czy Sandra zostanie zdemaskowana i jej kariera legnie w gruzach? To wszystko już wkrótce na ekranach. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4246 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca, o godzinie 20:15 na TVN. Krystyna i Juliusz, nieświadomi, że umówili się na randkę ze sobą, przygotowują się na spotkanie. Krystyna, pełna nadziei na nową znajomość, odwiedza fryzjera, ale przypadkowo wchodzi pod koła samochodu Angeli i Juliusza. Dochodzi do gorącej kłótni, w której Krystyna obwinia parę, mimo że sama była nieuważna. Sytuacja zaognia się do tego stopnia, że Łucja musi interweniować, by uspokoić atmosferę. Jednak to nie koniec emocji, bo w kolejnym odcinku okaże się, że tajemniczym Januszem jest właśnie Juliusz. Randka Krystyny i Juliusza zakończy się szybciej niż się zaczęła, gdy prawda wyjdzie na jaw.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a fani z niecierpliwością czekają na powrót Arkadiusza Czerepacha, granego przez Artura Barcisia. Aktor przeszedł metamorfozę, zgolił brodę i zmienił fryzurę, co sprawiło, że wygląda młodziej o kilkanaście lat. Mimo zmian, jego charakterystyczne spojrzenie i uśmiech zdradzający knucie pozostały niezmienne. W nowych odcinkach Czerepach, jako asystent prezydenta Kozioła, będzie dążył do zdobycia jeszcze większej władzy. Serial powróci na antenę TVP jesienią 2026 roku z 6 nowymi odcinkami zatytułowanymi Zemsta Wiedźm. Dokładna data premiery nie została jeszcze podana. To będzie emocjonujący powrót do Wilkowej. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach od 910 do 914 emocji z pewnością nie zabraknie. Już w poniedziałek, 13 lipca, pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch, a Blanka wciąga Ursulę w niebezpieczną grę na cmentarzu. W środę, 15 lipca, pułkownik wyznaje Agustinie, że traci wzrok, co prowadzi do dramatycznej próby samobójczej. W czwartek, 16 lipca, El Peña ujawnia swoją prawdziwą tożsamość. a Blanka ponownie popada w odrętwienie. Piątkowy odcinek, 17 lipca, przynosi niespodziewane pojawienie się pięknej kuzynki Celi, Lucii, oraz nowe podejrzenia Diego. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 18:25.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wenezuela została dotknięta przez dwa potężne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5, które spowodowały znaczne zniszczenia i liczne ofiary. Władze kraju informują o 32 zabitych i ponad 700 rannych, a liczba ta może wzrosnąć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki oraz inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, wyraziły gotowość do udzielenia pomocy. Polskie MSZ monitoruje sytuację, ale nie ma doniesień o poszkodowanych obywatelach Polski. Nowy spór między Warszawą a Kijowem wywołał polityczną burzę. Wypowiedzi prezydenta Ukrainy dotyczące dziedzictwa UPA i rzezi wołyńskiej spotkały się z ostrą reakcją części polskiej sceny politycznej. Poseł Marek Jakubiak skrytykował Władimira Zełenskiego za lekceważenie Polski i podkreślił, że nierozwiązane kwestie historyczne mogą obciążać relacje polsko-ukraińskie. Jakubiak zwrócił uwagę na brak zgody Ukrainy na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się dziś w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Rozmawiali o przyszłości Polski, demokracji i bezpieczeństwie. Spotkanie miało symboliczny wymiar, pokazując możliwość dialogu ponad historycznymi podziałami. Obaj politycy podkreślili znaczenie współpracy dla dobra kraju.
0: Na Węgrzech aresztowano 30-letniego mężczyznę, który kolekcjonował ludzkie szczątki. W jego mieszkaniu znaleziono spreparowane twarze, mózgi i serca w słoikach. Mężczyzna przyznał się do spożywania ludzkiego mięsa. Były pracownik szpitala pozyskiwał części ciała z opuszczonych cmentarzy i w trakcie pracy trwa przygotowanie aktu oskarżenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Aż 71% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, nawet jeśli oznacza to współfinansowanie inwestycji miliardami złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość społeczeństwa uważa te wydatki za uzasadnione, widząc w stałej obecności amerykańskich sił zbrojnych kluczowy element bezpieczeństwa kraju. Minister Obrony Narodowej poinformował, że trwają rozmowy z USA na temat szczegółów tego przedsięwzięcia. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie na zasadzie rotacyjnej.
2: Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, po spotkaniu z Donaldem Trumpem zapewnił o pełnym wsparciu Stanów Zjednoczonych w razie ataku na Europę. Podkreślił jednak, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własną obronę, co wpisuje się w koncepcję NATO 3.0. Rutte zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie mogą być nadmiernie obciążone, a Europa powinna stopniowo przejmować większą rolę w obronie konwencjonalnej. Trump wyraził rozczarowanie niektórymi sojusznikami NATO, ale wyróżnił Polskę i Turcję za ich zaangażowanie.
0: Funkcjonariusze z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej zakończyli śledztwo w sprawie lekarza psychiatry, który za łapówki wystawiał recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Mężczyzna oraz jego wspólnik zostali zatrzymani, a obaj usłyszeli ponad 6700 zarzutów. Grozi im kara do 12 lat więzienia. W toku śledztwa zabezpieczono gotówkę przekraczającą 160 tysięcy złotych.
2: Technicy aparatury medycznej, elektrycy i konserwatorzy w szpitalach zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy w przemyśle, co może prowadzić do poważnych problemów kadrowych. Posłanka Paulina Matysiak alarmuje, że średnia wieku w tej grupie przekracza 50 lat, a szpitale mają trudności ze znalezieniem następców. Ustawa płacowa z 2022 roku nie zapewniła im realnych podwyżek, pozostawiając decyzje w rękach dyrektorów. Posłanka pyta ministra zdrowia o konkretne działania, które mogłyby poprawić sytuację finansową tych kluczowych pracowników.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przed nami ekstremalne upały, które w najbliższy weekend mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Synoptycy przewidują, że ochłodzenie nadejdzie od 1 lipca, kiedy temperatury spadną do bardziej znośnych od 22 do 27 stopni. Pamiętajmy o unikaniu słońca i odpowiednim nawodnieniu. Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego i 11-letniego chłopca na hulajnodze elektrycznej. Na szczęście dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą kierować hulajnogami tylko z kartą rowerową. Sprawę rozpatrzy teraz Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego. Domowa odżywka z drożdży skutecznie chroni pelargonie balkonowe przed upałami. Dzięki niej kwiaty szybko odzyskują zdrowy wygląd i intensywne barwy. Wystarczy regularnie aplikować ten tani preparat do doniczek. To proste rozwiązanie pozwala utrzymać pelargonie w doskonałej kondycji nawet podczas letnich skwarów.
2: Nadchodzą upały z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Aby utrzymać chłód w domu bez klimatyzacji, warto zasłaniać okna roletami i otwierać je tylko rano i wieczorem. Pomocne mogą być też grube zasłony i nawilżanie powietrza. Prosty trik z kocem termicznym również może obniżyć temperaturę w pomieszczeniach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nieprzyjemny zapach z brodzika może skutecznie zepsuć komfort w łazience. Przyczyną są osady i bakterie w odpływie. Zamiast sięgać po silną chemię, warto wypróbować domowy sposób z użyciem cynamonu. Wystarczy wsypać do odpływu jedną lub dwie łyżeczki mielonego cynamonu i zalać ciepłą wodą, by szybko odświeżyć łazienkę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 25 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 28 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Chmielowska, znana z Teleekspresu, wraca na ekrany, ale tym razem w nowym stylu. Po 25 latach w TVP prezenterka zadebiutuje z talk show Kobiece Sprawy na kanale Active Family. Program, emitowany dwa razy dziennie, ma poruszać tematy bliskie sercu każdej kobiety, od zdrowia po finanse. Ciekawe, czy nowy format przyciągnie tyle uwagi, co jej dawny Teleekspres. W Rolnik szuka żony. Miłość kwitnie jak nigdy. Arek, który od początku miał oko na ambitną studentkę Julię, w końcu zdecydował się na nią postawić. Choć widzowie zastanawiali się, czy para nadal jest razem, najnowsze zdjęcia z urodzin Julii mówią same za siebie. Arek pojawił się z bukietem kwiatów, a ich czułe gesty nie pozostawiają wątpliwości. To nie koniec tej miłosnej historii.
2: Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który podbił serca widzów, powraca w nowej odsłonie, by zamknąć wszystkie wątki. Szymon Soleju, niegdyś miejscowy geniusz z telekinetycznymi mocami, teraz jest dorosłym mężczyzną z własną rodziną. Maciej Cempura, odtwórca roli Szymona, nie tylko wraca na plan, ale i szykuje się na przyjście swojego pierwszego dziecka. Cóż, życie to nie serial, ale czasem równie zaskakujące.
1: Taylor Swift i Travis Kelce, najgorętsza para Ameryki, planują ślub w samym sercu Nowego Jorku. Zamiast uciekać na prywatną wyspę, postanowili zorganizować ceremonię w Madison Square Garden, przyciągając uwagę całego świata. Plotki mówią, że wydarzenie odbędzie się między 2 a 4 lipca, a ulice wokół hali zostaną zamknięte. Ciekawe, czy to będzie bardziej koncert czy ślub.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Materna, legenda polskiej satyry, mimo 77 lat na karku, nie zamierza spocząć na laurach. Choć pobiera emeryturę w wysokości około 3000 zł, nadal pracuje, by jego umysł nie zardzewiał. Cóż, najwyraźniej nie każdy artysta może sobie pozwolić na luksus leniuchowania na emeryturze. Może to właśnie dlatego, że przez lata sumiennie płacił składki. Teraz musi dalej działać, by nie zasnąć na kanapie. Milena Krawczyńska, znana z duetu Siostry AD i HD, z dumą prezentuje swój wykończony dom, w którym wszystko musi być idealne. Po roku mieszkania w województwie łódzkim w końcu udało się jej dopieścić ogród, choć na razie to głównie trawnik. Wnętrza są zaplanowane co do najdrobniejszego szczegółu, a taras z sofą na poranną kawę to prawdziwa perełka. Milena, influencerka i przedsiębiorczyni, nie tylko konfrontuje się z hejterami, ale także dzieli się sielskimi kadrami, pokazując, że perfekcja to jej drugie imię.
1: Agata Kulesza, nasza ulubiona triumfatorka Tańca z Gwiazdami z 2008 roku, znów na językach. Aktorka, która zamiast luksusowego Porsche wybrała Renault Kangoo, teraz może zasiąść w jury programu. Czyżby szykowała się rewolucja na parkiecie? Po odejściu Ewy Kasprzyk, Kulesza jest faworytką do oceny tanecznych zmagań innych gwiazd. Ciekawe, czy jej decyzje będą równie zaskakujące jak wybór samochodu.
2: Tamara Arciu, znana z ról w hitach takich jak M jak Miłość czy Niania, odkryła, że show biznes to nie tylko blask fleszy, ale i gorzkie wybory. Aktorka, stawiając na rodzinę, musiała powiedzieć nie wielu projektom, co nie zawsze spotykało się z entuzjazmem w branży. Okazuje się, że odmowa w świecie filmu może kosztować więcej niż się wydaje, a Tamara poczuła to na własnej skórze. Cóż, nie każda rola jest warta poświęcenia czasu z bliskimi, nawet jeśli oznacza to dłuższą przerwę od pracy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pink Floyd, zespół, który formalnie nie istnieje, ale wciąż króluje w sercach fanów. Lata 70. były dla nich złotym okresem, a David Gilmour, choć dołączył później, stał się ikoną grupy. To on stworzył magiczne riffy, które do dziś rozbrzmiewają w głowach milionów. W dokumencie The Story of Wish You Were Here Gilmour zdradza, jak powstał tytułowy utwór na 12-strunowej gitarze, a Roger Waters od razu wyczuł w tym coś wyjątkowego. Cóż, niektóre riffy mają w sobie magię, której nie da się podrobić. Dawid Podsiadło kończy swoją trasę koncertową Obrotowy Tour na PGE Narodowym, a pogoda postanowiła dorzucić swoje 3 grosze. W najbliższy weekend termometry mogą pokazać nawet 40 stopni, ale spokojnie. Organizatorzy zadbali o to, by fani nie zamienili się w suszone śliwki. Woda będzie dostępna wszędzie, od darmowych beczkowozów po kurtyny wodne, a butelki z wodą można wnosić bez ograniczeń. Cóż, pozostaje tylko zaopatrzyć się w wachlarze i kremy z filtrem, bo koncert zapowiada się naprawdę gorąco.
1: Deep Purple nie zwalnia tempa. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich najnowszy album Splat, który muzycy określają jako najostrzejszy od lat. Po 60 latach na scenie i 4 albumach w ostatnich latach zespół nie zamierza się zatrzymywać. Ian Paice zdradza, że jeśli tylko pojawią się nowe pomysły, kolejna płyta może być już w przyszłym roku. Cóż, wygląda na to, że rockowe legendy nie zamierzają zejść ze sceny. Booze and Glory, międzynarodowa załoga street punka, wraca do Krakowa po dwuletniej przerwie, by 26 czerwca zaserwować fanom solidną dawkę punkowej energii. Zespół, choć powstał w Londynie, ma polskie korzenie i nie boi się pokazać, czym jest prawdziwa, bezkompromisowa energia ulicy. Na scenie towarzyszyć im będzie legendarna formacja Zber, co zapowiada wieczór pełen głośnych gitar i chwytliwych refrenów. To będzie prawdziwe święto dla wszystkich, którzy kochają punk rock i nie boją się głośnych, autentycznych brzmień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja z Otwocka zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który wywołał fałszywy alarm bombowy w pociągu na Mazowszu. Zgłoszenie potraktowano jako najwyższy priorytet, a służby natychmiast przystąpiły do działania. Po dokładnym przeszukaniu pociągu okazało się, że alarm był nieprawdziwy. Mężczyzna usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Nad Bemowem doszło do katastrofy awionetki. Samolot spadł w pobliżu zabudowań, a na miejscu pojawiły się liczne służby ratunkowe. Strażacy potwierdzają, że na pokładzie były dwie osoby, które najprawdopodobniej zginęły. Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Dziś w Warszawie radni zdecydują o absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Głosowanie odbędzie się w cieniu kontrowersji wokół Szpitala Południowego. Opozycja domaga się wyjaśnień dotyczących nadzoru nad placówką, a prezydent ma odnieść się do zarzutów o nieprawidłowości. Po sesji absolutoryjnej odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie poświęcone tej sprawie.
2: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. W trakcie śledztwa ujawniono, że Żak miał kontaktować się ze świadkami z aresztu za pomocą telefonów komórkowych. Prokuratura bada, jak telefony trafiły do jego celi, ale na razie nie udziela szczegółowych informacji. Już w lipcu sąd ma wysłuchać mów końcowych stron.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia w krakowskich Krzesławicach. Pijany mężczyzna zaatakował kobietę na przystanku, uderzając ją w twarz. Następnie zaczepiał innych przechodniów, w tym starszego mężczyznę. Straż Miejska szybko zareagowała, obezwładniając agresora, który miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Teraz grożą mu poważne konsekwencje prawne.
1: Trzej policjanci z Andrychowa staną przed sądem, oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii. Dziewczyna zmarła w wyniku wychłodzenia.

0: wartości życiowe przed przewiezieniem do szpitala. Prezydent Suwałk przypomina, że kąpielisko nie jest jeszcze strzeżone, a sezon z pełną obsadą ratowników rozpocznie się 1 lipca.
1: Dziś w Białymstoku, w rejonie ulicy Kawaleryjskiej, usłyszymy syrenę alarmową. To część ćwiczeń wojskowych, które potrwają od 10 do 13. Syrena nie oznacza zagrożenia, a jedynie symulacje w ramach szkolenia Dzień Zagrożenia Skażeniem. Mieszkańcy nie powinni się niepokoić, to tylko ćwiczenia.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 6-miesięczny Filipek został ciężko ranny po tym, jak jego ojciec rzucił nim o podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Chłopiec przebywa w szpitalu, a rodzina modli się o jego powrót do zdrowia. Dziadek Filipka codziennie powierza los wnuka modlitwie, wierząc w jego wyzdrowienie. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Zdarzenie miało miejsce 20 czerwca i spowodowało awarię systemu oświetlenia, co zmusiło organizatorów do odwołania pokazów specjalnych. Naprawa może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem agresywnego psa. Zwierzę zaatakowało chihuahuę na prywatnej posesji, a następnie rzuciło się na owczarka niemieckiego. Policja ustaliła właściciela psa, a sprawa trafi do sądu. Służby sprawdziły również warunki, w jakich przebywają zwierzęta u właścicielki psa. Nad Polskę nadciąga fala ekstremalnych upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. Polregio i PKP Intercity zapewniają, że ich pociągi są przygotowane na takie warunki z naciskiem na sprawną klimatyzację i dostęp do wody dla pasażerów. W razie awarii przewoźnicy mają procedury, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort podróżnych. PKP apeluje do pasażerów o zabranie zapasu wody i odpowiednie przygotowanie się do podróży w upalne dni.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Odcinkowy pomiar prędkości bije rekordy, rejestrując aż 39 tysięcy wykroczeń w 2025 roku. Kierowcy często przekraczają tam dozwoloną prędkość 110 km na godzinę, myląc ją z typowym limitem 140 km na godzinę dla autostrad. Wkrótce na polskich drogach pojawią się 43 nowe urządzenia do pomiaru prędkości, co zwiększy ich liczbę do 114. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
1: We Wrocławiu zakończono rewitalizację Młyna Maria, który zyskał nietypowe balkony. Te platformy, choć wyglądają jak balkony, nie są przeznaczone dla mieszkańców. To zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje przemysłowe. Dzięki pracom konserwatorskim udało się zachować wiele oryginalnych elementów tego zabytkowego obiektu.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 26 stopni w Białymstoku z wiatrem północnym o sile 2 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 28 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Brazylia wciąż walczy o Mistrzostwo Świata, a kibice mają nadzieję na triumf po raz pierwszy od 2002 roku. Po mieszanych nastrojach po meczach z Marokiem i Haiti, drużyna przygotowuje się do starcia ze Szkocją. Vinicius Junior i trener Carlo Ancelotti są kluczowymi postaciami, które mogą poprowadzić Canarinhos do sukcesu. Współczesny futbol wymaga od Brazylii adaptacji do bardziej fizycznej i dynamicznej gry. Nowy przepis FIFA, który karze czerwoną kartką za zasłanianie ust na boisku, wzbudza kontrowersje. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, ostro krytykuje tę regułę, twierdząc, że niszczy ona taktyczną komunikację między zawodnikami. Tomaszewski ironicznie proponuje, by karać także za inne naturalne zachowania na boisku, podkreślając absurdalność nowych regulacji. Według niego takie zmiany psują widowisko i atmosferę meczów.
2: Reprezentacja Kanady kontynuuje udane występy na Mundialu, imponując wysoką wygraną z Katarem. Teraz czeka ich kluczowy mecz ze Szwajcarią o prymat w grupie. Były reprezentant Mike Klukowski podkreśla, że drużyna zbudowana przez trenera Jessego Marsha charakteryzuje się wysoką intensywnością i pozytywną atmosferą. Kanadyjczycy liczą na kolejne zwycięstwo, które może przybliżyć ich do ćwierćfinału turnieju. Kanada awansowała do 1/6 finału Mistrzostw Świata, ale po porażce ze Szwajcarią straciła atut własnego boiska. Gospodarze turnieju zagrają teraz z RPA, ale mecz odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w Inglewood pod Los Angeles. To pierwszy raz w historii, gdy gospodarz mundialu rozgrywa mecz poza swoim krajem. Szwajcaria pozostaje w Vancouver, co daje jej bardziej komfortową ścieżkę turniejową.
1: Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji, opuścił drużynę z powodu śmierci matki. Podczas piątkowego meczu z Norwegią jego obowiązki przejmie asystent Guy Stéphane. Deschamps dowiedział się o tragedii po wygranej Francji z Irakiem 3-0 na Mundialu. To nie pierwszy raz, gdy Stéphane zastępuje Deschampsa w trudnych chwilach.
2: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: Anna Lewandowska ponownie przyciągnęła uwagę internautów, prezentując swoje wytrenowane ciało na Instagramie. Mimo że polska reprezentacja nie awansowała na Mundial 2026 roku, żona Roberta Lewandowskiego inspiruje tysiące kobiet do aktywności fizycznej. Podczas włoskich wakacji podzieliła się zestawem ćwiczeń na mięśnie pośladkowe, co spotkało się z entuzjastycznymi komentarzami.
2: Katarzyna Kawa zakończyła swoją przygodę z Wimbledonem na etapie kwalifikacji, przegrywając z Amerykanką Kylą Day 2-6, 5-7. Mimo porażki, na londyńskich kortach zobaczymy inne polskie tenisistki, w tym Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Kawa zaprezentowała się z dobrej strony we wcześniejszych rundach, ale do awansu zabrakło jednego wygranego meczu. W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na Mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny.
1: Maciej Rybus, były reprezentant Polski, może wrócić na krajowe boiska. Po rozwodzie z Laną Bajmatową i zawirowaniach w życiu osobistym, piłkarz rozważa propozycję od Pelikana Łowicz, klubu, w którym zaczynał karierę. Rybus ostatnio grał w Rosji, ale teraz myśli o powrocie do gry, choć nie na najwyższym poziomie. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Belgię 3-2 w emocjonującym meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegraniu 2 pierwszych setów biało-czerwoni zdołali odwrócić losy spotkania. Wygrali kolejne 3 partie, w tym decydujący tiebreak. To ważne zwycięstwo po zmiennym początku turnieju.
2: Zuzanna Górecka, znana polska siatkarka, podczas wakacji w upalnym miejscu doświadczyła oparzeń słonecznych. Swoje doświadczenia opublikowała w mediach społecznościowych, przestrzegając fanów przed brakiem ochrony przeciwsłonecznej. Tymczasem w Polsce trwają upały, a termometry mogą wskazywać nawet 40 stopni. Warto pamiętać o ochronie przed promieniowaniem UV. Dla fanów siatkówki, którzy wolą unikać słońca, w Gliwicach odbywa się turniej Ligi Narodów.
1: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Dziś poznamy wyniki w grupach D, E i F. W centrum uwagi mecz Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej o godzinie 22. Również o tej godzinie Ekwador zmierzy się z Niemcami, a o 1 w nocy Tunezja zagra z Holandią. Wszystkie spotkania można śledzić na antenach TVP.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 961 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Żona Sahina zacznie podejrzewać, że małżeństwo Poyraza i Nany to tylko gra. Para postanowi odegrać przed nią spektakl pełen czułości, by rozwiać jej wątpliwości. Jednak sytuacja skomplikuje się, gdy Kansel zacznie podsłuchiwać nowożeńców. Poyraz, by ratować sytuację, wcieli się w rolę zakochanego męża, co wprawi Nanę w osłupienie. Tymczasem Sahin niespodziewanie przerwie śledztwo swojej żony, co tylko zwiększy jej zamieszanie. Czy prawda wyjdzie na jaw? Wiedzi już w najnowszym odcinku. Turecki hit Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap. W odcinkach od 133 do 137, które będą emitowane od 29 czerwca do 4 lipca, widzowie doświadczą prawdziwej burzy emocji. Mukadder odkrywa mistyfikację Bejzy dotyczącą ciąży, ale szantażowana milczy. Tancer po groźnym wypadku decyduje się odejść od Cihana, mimo że wcześniej połączyła ich namiętna noc. Bejza, owładnięta rządzą zemsty, celowo doprowadza do wypadku z udziałem Hanser. Tymczasem Sinem z radością przyjmuje oświadczyny Melicha. W tle tych wydarzeń Cemil i Cihan chodzą w ostrą kłótnię, a Hanser odmawia podpisania dokumentów gwarantujących jej korzyści majątkowe. Każdy odcinek to nowa dawka napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serial M jak miłość od 2 lat nie gości na ekranie postaci Ani Wojciechowskiej, granej przez Gabrielę Świerczyńską. Ostatni raz pojawiła się w 1836 odcinku, wyemitowanym 16 grudnia 2024 roku, jako gość na ślubie Marty i Jacka. Ania, córka Marty i Andrzeja Budzyńskiego, zniknęła z serialu, gdy wyjechała na studia do Amsterdamu. Widzowie spekulowali o jej ciąży, ale Świerczyńska zaprzeczyła tym plotkom na Instagramie. Aktorka skupiła się na studiach w Holandii i podróżach po Europie, a jej powrót do aktorstwa pozostaje niepewny. Po wyjeździe Marty do Włoch i odejściu Dominiki Ostałowskiej, Ania nie ma już do kogo wracać w serialu. Gabriela Świerczyńska, choć zmienia wygląd i eksperymentuje z fryzurami, nie planuje powrotu do M jak miłość. W serialu M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą świadkami burzliwych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Jednak sercowe rozterki Natalki mogą skomplikować te plany. Zwiastun nowych odcinków sugeruje, że dyrektor Mikołaj Lipiński zawróci jej w głowie. Czy Natalka zdecyduje się na zdradę i ucieczkę przed ślubem? Aktorzy nie zdradzają zbyt wiele, a Mateusz Kościukiewicz, grający Lipińskiego, nie ujawnia szczegółów swojej roli. Jesienią dowiemy się, czy romans Natalki i Lipińskiego przetrwa, czy też Karski zdoła uratować ich związek. Wszystko wskazuje na to, że emocji nie zabraknie.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który zapowiada się jako zupełnie nowa odsłona tej kultowej produkcji. Widzowie mogą spodziewać się wielu zmian, zarówno wśród bohaterów, jak i miejsc akcji. Sklep u Krysi, znany z poprzednich sezonów, przeszedł gruntowny remont, by znów stać się centralnym punktem wydarzeń w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że nowy sezon będzie pięknym zamknięciem historii, a akcja przeniesie nas o 10 lat do przodu. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, a w życiu bohaterów zaszły liczne zmiany. Na ekranie pojawi się nowa plebania, a także nowi bohaterowie, jak kuzyn Ignacy, który wypełni pustkę po Stachu Japyczu. Premiera nowego sezonu już wkrótce, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych postaci.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który podbija serca widzów na TVP1. Już w piątek, 17 lipca, zostanie wyemitowany 914 odcinek. W tym odcinku Jacinto odważnie staje w obronie Rosiny przed złodziejami, którzy trafiają do więzienia. Na ulicy Akacjowej pojawia się piękna kuzynka Celi, Lucia, co wprowadza nowe napięcia. Diego otrzymuje niepokojący telegram ze Szwajcarii, który budzi jego podejrzenia. Pułkownik, mimo desperacji, nie popełnia samobójstwa, gdyż ktoś usunął kulę z jego pistoletu. Samuel wpada w panikę, a mieszkańcy pensjonatu cieszą się, że Agustina nie została zwolniona. Serial wciąga widzów w świat pełen dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 916 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca, państwo Palacios niespodziewanie wracają z Paryża, a służba w pośpiechu ukrywa ślady hucznej zabawy. Zniknięcie zapasów tłumaczą pomocą dla powodzian w Naveros. Sylwia nadal nie jest świadoma ślepoty pułkownika Valverde, przypisując jego dziwne zachowanie wyrzutom sumienia. Tymczasem ranny Riera opowiada Blance i Diegowi o morderstwie doktora Pallero przez najemnika i tajemniczym zniknięciu małego Moisesa. Serial pełen jest dramatycznych zwrotów akcji, które trzymają widzów w napięciu.
0: Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 4245 odcinku Janek odkryje prawdę o swoim ojcostwie. Wyniki badań DNA pokażą, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywoła histerię u Lilki. Janek, zraniony kłamstwami, będzie chciał przekazać ważne informacje Kindze przed rozwodem. Tymczasem Kinga, podczas zabawy w leśnym ośrodku, spotka przystojnego recepcjonistę Arka. Czy Janek poprosi Kingę o wycofanie pozwu rozwodowego? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić także 26 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minuta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wczoraj w prokuraturze krajowej przesłuchano doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który odmówił składania zeznań bez obecności adwokata. Premier Donald Tusk skomentował tę sytuację, podważając wiarygodność lekarza, co wywołało falę krytyki wśród polityków i dziennikarzy. Komentatorzy zarzucają premierowi wywieranie politycznej presji na prokuraturę i ocenianie toczącego się postępowania. W Gdańsku rozpoczęła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, której przewodniczy premier Julia Swirydenko. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie solidarności, mówiąc, że to nie tylko słowo, ale treść codziennych działań. Podczas konferencji planowane jest podpisanie około 200 umów i porozumień. W debatach wezmą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański oraz prezes Banku Światowego Ajaj Banga. Zakończyły się wizytacje w biurach poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że wyniki kontroli zostaną przedstawione przed najbliższym posiedzeniem Sejmu. Nie wykryto poważnych nieprawidłowości, jedynie drobne uwagi finansowe. Tymczasem obaj posłowie są poszukiwani przez polskie służby, co dodaje kontekstu do całej sytuacji.
2: Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik ogłosiła powstanie stowarzyszenia Ruch Biało-Czerwonych. Celem tej inicjatywy jest zjednoczenie ludzi aktywnych lokalnie, którzy chcą działać na rzecz Polski. Do stowarzyszenia dołączyli już przedsiębiorcy, samorządowcy i prawnicy. Ruch Biało-Czerwonych ma wspierać rozwój społeczny i gospodarczy kraju, promując patriotyzm i solidarność społeczną.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, planuje objąć funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego decyzja może być związana z planami obecnego szefa klubu, Pawła Śliza, który rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, potwierdził, że Hołownia chce zwiększyć swoje zaangażowanie w pracach parlamentu. Decyzja o zmianach w klubie może zapaść na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
0: Organizacja Akcja Uczniowska wystawiła symboliczne świadectwo ministrze edukacji Barbarze Nowackiej, domagając się jej dymisji. Uczniowie zarzucają jej brak odwagi w reformowaniu systemu edukacji i niedotrzymywanie obietnic. Do świadectwa dołączono raport z 50 postulatami zmian, w tym zapewnienie psychologa w każdej szkole i darmowe podręczniki. Krytykowana jest także decyzja o dobrowolności edukacji zdrowotnej, co może ograniczyć dostęp młodzieży do rzetelnej wiedzy.
2: Rheinmetall zdobyła kontrakt od rządu Rumunii na dostawę systemów obrony powietrznej Skyranger 35. To część pakietu modernizacyjnego o wartości niecałe 6 miliardów euro, który ma unowocześnić rumuńskie siły zbrojne. Systemy te zostaną zintegrowane z bojowymi wozami piechoty Lynx KF 41. Inwestycja ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu z czasów Układu Warszawskiego i odpowiedź na nowe zagrożenia, takie jak drony i pociski manewrujące. Policja w Bydgoszczy zlikwidowała magazyn narkotyków na osiedlu Okole, przejmując blisko 270 kg nielegalnych substancji o wartości niemal 10 milionów złotych. Zatrzymano 4 mężczyzn podejrzanych o udział w obrocie narkotykami. 2 z nich pełniło rolę magazyniera i kuriera. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, a śledztwo trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska zmaga się z falą afrykańskich upałów, a w weekend temperatura może sięgnąć 40 stopni Celsjusza. Eksperci zalecają unikanie aktywności na zewnątrz i dbanie o nawodnienie. W domach warto zastosować prosty trik. Mokre tkaniny na parapetach pomogą obniżyć temperaturę wewnątrz. To skuteczny sposób na ochłodzenie pomieszczeń w czasie upałów.
2: Coraz więcej osób decyduje się na naturalne metody poprawy jakości powietrza w sypialniach. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, skutecznie pochłania toksyny i nawilża powietrze, co może poprawić jakość snu. Jest łatwy w pielęgnacji i dobrze radzi sobie w mniej nasłonecznionych pomieszczeniach. To prosty sposób na świeższe powietrze, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia.
0: Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych w Polsce, a lipiec to kluczowy moment na ich nawożenie. Okazuje się, że fusy z kawy mogą być doskonałym, ekologicznym nawozem dla tych iglaków. Zawierają cenne składniki mineralne, które wzmacniają rośliny i zapobiegają brązowieniu igieł. Warto pamiętać, że oprócz nawożenia, tuje potrzebują także regularnego podlewania, zwłaszcza w czasie upałów.
2: Osad z kamienia i zacieki na kabinie prysznicowej to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że skutecznym rozwiązaniem może być zwykły ocet. Wystarczy podgrzać pół szklanki octu, nanieść go na ścianki kabiny i po 15 minutach spłukać ciepłą wodą. Dla lepszego efektu można dodać odrobinę płynu do naczyń. To proste rozwiązanie przywróci blask nawet najbardziej zaniedbanym powierzchniom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mziemiórki, czyli małe muszki krążące wokół roślin doniczkowych, mogą poważnie osłabiać system korzeniowy roślin. Ich larwy rozwijają się w wilgotnym podłożu, co prowadzi do zahamowania wzrostu i żółknięcia liści. Skutecznym, ekologicznym sposobem na pozbycie się tych szkodników jest wywar z pokrzyw. Wystarczy zalać świeże pokrzywy wodą, zagotować i podlewać nim ziemię w doniczkach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 25 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Wojtczak, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz w wieku 90 lat, zamknęła się w swoim warszawskim mieszkaniu, gdzie walczy z upałami. Zamiast uciekać przed gorącem, Wojtczak postanowiła stawić mu czoła, zamykając okna i włączając wiatraczek. Czy to nowa strategia na przetrwanie lata w betonowej dżungli? Cóż, jak widać, nawet legendy telewizji muszą czasem zmierzyć się z prozą życia.
1: Doda, nasza nieustraszona gwiazda, postanowiła uciec z Polski do Hiszpanii, bo przecież polskie upały to za mało. Tym razem zabrała ze sobą mamę, by wspólnie świętować jej imieniny. Wanda Rabczewska, debiutując w Przestworzach, przeżyła emocje niczym w filmie akcji. A Doda nie omieszkała uwiecznić tego na swoim blogu. Cóż, kto by pomyślał, że lot samolotem może być taką przygodą?
0: Dorota R., znana piosenkarka, usłyszała zarzuty o pomoc w ukrywaniu majątku przed wierzycielami, a kwota długu przekracza 12 milionów złotych. Co ciekawe, Dorota wydaje się być zadowolona z tej sytuacji, twierdząc, że wreszcie może się bronić w sądzie po 5 latach oczekiwania. Prokuratura zabezpieczyła mienie o wartości ponad 12 milionów złotych, a sama Dorota, będąc na wakacjach, komentuje sprawę z uśmiechem na Instagramie. Czy to nowa strategia obrony, czy po prostu wakacyjny luz? Czas pokaże, jak potoczy się ta historia.
1: Kanada, kraj klonowego liścia, dołącza do Europejskiej Unii Nadawców i szykuje się na Eurowizję 2027. Po Australii i Izraelu to kolejny kraj spoza Europy, który chce podbić europejską scenę muzyczną. Zmiany w przepisach EBU otworzyły drzwi dla Kanady, a jej przedstawiciele już zacierają ręce na myśl o debiucie. Czyżbyśmy mieli zobaczyć kanadyjską klonową ofensywę na scenie w Bułgarii? Czas pokaże!
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Krzysztof Gojdź, znany w Polsce lekarz medycyny estetycznej, w Stanach Zjednoczonych raczej nie przeprowadza zabiegów, a przynajmniej nie samodzielnie. Choć chwali się licznymi kursami i szkoleniami, brak aktywnej licencji lekarskiej w Stanach Zjednoczonych sugeruje, że jego rola ogranicza się do konsultacji. Gojdź sprzedał swoje kliniki w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago i Nowym Jorku, twierdząc, że to tylko etap w jego życiu. Cóż, dla niektórych szczyt, dla innych przystanek na drodze do kolejnych wyzwań.
1: Lara Gessler, córka słynnej restauratorki Magdy Gessler, w podcaście opowiedziała o swojej przeszłości. Zaskoczyła ją ogromna popularność matki, której nie była świadoma, ponieważ nie miała telewizora. Lara przyznała, że w młodości postanowiła zdystansować się od matki, by budować własną niezależność. Mimo to ich więzi nigdy nie zostały całkowicie zerwane, co potwierdza jej obecność na planie kuchennych rewolucji. Maciej Dowbor, znany prezenter Dzień Dobry TVN, postanowił zakończyć swoją przygodę z programem. Po niespełna 2 latach pracy ogłosił na Instagramie, że teraz czas na nowe wyzwania z żoną, Joanną Koroniewską. Decyzja dojrzewała miesiącami, a teraz para planuje rozwijać swoje projekty nie tylko w sieci. Ostatni dzień w TVN Dowbor spędził bez łez i fanfar, jak na prawdziwego profesjonalistę przystało.
0: Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Olek Klepacz, lider formacji Nieżywych Schabów, zaskoczył fanów swoją nową, wyszczuploną sylwetką, co wywołało lawinę spekulacji. Internauci zastanawiali się, czy za utratą 50 kg stoi poważna choroba, jak nowotwór. Klepacz postanowił rozwiać wątpliwości, przyznając, że zmaga się z depresją, a nie rakiem. Muzyk podziękował za wsparcie i przyjazne gesty, pokazując, że nawet w ciemnych chwilach można tańczyć w ciemnościach.
0: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa sensacja. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, postanowił zaskoczyć wszystkich i zatańczyć na parkiecie. Choć jego początkowe żądania finansowe przyprawiły Polsat o ból głowy, ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Żurnalista nie tylko wynegocjował imponujące wynagrodzenie, ale także postawił twarde warunki dotyczące partnerki. Zatańczy tylko z Izabelą Skierską. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie tajemnicze jak jego dotychczasowa kariera.
1: W latach 70. na Sunset Strip w Los Angeles istniał klub, który mógłby zawstydzić niejedną powieść grozy. Hollywood Vampires, bo o nim mowa, to nieformalna grupa rockowych bogów, którzy po zmroku zamieniali się w, no cóż, wampiry. Alice Cooper, Harry Nilsson, Mickey Dolenz i Kit Moon spotykali się w Rainbow Bar and Grill, by pić na umór i rywalizować w opowiadaniu najbardziej absurdalnych historii. Dziś, gdy wielu z nich już nie ma, pozostaje tylko legenda o czasach, kiedy rockowe gwiazdy naprawdę wierzyły, że są nieśmiertelne. Czerwiec za nami, a z nim pierwsze półrocze koncertowych szaleństw. Branżowy magazyn Polstar ujawnił, kto zgarnął największe pieniądze na trasach koncertowych. Na szczycie listy króluje Bad Bunny z oszałamiającymi 225 milionami dolarów. Rockowe legendy też nie próżnowały. AC/DC zarobiło ponad 120 milionów, a Eagles niemal 70 milionów dolarów. Wygląda na to, że muzyka na żywo to wciąż złoty interes.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Na jaw wychodzą nowe okoliczności dotyczące jego zachowania w areszcie. Żak miał dysponować telefonami, próbując wpływać na zeznania świadków. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście rzetelności kontroli w więzieniach. Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada sprawę fałszowania podpisów na kartach zgonów w Szpitalu Południowym. Zgłoszono również zaginięcie pieczątki służącej do potwierdzania danych pacjentów. Śledztwo rozpoczęto w maju tego roku, a podejrzenia dotyczą kilkudziesięciu dokumentów z lata zeszłego roku. To nie jedyne problemy szpitala, który jest także przedmiotem innych postępowań dotyczących m.in. wyłudzeń finansowych.
1: Wczoraj wieczorem budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga został obrzucony kamieniami, co spowodowało wybicie 10 szyb. Policja poszukuje mężczyzny, który mógł być sprawcą tego incydentu. Związkowcy sugerują, że atak może mieć związek z narastającą agresją wobec urzędników po głośnej sprawie mandatu za błędne rozliczenie podatku VAT od pizzy z krewetkami. Śledczy analizują materiały i próbują ustalić motywy działania sprawcy.
0: Na Bemowie doszło do katastrofy awionetki, która rozbiła się przy ulicy Powstańców Śląskich. Na pokładzie były dwie osoby, które najprawdopodobniej zginęły. Świadkowie mówią o problemach z silnikiem i próbie ominięcia zabudowań. Na miejscu trwa intensywna akcja ratunkowa z udziałem Straży Pożarnej i Policji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prokuratura oskarżyła trzech policjantów z Andrychowa o niedopełnienie obowiązków, co doprowadziło do śmierci 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, po tym, jak funkcjonariusze zignorowali prośby ojca o pomoc w jej odnalezieniu. Policjanci nie podjęli działań, które mogłyby uratować życie nastolatki. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Wadowicach, a oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
1: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. Dwie obywatelki Izraela próbowały przewieźć 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i umieszczone w areszcie na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością.
0: W Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. 49-letnia Dominika została przygnieciona przez drzewo i trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami kręgosłupa. Rodzina apeluje o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację. Koszty leczenia mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lipsku, w okolicach Augustowa, doszło do tragicznego zdarzenia. 27-letni Grzegorz S. został aresztowany po tym, jak brutalnie rzucił swoim 6-miesięcznym synkiem o ziemię. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala, a ojcu grozi dożywocie za próbę pozbawienia życia. Rodzina modli się o zdrowie małego Filipka.
0: Dziś w Białymstoku, w okolicach ulicy Kawaleryjskiej, mieszkańcy mogą usłyszeć głośne sygnały alarmowe. To część zaplanowanych manewrów wojskowych, które potrwają od 10 do 13. Dźwięk syren to jedynie test systemów ostrzegania, a nie sygnał realnego zagrożenia. Dowództwo apeluje o zachowanie spokoju.
1: W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem agresywnego psa. Zwierzę wdarło się na prywatną posesję, porywając chihuahuę, a następnie zaatakowało owczarka niemieckiego. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Policja zlokalizowała psa, a jego właściciel stanie przed sądem. Do Polski nadciąga fala upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Polregio i PKP Intercity przygotowały specjalne procedury, by zapewnić pasażerom komfort podróży. Polregio obiecuje, że na tory wyjadą pociągi z działającą klimatyzacją i zapasami wody. PKP Intercity z kolei przeprowadziło przeglądy techniczne, koncentrując się na sprawności klimatyzacji. Grupa PKP apeluje do podróżnych o zabranie ze sobą odpowiedniej ilości wody na czas podróży.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji

0: Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Prezes UOKiK nałożył na firmę Neonet karę w wysokości ponad 3 milionów złotych za wprowadzanie klientów w błąd na platformie Allegro. Neonet oferował produkty z gwarancją wysyłki w ciągu 24 godzin, mimo że nie posiadał ich w magazynie. Proceder ten trwał co najmniej od 2021 roku, a poszkodowanych są tysiące. Klienci często musieli czekać na odpowiedź wiele dni, by dowiedzieć się, że zamówionego towaru nie ma. UOKiK nakazał również firmie zaniechanie nieuczciwych praktyk i poinformowanie o decyzji na swoich stronach internetowych. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Nadchodzące upały zmuszają Polaków do poszukiwania sposobów na ochłodzenie mieszkań. Coraz większą popularność zdobywają klimatyzatory przenośne, które można uruchomić samodzielnie w kilka minut. Ich ceny spadły nawet o 1000 zł, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych klimatyzatorów ściennych. Urządzenia te skutecznie obniżają temperaturę w pomieszczeniach, a nowoczesne modele eliminują problem z kroplin. Choć nie są całkowicie bezgłośne, oferują tryby nocne, które poprawiają komfort snu. Zainteresowanie tym sprzętem rośnie wraz z temperaturą. W Konotopiu trwa budowa monumentalnego pomnika Matki Boskiej Bolesnej, który osiągnie wysokość 55,6 metra. Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma zostać ukończona w sierpniu. Pomnik przewyższy słynny posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro i stanie się jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. W podstawie monumentu znajdzie się taras widokowy, co dodatkowo przyciągnie turystów. Konotop ma szansę stać się nowym centrum pielgrzymkowym i turystycznym na Kujawach i Pomorzu.
6: System kaucyjny w Polsce, działający od października ubiegłego roku, zaskakuje. Opakowania z Lublina trafiają nawet do Niemiec. Firma OK Operator Kaucyjny, spółka akcyjna, tłumaczy to fazą rozruchową i brakiem odpowiednich możliwości recyklingu w kraju. Puszki aluminiowe muszą być przetwarzane za granicą, ponieważ w Polsce nie ma technologii do ich ponownego wykorzystania. Butelki PET, choć głównie przetwarzane w kraju, były wysyłane za granicę w celu testowania systemu. Operator zapewnia, że to przygotowanie na przyszłe przeciążenia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
6: ZUS podsumował swoje finanse za 2025 rok, osiągając rekordowe wpływy w wysokości niecałych 542 miliardów złotych. To wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co zapewnia stabilność wypłat emerytur dla ponad 8 milionów Polaków. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie środkami publicznymi przez ZUS, co potwierdza rzetelność instytucji. Na stanowisko prezesa ZUS ma zostać powołany Liwiusz Laska, dotychczasowy dyrektor generalny w ministerstwie. Zmiana ta następuje po odwołaniu Zbigniewa Derdziuka z powodów zdrowotnych.
1: Madryt rozważa przekazanie Polsce dwóch slotów produkcyjnych na samoloty Airbus A330 MRTT. To pozwoliłoby Polsce na szybsze pozyskanie tych maszyn, kluczowych dla obronności kraju. Dzięki temu polskie lotnictwo mogłoby odebrać pierwsze samoloty nawet 2 lata wcześniej niż planowano. Hiszpania, mimo własnych potrzeb, widzi w tym ruchu korzyści polityczno-gospodarcze i solidarność w ramach

0: krajach NATO. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Polska zyska autonomiczne zdolności tankowania i transportu strategicznego. Rozmowy między Warszawą a Madrytem są na zaawansowanym etapie i mają zakończyć się w ciągu 2 tygodni. Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat MEKO A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems. Polki stają się kluczową siłą napędową polskiej gospodarki, odpowiadając za 38% nowo zakładanych jednoosobowych działalności gospodarczych. W sektorze usług kobiety zakładają aż 80% nowych firm. Program Top Women w e-biznesie, który właśnie zakończył swoją 6. edycję, przyciągnął ponad 700 uczestniczek, oferując szkolenia z e-commerce, płatności cyfrowych i sztucznej inteligencji. Konkurs Rozwiń swój e-biznes wyłonił 3 innowacyjne projekty, które otrzymały wsparcie finansowe. To dowód na rosnący apetyt Polek na sukces w cyfrowym świecie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rynek pomp ciepła w Polsce znów nabiera tempa po okresie zawirowań. Eksperci na 14. kongresie Port PC w Mszczonowie podkreślili, że technologia ta staje się kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pompy ciepła pomagają ograniczać zużycie paliw kopalnych, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rząd pracuje nad strategią transformacji ciepłownictwa do 2040 roku, w której pompy ciepła odgrywają ważną rolę. Koszty użytkowania tych urządzeń są coraz bardziej konkurencyjne, co przekonuje inwestorów do ich wyboru. Polska ma jeszcze duży potencjał wzrostu w tej dziedzinie, choć wciąż pozostaje w tyle za europejskimi liderami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 26 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 28 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Nowy sezon Barw Szczęścia przynosi burzliwe zmiany w życiu bohaterów. Karolina i Bruno, którzy zawarli małżeństwo w Las Vegas, stają przed poważnym kryzysem. Bruno proponuje intercyzę, co zaskakuje Karolinę i prowadzi do napięć. Ewa i Romeo, mimo szybkiego ślubu, nie odnajdują szczęścia. Ewa czuje, że ich związek nie jest prawdziwą rodziną, a brak wspólnego mieszkania pogłębia dystans. Renata i Marcin zmagają się z problemem uzależnienia Renaty od leków, co stawia ich relacje pod znakiem zapytania. Ola i Justin walczą z brakiem zaufania po aferze z nagraniem, które mocno nadszarpnęło ich więź. Wszystkie te historie zapowiadają emocjonujący sezon pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Serialowe emocje sięgają zenitu. W odcinku 4245, który zobaczymy po wakacyjnej przerwie, Janek stanie przed trudnymi decyzjami. Wyniki testu DNA ujawnią, że Pola nie jest jego biologiczną córką, co wywróci jego życie do góry nogami. Zdradzony przez Lilkę, postanowi zerwać z nią wszelkie więzi. Tymczasem Kinga, po spędzeniu czasu w leśnym hoteliku z przystojnym recepcjonistą Arkiem, wraca do Wrocławia. Tam czeka na nią Janek, gotowy na ważne wyznanie tuż przed rozprawą rozwodową. Czy Janek zdoła przekonać Kingę do wycofania pozwu i dać ich małżeństwu drugą szansę? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. Serial La Promesa wkracza w emocjonujący 419 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś, 25 czerwca, o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Manuel, pogrążony w żalu po stracie żony Jimeny, oskarża doktora Abla Bueno o zatajenie prawdy o jej intrygach. To prowadzi do ostrego konfliktu między mężczyznami, który może na zawsze zmienić ich relacje. Tymczasem Mercedes, matka Jimeny, postanawia zabrać ciało córki do rodzinnej posiadłości, co tylko zaostrza napięcia między rodzinami. Serial można oglądać także na platformie TVP VOD. W La Promesa nie brakuje intryg i tajemnic, które wciągają widzów w świat pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a fani z niecierpliwością czekają na powrót Arkadiusza Czerepacha, granego przez Artura Barcisia. Aktor przeszedł metamorfozę, zgolił brodę i zmienił fryzurę, co sprawiło, że wygląda młodziej o kilkanaście lat. Mimo zmian jego charakterystyczne spojrzenie i uśmiech zdradzający knucie pozostały niezmienne. W nowych odcinkach Czerepach, jako asystent prezydenta Kozioła, będzie dążył do zdobycia jeszcze większej władzy. Serial powróci na antenę TVP jesienią 2026 roku z 6 nowymi odcinkami zatytułowanymi Zemsta Wiedźm. Dokładna data premiery nie została jeszcze podana. To będzie emocjonujący powrót do Wilkowej.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach od 910 do 914 emocji z pewnością nie zabraknie. Już w poniedziałek, 13 lipca, pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch, a Blanka wciąga Ursulę w niebezpieczną grę na cmentarzu. W środę, 15 lipca, pułkownik wyznaje Agustinie, że traci wzrok, co prowadzi do dramatycznej próby samobójczej. W czwartek, 16 lipca, El Peña ujawnia swoją prawdziwą tożsamość, a Blanka ponownie popada w odrętwienie. Piątkowy odcinek, 17 lipca, przynosi niespodziewane pojawienie się pięknej kuzynki Celi, Lucii, oraz nowe podejrzenia Diego. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. Serial M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdą się Maja i Szymek, dzieci głównych bohaterów, które dorosły i zmieniły się nie do poznania. W nadchodzących epizodach zobaczymy, jak elegancko ubrani świętują ważny dzień w szkole. Iza i Marcin z dumą będą im towarzyszyć, co zapowiada wzruszające chwile. W tle pojawią się także zawirowania w relacji Kamy i Marcina, które mogą wpłynąć na ich małżeństwo. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina Chodakowskich wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Nowe odcinki obiecują wiele emocji i niespodzianek dla wiernych fanów. Na dobre i na złe szykuje wielki powrót. Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską, znów pojawi się w Leśnej Górze. Po kilku latach przerwy aktorka wraca do swojej kultowej roli, co wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Produkcja już teraz podgrzewa atmosferę, publikując zdjęcia i relacje z planu. Wszystko wskazuje na to, że Consalida nie pojawi się tylko na chwilę, a jej wątek będzie jednym z głównych w nadchodzącym sezonie. Ostatni raz widzowie mogli zobaczyć ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Powrót Dąbrowskiej zapowiada się na prawdziwą gratkę dla miłośników serialu. Scenarzyści pracują nad nowymi odcinkami, które mają być pełne niespodzianek. 4241 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń z udziałem Julki. Nastolatka po zażyciu niebezpiecznych substancji nie wraca na noc do domu, co wywołuje ogromny niepokój jej ojca, Igora. Przerażony mężczyzna zgłasza zaginięcie córki na policję, ale sytuację ratuje niespodziewana wiadomość tekstowa. Julka po powrocie do domu zostaje poddana testom na obecność narkotyków, co prowadzi do napiętej konfrontacji z ojcem. Mimo negatywnego wyniku testu, Igor wprowadza w domu surowe zasady. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o 20.15 na antenie TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 26 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić także 26 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Węgrzech aresztowano 30-letniego mężczyznę, który kolekcjonował ludzkie szczątki. W jego mieszkaniu znaleziono spreparowane twarze, mózgi i serca w słoikach. Mężczyzna przyznał się do spożywania ludzkiego mięsa. Były pracownik szpitala pozyskiwał części ciała z opuszczonych cmentarzy i w trakcie pracy trwa przygotowanie aktu oskarżenia. Aż 71% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, nawet jeśli oznacza to współfinansowanie inwestycji miliardami złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość społeczeństwa uważa te wydatki za uzasadnione, widząc w stałej obecności amerykańskich sił zbrojnych kluczowy element bezpieczeństwa kraju. Minister Obrony Narodowej poinformował, że trwają rozmowy z USA na temat szczegółów tego przedsięwzięcia. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie na zasadzie rotacyjnej. Funkcjonariusze z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej zakończyli śledztwo w sprawie lekarza psychiatry, który za łapówki wystawiał recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Mężczyzna oraz jego wspólnik zostali zatrzymani, a obaj usłyszeli ponad 6700 zarzutów. Grozi im kara do 12 lat więzienia. W toku śledztwa zabezpieczono gotówkę przekraczającą 160 tysięcy złotych.
1: Technicy aparatury medycznej, elektrycy i konserwatorzy w szpitalach zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy w przemyśle, co może prowadzić do poważnych problemów kadrowych. Posłanka Paulina Matysiak alarmuje, że średnia wieku w tej grupie przekracza 50 lat, a szpitale mają trudności ze znalezieniem następców. Ustawa płacowa z 2022 roku nie zapewniła im realnych podwyżek, pozostawiając decyzje w rękach dyrektorów. Posłanka pyta ministra zdrowia o konkretne działania, które mogłyby poprawić sytuację finansową tych kluczowych pracowników.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na rynku kosmetycznym pojawiły się innowacyjne krople brązujące, rozświetlające i nadające róż, które szybko zdobyły popularność. Produkty te pozwalają uzyskać efekt delikatnej opalenizny i promiennej cery bez potrzeby długiego przebywania na słońcu. Krople można stosować samodzielnie lub łączyć z innymi kosmetykami, co daje pełną kontrolę nad makijażem. To idealne rozwiązanie na letni, świeży wygląd.
1: W upalne dni, zamiast sięgać po zimne napoje, warto rozważyć gorącą herbatę. Mieszkańcy najgorętszych regionów świata od lat stosują tę metodę, która wspomaga naturalne mechanizmy termoregulacji organizmu. Szczególnie popularna jest marokańska herbata miętowa, która pomaga schłodzić ciało poprzez intensywniejsze pocenie się. Choć może to brzmieć paradoksalnie, gorący napój może być skutecznym sprzymierzeńcem w walce z upałem.
2: Pepco rozszerza swoją ofertę o akcesoria dla zwierząt, łącząc estetykę z funkcjonalnością. W sklepach znajdziemy teraz legowiska, miski i zabawki w stonowanych barwach i naturalnych fakturach, które pasują do nowoczesnych wnętrz. Ceny pozostają atrakcyjne, co pozwala na częste odświeżanie wyposażenia pupila bez dużych wydatków. To świetna wiadomość dla właścicieli czworonogów, którzy cenią styl i oszczędność.
1: Latem włosy są szczególnie narażone na wypadanie i uszkodzenia. Wysokie temperatury i promieniowanie UV osłabiają strukturę pasm, co prowadzi do ich kruszenia i przesuszenia. Aby temu zapobiec, warto stosować ziołowe płukanki, takie jak napar ze skrzypu polnego. Regularne używanie tego naturalnego środka może znacząco poprawić kondycję włosów.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego i 11-letniego chłopca na hulajnodze elektrycznej. Na szczęście dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą kierować hulajnogami tylko z kartą rowerową. Sprawę rozpatrzy teraz Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego. Domowa odżywka z drożdży skutecznie chroni pelargonie balkonowe przed upałami. Dzięki niej kwiaty szybko odzyskują zdrowy wygląd i intensywne barwy. Wystarczy regularnie aplikować ten tani preparat do doniczek. To proste rozwiązanie pozwala utrzymać pelargonie w doskonałej kondycji nawet podczas letnich skwarów. Revolut ogłosił nowe partnerstwo z Wolt, europejskim serwisem dostaw na żądanie. Dzięki temu klienci Wolt mogą teraz korzystać z Revolut Pay, co zapewnia szybsze i bezpieczniejsze płatności na 21 rynkach, w tym w Polsce. Użytkownicy zyskują także możliwość zbierania punktów RevPoints, które można wymieniać na zniżki i inne atrakcje. Partnerstwo to ma na celu uproszczenie procesu płatności i zwiększenie wygody dla klientów obu platform.
1: Nadchodzą upały z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Aby utrzymać chłód w domu bez klimatyzacji, warto zasłaniać okna roletami i otwierać je tylko rano i wieczorem. Pomocne mogą być też grube zasłony i nawilżanie powietrza. Prosty trik z kocem termicznym również może obniżyć temperaturę w pomieszczeniach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Imię Sycylia, choć w Polsce nosi je zaledwie 4 kobiety, przyciąga uwagę swoją egzotyką i oryginalnością. Kojarzy się z włoską wyspą pełną kontrastów, słońcem i wakacyjnym luzem. Coraz więcej rodziców wybiera nietypowe imiona, inspirowane podróżami i kulturami, chcąc nadać dziecku unikalną historię. Sycylia to propozycja dla tych, którzy cenią indywidualność i emocjonalny związek z miejscem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 26 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska może teraz z dumą patrzeć na swojego syna Konana, który właśnie został lekarzem. Po 6 latach intensywnych studiów medycznych młody celebryta, znany z programu Królowe Życia, jest gotów na zawodową karierę w białym fartuchu. Choć jeszcze nie zdecydował, czy wybierze psychiatrię, czy chirurgię plastyczną, jedno jest pewne. Show biznes musi poczekać. A Dagmara, zamiast na czerwonym dywanie, może teraz brylować wśród dumnych mam. Dorota Wellman, znana z pilnowania swojej prywatności, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swoim mężu, Krzysztofie. W żartobliwym tonie stwierdziła, że jej mąż ma anielską cierpliwość, a aureola nad jego głową to tylko kwestia czasu. Wellmanowie, którzy poznali się na planie filmowym w latach 80., zbudowali trwały związek oparty na zaufaniu. A zazdrość? Cóż, Dorota twierdzi, że nie ma na nią czasu, bo przecież drugiej takiej jak ona nie znajdzie. Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który podbił serca widzów, powraca w nowej odsłonie, by zamknąć wszystkie wątki. Szymon Soleju, niegdyś miejscowy geniusz z telekinetycznymi mocami, teraz jest dorosłym mężczyzną z własną rodziną. Maciej Cempura, odtwórca roli Szymona, nie tylko wraca na plan, ale i szykuje się na przyjście swojego pierwszego dziecka. Cóż, życie to nie serial, ale czasem równie zaskakujące. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, jak przystało na prawdziwe gwiazdy, walczą z upałem w wielkim stylu. W lekkiej sukience i sandałach za 4000 zł Gosia z rodziną chłodzi się lodami, a mały Henio, który już ma 6 lat, wybiera między czekoladą a wanilią. Jamniczka Madlenka, noszona niczym torebka, towarzyszy im w tej lodowej przygodzie, choć pewnie marzy o własnym deserze. A wszystko to w cieniu krytyki za zakup psa z hodowli. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się półmilionowe BMW?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mandaryna znów na językach. Jej udział w najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami wywołał prawdziwą burzę. Fani hip-hopu kontra tradycjonaliści. Oto nowa odsłona odwiecznej walki o to, kto ma prawo tańczyć na parkiecie. Michał Wiśniewski, były mąż Mandaryny, stanął w jej obronie, przypominając, że hip-hop to nie walc. Ale czy to wystarczy, by uciszyć krytyków? Cóż, historia programu pokazuje, że kontrowersje to jego chleb powszedni.
1: Michael Jackson, niekwestionowany król popu, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. 17 lat po jego nagłej śmierci nowy film biograficzny znów rozbudził emocje wokół jego osoby. Przypomnijmy, że zmarł w wyniku przedawkowania propofolu, podanego przez jego lekarza, który później trafił za kratki. Mimo to Jackson pozostaje ikoną, której muzyka i styl zrewolucjonizowały branżę rozrywkową, a jego rekordy sprzedaży i nagrody wciąż budzą podziw. Krzysztof Materna, legenda polskiej satyry, mimo 77 lat na karku, nie zamierza spocząć na laurach. Choć pobiera emeryturę w wysokości około 3000 zł, nadal pracuje, by jego umysł nie zardzewiał. Cóż, najwyraźniej nie każdy artysta może sobie pozwolić na luksus leniuchowania na emeryturze. Może to właśnie dlatego, że przez lata sumiennie płacił składki. Teraz musi dalej działać, by nie zasnąć na kanapie. Milena Krawczyńska, znana z duetu Siostry AD i HD, z dumą prezentuje swój wykończony dom, w którym wszystko musi być idealne. Po roku mieszkania w województwie łódzkim w końcu udało się jej dopieścić ogród, choć na razie to głównie trawnik. Wnętrza są zaplanowane co do najdrobniejszego szczegółu, a taras z sofą na poranną kawę to prawdziwa perełka. Milena, influencerka i przedsiębiorczyni, nie tylko konfrontuje się z hejterami, ale także dzieli się sielskimi kadrami, pokazując, że perfekcja to jej drugie imię.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Agata Kulesza, nasza ulubiona triumfatorka Tańca z Gwiazdami z 2008 roku, znów na językach. Aktorka, która zamiast luksusowego Porsche wybrała Renault Kangoo, teraz może zasiąść w jury programu. Czyżby szykowała się rewolucja na parkiecie? Po odejściu Ewy Kasprzyk, Kulesza jest faworytką do oceny tanecznych zmagań innych gwiazd. Ciekawe, czy jej decyzje będą równie zaskakujące jak wybór samochodu.
1: Tamara Arciu, znana z ról w hitach takich jak M jak Miłość czy Niania, odkryła, że show biznes to nie tylko blask fleszy, ale i gorzkie wybory. Aktorka, stawiając na rodzinę, musiała powiedzieć nie wielu projektom, co nie zawsze spotykało się z entuzjazmem w branży. Okazuje się, że odmowa w świecie filmu może kosztować więcej niż się wydaje, a Tamara poczuła to na własnej skórze. Cóż, nie każda rola jest warta poświęcenia czasu z bliskimi, nawet jeśli oznacza to dłuższą przerwę od pracy.
2: Deep Purple nie zwalnia tempa. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich najnowszy album Splat, który muzycy określają jako najostrzejszy od lat. Po 60 latach na scenie i 4 albumach w ostatnich latach zespół nie zamierza się zatrzymywać. Ian Paice zdradza, że jeśli tylko pojawią się nowe pomysły, kolejna płyta może być już w przyszłym roku. Cóż, wygląda na to, że rockowe legendy nie zamierzają zejść ze sceny.
1: świecie muzyki, gdzie urodzinowe życzenia powinny być miłym gestem, Budka Suflera zafundowała sobie niezły zgrzyt. Marek Raduli, były gitarzysta zespołu, nie przebierał w słowach, krytykując wpis na ich oficjalnym profilu. Zamiast wdzięczności, Raduli zarzucił autorom notki pominięcie jego kluczowego wkładu w dorobek zespołu i nazwał ich życzenia gniotami. Cóż, wygląda na to, że nie każda kartka urodzinowa jest powodem do świętowania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 29 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 14-letnia dziewczyna z Warszawy została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak policja zatrzymała ją za znęcanie się nad rówieśniczką. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował o jej umieszczeniu w ośrodku. Funkcjonariusze apelują do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności i skutków przemocy.
1: Policja z Otwocka zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który wywołał fałszywy alarm bombowy w pociągu na Mazowszu. Zgłoszenie potraktowano jako najwyższy priorytet, a służby natychmiast przystąpiły do działania. Po dokładnym przeszukaniu pociągu okazało się, że alarm był nieprawdziwy. Mężczyzna usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Wakacyjne loty z Warszawy mogą wkrótce startować z Radomia. Biuro podróży Annex Tour rozważa przeniesienie części rejsów z lotniska Chopina do Radomia z powodu tłoku i braku slotów na Okęciu. Rozmowy w tej sprawie są w toku, a polskie porty lotnicze planują organizację transportu autobusowego z Warszawy do Radomia dla pasażerów. Jeśli dojdzie do porozumienia, Radom może stać się nowym punktem startowym dla wielu turystów z Mazowsza.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Maszyna rozbiła się podczas podchodzenia do lądowania i stanęła w płomieniach. Na miejscu pracują eksperci, którzy badają przyczyny zdarzenia. Według świadków, przed katastrofą silnik samolotu działał nieprawidłowo.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. W trakcie śledztwa ujawniono, że Żak miał kontaktować się ze świadkami z aresztu za pomocą telefonów komórkowych. Prokuratura bada, jak telefony trafiły do jego celi, ale na razie nie udziela szczegółowych informacji. Już w lipcu sąd ma wysłuchać mów końcowych stron.
1: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. W bagażu dwóch obywatelek Izraela znaleziono 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Grozi im kara więzienia od 3 do 20 lat.
0: Dramatyczne wydarzenia w krakowskich Krzesławicach. Pijany mężczyzna zaatakował kobietę na przystanku, uderzając ją w twarz. Następnie zaczepiał innych przechodniów, w tym starszego mężczyznę. Straż miejska szybko zareagowała, obezwładniając agresora, który miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Teraz grożą mu poważne konsekwencje prawne.
1: Trzej policjanci z Andrychowa staną przed sądem, oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła w wyniku wychłodzenia, leżąc nieprzytomna zaledwie 400 metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, mimo zgłoszenia zaginięcia przez ojca Natalii. Policjanci nie przyznają się do winy, a grozi im do 3 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Tychów, zostali uhonorowani za uratowanie mężczyzny tonącego w stawie Barbara w Katowicach. Młodzi bohaterowie bez wahania ruszyli na pomoc. Wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i prowadzili resuscytację aż do przybycia śmigłowca ratunkowego. Ich odwaga i szybka reakcja zapobiegły tragedii, co docenił prezydent Tychów, wręczając im dyplomy i upominki. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 6-miesięczny Filipek został ciężko ranny po tym, jak jego ojciec rzucił nim o podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Chłopiec przebywa w szpitalu, a rodzina modli się o jego powrót do zdrowia. Dziadek Filipka codziennie powierza los wnuka modlitwie, wierząc w jego wyzdrowienie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed afrykańskimi upałami, które nadciągną nad Polskę w ten weekend. Ekstremalne temperatury nie tylko powodują skwar, ale też zwiększają rachunki za prąd. Wiele domowych urządzeń musi pracować intensywniej, co prowadzi do wyższych kosztów energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które w czasie upałów najbardziej obciążają nasze liczniki. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po nasze liczniki.

0: Policja ustaliła właściciela psa, a sprawa trafi do sądu. Służby sprawdziły również warunki, w jakich przebywają zwierzęta u właścicielki psa.
1: Na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Odcinkowy pomiar prędkości bije rekordy, rejestrując aż 39 tysięcy wykroczeń w 2025 roku. Kierowcy często przekraczają tam dozwoloną prędkość 110 km na godzinę, myląc ją z typowym limitem 140 km na godzinę dla autostrad. Wkrótce na polskich drogach pojawią się 43 nowe urządzenia do pomiaru prędkości, co zwiększy ich liczbę do 114. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę razem z podstawowym świadczeniem. Podstawowa kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale może być pomniejszona o składki i podatek. Osoby z emeryturą do 2490 zł brutto mogą zyskać nawet 225 zł więcej, składając w ZUS wniosek EPD-21. Pełna wysokość czternastki przysługuje tym, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Seniorzy z wyższymi świadczeniami powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację podatkową, by uniknąć dopłaty PIT.
2: Seniorzy posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Polsce napotykają na przeszkody w zawieraniu umów dożywocia. Problem dotyczy ponad 1,8 miliona mieszkań, co uniemożliwia wielu starszym osobom zabezpieczenie swojej przyszłości. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiada analizę i możliwe zmiany w przepisach. Popularność umów dożywocia rośnie, a luka prawna ogranicza dostęp do tego rozwiązania. Ministerstwo Sprawiedliwości jest świadome problemu i rozważa wprowadzenie odpowiednich zmian prawnych.
1: Rząd Donalda Tuska zlecił masowe kontrole w firmach w związku z prognozowaną falą upałów. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzi, czy pracodawcy zapewniają odpowiednie warunki pracy, w tym dostęp do wody przy temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że pracodawcy muszą chronić zdrowie pracowników, oferując im bezpieczne warunki pracy. Kontrole obejmą również sprawdzenie, czy pracownicy mają dostęp do zacienionych miejsc odpoczynku. Pracodawcy mogą skrócić czas pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy, bez obniżania wynagrodzenia.
2: Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konkurs M-Obywatel Ogarnia. Zadaniem uczestników jest nagranie krótkiego filmu pokazującego, jak aplikacja M-Obywatel ułatwia życie na co dzień. Do wygrania są nowoczesne smartfony i vouchery na elektronikę. Filmy można zgłaszać do 30 czerwca, a konkurs odbywa się na Instagramie i TikToku. Organizatorzy zachęcają do kreatywnego podejścia i przedstawienia ciekawych historii. Dla szczegółów warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Cyfryzacji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Senat przyjął ustawę, która pozwoli państwu na wgląd w realne wynagrodzenia medyków. Nowe przepisy umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy z użyciem numeru PESEL. Impulsem do zmian była sprawa lekarza, który w 2025 roku zarobił 1,5 miliona złotych, ujawniając luki w systemie monitorowania. Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi przed apelem samorządu lekarskiego o jej zawetowanie. Obawy dotyczą zgodności z RODO i potencjalnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego. Chorwacja dołączyła do umowy ramowej na dostawy amunicji średnio- i wielkokalibrowej, podpisanej pierwotnie przez Słowację i ZVS Holding. To strategiczne posunięcie ma wzmocnić europejską współpracę zbrojeniową i zapewnić stabilne dostawy dla państw Unii Europejskiej. Aneks do umowy podpisali ministrowie obrony Chorwacji i Słowacji oraz przedstawiciele ZVS Holding. Umowa przewiduje możliwość zawarcia kontraktów o wartości do 58 miliardów euro. Dzięki temu Chorwacja zyska preferencyjne warunki kontraktacji i możliwość lokalizacji produkcji. To krok w kierunku zacieśnienia współpracy obronnej w Europie. Madryt rozważa przekazanie Polsce dwóch slotów produkcyjnych na samoloty Airbus A330 MRTT. To pozwoliłoby Polsce na szybsze pozyskanie tych maszyn, kluczowych dla obronności kraju. Dzięki temu polskie lotnictwo mogłoby odebrać pierwsze samoloty nawet 2 lata wcześniej niż planowano. Hiszpania, mimo własnych potrzeb, widzi w tym ruchu korzyści polityczno-gospodarcze i solidarność w ramach NATO. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Polska zyska autonomiczne zdolności tankowania i transportu strategicznego. Rozmowy między Warszawą a Madrytem są na zaawansowanym etapie i mają zakończyć się w ciągu 2 tygodni. Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat MEKO A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rynek pomp ciepła w Polsce znów nabiera tempa po okresie zawirowań. Eksperci na 14. kongresie PortPC w Mszczonowie podkreślili, że technologia ta staje się kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pompy ciepła pomagają ograniczać zużycie paliw kopalnych, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rząd pracuje nad strategią transformacji ciepłownictwa do 2040 roku, w której pompy ciepła odgrywają ważną rolę. Koszty użytkowania tych urządzeń są coraz bardziej konkurencyjne, co przekonuje inwestorów do ich wyboru. Polska ma jeszcze duży potencjał wzrostu w tej dziedzinie, choć wciąż pozostaje w tyle za europejskimi liderami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 26 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 27 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 961 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Żona Sahina zacznie podejrzewać, że małżeństwo Poyraza i Nany to tylko gra. Para postanowi odegrać przed nią spektakl pełen czułości, by rozwiać jej wątpliwości. Jednak sytuacja skomplikuje się, gdy Kansel zacznie podsłuchiwać nowożeńców. Poyraz, by ratować sytuację, wcieli się w rolę zakochanego męża, co wprawi Nanę w osłupienie. Tymczasem Sahin niespodziewanie przerwie śledztwo swojej żony, co tylko zwiększy jej zamieszanie. Czy prawda wyjdzie na jaw? Wiedzi już w najnowszym odcinku. Złoty Chłopak powraca z emocjonującymi odcinkami od 322 do 326. Od poniedziałku do piątku o 14 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić burzliwe losy Ferita i Seyran. W najbliższych epizodach para planuje adopcję małej Zehry, jednak ich plany komplikują się z powodu odwołanej ceremonii ślubnej i pojawienia się biologicznej matki dziewczynki. W luksusowej willi wybucha skandal, gdy romans Ifakat i Cengiza wychodzi na jaw. Karam, zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, nie przestaje intrygować, zmuszając Serpil do szpiegowania rodziny Korhan. Tydzień kończy się dramatycznie, gdy Seyran trafia do szpitala w poważnym stanie. Wszystkie odcinki można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
0: Serial M jak miłość od 2 lat nie gości na ekranie postaci Ani Wojciechowskiej, granej przez Gabrielę Świerczyńską. Ostatni raz pojawiła się w 1836 odcinku, wyemitowanym 16 grudnia 2024 roku, jako gość na ślubie Marty i Jacka. Ania, córka Marty i Andrzeja Budzyńskiego, zniknęła z serialu, gdy wyjechała na studia do Amsterdamu. Widzowie spekulowali o jej ciąży, ale Świerczyńska zaprzeczyła tym plotkom na Instagramie. Aktorka skupiła się na studiach w Holandii i podróżach po Europie, a jej powrót do aktorstwa pozostaje niepewny. Po wyjeździe Marty do Włoch i odejściu Dominiki Ostałowskiej, Ania nie ma już do kogo wracać w serialu. Gabriela Świerczyńska, choć zmienia wygląd i eksperymentuje z fryzurami, nie planuje powrotu do M jak miłość.
1: Serial Na dobre i na złe szykuje wielki powrót Wiktorii Consalidy. Katarzyna Dąbrowska, która wciela się w tę postać, regularnie pracuje nad nowymi scenami. Zdjęcia z planu, które pojawiły się w mediach społecznościowych, potwierdzają, że powrót Wiktorii nie będzie jedynie krótkim epizodem. Fani serialu są zachwyceni, a każda nowa fotografia wywołuje falę komentarzy i spekulacji. Wiktoria, która zniknęła z serialu w 2019 roku, wyjeżdżając do Hiszpanii, teraz wraca do Leśnej Góry. Twórcy nie zdradzają szczegółów fabuły, ale wszystko wskazuje na to, że scenarzyści przygotowali dla niej większy wątek. To z pewnością dobra wiadomość dla widzów, którzy od lat czekali na jej powrót.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4246 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna i Juliusz, nieświadomi, że umówili się na randkę ze sobą, przygotowują się na spotkanie. Krystyna, pełna nadziei na nową znajomość, odwiedza fryzjera, ale przypadkowo wchodzi pod koła samochodu Angeli i Juliusza. Dochodzi do gorącej kłótni, w której Krystyna obwinia parę, mimo że sama była nieuważna. Sytuacja zaognia się do tego stopnia, że Lucja musi interweniować, by uspokoić atmosferę. Jednak to nie koniec emocji, bo w kolejnym odcinku okaże się, że tajemniczym Januszem jest właśnie Juliusz. Randka Krystyny i Juliusza zakończy się szybciej niż się zaczęła, gdy prawda wyjdzie na jaw. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który zapowiada się jako zupełnie nowa odsłona tej kultowej produkcji. Widzowie mogą spodziewać się wielu zmian, zarówno wśród bohaterów, jak i miejsc akcji. Sklep u Krysi, znany z poprzednich sezonów, przeszedł gruntowny remont, by znów stać się centralnym punktem wydarzeń w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że nowy sezon będzie pięknym zamknięciem historii, a akcja przeniesie nas o 10 lat do przodu. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, a w życiu bohaterów zaszły liczne zmiany. Na ekranie pojawi się nowa plebania, a także nowi bohaterowie, jak kuzyn Ignacy, który wypełni pustkę po Stachu Japyczu. Premiera nowego sezonu już wkrótce, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych postaci. W 4247 odcinku na wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilva na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 4245 odcinku Janek odkryje prawdę o swoim ojcostwie. Wyniki badań DNA pokażą, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywoła histerię u Lilki. Janek, zraniony kłamstwami, będzie chciał przekazać ważne informacje Kindze przed rozwodem. Tymczasem Kinga, podczas zabawy w leśnym ośrodku, spotka przystojnego recepcjonistę Arka. Czy Janek poprosi Kingę o wycofanie pozwu rozwodowego? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Lato nie czeka. Gorąca aura przypomina, że słońce ma dziś głos decydujący.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera finansowa w Szpitalu Południowym wywołała burzę w Koalicji Obywatelskiej. Lekarz Dawid Kacprzyk został usunięty z partii i zrezygnował z mandatu radnego. W odpowiedzi na skandal prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala. Prokuratura prowadzi śledztwo, a w partii trwają wewnętrzne spory dotyczące przyszłości warszawskich struktur.
3: Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, po spotkaniu z Donaldem Trumpem zapewnił o pełnym wsparciu Stanów Zjednoczonych w razie ataku na Europę. Podkreślił jednak, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własną obronę, co wpisuje się w koncepcję NATO 3.0. Rutte zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie mogą być nadmiernie obciążone, a Europa powinna stopniowo przejmować większą rolę w obronie konwencjonalnej. Trump wyraził rozczarowanie niektórymi sojusznikami NATO, ale wyróżnił Polskę i Turcję za ich zaangażowanie. Rheinmetall zdobyła kontrakt od rządu Rumunii na dostawę systemów obrony powietrznej Skyranger 35. To część pakietu modernizacyjnego o wartości niecałe 6 miliardów euro, który ma unowocześnić rumuńskie siły zbrojne. Systemy te zostaną zintegrowane z bojowymi wozami piechoty Lynx KF 41. Inwestycja ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu z czasów Układu Warszawskiego i odpowiedź na nowe zagrożenia, takie jak drony i pociski manewrujące. Niemiecka brygada na Litwie ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną do końca 2027 roku, co jest kluczowym elementem strategii odstraszania NATO. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, nie wyklucza przymusowego kierowania żołnierzy na wschodnią flankę, jeśli nie uda się zrekrutować wszystkich ochotników. Obecnie na Litwie stacjonuje już znaczna liczba niemieckich wojskowych, a budowa infrastruktury dla brygady wyprzedza harmonogram o 10 miesięcy. Koszt inwestycji w infrastrukturę wynosi około 800 milionów euro.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na północy stanu Nowy Jork, w Mechanicville, policja odkryła ciała 6 osób, w tym 4 dzieci. Ofiary to 64-letnia Amy Steedman, jej córka Sarah Myers oraz wnuczki. Sąsiedzi nie widzieli ich od 9 czerwca, co wzbudziło niepokój. Lokalna policja prowadzi intensywne śledztwo, by wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Coraz więcej osób szuka zdrowszych alternatyw dla mleka w kawie. Dietetycy polecają wodę kokosową, która nadaje napojowi delikatną słodycz i jest łagodniejsza dla układu trawiennego. Woda kokosowa jest niskokaloryczna i zawiera elektrolity, co czyni ją idealnym dodatkiem, zwłaszcza latem. To proste rozwiązanie doceniają osoby dbające o sylwetkę i zmagające się z problemami jelitowymi.
3: Coraz więcej osób decyduje się na naturalne metody poprawy jakości powietrza w sypialniach. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, skutecznie pochłania toksyny i nawilża powietrze, co może poprawić jakość snu. Jest łatwy w pielęgnacji i dobrze radzi sobie w mniej nasłonecznionych pomieszczeniach. To prosty sposób na świeższe powietrze, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia.
2: Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych w Polsce, a lipiec to kluczowy moment na ich nawożenie. Okazuje się, że fusy z kawy mogą być doskonałym, ekologicznym nawozem dla tych iglaków. Zawierają cenne składniki mineralne, które wzmacniają rośliny i zapobiegają brązowieniu igieł. Warto pamiętać, że oprócz nawożenia, tuje potrzebują także regularnego podlewania, zwłaszcza w czasie upałów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Osad z kamienia i zacieki na kabinie prysznicowej to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że skutecznym rozwiązaniem może być zwykły ocet. Wystarczy podgrzać pół szklanki octu, nanieść go na ścianki kabiny i po 15 minutach spłukać ciepłą wodą. Dla lepszego efektu można dodać odrobinę płynu do naczyń. To proste rozwiązanie przywróci blask nawet najbardziej zaniedbanym powierzchniom.
2: W powiecie piaseczyńskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów. Funkcjonariusze z grupy Kobra odzyskali 4 pojazdy o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych. Zatrzymani 29-latek i 34-latek trafili do aresztu, gdzie odbędą zasądzone kary więzienia. Policja zabezpieczyła również sprzęt używany do kradzieży, w tym urządzenia do programowania kluczyków i zagłuszarki GPS.
3: Ziemiórki, czyli małe muszki krążące wokół roślin doniczkowych, mogą poważnie osłabiać system korzeniowy roślin. Ich larwy rozwijają się w wilgotnym podłożu, co prowadzi do zahamowania wzrostu i żółknięcia liści. Skutecznym, ekologicznym sposobem na pozbycie się tych szkodników jest wywar z pokrzyw. Wystarczy zalać świeże pokrzywy wodą, zagotować i podlewać nim ziemię w doniczkach. Małgorzata Tusk, żona premiera Donalda Tuska, została zauważona na sopockim ryneczku podczas zakupów. Wybrała młode ziemniaki, marchew, ogórki, seler i jajka, co wskazuje na zdrowy obiad. Towarzyszył jej ochroniarz, a sama Małgorzata prezentowała się w białej sukience w paski, z czarną torebką i okularami przeciwsłonecznymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka spotkała się ze zwycięzcami turnieju Balcerzak CUP 2026. Młodymi piłkarzami z Warty Sieradz i KKS Lech Poznań. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, a uwagę dzieci przyciągnął pies rodziny Nawrocki, Uno. Pierwsza dama podkreśliła znaczenie aktywności fizycznej i pogratulowała młodym sportowcom ich sukcesów. Fotografie z wydarzenia szybko zyskały popularność w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Wojtczak, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz w wieku 90 lat, zamknęła się w swoim warszawskim mieszkaniu, gdzie walczy z upałami. Zamiast uciekać przed gorącem, Wojtczak postanowiła stawić mu czoła, zamykając okna i włączając wiatraczek. Czy to nowa strategia na przetrwanie lata w betonowej dżungli? Cóż, jak widać, nawet legendy telewizji muszą czasem zmierzyć się z prozą życia. W Rolnik szuka żony. Miłość kwitnie jak nigdy. Arek, który od początku miał oko na ambitną studentkę Julię, w końcu zdecydował się na nią postawić. Choć widzowie zastanawiali się, czy para nadal jest razem, najnowsze zdjęcia z urodzin Julii mówią same za siebie. Arek pojawił się z bukietem kwiatów, a ich czułe gesty nie pozostawiają wątpliwości. To nie koniec tej miłosnej historii. Dorota R., znana piosenkarka, usłyszała zarzuty o pomoc w ukrywaniu majątku przed wierzycielami, a kwota długu przekracza 12 milionów złotych. Co ciekawe, Dorota wydaje się być zadowolona z tej sytuacji, twierdząc, że wreszcie może się bronić w sądzie po 5 latach oczekiwania. Prokuratura zabezpieczyła mienie o wartości ponad 12 milionów złotych, a sama Dorota, będąc na wakacjach, komentuje sprawę z uśmiechem na Instagramie. Czy to nowa strategia obrony, czy po prostu wakacyjny luz? Czas pokaże, jak potoczy się ta historia.
1: Kanada, kraj klonowego liścia, dołącza do Europejskiej Unii Nadawców i szykuje się na Eurowizję 2027. Po Australii i Izraelu to kolejny kraj spoza Europy, który chce podbić europejską scenę muzyczną. Zmiany w przepisach EBU otworzyły drzwi dla Kanady, a jej przedstawiciele już zacierają ręce na myśl o debiucie. Czyżbyśmy mieli zobaczyć kanadyjską klonową ofensywę na scenie w Bułgarii? Czas pokaże!
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes. Krzysztof Gojć, znany w Polsce lekarz medycyny estetycznej, w Stanach Zjednoczonych raczej nie przeprowadza zabiegów, a przynajmniej nie samodzielnie. Choć chwali się licznymi kursami i szkoleniami, brak aktywnej licencji lekarskiej w Stanach Zjednoczonych sugeruje, że jego rola ogranicza się do konsultacji. Gojć sprzedał swoje kliniki w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago i Nowym Jorku, twierdząc, że to tylko etap w jego życiu. Cóż, dla niektórych szczyt, dla innych przystanek na drodze do kolejnych wyzwań.
1: Lara Gessler, córka słynnej restauratorki Magdy Gessler, w podcaście opowiedziała o swojej przeszłości. Zaskoczyła ją ogromna popularność matki, której nie była świadoma, ponieważ nie miała telewizora. Lara przyznała, że w młodości postanowiła zdystansować się od matki, by budować własną niezależność. Mimo to ich więzi nigdy nie zostały całkowicie zerwane, co potwierdza jej obecność na planie kuchennych rewolucji. Maciej Dowbor, znany prezenter Dzień Dobry TVN, postanowił zakończyć swoją przygodę z programem. Po niespełna 2 latach pracy ogłosił na Instagramie, że teraz czas na nowe wyzwania z żoną, Joanną Koroniewską. Decyzja dojrzewała miesiącami, a teraz para planuje rozwijać swoje projekty nie tylko w sieci. Ostatni dzień w TVN Dowbor spędził bez łez i fanfar, jak na prawdziwego profesjonalistę przystało.
0: Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Olek Klepacz, lider formacji Nieżywych Schabów, zaskoczył fanów swoją nową, wyszczuploną sylwetką, co wywołało lawinę spekulacji. Internauci zastanawiali się, czy za utratą 50 kg stoi poważna choroba, jak nowotwór. Klepacz postanowił rozwiać wątpliwości, przyznając, że zmaga się z depresją, a nie rakiem. Muzyk podziękował za wsparcie i przyjazne gesty, pokazując, że nawet w ciemnych chwilach można tańczyć w ciemnościach.
0: W Tańcu z Gwiazdami znów zawrzało. Polacy od lat z oburzeniem patrzą na celebrytów, którzy mają choćby cień doświadczenia tanecznego. Izabela Miko i Michał Barczak z baletowym bagażem stali się ostatnimi ofiarami tej narodowej pasji do krytykowania. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii podobne kontrowersje nie są niczym nowym, a widzowie z zapałem wytykają każdą przewagę, jaką mogą mieć uczestnicy. Cóż, wygląda na to, że taniec to nie tylko sztuka, ale i pole bitwy dla fanów. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa sensacja. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, postanowił zaskoczyć wszystkich i zatańczyć na parkiecie. Choć jego początkowe żądania finansowe przyprawiły Polsat o ból głowy, ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Żurnalista nie tylko wynegocjował imponujące wynagrodzenie, ale także postawił twarde warunki dotyczące partnerki. Zatańczy tylko z Izabelą Skierską. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie tajemnicze jak jego dotychczasowa kariera.
1: Czerwiec za nami, a z nim pierwsze półrocze koncertowych szaleństw. Branżowy magazyn Polstar ujawnił, kto zgarnął największe pieniądze na trasach koncertowych. Na szczycie listy króluje Bad Bunny z oszałamiającymi 225 milionami dolarów. Rockowe legendy też nie próżnowały. AC/DC zarobiło ponad 120 milionów, a Eagles niemal 70 milionów dolarów. Wygląda na to, że muzyka na żywo to wciąż złoty interes.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 29 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 29 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Na jaw wychodzą nowe okoliczności dotyczące jego zachowania w areszcie. Żak miał dysponować telefonami, próbując wpływać na zeznania świadków. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście rzetelności kontroli w więzieniach.
2: Rok temu, 25 czerwca, Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos. W ramach misji AX-4 wystartował na Międzynarodową Stację Kosmiczną z przylądka Canaveral. To wydarzenie było przełomowe dla polskiej astronautyki, przyciągając uwagę tysięcy widzów. Tymczasem 25 maja tego roku Sławosz i jego żona Aleksandra powitali na świecie swojego pierwszego syna.
1: Prokuratura oskarżyła trzech policjantów z Andrychowa o niedopełnienie obowiązków, co doprowadziło do śmierci 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, po tym, jak funkcjonariusze zignorowali prośby ojca o pomoc w jej odnalezieniu. Policjanci nie podjęli działań, które mogłyby uratować życie nastolatki. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Wadowicach, a oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
2: Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. 49-letnia Dominika została przygnieciona przez drzewo i trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami kręgosłupa. Rodzina apeluje o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację. Koszty leczenia mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Zakończenie roku szkolnego to doskonały moment na docenienie wysiłku uczniów. Kartki z gratulacjami, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, stają się coraz popularniejszym sposobem wyrażenia dumy z ich osiągnięć. Warto wybrać nowoczesne wzory, które pasują do charakteru młodego człowieka, a osobista dedykacja dodaje im szczególnej wartości. Już w sobotę Suwałki staną się centrum lotniczych emocji dzięki odlotowym Suwałki Air Show. To największa impreza lotnicza w regionie, przyciągająca tysiące miłośników z kraju i zagranicy. Na niebie pojawią się awionetki, samoloty i spadochroniarze. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji dla wszystkich uczestników. Aż 71% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, nawet jeśli oznacza to współfinansowanie inwestycji miliardami złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość społeczeństwa uważa te wydatki za uzasadnione, widząc w stałej obecności amerykańskich sił zbrojnych kluczowy element bezpieczeństwa kraju. Minister Obrony Narodowej poinformował, że trwają rozmowy z USA na temat szczegółów tego przedsięwzięcia. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie na zasadzie rotacyjnej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem agresywnego psa. Zwierzę wdarło się na prywatną posesję, porywając chihuahuę, a następnie zaatakowało owczarka niemieckiego. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Policja zlokalizowała psa, a jego właściciel stanie przed sądem. We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji zadbano o zachowanie autentycznych elementów zabytku. Młyn Maria, położony na dwóch wyspach w pobliżu Ostrowa Tumskiego, przeszedł kompleksową modernizację, łącząc historię z nowoczesnością. Funkcjonariusze z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej zakończyli śledztwo w sprawie lekarza psychiatry, który za łapówki wystawiał recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Mężczyzna oraz jego wspólnik zostali zatrzymani, a obaj usłyszeli ponad 6700 zarzutów. Grozi im kara do 12 lat więzienia. W toku śledztwa zabezpieczono gotówkę przekraczającą 160 tysięcy złotych. Na rynku kosmetycznym pojawiły się innowacyjne krople brązujące, rozświetlające i nadające róż, które szybko zdobyły popularność. Produkty te pozwalają uzyskać efekt delikatnej opalenizny i promiennej cery bez potrzeby długiego przebywania na słońcu. Krople można stosować samodzielnie lub łączyć z innymi kosmetykami, co daje pełną kontrolę nad makijażem. To idealne rozwiązanie na letni, świeży wygląd.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Latem włosy są szczególnie narażone na wypadanie i uszkodzenia. Wysokie temperatury i promieniowanie UV osłabiają strukturę pasm, co prowadzi do ich kruszenia i przesuszenia. Aby temu zapobiec, warto stosować ziołowe płukanki, takie jak napar ze skrzypu polnego. Regularne używanie tego naturalnego środka może znacząco poprawić kondycję włosów.
2: Domowa odżywka z drożdży skutecznie chroni pelargonie balkonowe przed upałami. Dzięki niej kwiaty szybko odzyskują zdrowy wygląd i intensywne barwy. Wystarczy regularnie aplikować ten tani preparat do doniczek. To proste rozwiązanie pozwala utrzymać pelargonie w doskonałej kondycji nawet podczas letnich skwarów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Brazylia wciąż walczy o Mistrzostwo Świata, a kibice mają nadzieję na triumf po raz pierwszy od 2002 roku. Po mieszanych nastrojach po meczach z Marokiem i Haiti, drużyna przygotowuje się do starcia ze Szkocją. Vinicius Junior i trener Carlo Ancelotti są kluczowymi postaciami, które mogą poprowadzić Canarinhos do sukcesu. Współczesny futbol wymaga od Brazylii adaptacji do bardziej fizycznej i dynamicznej gry. Nowy przepis FIFA, który karze czerwoną kartką za zasłanianie ust na boisku, wzbudza kontrowersje. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, ostro krytykuje tę regułę, twierdząc, że niszczy ona taktyczną komunikację między zawodnikami. Tomaszewski ironicznie proponuje, by karać także za inne naturalne zachowania na boisku, podkreślając absurdalność nowych regulacji. Według niego takie zmiany psują widowisko i atmosferę meczów.
0: Reprezentacja Kanady kontynuuje udane występy na mundialu, imponując wysoką wygraną z Katarem. Teraz czeka ich kluczowy mecz ze Szwajcarią o prymat w grupie. Były reprezentant Mike Klukowski podkreśla, że drużyna zbudowana przez trenera Jessego Marsha charakteryzuje się wysoką intensywnością i pozytywną atmosferą. Kanadyjczycy liczą na kolejne zwycięstwo, które może przybliżyć ich do ćwierćfinału turnieju. Kanada awansowała do 1/6 finału Mistrzostw Świata, ale po porażce ze Szwajcarią straciła atut własnego boiska. Gospodarze turnieju zagrają teraz z RPA, ale mecz odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w Inglewood pod Los Angeles. To pierwszy raz w historii, gdy gospodarz mundialu rozgrywa mecz poza swoim krajem. Szwajcaria pozostaje w Vancouver, co daje jej bardziej komfortową ścieżkę turniejową.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji, opuścił

0: opuścił drużynę z powodu śmierci matki. Podczas piątkowego meczu z Norwegią jego obowiązki przejmie asystent Guy Stefan. Deschamps dowiedział się o tragedii po wygranej Francji z Irakiem 3-0 na mundialu. To nie pierwszy raz, gdy Stefan zastępuje Deschampsa w trudnych chwilach.
1: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
0: Na Mundialu 2026 trwa nietypowa sytuacja przed meczem Austria-Algieria. Obie drużyny mogą nie chcieć wygrać, ponieważ zajęcie trzeciego miejsca w grupie J może być bardziej korzystne. Remis premiuje Austrię awansem z drugiego miejsca, ale to oznacza trudniejszego rywala w kolejnej fazie. Anna Lewandowska ponownie przyciągnęła uwagę internautów, prezentując swoje wytrenowane ciało na Instagramie. Mimo że polska reprezentacja nie awansowała na Mundial 2026 roku, żona Roberta Lewandowskiego inspiruje tysiące kobiet do aktywności fizycznej. Podczas włoskich wakacji podzieliła się zestawem ćwiczeń na mięśnie pośladkowe, co spotkało się z entuzjastycznymi komentarzami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Katarzyna Kawa zakończyła swoją przygodę z Wimbledonem na etapie kwalifikacji, przegrywając z Amerykanką Kylon Day 2-6, 5-7. Mimo porażki, na londyńskich kortach zobaczymy inne polskie tenisistki, w tym Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Kawa zaprezentowała się z dobrej strony we wcześniejszych rundach, ale do awansu zabrakło jednego wygranego meczu. W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na Mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny.
0: Maciej Rybus, były reprezentant Polski, może wrócić na krajowe boiska. Po rozwodzie z Laną Bajmatową i zawirowaniach w życiu osobistym, piłkarz rozważa propozycję od Pelikana Łowicz, klubu, w którym zaczynał karierę. Rybus ostatnio grał w Rosji, ale teraz myśli o powrocie do gry, choć nie na najwyższym poziomie. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski siatkarzy pokonała Belgię 3-2 w emocjonującym meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Po przegraniu dwóch pierwszych setów biało-czerwoni zdołali odwrócić losy spotkania. Wygrali kolejne 3 partie, w tym decydujący tiebreak. To ważne zwycięstwo po zmiennym początku turnieju. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 28 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Nowy sezon Barw Szczęścia przynosi burzliwe zmiany w życiu bohaterów. Karolina i Bruno, którzy zawarli małżeństwo w Las Vegas, stają przed poważnym kryzysem. Bruno proponuje intercyzę, co zaskakuje Karolinę i prowadzi do napięć. Ewa i Romeo, mimo szybkiego ślubu, nie odnajdują szczęścia. Ewa czuje, że ich związek nie jest prawdziwą rodziną, a brak wspólnego mieszkania pogłębia dystans. Renata i Marcin zmagają się z problemem uzależnienia Renaty od leków, co stawia ich relacje pod znakiem zapytania. Ola i Justin walczą z brakiem zaufania po aferze z nagraniem, które mocno nadszarpnęło ich więź. Wszystkie te historie zapowiadają emocjonujący sezon pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: W serialu M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą świadkami burzliwych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Jednak sercowe rozterki Natalki mogą skomplikować te plany. Zwiastun nowych odcinków sugeruje, że dyrektor Mikołaj Lipiński zawróci jej w głowie. Czy Natalka zdecyduje się na zdradę i ucieczkę przed ślubem? Aktorzy nie zdradzają zbyt wiele, a Mateusz Kościukiewicz, grający Lipińskiego, nie ujawnia szczegółów swojej roli. Jesienią dowiemy się, czy romans Natalki i Lipińskiego przetrwa, czy też Karski zdoła uratować ich związek. Wszystko wskazuje na to, że emocji nie zabraknie. Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W 4238 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 1 lipca o godzinie 20:15, czeka nas prawdziwa burza. Sandra, próbując zdobyć pozycję w redakcji, nawiązała romans z Przemysławem Gwiazdą. Jednak jego żona, Marcelina, nie zamierza się poddać. Zdobędzie dowody na zdradę i publicznie ujawni romans męża z młodą dziennikarką. Smolny, który wyczuwa napięcie, celowo przydziela Marcelinę na staż do Sandry, by wywołać skandal. Gwiazda, przerażony możliwością ujawniania romansu, błaga o pomoc. Czy Sandra zostanie zdemaskowana i jej kariera legnie w gruzach? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: Na wspólnej zapowiada emocjonujący 4244 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca o godzinie 20:15 na TVN. Krystyna po powrocie z sanatorium wybiera się na spacer z Ulą, by nabrać sił po operacji. Jednak jej spokój zostaje zakłócony, gdy na dziedzińcu zauważa młodą Angelę, całującą w policzek starszego Juliusza. Krystyna nie kryje oburzenia i wyraża swoją dezaprobatę wobec takiego zachowania. Angela i Juliusz nie przejmują się jednak jej reakcją, co tylko podsyca emocje Krystyny. To spotkanie to dopiero początek napięć, które mogą przerodzić się w coś większego. Czy Krystyna odkryje, kim naprawdę jest Janusz, z którym umówiła się na randkę?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia zatrzeć złe pierwsze wrażenie na Weronice, partnerce Lwa. Po nieprzyjemnym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził ją, Greg zaprasza parę na kolację. Jednak Weronika, urażona i uprzedzona, nie chce dać mu drugiej szansy. Mimo to Lew jest zafascynowany Gregiem, który imponuje mu jako kardiochirurg. Lew stara się przekonać Weronikę do zmiany zdania, ale ona pozostaje nieugięta. Jak potoczą się ich relacje, dowiemy się już 16 lipca o 20:15 na antenie TVN. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach od 910 do 914 emocji z pewnością nie zabraknie. Już w poniedziałek, 13 lipca, pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch, a Blanka wciąga Ursulę w niebezpieczną grę na cmentarzu. W środę, 15 lipca, pułkownik wyznaje Agustinie, że traci wzrok, co prowadzi do dramatycznej próby samobójczej. W czwartek, 16 lipca, El Peña ujawnia swoją prawdziwą tożsamość, a Blanka ponownie popada w odrętwienie. Piątkowy odcinek, 17 lipca, przynosi niespodziewane pojawienie się pięknej kuzynki Celi, Lucii, oraz nowe podejrzenia Diego. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. Na dobre i na złe szykuje wielki powrót. Wiktoria Consalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską, znów pojawi się w Leśnej Górze. Po kilku latach przerwy aktorka wraca do swojej kultowej roli, co wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Produkcja już teraz podgrzewa atmosferę, publikując zdjęcia i relacje z planu. Wszystko wskazuje na to, że Consalida nie pojawi się tylko na chwilę, a jej wątek będzie jednym z głównych w nadchodzącym sezonie. Ostatni raz widzowie mogli zobaczyć ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Powrót Dąbrowskiej zapowiada się na prawdziwą gratkę dla miłośników serialu. Scenarzyści pracują nad nowymi odcinkami, które mają być pełne niespodzianek. 4241 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń z udziałem Julki. Nastolatka po zażyciu niebezpiecznych substancji nie wraca na noc do domu, co wywołuje ogromny niepokój jej ojca, Igora. Przerażony mężczyzna zgłasza zaginięcie córki na policję, ale sytuację ratuje niespodziewana wiadomość tekstowa. Julka po powrocie do domu zostaje poddana testom na obecność narkotyków, co prowadzi do napiętej konfrontacji z ojcem. Mimo negatywnego wyniku testu, Igor wprowadza w domu surowe zasady. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o 20.15 na antenie TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: One more time.
1: Minęła ósma.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Na Węgrzech aresztowano 30-letniego mężczyznę, który kolekcjonował ludzkie szczątki. W jego mieszkaniu znaleziono spreparowane twarze, mózgi i serca w słoikach. Mężczyzna przyznał się do spożywania ludzkiego mięsa. Były pracownik szpitala pozyskiwał części ciała z opuszczonych cmentarzy i w trakcie pracy trwa przygotowanie aktu oskarżenia. Aż 71% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, nawet jeśli oznacza to współfinansowanie inwestycji miliardami złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość społeczeństwa uważa te wydatki za uzasadnione, widząc w stałej obecności amerykańskich sił zbrojnych kluczowy element bezpieczeństwa kraju. Minister Obrony Narodowej poinformował, że trwają rozmowy z USA na temat szczegółów tego przedsięwzięcia. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie na zasadzie rotacyjnej. Funkcjonariusze z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej zakończyli śledztwo w sprawie lekarza psychiatry, który za łapówki wystawiał recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Mężczyzna oraz jego wspólnik zostali zatrzymani, a obaj usłyszeli ponad 6700 zarzutów. Grozi im kara do 12 lat więzienia. W toku śledztwa zabezpieczono gotówkę przekraczającą 160 tysięcy złotych.
2: Technicy aparatury medycznej, elektrycy i konserwatorzy w szpitalach zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy w przemyśle, co może prowadzić do poważnych problemów kadrowych. Posłanka Paulina Matysiak alarmuje, że średnia wieku w tej grupie przekracza 50 lat, a szpitale mają trudności ze znalezieniem następców. Ustawa płacowa z 2022 roku nie zapewniła im realnych podwyżek, pozostawiając decyzję w rękach dyrektorów. Posłanka pyta ministra zdrowia o konkretne działania, które mogłyby poprawić sytuację finansową tych kluczowych pracowników.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na rynku kosmetycznym pojawiły się innowacyjne krople brązujące, rozświetlające i nadające róż, które szybko zdobyły popularność. Produkty te pozwalają uzyskać efekt delikatnej opalenizny i promiennej cery bez potrzeby długiego przebywania na słońcu. Krople można stosować samodzielnie lub łączyć z innymi kosmetykami, co daje pełną kontrolę nad makijażem. To idealne rozwiązanie na letni, świeży wygląd.
2: W upalne dni, zamiast sięgać po zimne napoje, warto rozważyć gorącą herbatę. Mieszkańcy najgorętszych regionów świata od lat stosują tę metodę, która wspomaga naturalne mechanizmy termoregulacji organizmu. Szczególnie popularna jest marokańska herbata miętowa, która pomaga schłodzić ciało poprzez intensywniejsze pocenie się. Choć może to brzmieć paradoksalnie, gorący napój może być skutecznym sprzymierzeńcem w walce z upałem.
1: Pepco rozszerza swoją ofertę o akcesoria dla zwierząt, łącząc estetykę z funkcjonalnością. W sklepach znajdziemy teraz legowiska, miski i zabawki w stonowanych barwach i naturalnych fakturach, które pasują do nowoczesnych wnętrz. Ceny pozostają atrakcyjne, co pozwala na częste odświeżanie wyposażenia pupila bez dużych wydatków. To świetna wiadomość dla właścicieli czworonogów, którzy cenią styl i oszczędność.
2: Latem włosy są szczególnie narażone na wypadanie i uszkodzenia. Wysokie temperatury i promieniowanie UV osłabiają strukturę pasm, co prowadzi do ich kruszenia i przesuszenia. Aby temu zapobiec, warto stosować ziołowe płukanki, takie jak napar ze skrzypu polnego. Regularne używanie tego naturalnego środka może znacząco poprawić kondycję włosów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego i 11-letniego chłopca na hulajnodze elektrycznej. Na szczęście dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą kierować hulajnogami tylko z kartą rowerową. Sprawę rozpatrzy teraz Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego. Revolut ogłosił nowe partnerstwo z Wolt, europejskim serwisem dostaw na żądanie. Dzięki temu klienci Wolt mogą teraz korzystać z Revolut Pay, co zapewnia szybsze i bezpieczniejsze płatności na 21 rynkach, w tym w Polsce. Użytkownicy zyskują także możliwość zbierania punktów RevPoints, które można wymieniać na zniżki i inne atrakcje. Partnerstwo to ma na celu uproszczenie procesu płatności i zwiększenie wygody dla klientów obu platform.
2: Imię Sycylia, choć w Polsce nosi je zaledwie 4 kobiety, przyciąga uwagę swoją egzotyką i oryginalnością. Kojarzy się z włoską wyspą pełną kontrastów, słońcem i wakacyjnym luzem. Coraz więcej rodziców wybiera nietypowe imiona, inspirowane podróżami i kulturami, chcąc nadać dziecku unikalną historię. Sycylia to propozycja dla tych, którzy cenią indywidualność i emocjonalny związek z miejscem. Nieprzyjemny zapach z brodzika może skutecznie zepsuć komfort w łazience. Przyczyną są osady i bakterie w odpływie. Zamiast sięgać po silną chemię, warto wypróbować domowy sposób z użyciem cynamonu. Wystarczy wsypać do odpływu jedną lub dwie łyżeczki mielonego cynamonu i zalać ciepłą wodą, by szybko odświeżyć łazienkę.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warszawski Szpital Południowy znalazł się w centrum skandalu. Ujawniono, że były koordynator SOR-u, Dawid Kacprzyk, zarabiał aż 1,5 miliona złotych rocznie. Dodatkowo w szpitalu miała działać specjalna ścieżka dla VIP-ów, którzy byli obsługiwani szybciej niż inni pacjenci. Pacjenci wyrażają swoje oburzenie, opisując chaos i błędy w dokumentacji medycznej.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dagmara Kaźmierska może teraz z dumą patrzeć na swojego syna Konana, który właśnie został lekarzem. Po 6 latach intensywnych studiów medycznych młody celebryta, znany z programu Królowe Życia, jest gotów na zawodową karierę w białym fartuchu. Choć jeszcze nie zdecydował, czy wybierze psychiatrię, czy chirurgię plastyczną, jedno jest pewne. Show biznes musi poczekać. A Dagmara, zamiast na czerwonym dywanie, może teraz brylować wśród dumnych mam. Dorota Wellman, znana z pilnowania swojej prywatności, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swoim mężu, Krzysztofie. W żartobliwym tonie stwierdziła, że jej mąż ma anielską cierpliwość, a aureola nad jego głową to tylko kwestia czasu. Wellmanowie, którzy poznali się na planie filmowym w latach 80., zbudowali trwały związek oparty na zaufaniu. A zazdrość? Cóż, Dorota twierdzi, że nie ma na nią czasu, bo przecież drugiej takiej jak ona nie znajdzie. Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który podbił serca widzów, powraca w nowej odsłonie, by zamknąć wszystkie wątki. Szymon Soleju, niegdyś miejscowy geniusz z telekinetycznymi mocami, teraz jest dorosłym mężczyzną z własną rodziną. Maciej Cempura, odtwórca roli Szymona, nie tylko wraca na plan, ale i szykuje się na przyjście swojego pierwszego dziecka. Cóż, życie to nie serial, ale czasem równie zaskakujące. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, jak przystało na prawdziwe gwiazdy, walczą z upałem w wielkim stylu. W lekkiej sukience i sandałach za 4000 zł Gosia z rodziną chłodzi się lodami, a mały Henio, który już ma 6 lat, wybiera między czekoladą a wanilią. Jamniczka Madlenka, noszona niczym torebka, towarzyszy im w tej lodowej przygodzie, choć pewnie marzy o własnym deserze. A wszystko to w cieniu krytyki za zakup psa z hodowli. Ale kto by się tym przejmował, gdy ma się półmilionowe BMW?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Mandaryna znów na językach. Jej udział w najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami wywołał prawdziwą burzę. Fani hip-hopu kontra tradycjonaliści. Oto nowa odsłona odwiecznej walki o to, kto ma prawo tańczyć na parkiecie. Michał Wiśniewski, były mąż Mandaryny, stanął w jej obronie, przypominając, że hip-hop to nie walc. Ale czy to wystarczy, by uciszyć krytyków? Cóż, historia programu pokazuje, że kontrowersje to jego chleb powszedni.
2: Michael Jackson, niekwestionowany król popu, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. 17 lat po jego nagłej śmierci nowy film biograficzny znów rozbudził emocje wokół jego osoby. Przypomnijmy, że zmarł w wyniku przedawkowania propofolu, podanego przez jego lekarza, który później trafił za kratki. Mimo to Jackson pozostaje ikoną, której muzyka i styl zrewolucjonizowały branżę rozrywkową, a jego rekordy sprzedaży i nagrody wciąż budzą podziw. Krzysztof Materna, legenda polskiej satyry, mimo 77 lat na karku, nie zamierza spocząć na laurach. Choć pobiera emeryturę w wysokości około 3000 zł, nadal pracuje, by jego umysł nie zardzewiał. Cóż, najwyraźniej nie każdy artysta może sobie pozwolić na luksus leniuchowania na emeryturze. Może to właśnie dlatego, że przez lata sumiennie płacił składki. Teraz musi dalej działać, by nie zasnąć na kanapie. Milena Krawczyńska, znana z duetu Siostry AD i HD, z dumą prezentuje swój wykończony dom, którym wszystko musi być idealne. Po roku mieszkania w województwie łódzkim w końcu udało się jej dopieścić ogród, choć na razie to głównie trawnik. Wnętrza są zaplanowane co do najdrobniejszego szczegółu, a taras z sofą na poranną kawę to prawdziwa perełka. Milena, influencerka i przedsiębiorczyni, nie tylko konfrontuje się z hejterami, ale także dzieli się sielskimi kadrami, pokazując, że perfekcja to jej drugie imię.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Agata Kulesza, nasza ulubiona triumfatorka Tańca z Gwiazdami z 2008 roku. Znów na językach. Aktorka, która zamiast luksusowego Porsche wybrała Renault Kangoo, teraz może zasiąść w jury programu. Czyżby szykowała się rewolucja na parkiecie? Po odejściu Ewy Kasprzyk, Kulesza jest faworytką do oceny tanecznych zmagań innych gwiazd. Ciekawe, czy jej decyzje będą równie zaskakujące jak wybór samochodu.
2: Tamara Arciu, znana z ról w hitach takich jak M jak Miłość czy Niania, odkryła, że show biznes to nie tylko blask fleszy, ale i gorzkie wybory. Aktorka, stawiając na rodzinę, musiała powiedzieć nie wielu projektom, co nie zawsze spotykało się z entuzjazmem w branży. Okazuje się, że odmowa w świecie filmu może kosztować więcej niż się wydaje, a Tamara poczuła to na własnej skórze. Cóż, nie każda rola jest warta poświęcenia czasu z bliskimi, nawet jeśli oznacza to dłuższą przerwę od pracy.
3: Deep Purple nie zwalnia tempa. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich najnowszy album Splat, który muzycy określają jako najostrzejszy od lat. Po 60 latach na scenie i 4 albumach w ostatnich latach zespół nie zamierza się zatrzymywać. Ian Paice zdradza, że jeśli tylko pojawią się nowe pomysły, kolejna płyta może być już w przyszłym roku. Cóż, wygląda na to, że rockowe legendy nie zamierzają zejść ze sceny.
2: świecie muzyki, gdzie urodzinowe życzenia powinny być miłym gestem, Budka Suflera zafundowała sobie niezły zgrzyt. Marek Raduli, były gitarzysta zespołu, nie przebierał w słowach, krytykując wpis na ich oficjalnym profilu. Zamiast wdzięczności, Raduli zarzucił autorom notki pominięcie jego kluczowego wkładu w dorobek zespołu i nazwał ich życzenia gniotami. Cóż, wygląda na to, że nie każda kartka urodzinowa jest powodem do świętowania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 29 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry również pokażą 29 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 14-letnia dziewczyna z Warszawy została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak policja zatrzymała ją za znęcanie się nad rówieśniczką. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował o jej umieszczeniu w ośrodku. Funkcjonariusze apelują do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności i skutków przemocy.
2: Policja z Otwocka zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który wywołał fałszywy alarm bombowy w pociągu na Mazowszu. Zgłoszenie potraktowano jako najwyższy priorytet, a służby natychmiast przystąpiły do działania. Po dokładnym przeszukaniu pociągu okazało się, że alarm był nieprawdziwy. Mężczyzna usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Wakacyjne loty z Warszawy mogą wkrótce startować z Radomia. Biuro podróży Annex Tour rozważa przeniesienie części rejsów z lotniska Chopina do Radomia z powodu tłoku i braku slotów na Okęciu. Rozmowy w tej sprawie są w toku, a polskie porty lotnicze planują organizację transportu autobusowego z Warszawy do Radomia dla pasażerów. Jeśli dojdzie do porozumienia, Radom może stać się nowym punktem startowym dla wielu turystów z Mazowsza.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Maszyna rozbiła się podczas podchodzenia do lądowania i stanęła w płomieniach. Na miejscu pracują eksperci, którzy badają przyczyny zdarzenia. Według świadków, przed katastrofą silnik samolotu działał nieprawidłowo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. W trakcie śledztwa ujawniono, że Żak miał kontaktować się ze świadkami z aresztu za pomocą telefonów komórkowych. Prokuratura bada, jak telefony trafiły do jego celi, ale na razie nie udziela szczegółowych informacji. Już w lipcu sąd ma wysłuchać mów końcowych stron. Dramatyczne wydarzenia w krakowskich Krzesławicach. Pijany mężczyzna zaatakował kobietę na przystanku, uderzając ją w twarz. Następnie zaczepiał innych przechodniów, w tym starszego mężczyznę. Straż miejska szybko zareagowała, obezwładniając agresora, który miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Teraz grożą mu poważne konsekwencje prawne.
2: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. Dwie obywatelki Izraela próbowały przewieźć 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i umieszczone w areszcie na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. Trzej policjanci z Andrychowa staną przed sądem, oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła w wyniku wychłodzenia, leżąc nieprzytomna zaledwie 400 metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, mimo zgłoszenia zaginięcia przez ojca Natalii. Policjanci nie przyznają się do winy, a grozi im do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Tychów, zostali uhonorowani za uratowanie mężczyzny tonącego w stawie Barbara w Katowicach. Młodzi bohaterowie bez wahania ruszyli na pomoc. Wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i prowadzili resuscytację aż do przybycia śmigłowca ratunkowego. Ich odwaga i szybka reakcja zapobiegły tragedii, co docenił prezydent Tychów, wręczając im dyplomy i upominki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed afrykańskimi upałami, które nadciągną nad Polskę w ten weekend. Ekstremalne temperatury nie tylko powodują skwar, ale też zwiększają rachunki za prąd. Wiele domowych urządzeń musi pracować intensywniej, co prowadzi do wyższych kosztów energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które w czasie upałów najbardziej obciążają nasze liczniki. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Zdarzenie miało miejsce 20 czerwca i spowodowało awarię systemu oświetlenia, co zmusiło organizatorów do odwołania pokazów specjalnych. Naprawa może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem agresywnego psa. Zwierzę zaatakowało chihuahuę na prywatnej posesji, a następnie rzuciło się na owczarka niemieckiego. Policja ustaliła właściciela psa, a sprawa trafi do sądu. Służby sprawdziły również warunki, w jakich przebywają zwierzęta u właścicielki psa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, odcinkowy pomiar prędkości bije rekordy, rejestrując aż 39 tysięcy wykroczeń w 2025 roku. Kierowcy często przekraczają tam dozwoloną prędkość 110 km na godzinę, myląc ją z typowym limitem 140 km na godzinę dla autostrad. Wkrótce na polskich drogach pojawią się 43 nowe urządzenia do pomiaru prędkości, co zwiększy ich liczbę do 114. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
2: we Wrocławiu zakończono rewitalizację Młyna Maria, który zyskał nietypowe balkony. Te platformy, choć wyglądają jak balkony, nie są przeznaczone dla mieszkańców. To zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje przemysłowe. Dzięki pracom konserwatorskim udało się zachować wiele oryginalnych elementów tego zabytkowego obiektu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: ArcelorMittal Warszawa i Politechnika Warszawska rozpoczęły strategiczną współpracę, podpisując list intencyjny. W ramach programu Od Inżyniera do Lidera studenci będą mieli możliwość odbycia staży w warszawskiej hucie, zdobywając praktyczne doświadczenie w produkcji stali i zautomatyzowanych procesach hutniczych. Huta, znana z innowacyjności i nowoczesnego zarządzania, stawia na młode talenty, inwestując w ich rozwój. Współpraca ta ma na celu połączenie potencjału naukowego z praktyką rynkową, co podkreśla profesor Anna Boczkowska z Politechniki Warszawskiej. To kolejny krok w umacnianiu pozycji ArcelorMittal jako lidera w branży. Lwów zdobył 2,5 miliona euro wsparcia i podpisał 6 umów z zagranicznymi partnerami. Co ciekawe, wśród nowych sojuszników nie ma żadnej polskiej firmy ani instytucji. Wszystko to wydarzyło się w Gdańsku, tuż przed rozpoczęciem konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, podziękował Polsce za ciepłe przyjęcie i możliwość rozmów o przyszłości Ukrainy. Wizyta mera rozpoczęła się od złożenia kwiatów w Bazylice Mariackiej, w hołdzie Pawłowi Adamowiczowi. Konferencja URC 2026 przyciągnie polityków i przedsiębiorców z całego świata, skupiając się na odbudowie Ukrainy. W Konotopiu trwa budowa monumentalnego pomnika Matki Boskiej Bolesnej, który osiągnie wysokość 55,6 metra. Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma zostać ukończona w sierpniu. Pomnik przewyższy słynny posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro i stanie się jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. W podstawie monumentu znajdzie się taras widokowy, co dodatkowo przyciągnie turystów. Konotop ma szansę stać się nowym centrum pielgrzymkowym i turystycznym na Kujawach i Pomorzu.
2: Krajowa Administracja Skarbowa ściga polskich przewoźników kolejowych, żądając zapłaty zaległych ceł za towary z Chin. Problem dotyczy oszustw na Nowym Jedwabnym Szlaku, gdzie zagraniczni importerzy zaniżali wartości towarów w deklaracjach celnych. Mimo że Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych nie uznał polskich firm za winne, skarbówka obarcza je odpowiedzialnością za cudze długi. Przewoźnicy podkreślają, że odpowiadają jedynie za tranzyt i nie mają możliwości weryfikacji zawartości kontenerów. Branża logistyczna apeluje o pilne wytyczne, które ochronią sektor przed paraliżem. Problem dotyka nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konkurs M-Obywatel Ogarnia. Zadaniem uczestników jest nagranie krótkiego filmu pokazującego, jak aplikacja M-Obywatel ułatwia życie na co dzień. Do wygrania są nowoczesne smartfony i vouchery na elektronikę. Filmy można zgłaszać do 30 czerwca, a konkurs odbywa się na Instagramie i TikToku. Organizatorzy zachęcają do kreatywnego podejścia i przedstawienia ciekawych historii. Dla szczegółów warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Cyfryzacji. Senat przyjął ustawę, która pozwoli państwu na wgląd w realne

0: Realne wynagrodzenia medyków. Nowe przepisy umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy z użyciem numeru PESEL. Impulsem do zmian była sprawa lekarza, który w 2025 roku zarobił 1,5 miliona złotych, ujawniając luki w systemie monitorowania. Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi przed apelem samorządu lekarskiego o jej zawetowanie. Obawy dotyczą zgodności z RODO i potencjalnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego.
1: ZUS podsumował swoje finanse za 2025 rok, osiągając rekordowe wpływy w wysokości niecałych 542 miliardów złotych. To wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co zapewnia stabilność wypłat emerytur dla ponad 8 milionów Polaków. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie środkami publicznymi przez ZUS, co potwierdza rzetelność instytucji. Na stanowisko prezesa ZUS ma zostać powołany Liwiusz Laska, dotychczasowy dyrektor generalny w ministerstwie. Zmiana ta następuje po odwołaniu Zbigniewa Derdziuka z powodów zdrowotnych.
0: Madryt rozważa przekazanie Polsce dwóch slotów produkcyjnych na samoloty Airbus A330 MRTT. To pozwoliłoby Polsce na szybsze pozyskanie tych maszyn, kluczowych dla obronności kraju. Dzięki temu polskie lotnictwo mogłoby odebrać pierwsze samoloty nawet 2 lata wcześniej niż planowano. Hiszpania, mimo własnych potrzeb, widzi w tym ruchu korzyści polityczno-gospodarcze i solidarność w ramach NATO. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Polska zyska autonomiczne zdolności tankowania i transportu strategicznego. Rozmowy między Warszawą a Madrytem są na zaawansowanym etapie i mają zakończyć się w ciągu 2 tygodni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rynek pomp ciepła w Polsce znów nabiera tempa po okresie zawirowań. Eksperci na 14. kongresie PortPC w Mszczonowie podkreślili, że technologia ta staje się kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pompy ciepła pomagają ograniczać zużycie paliw kopalnych, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rząd pracuje nad strategią transformacji ciepłownictwa do 2040 roku, w której pompy ciepła odgrywają ważną rolę. Koszty użytkowania tych urządzeń są coraz bardziej konkurencyjne, co przekonuje inwestorów do ich wyboru. Polska ma jeszcze duży potencjał wzrostu w tej dziedzinie, choć wciąż pozostaje w tyle za europejskimi liderami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 28 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującymi odcinkami od 322 do 326. Od poniedziałku do piątku o 14 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić burzliwe losy Ferita i Seyran. W najbliższych epizodach para planuje adopcję małej Zechry, jednak ich plany komplikują się z powodu odwołanej ceremonii ślubnej i pojawienia się biologicznej matki dziewczynki. W luksusowej willi wybucha skandal, gdy romans Ifakat i Cengiza wychodzi na jaw. Karam, zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, nie przestaje intrygować, zmuszając Serpil do szpiegowania rodziny Korhanów. Tydzień kończy się dramatycznie, gdy Seyran trafia do szpitala w poważnym stanie. Wszystkie odcinki można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
0: Serial M jak miłość od 2 lat nie gości na ekranie postaci Ani Wojciechowskiej, granej przez Gabrielę Świerczyńską. Ostatni raz pojawiła się w 1836 odcinku, wyemitowanym 16 grudnia 2024 roku, jako gość na ślubie Marty i Jacka. Ania, córka Marty i Andrzeja Budzyńskiego, zniknęła z serialu, gdy wyjechała na studia do Amsterdamu. Widzowie spekulowali o jej ciąży, ale Świerczyńska zaprzeczyła tym plotkom na Instagramie. Aktorka skupiła się na studiach w Holandii i podróżach po Europie, a jej powrót do aktorstwa pozostaje niepewny. Po wyjeździe Marty do Włoch i odejściu Dominiki Ostałowskiej, Ania nie ma już do kogo wracać w serialu. Gabriela Świerczyńska, choć zmienia wygląd i eksperymentuje z fryzurami, nie planuje powrotu do M jak miłość.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. Paweł Zduński po trudnych chwilach staje przed nowym wyzwaniem samotnego ojcostwa, a w jego życiu pojawia się tajemnicza niania. W małżeństwie Rogowskich zapanował kryzys, a nowa postać, Jerzy Wielicki, może wprowadzić zamieszanie w życiu Marysi. Kasia zmaga się z konsekwencjami sfałszowanych wyników testów DNA, co grozi wybuchem skandalu. Elżbieta Domańska, pewna siebie szefowa, nie przestaje intrygować Marcina, co może prowadzić do kolejnych napięć w jego małżeństwie. Natalka ma wątpliwości przed ślubem z Adamem, a Mikołaj dodatkowo komplikuje sytuację. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna burz i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Na dobre i na złe szykuje wielki powrót Wiktorii Konsalidy. Katarzyna Dąbrowska, która wciela się w tę postać, regularnie pracuje nad nowymi scenami. Zdjęcia z planu, które pojawiły się w mediach społecznościowych, potwierdzają, że powrót Wiktorii nie będzie jedynie krótkim epizodem. Fani serialu są zachwyceni, a każda nowa fotografia wywołuje falę komentarzy i spekulacji. Wiktoria, która zniknęła z serialu w 2019 roku, wyjeżdżając do Hiszpanii, teraz wraca do Leśnej Góry. Twórcy nie zdradzają szczegółów fabuły, ale wszystko wskazuje na to, że scenarzyści przygotowali dla niej większy wątek. To z pewnością dobra wiadomość dla widzów, którzy od lat czekali na jej powrót.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4246 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna i Juliusz, nieświadomi, że umówili się na randkę ze sobą, przygotowują się na spotkanie. Krystyna, pełna nadziei na nową znajomość, odwiedza fryzjera, ale przypadkowo wchodzi pod koła samochodu Angeli i Juliusza. Dochodzi do gorącej kłótni, w której Krystyna obwinia parę, mimo że sama była nieuważna. Sytuacja zaognia się do tego stopnia, że Łucja musi interweniować, by uspokoić atmosferę. Jednak to nie koniec emocji, bo w kolejnym odcinku okaże się, że tajemniczym Januszem jest właśnie Juliusz. Randka Krystyny i Juliusza zakończy się szybciej niż się zaczęła, gdy prawda wyjdzie na jaw.
1: Serial M jak miłość zaskakuje fanów nowym wideo zza kulis. W centrum uwagi znaleźli się Natalka i Rafał, grani przez Dominikę Suchecką i Jakuba Kucnera. Aktorzy rzucili wyzwanie widzom, by przyjrzeli się ich policyjnym mundurom, a dokładniej pagonom. Okazało się, że Rafał ma wyższą rangę jako starszy aspirant, podczas gdy Natalka jest sierżantką. Ta drobna różnica wywołała burzliwą dyskusję wśród fanów. Choć w serialu rangi nie wpływają na relacje bohaterów, to teraz widzowie będą jeszcze bardziej wnikliwie śledzić ich losy. Emocje rosną, a sympatycy produkcji z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki. Serial M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdą się Maja i Szymek, dzieci głównych bohaterów, które dorosły i zmieniły się nie do poznania. W nadchodzących epizodach zobaczymy, jak elegancko ubrani świętują ważny dzień w szkole. Iza i Marcin z dumą będą im towarzyszyć, co zapowiada wzruszające chwile. W tle pojawią się także zawirowania w relacji Kamy i Marcina, które mogą wpłynąć na ich małżeństwo. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina Chodakowskich wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Nowe odcinki obiecują wiele emocji i niespodzianek dla wiernych fanów.
0: 4247 odcinku na wspólnej, Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilva na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lev, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie, gorąca równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, po spotkaniu z Donaldem Trumpem zapewnił o pełnym wsparciu Stanów Zjednoczonych w razie ataku na Europę. Podkreślił jednak, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własną obronę, co wpisuje się w koncepcję NATO 3.0. Rutte zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie mogą być nadmiernie obciążone, a Europa powinna stopniowo przejmować większą rolę w obronie konwencjonalnej. Trump wyraził rozczarowanie niektórymi sojusznikami NATO, ale wyróżnił Polskę i Turcję za ich zaangażowanie. Rheinmetall zdobyła kontrakt od rządu Rumunii na dostawę systemów obrony powietrznej Skyranger 35. To część pakietu modernizacyjnego o wartości niecałe 6 miliardów euro, który ma unowocześnić rumuńskie siły zbrojne. Systemy te zostaną zintegrowane z bojowymi wozami piechoty Lynx KF 41. Inwestycja ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu z czasów Układu Warszawskiego i odpowiedź na nowe zagrożenia, takie jak drony i pociski manewrujące. Niemiecka brygada na Litwie ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną do końca 2027 roku, co jest kluczowym elementem strategii odstraszania NATO. Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, nie wyklucza przymusowego kierowania żołnierzy na wschodnią flankę, jeśli nie uda się zrekrutować wszystkich ochotników. Obecnie na Litwie stacjonuje już znaczna liczba niemieckich wojskowych, a budowa infrastruktury dla brygady wyprzedza harmonogram o 10 miesięcy. Koszt inwestycji w infrastrukturę wynosi około 800 milionów euro.
2: Coraz więcej osób szuka zdrowszych alternatyw dla mleka w kawie. Dietetycy polecają wodę kokosową, która nadaje napojowi delikatną słodycz i jest łagodniejsza dla układu trawiennego. Woda kokosowa jest niskokaloryczna i zawiera elektrolity, co czyni ją idealnym dodatkiem, zwłaszcza latem. To proste rozwiązanie doceniają osoby dbające o sylwetkę i zmagające się z problemami jelitowymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zbliża się koniec roku szkolnego, a wraz z nim czas na podziękowania za wspólnie spędzone miesiące. Oryginalne kartki z życzeniami to doskonały sposób na wyrażenie wdzięczności i zachowanie pięknych wspomnień. Można je wysłać cyfrowo lub dołączyć do drobnego upominku, by wywołać uśmiech na twarzy odbiorcy. Warto wybrać odpowiedni wzór i dodać kilka słów prosto z serca.
2: Domowa odżywka z drożdży skutecznie chroni pelargonie balkonowe przed upałami. Dzięki niej kwiaty szybko odzyskują zdrowy wygląd i intensywne barwy. Wystarczy regularnie aplikować ten tani preparat do doniczek. To proste rozwiązanie pozwala utrzymać pelargonie w doskonałej kondycji nawet podczas letnich skwarów.
1: Coraz więcej osób decyduje się na naturalne metody poprawy jakości powietrza w sypialniach. Skrzydło kwiat, popularna roślina doniczkowa, skutecznie pochłania toksyny i nawilża powietrze, co może poprawić jakość snu. Jest łatwy w pielęgnacji i dobrze radzi sobie w mniej nasłonecznionych pomieszczeniach. To prosty sposób na świeższe powietrze, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia. Nadchodzą upały z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Aby utrzymać chłód w domu bez klimatyzacji, warto zasłaniać okna roletami i otwierać je tylko rano i wieczorem. Pomocne mogą być też grube zasłony i nawilżanie powietrza. Prosty trik z kocem termicznym również może obniżyć temperaturę w pomieszczeniach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych w Polsce, a lipiec to kluczowy moment na ich nawożenie. Okazuje się, że fusy z kawy mogą być doskonałym, ekologicznym nawozem dla tych iglaków. Zawierają cenne składniki mineralne, które wzmacniają rośliny i zapobiegają brązowieniu igieł. Warto pamiętać, że oprócz nawożenia, tuje potrzebują także regularnego podlewania, zwłaszcza w czasie upałów.
1: Osad z kamienia i zacieki na kabinie prysznicowej to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że skutecznym rozwiązaniem może być zwykły ocet. Wystarczy podgrzać pół szklanki octu, nanieść go na ścianki kabiny i po 15 minutach spłukać ciepłą wodą. Dla lepszego efektu można dodać odrobinę płynu do naczyń. To proste rozwiązanie przywróci blask nawet najbardziej zaniedbanym powierzchniom.
2: W powiecie piaseczyńskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów. Funkcjonariusze z grupy Kobra odzyskali 4 pojazdy o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych. Zatrzymani 29-latek i 34-latek trafili do aresztu, gdzie odbędą zasądzone kary więzienia. Policja zabezpieczyła również sprzęt używany do kradzieży, w tym urządzenia do programowania kluczyków i zagłuszarki GPS.
1: Ziemiórki, czyli małe muszki krążące wokół roślin doniczkowych, mogą poważnie osłabiać system korzeniowy roślin. Ich larwy rozwijają się w wilgotnym podłożu, co prowadzi do zahamowania wzrostu i żółknięcia liści. Skutecznym, ekologicznym sposobem na pozbycie się tych szkodników jest wywar z pokrzyw. Wystarczy zalać świeże pokrzywy wodą, zagotować i podlewać nim ziemię w doniczkach.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka spotkała się ze zwycięzcami turnieju Balcerzak CUP 2026. Młodymi piłkarzami z Warty Sieradz i KKS Lech Poznań. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, a uwagę dzieci przyciągnął pies rodziny Nawrocki, Uno. Pierwsza dama podkreśliła znaczenie aktywności fizycznej i pogratulowała młodym sportowcom ich sukcesów. Fotografie z wydarzenia szybko zyskały popularność w mediach społecznościowych.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to podobnie 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na ustach wszystkich. Królowa popu, mimo 67 lat na karku, zaskoczyła Paryż podczas tygodnia mody, pojawiając się w kobaltowo-niebieskiej mini sukience, która odsłoniła jej zgrabne nogi i coś więcej. Paparazzi i przechodnie nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy gwiazda paradowała w srebrnych kozakach i błyszczącej kurtce. Wygląda na to, że Madonna nie tylko oszukała czas, ale i modowe konwenanse, bo jej stylizacja była tak odważna, że aż trudno było oderwać wzrok.
2: Beata Chmielowska, znana z Teleekspresu, wraca na ekrany, ale tym razem w nowym stylu. Po 25 latach w TVP prezenterka zadebiutuje z talk show Kobiece Sprawy na kanale Active Family. Program, emitowany dwa razy dziennie, ma poruszać tematy bliskie sercu każdej kobiety, od zdrowia po finanse. Ciekawe, czy nowy format przyciągnie tyle uwagi, co jej dawny Teleekspres. Wrolnik szuka żony. Miłość kwitnie jak nigdy. Arek, który od początku miał oko na ambitną studentkę Julię, w końcu zdecydował się na nią postawić. Choć widzowie zastanawiali się, czy para nadal jest razem, najnowsze zdjęcia z urodzin Julii mówią same za siebie. Arek pojawił się z bukietem kwiatów, a ich czułe gesty nie pozostawiają wątpliwości. To nie koniec tej miłosnej historii. Maciej Musiał z dumą ogłosił, że jego dziadek, bohater II wojny światowej, został uniewinniony po 79 latach. Niestety, kapitan Marian Markiewicz nie doczekał tej chwili. Zmarł 3 lata temu. Przez dekady uznawany za bandytę, teraz w końcu odzyskał dobre imię. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Cześć i chwała bohaterom.
1: Kanada, kraj klonowego liścia, dołącza do Europejskiej Unii Nadawców i szykuje się na Eurowizję 2027. Po Australii i Izraelu to kolejny kraj spoza Europy, który chce podbić europejską scenę muzyczną. Zmiany w przepisach EBU otworzyły drzwi dla Kanady, a jej przedstawiciele już zacierają ręce na myśl o debiucie. Czyżbyśmy mieli zobaczyć kanadyjską klonową ofensywę na scenie w Bułgarii? Czas pokaże! Lara Gessler, córka słynnej restauratorki Magdy Gessler, w podcaście opowiedziała o swojej przeszłości. Zaskoczyła ją ogromna popularność matki, której nie była świadoma, ponieważ nie miała telewizora. Lara przyznała, że w młodości postanowiła zdystansować się od matki, by budować własną niezależność. Mimo to ich więzi nigdy nie zostały całkowicie zerwane, co potwierdza jej obecność na planie kuchennych rewolucji. Maciej Dowbor, znany prezenter Dzień Dobry TVN, postanowił zakończyć swoją przygodę z programem. Po niespełna 2 latach pracy ogłosił na Instagramie, że teraz czas na nowe wyzwania z żoną, Joanną Koroniewską. Decyzja dojrzewała miesiącami, a teraz para planuje rozwijać swoje projekty nie tylko w sieci. Ostatni dzień w TVN Dowbor spędził bez łez i fanfar, jak na prawdziwego profesjonalistę przystało.
2: Maciej Orłoś, legenda Teleekspresu, świętuje 40-lecie programu, który od lat łączy pokolenia. Zaczynał w czasach maszyn do pisania, a dziś, mimo sztucznej inteligencji, wciąż stawia na ludzką twarz informacji. Wspomina niezapomniane chwile, jak wizytę Aerosmith jedzących kotlety mielone w redakcji. Choć świat się zmienia, Teleekspres pozostaje wierny zasadzie. Krótko, zwięźle i na temat. A Orłoś nie chce zapowiadać wojen i katastrof.
1: Marcin Mroczek, znany z serialu M jak Miłość, udowadnia, że bycie tatą to nie lada przygoda. Na nadwiślańskiej plaży, zamiast synowi, to on przejął stery zabawkowego samolotu, bawiąc się jak dziecko. Kiedy akumulatory padły, zaradny Mroczek miał już plan B – zapas w samochodzie. Po godzinie lotniczych popisów z synem i ciężką siatą zakupów wrócili do domu. A wszystko to rok po rozwodzie, który zakończył 12-letnie małżeństwo aktora. Cóż, życie to nie serial, ale emocji nie brakuje.
2: Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
1: Olek Klepacz, lider formacji Nieżywych Schabów, zaskoczył fanów swoją nową, wyszczuploną sylwetką, co wywołało lawinę spekulacji. Internauci zastanawiali się, czy za utratą 50 kg stoi poważna choroba, jak nowotwór. Klepacz postanowił rozwiać wątpliwości, przyznając, że zmaga się z depresją, a nie rakiem. Muzyk podziękował za wsparcie i przyjazne gesty, pokazując, że nawet w ciemnych chwilach można tańczyć w ciemnościach.
2: Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizory całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo.
1: Ewa Kasprzyk żegna się z Tańcem z Gwiazdami po 5 sezonach w jury. Nowy dyrektor programowy, Edek Miszczak, postanowił wprowadzić trochę świeżości i młodszych twarzy. Plotki głoszą, że miejsce Ewy może zająć Agata Kulesza, ale oficjalnie nic jeszcze nie wiadomo. Reszta jury pozostaje bez zmian, więc Iwona Pawlowicz, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda nadal będą oceniać taneczne popisy gwiazd.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 31 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Na jaw wychodzą nowe okoliczności dotyczące jego zachowania w areszcie. Żak miał dysponować telefonami, próbując wpływać na zeznania świadków. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście rzetelności kontroli w więzieniach.
2: Rok temu, 25 czerwca, Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos. W ramach misji AX-4 wystartował na Międzynarodową Stację Kosmiczną z przylądka Canaveral. To wydarzenie było przełomowe dla polskiej astronautyki, przyciągając uwagę tysięcy widzów. Tymczasem 25 maja tego roku Sławosz i jego żona Aleksandra powitali na świecie swojego pierwszego syna.
1: Prokuratura oskarżyła trzech policjantów z Andrychowa o niedopełnienie obowiązków, co doprowadziło do śmierci 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, po tym, jak funkcjonariusze zignorowali prośby ojca o pomoc w jej odnalezieniu. Policjanci nie podjęli działań, które mogłyby uratować życie nastolatki. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Wadowicach, a oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
2: Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością.
1: W Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. 49-letnia Dominika została przygnieciona przez drzewo i trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami kręgosłupa. Rodzina apeluje o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację. Koszty leczenia mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Zakończenie roku szkolnego to doskonały moment na docenienie wysiłku uczniów. Kartki z gratulacjami, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, stają się coraz popularniejszym sposobem wyrażenia dumy z ich osiągnięć. Warto wybrać nowoczesne wzory, które pasują do charakteru młodego człowieka, a osobista dedykacja dodaje im szczególnej wartości. Już w sobotę Suwałki staną się centrum lotniczych emocji dzięki odlotowym Suwałki Air Show. To największa impreza lotnicza w regionie, przyciągająca tysiące miłośników z kraju i zagranicy. Na niebie pojawią się awionetki, samoloty i spadochroniarze. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji dla wszystkich uczestników. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 6-miesięczny Filipek został ciężko ranny po tym, jak jego ojciec rzucił nim o podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Chłopiec przebywa w szpitalu, a rodzina modli się o jego powrót do zdrowia. Dziadek Filipka codziennie powierza los wnuka modlitwie, wierząc w jego wyzdrowienie. Afera finansowa w Szpitalu Południowym wywołała burzę w Koalicji Obywatelskiej. Lekarz Dawid Kacprzyk został usunięty z partii i zrezygnował z mandatu radnego. W odpowiedzi na skandal prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał zarząd szpitala. Prokuratura prowadzi śledztwo, a w partii trwają wewnętrzne spory dotyczące przyszłości warszawskich struktur. Wenezuela została dotknięta przez 2 potężne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5, które spowodowały znaczne zniszczenia i liczne ofiary. Władze kraju informują o 32 zabitych i ponad 700 rannych, a liczba ta może wzrosnąć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki oraz inne państwa, w tym Stany Zjednoczone, wyraziły gotowość do udzielenia pomocy. Polskie MSZ monitoruje sytuację, ale nie ma doniesień o poszkodowanych obywatelach Polski.
1: Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, planuje objąć funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego decyzja może być związana z planami obecnego szefa klubu, Pawła Śliza, który rozważa start w wyborach na prezydenta Krakowa. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu, potwierdził, że Hołownia chce zwiększyć swoje zaangażowanie w pracach parlamentu. Decyzja o zmianach w klubie może zapaść na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
2: Organizacja Akcja Uczniowska wystawiła symboliczne świadectwo ministrze edukacji Barbarze Nowackiej, domagając się jej dymisji. Uczniowie zarzucają jej brak odwagi w reformowaniu systemu edukacji i niedotrzymywanie obietnic. Do świadectwa dołączono raport z 50 postulatami zmian, w tym zapewnienie psychologa w każdej szkole i darmowe podręczniki. Krytykowana jest także decyzja o dobrowolności edukacji zdrowotnej, co może ograniczyć dostęp młodzieży do rzetelnej wiedzy. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem agresywnego psa. Zwierzę wdarło się na prywatną posesję, porywając chihuahuę, a następnie zaatakowało owczarka niemieckiego. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Policja zlokalizowała psa, a jego właściciel stanie przed sądem. We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji zadbano o zachowanie autentycznych elementów zabytku. Młyn Maria, położony na dwóch wyspach w pobliżu Ostrowa Tumskiego, przeszedł kompleksową modernizację, łącząc historię z nowoczesnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
5: Książka dostępna we wszystkich.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Brazylia wciąż walczy o Mistrzostwo Świata, a kibice mają nadzieję na triumf po raz pierwszy od 2002 roku. Po mieszanych nastrojach po meczach z Marokiem i Haiti, drużyna przygotowuje się do starcia ze Szkocją. Vinicius Junior i trener Carlo Ancelotti są kluczowymi postaciami, które mogą poprowadzić Canarinhos do sukcesu. Współczesny futbol wymaga od Brazylii adaptacji do bardziej fizycznej i dynamicznej gry. Nowy przepis FIFA, który karze czerwoną kartką za zasłanianie ust na boisku, wzbudza kontrowersje. Jan Tomaszewski, legenda polskiej piłki, ostro krytykuje tę regułę, twierdząc, że niszczy ona taktyczną komunikację między zawodnikami. Tomaszewski ironicznie proponuje, by karać także za inne naturalne zachowania na boisku, podkreślając absurdalność nowych regulacji. Według niego takie zmiany psują widowisko i atmosferę meczów.
2: Na Levi's Stadium w San Francisco trwa mecz Paragwaj kontra Australia w ramach Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o cenne punkty, ale na razie wynik to 0-0. Australia dominuje w posiadaniu piłki, mając 62% czasu przy piłce. Mimo to żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału na bramkę. Kanada awansowała do 1/6 finału Mistrzostw Świata, ale po porażce ze Szwajcarią straciła atut własnego boiska. Gospodarze turnieju zagrają teraz z RPA, ale mecz odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w Inglewood pod Los Angeles. To pierwszy raz w historii, gdy gospodarz mundialu rozgrywa mecz poza swoim krajem. Szwajcaria pozostaje w Vancouver, co daje jej bardziej komfortową ścieżkę turniejową.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo? Na Mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian

0: Halter z USA otrzymał żółtą kartkę.
1: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
0: Na Mundialu 2026 trwa nietypowa sytuacja przed meczem Austria-Algieria. Obie drużyny mogą nie chcieć wygrać, ponieważ zajęcie trzeciego miejsca w grupie J może być bardziej korzystne. Remis premiuje Austrię awansem z drugiego miejsca, ale to oznacza trudniejszego rywala w kolejnej fazie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na Mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny.
0: Maciej Rybus, były reprezentant Polski, może wrócić na krajowe boiska. Po rozwodzie z Laną Bajmatową i zawirowaniach w życiu osobistym, piłkarz rozważa propozycję od Pelikana Łowicz, klubu, w którym zaczynał karierę. Rybus ostatnio grał w Rosji, ale teraz myśli o powrocie do gry, choć nie na najwyższym poziomie. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Zuzanna Górecka, znana polska siatkarka, podczas wakacji w upalnym miejscu doświadczyła oparzeń słonecznych. Swoje doświadczenia opublikowała w mediach społecznościowych, przestrzegając fanów przed brakiem ochrony przeciwsłonecznej. Tymczasem w Polsce trwają upały, a termometry mogą wskazywać nawet 40 stopni. Warto pamiętać o ochronie przed promieniowaniem UV. Dla fanów siatkówki, którzy wolą unikać słońca, w Gliwicach odbywa się turniej Ligi Narodów.
0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra. Temperatura w górę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 134. odcinku serialu Panna Młoda Cichan staje przed dramatycznym wyborem. W płonącym aucie uwięzione są jego była i obecna żona. Mężczyzna decyduje się najpierw uratować ciężarną Bejzę, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Po wyciągnięciu Bejzy z wraku samochód eksploduje, a Hunter zostaje uratowana przez policję. W szpitalu Hunter oskarża Bejzę o celowe spowodowanie wypadku, ale Cichan nie daje wiary jej słowom. Mężczyzna zmaga się z poczuciem winy, że jego wybór mógł kosztować życie ukochanej. Emocje sięgają zenitu, a relacje między bohaterami stają się jeszcze bardziej skomplikowane.
0: W serialu M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą świadkami burzliwych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Jednak sercowe rozterki Natalki mogą skomplikować te plany. Zwiastun nowych odcinków sugeruje, że dyrektor Mikołaj Lipiński zawróci jej w głowie. Czy Natalka zdecyduje się na zdradę i ucieczkę przed ślubem? Aktorzy nie zdradzają zbyt wiele, a Mateusz Kościukiewicz, grający Lipińskiego, nie ujawnia szczegółów swojej roli. Jesienią dowiemy się, czy romans Natalki i Lipińskiego przetrwa, czy też Karski zdobył uratować ich związek. Wszystko wskazuje na to, że emocji nie zabraknie. Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W 4238 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 1 lipca o godzinie 20:15, czeka nas prawdziwa burza. Sandra, próbując zdobyć pozycję w redakcji, nawiązała romans z Przemysławem Gwiazdą. Jednak jego żona, Marcelina, nie zamierza się poddać. Zdobędzie dowody na zdradę i publicznie ujawni romans męża z młodą dziennikarką. Smolny, który wyczuwa napięcie, celowo przydziela Marcelinę na staż do Sandry, by wywołać skandal. Gwiazda, przerażony możliwością ujawniania romansu, błaga o pomoc. Czy Sandra zostanie zdemaskowana i jej kariera legnie w gruzach? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: Na wspólnej zapowiada emocjonujący 4244 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20:15 na TVN. Krystyna po powrocie z sanatorium wybiera się na spacer z Ulą, by nabrać sił po operacji. Jednak jej spokój zostaje zakłócony, gdy na dziedzińcu zauważa młodą Angelę, całującą w policzek starszego Juliusza. Krystyna nie kryje oburzenia i wyraża swoją dezaprobatę wobec takiego zachowania. Angela i Juliusz nie przejmują się jednak jej reakcją, co tylko podsyca emocje Krystyny. To spotkanie to dopiero początek napięć, które mogą przerodzić się w coś większego. Czy Krystyna odkryje, kim naprawdę jest Janusz, z którym umówiła się na randkę?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia zatrzeć złe pierwsze wrażenie na Weronice, partnerce Lwa. Po nieprzyjemnym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził ją, Greg zaprasza parę na kolację. Jednak Weronika, urażona i uprzedzona, nie chce dać mu drugiej szansy. Mimo to Lew jest zafascynowany Gregiem, który imponuje mu jako kardiochirurg. Lew stara się przekonać Weronikę do zmiany zdania, ale ona pozostaje nieugięta. Jak potoczą się ich relacje, dowiemy się już 16 lipca o 20:15 na antenie TVN.
0: Serial Rancho powraca z nowym 11. sezonem, który zapowiada się jako zupełnie nowa odsłona tej kultowej produkcji. Widzowie mogą spodziewać się wielu zmian, zarówno wśród bohaterów, jak i miejsc akcji. Sklep u Krysi, znany z poprzednich sezonów, przeszedł gruntowny remont, by znów stać się centralnym punktem wydarzeń w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że nowy sezon będzie pięknym zamknięciem historii, a akcja przeniesie nas o 10 lat do przodu. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, a w życiu bohaterów zaszły liczne zmiany. Na ekranie pojawi się nowa plebania, a także nowi bohaterowie, jak kuzyn Ignacy, który wypełni pustkę po Stachu Japyczu. Premiera nowego sezonu już wkrótce, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych postaci.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach od 910 do 914 emocji z pewnością nie zabraknie. Już w poniedziałek, 13 lipca, pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch, a Blanka wciąga Ursulę w niebezpieczną grę na cmentarzu. W środę, 15 lipca, pułkownik wyznaje Agustinie, że traci wzrok, co prowadzi do dramatycznej próby samobójczej. W czwartek, 16 lipca, El Peña ujawnia swoją prawdziwą tożsamość, a Blanka ponownie popada w odrętwienie. Piątkowy odcinek, 17 lipca, przynosi niespodziewane pojawienie się pięknej kuzynki Celi, Lucii, oraz nowe podejrzenia Diego. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 18:25. 4241 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń z udziałem Julki. Nastolatka po zażyciu niebezpiecznych substancji nie wraca na noc do domu, co wywołuje ogromny niepokój jej ojca, Igora. Przerażony mężczyzna zgłasza zaginięcie córki na policję, ale sytuację ratuje niespodziewana wiadomość tekstowa. Julka po powrocie do domu zostaje poddana testom na obecność narkotyków, co prowadzi do napiętej konfrontacji z ojcem. Mimo negatywnego wyniku testu, Igor wprowadza w domu surowe zasady. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o 20.15 na antenie TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 26 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który w warszawskim szpitalu południowym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, wzbudziła kontrowersje. Aż 83% Polaków chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla lekarzy w publicznych szpitalach. Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, zwrócił już 500 tysięcy złotych po ujawnieniu sprawy. Badanie przeprowadził Instytut Badań Polster. Amerykańska baza wojskowa może powstać w Polsce. Władze USA wstępnie zaakceptowały jej lokalizację w okolicach Poznania lub Wrocławia. Według sondażu Instytutu Badań Polster 55% Polaków wierzy, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz doprowadzi do realizacji tego projektu. Koszt budowy po stronie polskiej może przekroczyć 10 miliardów złotych.
3: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego szpitala południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych. Funkcjonariusze z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej zakończyli śledztwo w sprawie lekarza-psychiatry, który za łapówki wystawiał recepty na leki psychotropowe i opioidowe. Mężczyzna oraz jego wspólnik zostali zatrzymani, a obaj usłyszeli ponad 6700 zarzutów. Grozi im kara do 12 lat więzienia. W toku śledztwa zabezpieczono gotówkę przekraczającą 160 tysięcy złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Technicy aparatury medycznej, elektrycy i konserwatorzy w szpitalach zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy w przemyśle, co może prowadzić do poważnych problemów kadrowych. Posłanka Paulina Matysiak alarmuje, że średnia wieku w tej grupie przekracza 50 lat, a szpitale mają trudności ze znalezieniem następców. Ustawa płacowa z 2022 roku nie zapewniła im realnych podwyżek, pozostawiając decyzje w rękach dyrektorów. Posłanka pyta ministra zdrowia o konkretne działania, które mogłyby poprawić sytuację finansową tych kluczowych pracowników.
3: Na rynku kosmetycznym pojawiły się innowacyjne krople brązujące, rozświetlające i nadające róż, które szybko zdobyły popularność. Produkty te pozwalają uzyskać efekt delikatnej opalenizny i promiennej cery bez potrzeby długiego przebywania na słońcu. Krople można stosować samodzielnie lub łączyć z innymi kosmetykami, co daje pełną kontrolę nad makijażem. To idealne rozwiązanie na letni, świeży wygląd.
2: W upalne dni, zamiast sięgać po zimne napoje, warto rozważyć gorącą herbatę. Mieszkańcy najgorętszych regionów świata od lat stosują tę metodę, która wspomaga naturalne mechanizmy termoregulacji organizmu. Szczególnie popularna jest marokańska herbata miętowa, która pomaga schłodzić ciało poprzez intensywniejsze pocenie się. Choć może to brzmieć paradoksalnie, gorący napój może być skutecznym sprzymierzeńcem w walce z upałem.
3: Pepco rozszerza swoją ofertę o akcesoria dla zwierząt, łącząc estetykę z funkcjonalnością. W sklepach znajdziemy teraz legowiska, miski i zabawki w stonowanych barwach i naturalnych fakturach, które pasują do nowoczesnych wnętrz. Ceny pozostają atrakcyjne, co pozwala na częste odświeżanie wyposażenia pupila bez dużych wydatków. To świetna wiadomość dla właścicieli czworonogów, którzy cenią styl i oszczędność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Latem włosy są szczególnie narażone na wypadanie i uszkodzenia. Wysokie temperatury i promieniowanie UV osłabiają strukturę pasm, co prowadzi do ich kruszenia i przesuszenia. Aby temu zapobiec, warto stosować ziołowe płukanki, takie jak napar ze skrzypu polnego. Regularne używanie tego naturalnego środka może znacząco poprawić kondycję włosów.
3: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego i 11-letniego chłopca na hulajnodze elektrycznej. Na szczęście dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą kierować hulajnogami tylko z kartą rowerową. Sprawę rozpatrzy teraz Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego. Revolut ogłosił nowe partnerstwo z Wolt, europejskim serwisem dostaw na żądanie. Dzięki temu klienci Wolt mogą teraz korzystać z Revolut Pay, co zapewnia szybsze i bezpieczniejsze płatności na 21 rynkach, w tym w Polsce. Użytkownicy zyskują także możliwość zbierania punktów RevPoints, które można wymieniać na zniżki i inne atrakcje. Partnerstwo to ma na celu uproszczenie procesu płatności i zwiększenie wygody dla klientów obu platform.
2: Imię Sycylia, choć w Polsce nosi je zaledwie 4 kobiety, przyciąga uwagę swoją egzotyką i oryginalnością. Kojarzy się z włoską wyspą pełną kontrastów, słońcem i wakacyjnym luzem. Coraz więcej rodziców wybiera nietypowe imiona, inspirowane podróżami i kulturami, chcąc nadać dziecku unikalną historię. Sycylia to propozycja dla tych, którzy cenią indywidualność i emocjonalny związek z miejscem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą tak samo 32 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Wojtczak, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz w wieku 90 lat, zamknęła się w swoim warszawskim mieszkaniu, gdzie walczy z upałami. Zamiast uciekać przed gorącem, Wojtczak postanowiła stawić mu czoła, zamykając okna i włączając wiatraczek. Czy to nowa strategia na przetrwanie lata w betonowej dżungli? Cóż, jak widać, nawet legendy telewizji muszą czasem zmierzyć się z prozą życia.
1: Doda, nasza nieustraszona gwiazda, postanowiła uciec z Polski do Hiszpanii, bo przecież polskie upały to za mało. Tym razem zabrała ze sobą mamę, by wspólnie świętować jej imieniny. Wanda Rabczewska, debiutując w Przestworzach, przeżyła emocje niczym w filmie akcji. A Doda nie omieszkała uwiecznić tego na swoim blogu. Cóż, kto by pomyślał, że lot samolotem może być taką przygodą? Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który podbił serca widzów, powraca w nowej odsłonie, by zamknąć wszystkie wątki. Szymon Soleju, niegdyś miejscowy geniusz z telekinetycznymi mocami, teraz jest dorosłym mężczyzną z własną rodziną. Maciej Cempura, odtwórca roli Szymona, nie tylko wraca na plan, ale i szykuje się na przyjście swojego pierwszego dziecka. Cóż, życie to nie serial, ale czasem równie zaskakujące.
0: Krzysztof Gojdź, znany w Polsce lekarz medycyny estetycznej, w Stanach Zjednoczonych raczej nie przeprowadza zabiegów, a przynajmniej nie samodzielnie. Choć chwali się licznymi kursami i szkoleniami, brak aktywnej licencji lekarskiej w Stanach Zjednoczonych sugeruje, że jego rola ogranicza się do konsultacji. Gojdź sprzedał swoje kliniki w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago i Nowym Jorku, twierdząc, że to tylko etap w jego życiu. Cóż, dla niektórych szczyt, dla innych przystanek na drodze do kolejnych wyzwań.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michael Jackson, niekwestionowany król popu, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. 17 lat po jego nagłej śmierci, nowy film biograficzny znów rozbudził emocje wokół jego osoby. Przypomnijmy, że zmarł w wyniku przedawkowania propofolu, podanego przez jego lekarza, który później trafił za kratki. Mimo to Jackson pozostaje ikoną, której muzyka i styl zrewolucjonizowały branżę rozrywkową, a jego rekordy sprzedaży i nagrody wciąż budzą podziw.
0: Taylor Swift i Travis Kelce, najgorętsza para Ameryki, planują ślub w samym sercu Nowego Jorku. Zamiast uciekać na prywatną wyspę, postanowili zorganizować ceremonię w Madison Square Garden, przyciągając uwagę całego świata. Plotki mówią, że wydarzenie odbędzie się między 2 a 4 lipca, a ulice wokół hali zostaną zamknięte. Ciekawe, czy to będzie bardziej koncert czy ślub.
1: Paweł Małaszyński, niegdyś idol milionów, dziś obchodzi swoje 50. urodziny, zaskakując wszystkich swoją rockową metamorfozą. Kiedyś uroczy amant z serialu Magda M., teraz lider zespołu Kokise, pokazuje, że nie boi się zmian i wyzwań. Jego życie to nie tylko błysk fleszy, ale i odważne decyzje, jak rezygnacja z udziału w sztafecie olimpijskiej w 2008 roku. A w świecie pełnym skandali Małaszyński pozostaje wierny swojej żonie Joannie, z którą tworzy stabilny związek od lat. Milena Krawczyńska, znana z duetu Siostry ADHD, z dumą prezentuje swój wykończony dom, w którym wszystko musi być idealne. Po roku mieszkania w województwie łódzkim w końcu udało się jej dopieścić ogród, choć na razie to głównie trawnik. Wnętrza są zaplanowane co do najdrobniejszego szczegółu, a taras z sofą na poranną kawę to prawdziwa perełka. Milena, influencerka i przedsiębiorczyni, nie tylko konfrontuje się z hejterami, ale także dzieli się sielskimi kadrami, pokazując, że perfekcja to jej drugie imię.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa sensacja. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, postanowił zaskoczyć wszystkich i zatańczyć na parkiecie. Choć jego początkowe żądania finansowe przyprawiły Polsat o ból głowy, ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Żurnalista nie tylko wynegocjował imponujące wynagrodzenie, ale także postawił twarde warunki dotyczące partnerki. Zatańczy tylko z Izabelą Skierską. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie tajemnicze jak jego dotychczasowa kariera.
1: Tamara Arciuch, znana z ról w hitach takich jak M jak Miłość czy Niania, odkryła, że show biznes to nie tylko blask fleszy, ale i gorzkie wybory. Aktorka, stawiając na rodzinę, musiała powiedzieć nie wielu projektom, co nie zawsze spotykało się z entuzjazmem w branży. Okazuje się, że odmowa w świecie filmu może kosztować więcej niż się wydaje, a Tamara poczuła to na własnej skórze. Cóż, nie każda rola jest warta poświęcenia czasu z bliskimi, nawet jeśli oznacza to dłuższą przerwę od pracy.
0: Deep Purple nie zwalnia tempa. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich najnowszy album Splat, który muzycy określają jako najostrzejszy od lat. Po 60 latach na scenie i 4 albumach w ostatnich latach zespół nie zamierza się zatrzymywać. Ian Paice zdradza, że jeśli tylko pojawią się nowe pomysły, kolejna płyta może być już w przyszłym roku. Cóż, wygląda na to, że rockowe legendy nie zamierzają zejść ze sceny.
1: Czerwiec za nami, a z nim pierwsze półrocze koncertowych szaleństw. Branżowy magazyn Polstar ujawnił, kto zgarnął największe pieniądze na trasach koncertowych. Na szczycie listy króluje Bad Bunny z oszałamiającymi 225 milionami dolarów. Rockowe legendy też nie próżnowały. AC/DC zarobiło ponad 120 milionów, a Eagles niemal 70 milionów dolarów. Wygląda na to, że muzyka na żywo to wciąż złoty interes.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja z Otwocka zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który wywołał fałszywy alarm bombowy w pociągu na Mazowszu. Zgłoszenie potraktowano jako najwyższy priorytet, a służby natychmiast przystąpiły do działania. Po dokładnym przeszukaniu pociągu okazało się, że alarm był nieprawdziwy. Mężczyzna usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Wakacyjne loty z Warszawy mogą wkrótce startować z Radomia. Biuro podróży Annex Tour rozważa przeniesienie części rejsów z lotniska Chopina do Radomia z powodu tłoku i braku slotów na Okęciu. Rozmowy w tej sprawie są w toku, a polskie porty lotnicze planują organizację transportu autobusowego z Warszawy do Radomia dla pasażerów. Jeśli dojdzie do porozumienia, Radom może stać się nowym punktem startowym dla wielu turystów z Mazowsza.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Maszyna rozbiła się podczas podchodzenia do lądowania i stanęła w płomieniach. Na miejscu pracują eksperci, którzy badają przyczyny zdarzenia. Według świadków, przed katastrofą silnik samolotu działał nieprawidłowo.
2: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. W trakcie śledztwa ujawniono, że Żak miał kontaktować się ze świadkami z aresztu za pomocą telefonów komórkowych. Prokuratura bada, jak telefony trafiły do jego celi, ale na razie nie udziela szczegółowych informacji. Już w lipcu sąd ma wysłuchać mów końcowych stron.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rok temu, 25 czerwca, Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos. Wystartował na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji AX-4, co było pierwszym od 47 lat lotem Polaka w kosmos. Wydarzenie to śledziła szeroka publiczność w Polsce, uznając je za ważny moment w historii polskiej astronautyki. Dodatkowo, 25 maja tego roku Sławosz i jego żona Aleksandra ogłosili narodziny syna. Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. Dwie obywatelki Izraela próbowały przewieźć 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i umieszczone w areszcie na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. Trzej policjanci z Andrychowa staną przed sądem, oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła w wyniku wychłodzenia, leżąc nieprzytomna zaledwie 400 metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, mimo zgłoszenia zaginięcia przez ojca Natalii. Policjanci nie przyznają się do winy, a grozi im do 3 lat więzienia. Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Tychów, zostali uhonorowani za uratowanie mężczyzny tonącego w stawie Barbara w Katowicach. Młodzi bohaterowie bez wahania ruszyli na pomoc. Wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i prowadzili resuscytację aż do przybycia śmigłowca ratunkowego. Ich odwaga i szybka reakcja zapobiegły tragedii, co docenił prezydent Tychów, wręczając im dyplomy i upominki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i Policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do Izby Wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: W Lipsku, niedaleko Augustowa, doszło do dramatycznego zdarzenia. Grzegorz S. w ataku szału rzucił swoim 6-miesięcznym synkiem o podłogę, powodując poważne obrażenia. Dziecko w stanie zagrożenia życia trafiło do szpitala, a ojciec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a mężczyźnie grozi dożywocie. Rodzina walczy o życie małego Filipka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed afrykańskimi upałami, które nadciągną nad Polskę w ten weekend. Ekstremalne temperatury nie tylko powodują skwar, ale też zwiększają rachunki za prąd. Wiele domowych urządzeń musi pracować intensywniej, co prowadzi do wyższych kosztów energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które w czasie upałów najbardziej obciążają nasze liczniki. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Zdarzenie miało miejsce 20 czerwca i spowodowało awarię systemu oświetlenia, co zmusiło organizatorów do odwołania pokazów specjalnych. Naprawa może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem agresywnego psa. Zwierzę zaatakowało chihuahuę na prywatnej posesji, a następnie rzuciło się na owczarka niemieckiego. Policja ustaliła właściciela psa, a sprawa trafi do sądu. Służby sprawdziły również warunki, w jakich przebywają zwierzęta u właścicielki psa. We Wrocławiu zakończono rewitalizację Młyna Maria, który zyskał nietypowe balkony. Te platformy, choć wyglądają jak balkony, nie są przeznaczone dla mieszkańców. To zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje przemysłowe. Dzięki pracom konserwatorskim udało się zachować wiele oryginalnych elementów tego zabytkowego obiektu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę razem z podstawowym świadczeniem. Podstawowa kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale może być pomniejszona o składki i podatek. Osoby z emeryturą do 2490 zł brutto mogą zyskać nawet 225 zł więcej, składając w ZUS wniosek EPD 21. Pełna wysokość czternastki przysługuje tym, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Seniorzy z wyższymi świadczeniami powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację podatkową, by uniknąć dopłaty PIT. Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu alarmują w sprawie zwolnień w sieci Dino. Twierdzą, że niektóre z nich mogły naruszać kodeks pracy, ponieważ brakowało wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi. Byli pracownicy mają tylko 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie sąd przywrócił pracownika do pracy.
2: Prezes UOKiK nałożył na firmę Neonet karę w wysokości ponad 3 milionów złotych za wprowadzanie klientów w błąd na platformie Allegro. Neonet oferował produkty z gwarancją wysyłki w ciągu 24 godzin, mimo że nie posiadał ich w magazynie. Proceder ten trwał co najmniej od 2021 roku, a poszkodowanych są tysiące. Klienci często musieli czekać na odpowiedź wiele dni, by dowiedzieć się, że zamówionego towaru nie ma. UOKiK nakazał również firmie zaniechanie nieuczciwych praktyk i poinformowanie o decyzji na swoich stronach internetowych. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Seniorzy posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Polsce napotykają na przeszkody w zawieraniu umów dożywocia. Problem dotyczy ponad 1,8 miliona mieszkań, co uniemożliwia wielu starszym osobom zabezpieczenie swojej przyszłości. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiada analizę i możliwe zmiany w przepisach. Popularność umów dożywocia rośnie, a luka prawna ogranicza dostęp do tego rozwiązania. Ministerstwo Sprawiedliwości jest świadome problemu i rozważa wprowadzenie odpowiednich zmian prawnych.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Derdziuk przestaje pełnić funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego miejsce najprawdopodobniej zajmie Liwiusz Laska, obecny przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS. Procedura wyboru nowego prezesa już się rozpoczęła, a ostateczna decyzja należy do premiera. ZUS to kluczowa instytucja dla milionów Polaków, dlatego zmiany na jego szczycie budzą duże zainteresowanie. Derdziuk kierował zakładem od kwietnia 2024 roku. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach od 2009 do 2015.
2: Senat przyjął ustawę, która pozwoli państwu na wgląd w realne wynagrodzenia medyków. Nowe przepisy umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy z użyciem numeru PESEL. Impulsem do zmian była sprawa lekarza, który w 2025 roku zarobił 1,5 miliona złotych, ujawniając luki w systemie monitorowania. Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi przed apelem samorządu lekarskiego o jej zawetowanie. Obawy dotyczą zgodności z RODO i potencjalnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego. Chorwacja dołączyła do umowy ramowej na dostawy amunicji średnio- i wielkokalibrowej, podpisanej pierwotnie przez Słowację i ZVS Holding. To strategiczne posunięcie ma wzmocnić europejską współpracę zbrojeniową i zapewnić stabilne dostawy dla państw Unii Europejskiej. Aneks do umowy podpisali ministrowie obrony Chorwacji i Słowacji oraz przedstawiciele ZVS Holding. Umowa przewiduje możliwość zawarcia kontraktów o wartości do 58 miliardów euro. Dzięki temu Chorwacja zyska preferencyjne warunki kontraktacji i możliwość lokalizacji produkcji. To krok w kierunku zacieśnienia współpracy obronnej w Europie. Madryt rozważa przekazanie Polsce 2 slotów produkcyjnych na samoloty Airbus A330 MRTT. To pozwoliłoby Polsce na szybsze pozyskanie tych maszyn, kluczowych dla obronności kraju. Dzięki temu polskie lotnictwo mogłoby odebrać pierwsze samoloty nawet 2 lata wcześniej niż planowano. Hiszpania, mimo własnych potrzeb, widzi w tym ruchu korzyści polityczno-gospodarcze i solidarność w ramach NATO. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Polska zyska autonomiczne zdolności tankowania i transportu strategicznego. Rozmowy między Warszawą a Madrytem są są na zaawansowanym etapie i mają zakończyć się w ciągu 2 tygodni.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat MEKO A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 32 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą podobnie 32 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 961 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Żona Sahina zacznie podejrzewać, że małżeństwo Poyraza i Nany to tylko gra. Para postanowi odegrać przed nią spektakl pełen czułości, by rozwiać jej wątpliwości. Jednak sytuacja skomplikuje się, gdy Kansel zacznie podsłuchiwać nowożeńców. Poyraz, by ratować sytuację, wcieli się w rolę zakochanego męża, co wprawi Nanę w osłupienie. Tymczasem Sahin niespodziewanie przerwie śledztwo swojej żony, co tylko zwiększy jej zamieszanie. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. Złoty Chłopak powraca z emocjonującymi odcinkami od 322 do 326. Od poniedziałku do piątku o 14 na TVP1 widzowie będą mogli śledzić burzliwe losy Ferita i Seyran. W najbliższych epizodach para planuje adopcję małej Zehry, jednak ich plany komplikują się z powodu odwołanej ceremonii ślubnej i pojawienia się biologicznej matki dziewczynki. W luksusowej willi wybucha skandal, gdy romans Ifakat i Cengiza wychodzi na jaw. Karam, zamknięty w zakładzie psychiatrycznym, nie przestaje intrygować, zmuszając Serpil do szpiegowania rodziny Korhan. Tydzień kończy się dramatycznie, gdy Seyran trafia do szpitala w poważnym stanie. Wszystkie odcinki można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
0: Serial M jak miłość od 2 lat nie gości na ekranie postaci Ani Wojciechowskiej, granej przez Gabrielę Świerczyńską. Ostatni raz pojawiła się w 1836 odcinku, wyemitowanym 16 grudnia 2024 roku, jako gość na ślubie Marty i Jacka. Ania, córka Marty i Andrzeja Budzyńskiego, zniknęła z serialu, gdy wyjechała na studia do Amsterdamu. Widzowie spekulowali o jej ciąży, ale Świerczyńska zaprzeczyła tym plotkom na Instagramie. Aktorka skupiła się na studiach w Holandii i podróżach po Europie, a jej powrót do aktorstwa pozostaje niepewny. Po wyjeździe Marty do Włoch i odejściu Dominiki Ostałowskiej, Ania nie ma już do kogo wracać w serialu. Gabriela Świerczyńska, choć zmienia wygląd i eksperymentuje z fryzurami, nie planuje powrotu do M jak miłość.
1: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4246 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna i Juliusz, nieświadomi, że umówili się na randkę ze sobą, przygotowują się na spotkanie. Krystyna, pełna nadziei na nową znajomość, odwiedza fryzjera, ale przypadkowo wchodzi pod koła samochodu Angeli i Juliusza. Dochodzi do gorącej kłótni, w której Krystyna obwinia parę, mimo że sama była nieuważna. Sytuacja zaognia się do tego stopnia, że Łucja musi interweniować, by uspokoić atmosferę. Jednak to nie koniec emocji, bo w kolejnym odcinku okaże się, że tajemniczym Januszem jest właśnie Juliusz. Randka Krystyny i Juliusza zakończy się szybciej niż się zaczęła, gdy prawda wyjdzie na jaw.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją i Lwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Pierwsza miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 4245 odcinku Janek odkryje prawdę o swoim ojcostwie. Wyniki badań DNA pokażą, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywoła histerię u Lilki. Janek, zraniony kłamstwami, będzie chciał przekazać ważne informacje Kindze przed rozwodem. Tymczasem Kinga, podczas zabawy w leśnym ośrodku, spotka przystojnego recepcjonistę Arka. Czy Janek poprosi Kingę o wycofanie pozwu rozwodowego? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 27 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie. Gorąca równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aż 71% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, nawet jeśli oznacza to współfinansowanie inwestycji miliardami złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość społeczeństwa uważa te wydatki za uzasadnione, widząc w stałej obecności amerykańskich sił zbrojnych kluczowy element bezpieczeństwa kraju. Minister Obrony Narodowej poinformował, że trwają rozmowy z USA na temat szczegółów tego przedsięwzięcia. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie na zasadzie rotacyjnej.
3: Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, po spotkaniu z Donaldem Trumpem zapewnił o pełnym wsparciu Stanów Zjednoczonych w razie ataku na Europę. Podkreślił jednak, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własną obronę, co wpisuje się w koncepcję NATO 3.0. Rutte zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie mogą być nadmiernie obciążone, a Europa powinna stopniowo przejmować większą rolę w obronie konwencjonalnej. Trump wyraził rozczarowanie niektórymi sojusznikami NATO, ale wyróżnił Polskę i Turcję za ich zaangażowanie. Rheinmetall zdobyła kontrakt od rządu Rumunii na dostawę systemów obrony powietrznej Skyranger 35. To część pakietu modernizacyjnego o wartości niecałe 6 miliardów euro, który ma unowocześnić rumuńskie siły zbrojne. Systemy te zostaną zintegrowane z bojowymi wozami piechoty Lynx KF 41. Inwestycja ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu z czasów Układu Warszawskiego i odpowiedź na nowe zagrożenia, takie jak drony i pociski manewrujące. Zbliża się koniec roku szkolnego, a wraz z nim czas na podziękowania za wspólnie spędzone miesiące. Oryginalne kartki z życzeniami to doskonały sposób na wyrażenie wdzięczności i zachowanie pięknych wspomnień. Można je wysłać cyfrowo lub dołączyć do drobnego upominku, by wywołać uśmiech na twarzy odbiorcy. Warto wybrać odpowiedni wzór i dodać kilka słów prosto z serca.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Coraz więcej osób decyduje się na naturalne metody poprawy jakości powietrza w sypialniach. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, skutecznie pochłania toksyny i nawilża powietrze, co może poprawić jakość snu. Jest łatwy w pielęgnacji i dobrze radzi sobie w mniej nasłonecznionych pomieszczeniach. To prosty sposób na świeższe powietrze, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia. Nadchodzą upały z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Aby utrzymać chłód w domu bez klimatyzacji, warto zasłaniać okna roletami i otwierać je tylko rano i wieczorem. Pomocne mogą być też grube zasłony i nawilżanie powietrza. Prosty trik z kocem termicznym również może obniżyć temperaturę w pomieszczeniach.
2: Tuje to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych w Polsce, a lipiec to kluczowy moment na ich nawożenie. Okazuje się, że fusy z kawy mogą być doskonałym, ekologicznym nawozem dla tych iglaków. Zawierają cenne składniki mineralne, które wzmacniają rośliny i zapobiegają brązowieniu igieł. Warto pamiętać, że oprócz nawożenia, tuje potrzebują także regularnego podlewania, zwłaszcza w czasie upałów.
3: Nieprzyjemny zapach z brodzika może skutecznie zepsuć komfort w łazience. Przyczyną są osady i bakterie w odpływie. Zamiast sięgać po silną chemię, warto wypróbować domowy sposób z użyciem cynamonu. Wystarczy wsypać do odpływu jedną lub dwie łyżeczki mielonego cynamonu i zalać ciepłą wodą, by szybko odświeżyć łazienkę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Osad z kamienia i zacieki na kabinie prysznicowej to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że skutecznym rozwiązaniem może być zwykły ocet. Wystarczy podgrzać pół szklanki octu, nanieść go na ścianki kabiny i po 15 minutach spłukać ciepłą wodą. Dla lepszego efektu można dodać odrobinę płynu do naczyń. To proste rozwiązanie przywróci blask nawet najbardziej zaniedbanym powierzchniom.
2: W powiecie piaseczyńskim zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzieże samochodów. Funkcjonariusze z grupy Kobra odzyskali 4 pojazdy o łącznej wartości ponad 500 tysięcy złotych. Zatrzymani 29-latek i 34-latek trafili do aresztu, gdzie odbędą zasądzone kary więzienia. Policja zabezpieczyła również sprzęt używany do kradzieży, w tym urządzenia do programowania kluczyków i zagłuszarki GPS.
3: Mziemiurki, czyli małe muszki krążące wokół roślin doniczkowych, mogą poważnie osłabiać system korzeniowy roślin. Ich larwy rozwijają się w wilgotnym podłożu, co prowadzi do zahamowania wzrostu i żółknięcia liści. Skutecznym, ekologicznym sposobem na pozbycie się tych szkodników jest wywar z pokrzyw. Wystarczy zalać świeże pokrzywy wodą, zagotować i podlewać nim ziemię w doniczkach.
2: Marta Nawrocka spotkała się ze zwycięzcami turnieju Balcerzak CUP 2026, młodymi piłkarzami z Warty Sieradz i KKS Lech Poznań. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, a uwagę dzieci przyciągnął pies rodziny Nawrocki, Uno. Pierwsza dama podkreśliła znaczenie aktywności fizycznej i pogratulowała młodym sportowcom ich sukcesów. Fotografie z wydarzenia szybko zyskały popularność w mediach społecznościowych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski Szpital Południowy znalazł się w centrum skandalu. Ujawniono, że były koordynator SOR-u, Dawid Kacprzyk, zarabiał aż 1,5 miliona złotych rocznie. Dodatkowo w szpitalu miała działać specjalna ścieżka dla VIP-ów, którzy byli obsługiwani szybciej niż inni pacjenci. Pacjenci wyrażają swoje oburzenie, opisując chaos i błędy w dokumentacji medycznej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą też 32 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie. Gorąca równowaga.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: Anna, no wszyscy mówią na mnie Ania albo Anka i mam 74 lata.
2: Co by powiedziała pani sobie 20-letniej?
1: Żeby mniej się uczyć, a więcej z życia korzystać. Bo takie było jakieś powiedzenie, lepiej grzeszyć, a potem żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło.
2: Czy z cudzego życia można pożyczyć i dobrze spożytkować dobrą radę? Czy dziewczyna 2 albo nawet 3 razy starsza ode mnie może mi celnie podpowiedzieć, jak żyć? Przecież uczymy się na błędach. Powiadają, że najlepiej uczyć się na cudzych. Nazywam się Oliwia Kredtek i poszukuję nauczycielek życia. Rozmawiam z kobietami, które już przeszły wiele życiowych lekcji i pytam je o 3 dobre rady na życie. Zbieram je, żeby podzielić się nimi z wami. Panią Anię poznałam w miejscu aktywności lokalnej na warszawskiej Ochocie. Trafiłam tam przypadkiem, bo w jego pobliżu znajduje się ośrodek kultury Ochoty, w którym uczę się śpiewać. Pani Ania urzekła mnie swoją pogodą ducha i szczerością. W jej przytulnym mieszkaniu z drewnianą podłogą zaparzyła mi kawy i przyniosła mnie do świata pełnego biologii, domowego jedzenia, ale też momentów samotności. Czy pani się czuje zadowolona z życia?
1: Tak. Tak, jestem zadowolona, tylko że ten szum globalny, to znaczy te wojny, ta walka troszkę mnie niepokoi. Chociaż no niby właściwie w moim wieku nie powinnam się tym stresować, bo na wojnę nie pójdę. Liczę, że nie przyjdzie i do nas, ale generalnie jestem zadowolona z życia.
2: Czyli z wyborów tych życiowych?
1: Te wybory życiowe to, ponieważ ze względu na wiek, jaki posiadam, to te pierwsze wybory życiowe to nie zawsze były takie wybory, które sama wybierałam. Po pierwsze byłam może trochę za młoda. Nie zawsze w młodości wczesnej wiedziałam, co chcę. Ale w sumie jestem zadowolona, bo poszłam na biologię. Skończyłam biologię wiele lat temu. To jest zupełnie inna biologia niż w tej chwili. Studia były męczące i ciężkie, ale miałam dużą satysfakcję, że się dostałam, bo to było ciężko się dostać wtedy na studia. Było niewiele uczelni, liczba studentów przyjmowanych nie była za duża. To bardzo mnie satysfakcjonowało, chociaż później było bardzo ciężko, bo asystenci nie byli mili. Straszyli nas, że będzie odsiew, no więc to nie było takie. Dopiero na trzecim roku się poczułam jak studentka. Nie jak zawalidrowna, tylko jak studentka. No i pracując na uczelni, miałam do czynienia z młodzieżą. Ja zdecydowanie wolę młodzież niż osoby w moim wieku, które są często marudne. I z tą młodzieżą się absolutnie dogadywałam. Absolutnie byłam doceniana. Szefowa była zazdrosna, że ja mam taką wysoką punktację wśród młodzieży, więc mi nie pokazywała. Także to jest satysfakcja. To jest satysfakcja, że się komuś chce pomóc i efekt jest bardzo korzystny.
2: Ale to musiała pani jakoś przyciągać swoją osobowością tych młodych ludzi do siebie, jakoś tak, że dobrze pani z nimi żyła.
1: Tak, dlatego że rzecz polega na tym, że teraz jest inaczej, dramatycznie inaczej i dobrze, że tak jest, ale kiedyś studenta często no, gnębiono wręcz. Moi koledzy byli często niesympatyczni dla studentów. Właśnie się zawsze śmiałam, że w służbie zdrowia to pacjent przeszkadza w pracy, a na uczelniach student przeszkadza w pracy. Ponieważ ja odnosiłam się do nich z pewnym zrozumieniem, bo pamiętałam swoje studia, to zawsze chętnie do pomocy byłam.
2: I jedna i druga strona zadowolona.
1: Tak. I do dziś studenci czasem gdzieś tam idzie, ktoś mi się kłania. Zupełnie nie wiem, kto to jest, bo tych studentów było sporo. A ja miałem z panią takie zajęcia tam, ja pamiętam coś tam, no bardzo. Jak pani by coś potrzebowała, oczywiście zapominam, co bym potrzebowała i to w tej chwili już jestem za stara, to się urwało, bo już nie pracuję w tej chwili, więc te kontakty są znacznie słabsze, ale generalnie praca z młodzieżą jest przyjemna. Widzi się rozwój tego człowieka, jego chęci, jak się go zachęci. No bo jak się go traktuje per noga, no to też no nie jest życzliwy otoczeniu. Zresztą nie tylko relacja pracownicy-studenci, tylko wszędzie, no w urzędzie, prawda, oczywiście też w szkole, nauczyciele. Też jest zawód taki niełatwy wbrew pozorom. Mówię o szkole średniej, już nie mówię o podstawowej, ale ja nigdy nie uczyłam w tych szkołach, tylko zawsze miałam do czynienia z dorosłymi ludźmi. To też jest inaczej, bo oni wtedy z grubsza wiedzą, co chcą. A w średniej szkole to bywa tak, że mamusia czy tatuś życzylibyś sobie, żeby dzieci tak albo siak, one się buntują, więc ja tu dużo nie mogę powiedzieć.
2: A pani buntowała się?
1: Nie, ja byłam grzecznym dzieckiem. ale ja miałam też wspaniałych rodziców. Pozwalano mi na bardzo wiele, ale ja też nie wykorzystywałam tego za bardzo. Pewne propozycje ze strony rodziców często się pokrywały z moimi, także ja miałam duże szczęście. Teraz sobie uświadamiam z perspektywy czasu, jak ja jeszcze mam dużo młodszego brata, jak nam rodzice pomagali w tym życiu, wtedy niełatwym, bo ciężko było zdobyć wiele rzeczy. Teraz wiem, jak powinnam tym rodzicom być wdzięczna.
2: Co pani sprawia radość?
1: Ja w tej chwili z perspektywy wieku chciałabym stabilizacji i spokoju. Jeżeli jest spokojnie, jeżeli jest przyjemnie, jeżeli idę, takie drobne rzeczy, idę po ulicy i ktoś tam się miło uśmiechnie, obcy, albo nie wiem, to wypadło mi coś, a młody człowiek mi podniesie, jeszcze ja mam szczęście, zawsze mi pomogą. To jest miłe, to jest takie właśnie dzisiaj, bo ja potrzebuję już czegoś innego niż jak miałam 20 parę lat. Kiedyś chciałam zgłębiać wiedzę, no tak głupio trochę brzmi, dowiadywać się. Do dziś to lubię, ale już dużo rzeczy wiem jednak. Kontakt z przyrodą zawsze mi sprawiał ogromną przyjemność.
2: A tak w kontrze, co pani sprawiło najwięcej cierpienia?
1: Takich traumatycznych przeżyć, znaczy owszem, no bywają to w młodości wczesnej. Zmarł mój ojciec bardzo wcześnie. Troszkę tak niespodziewanie, ale przeżył wojnę, to były ciężkie czasy, miał trochę złe pochodzenie, więc tak w pracy nie był tak doceniany, jak był mądry, rzeczywiście teraz to widzę. No i po prostu w wieku 49 lat zmarł na zawał. I to było duże przeżycie, bo ja już byłam na tyle dorosła, że byłam na studiach, miałam dużo młodszego brata i trzeba było jakoś utrzymać. I to pamiętam, ten taki lęk, czy się uda, no tutaj mała rodzinka, czy sobie poradzi. I całymi tygodniami śniło mi się w nocy, jak z tego miejsca, gdzie zmarł mój ojciec, zostawił samochód. Ja ten samochód, nie umiejąc jeździć, prowadzę do Polski. Na pierwszym biegu, bo się bałam wrzucić następny. Efekt lęków pewnych, no dawno przeszło, ale to było traumatyczne przeżycie rzeczywiście. Bo za wcześnie zmarł. Myśmy byli za młodzi jeszcze.
2: A co według pani jest najważniejsze w życiu?
1: Taka radość z tego życia, której zresztą nauczyłam się może nie tak bardzo dawno. Radość z drobiazgów. Radość z samego życia, że jestem,

0: taka mądra.
1: Wszyscy w szkole są jednakowo mądrzy. Nie jedni się lepiej uczy, drugi gorzej, ale bez przesady.
0: I tego żałuję, że nie skorzystałam z tego. O, bo ja z tego nie skorzystałam. Lubiłam się uczyć, to mi też sprawiało przyjemność. Ale towarzystwo też jest ważne. I ja dopiero nie tak dawno stwierdziłam, że towarzystwo sprawia przyjemność. Starzy znajomi, nowi znajomi. Nie pracuję ani na jednym, ani na drugim etacie, więc mam mniejszy kontakt z ludźmi, więc zaczęłam uczestniczyć w zajęciach w tak zwanych miejscach aktywności lokalnej. Ja chodzę do Surmy na Białobrzeską, mam niedaleko. My się tam spotykamy, robimy różne rzeczy, bardzo jest przyjemna atmosfera, przyjemne są panie, które to prowadzą, bo to też jest ważne, są życzliwe i ciepłe. No i robimy różne rzeczy. Na przykład koleżanki szydełkują, to już nie dla mnie, ale na przykład ja dzisiaj malowałam, to już nie dla mnie, ale mamy przeuroczą młodą

0: No miałam takiego kawalera, kolegę z pracy, ale on miał już trzecią żonę. I jak bardzo go lubiłam, bardzo się lubiliśmy, ale to wiadomo było, że on nie jest odpowiednią osobą na partnerstwo długodystansowe, a ja tylko takie brałam pod uwagę. Tak było u mnie od pokoleń. To moja babcia mówiła, że nasza rodzina jest wierna, że nie ma czegoś takiego, że z kwiatka na kwiatek. I to też mnie dużo kosztowało, dużo, dużo.
1: Czyli pani jakby poszła za tym, za tą tradycją, nie za głosem serca.
0: Tak jest, to znaczy w takim sensie, że ja wiedziałam, że tu nie ma perspektyw po prostu. No a później już najgorsze to było, że byłam dorosła dobrze i straciłam głowę dla pewnego pana. Pan dla mnie stracił głowę i zabiegał o moje względy. Ja po jakimś czasie się zorientowałam, ale pan był ożeniony z moją dobrą koleżanką. To już na pewno wiedziałam, że jest nie w porządku, bo ja ją bardzo sobie też ceniłam. I ja no tu sobie odpuściłam, tak niby szlachetnie, ale żona to doceniła. Bo no i co? My byśmy się połączyli, a ona byłaby w fatalnej sytuacji. No też nigdy nie wiadomo, jak się potoczy dalej sprawa. I ja wiem na pewno, że teraz wiem na pewno, że dobrze zrobiłam, chociaż też mnie to kosztowało dużo zdrowia, dużo.
1: Rozumiem, że oni są razem.
0: Tak. I teraz są i my jestem w kontakcie, jest wszystko dobrze. No po prostu w pewnym wieku to już pewne rzeczy inaczej się do nich podchodzi. Hormony inaczej pracują też. Ale to było dla mnie duże przeżycie. Ja to przeżyłam, ja się rozchorowałam, no bo nie wiadomo było co i jak. Znaczy z jednej strony chciałam, a z drugiej strony jednak wiedziałam, że to nie jest uczciwe.
1: Czyli ta sprawiedliwość no, wygrała.
0: Sama z tym zostałam, bo nie miałam się komu zwierzyć. O, to jest też problem. Nie miałam takiej przyjaciółki, która... I pomyślałam sobie jeszcze, jakby się to nie daj Boże rozniosło po znajomych, po rodzinie, a świat jest wbrew pozorom mały. I miałam kłopoty sercem, i miałam kłopoty z ciśnieniem. No bardzo to organizm przeżył. Bardzo. To nie było miłe. Ale teraz jest wszystko dobrze.
1: Było dużo tych trochę historii. Czy miała pani właśnie, no bo pani sobie świetnie radzi, ale no gdzieś tam, czy brakuje czasem?
0: Damski mi zupełnie nie wyszedł i długo się nad tym zastanawiałam, dlaczego. Właśnie, bo nie byłam taka bardzo otwarta i taka bardzo radosna. Teraz już jestem bardziej otwarta i bardziej radosna. I mam rozmaitych takich tutaj znajomych, no w moim wieku, co mnie na kawę zapraszają, ale już cóż, nie dla mnie. Także to mi nie wyszło zdecydowanie, ale jakby to powiedzieć, na dzień dzisiejszy to mi nie przeszkadza. Zupełnie.
1: A czy wcześniej przeszkadzało? W sensie...
0: No bo takie krótkotrwałe jakieś takie tak zwane romanse, to nie były dla mnie. Jeżeli chodzi o dzieci, to ja swoje instynkty macierzyńskie wyżyłam, jak się urodził mój brat. To może śmieszne, bo ja miałam 7 lat, jak on się urodził, a dla mnie to był taki cud, że ja go chciałam kąpać, pielęgnować. No wszystko chciałam koło niego robić. I do niedawna jeszcze uważał, że ja jestem kochana starsza siostrzyczka. Teraz jest bardzo ważny pan profesor, już taki słodki nie jest. A no tak musi być, bo już jest też starym facetem w końcu. Natomiast no właśnie taka pewna jakaś samotność w którymś momencie, bo no koleżanki szły na randka, ja rzadziej. I to był kłopot, no bo no co robić no w domu? Posprzątać, uprasować i co dalej? No bo jak one szły na randki, to już mnie nie zabierały. No cudów, nie ma co zrozumiałe. Później były dzieci. Dzieci są rozkoszne, ale bardzo kłopotliwe. No co tu dużo mówić, trzeba się skupić na chowaniu dzieci. No to ten okres taki koło 30, pamiętam, że on nie był taki dla mnie miły, życzliwy. No a później, no to nie były jakieś traumatyczne przeżycia straszne, no jeżeli miałam kontakt z określonym mężczyzną i tam mi to w ogóle nie wychodziło z różnych względów, czy z jego strony, czy z mojej, to no nie wychodziło. Ale teraz to jest mi idealnie, naprawdę idealnie. Bo no, tak jak powiedziałam, no hormony już nie pracują, tak jak kiedyś. Spokój, cisza. Panowie z rzadka w moim wieku, to mało jest tych panów już takich, ale nawet są młodsi, coś zagada, zażartuje. To jest bardzo przyjemne. Przychodzę do domu, robię to, co lubię. Mogę sobie czytać książkę, nie muszę gotować obiadu, jak mi się nie chce. Kanapeczka też jest dobra, tylko proszę nie jeść tych fast foodów, bo to trucizna. Lepiej sobie zrobić samemu kanapeczkę w domu z czymś, czymkolwiek, kawałeczek serka, kawałeczek pomidorka już jest, to też można potraktować jako takie jedzonko. I jest mi jak w raju.
1: A z czego pani najbardziej jest dumna?
0: Proszę pani, ja miałam takie życie, że ja zawsze byłam przez kogoś obsługiwana. I był taki moment, no to kilka dobrych lat temu, że musiałam sama o siebie zadbać, dosłownie. Poprowadzić dom, zapłacić rachunki, zrobić zakup, bo jestem sama w tej chwili. I ja sobie z tym bardzo dobrze poradziłam. Mało tego, wydawałam obiady. Kiedyś nie znosiłam gotować, więc musiałam sobie przygotować menu, prawda? Znajomi powiedzieli, dobrze sobie dajesz radę z prowadzeniem domu, w cudzysłowie. No, jednoosobowe prowadzenie domu to nie jest bardzo skomplikowana sprawa. Ale muszę się znać na wszystkim, bo jak słyszę, jak koleżanka mówi tak, no tak, mnie to robi syn, mnie to pomógł mąż, a ja muszę, mam bawidełko nowe, no i tak, no ja na to mówię bawidełko, bo widzę, jak młodzież się bawi bez przerwy, sobie z tym nie mogłam poradzić, myślę, nie, niemożliwe, no już takie skomplikowane to nie jest. I poradziłam sobie, i głośno sobie nastawiłam, i coś tam sobie nastawiłam. Sama.
1: Ale zapytała pani kogoś, czy znalazła jakiś poradnik?
0: Nie, sama. Metodą małpy naciskam na guzik, bo to nie jest pierwsze bawidełko, więc naciskam metodą małpy na guziczki, to coś tam wychodzi. Całkiem dobrze. No ale bank, prawda, opłaty, kupić jedzenie, no właśnie w ramach dobrego żywienia i profilaktycznego, wiedzieć co kupić. To jest, no, sporo zachodu. Ja wiem, że większość kobiet w Polsce od lat

0: jakieś drobne pewnie, nie pamiętam jakie nieprzyjemne, to sama sobie tak mówiłam, no poczekaj Janeczko, poczekaj, no za 2-3 dni będzie inaczej, może będzie lepiej. I taką metodę stosowałam. Troszkę jak Scarlett O'Hara, to pomyślę o tym jutro, i jeżeli będę miała więcej siły na ten temat pomyśleć, prawda? Wtedy się lepiej poczuję. Teraz ja to stosuję. I to pomaga.
1: A ta pewność siebie, czy to dotyczy też tych towarzyskich kontaktów?
0: Też. Ale w ogóle jestem zdecydowanie pewniejsza siebie, a w młodości... To jak trzeba pójść do biblioteki, bo tak kiedyś było, trzeba pójść do biblioteki, żeby przeczytać dany rozdział, na przykład do kolokwium. To pamiętam, że dla mnie to było przeżycie w tej bibliotece, bo tak było, że siedziało dużo osób, wchodziła następna osoba, drzwi otwiera, ci co tak pilnie się uczyli, podnosili głowy i wszyscy oglądali nową osobę i to było dla mnie przeżycie. A teraz to mnie w ogóle nie obchodzi, co kto o mnie myśli i czy mi się przygląda, czy nie. I niedawno znajoma powiedziała, słuchaj, ty masz przezroczystą spódnicę. Ja mówię, no i dobrze, i co z tego? Mnie nie przeszkadza, jest mi chłodniej. W ogóle właśnie tak się tego nauczyłam. I to jest ogromne osiągnięcie.
1: No ja tak też obserwuję młodych ludzi, na przykład swoją młodszą siostrę, która boi się na przykład zadzwonić i załatwić jakąś sprawę.
0: Właśnie, więc ja też to coś takiego miałam. I ja się wysługiwałam troszeczkę rodzicami, a później braciszkiem, dużo młodszy, zawsze mówi, że ja się wszystkiego boję, a on się nie bał. Ale teraz już się nie boję też.
1: Ale to był proces, żeby do tego dojść.
0: To był długi proces. Bo jeżeli mój laptop przestaje działać, a ja pracuję, on mi jest do pracy potrzebny, to jestem bezradna. Nie mam niestety sąsiadów, którzy by się na tym znali. No to zadzwoniłam tam gdzieś tam do tego, tam wtedy UPC czy coś. Udało mi się, bo był bardzo miły i cierpliwy pan. I się okazało, że tam coś się zmieniło, co oni zmienili. Punkt po punkcie mnie prowadził, jak to zrobić. A gdybym była dużo młodsza, to bym siedziała i płakała, że to nie wychodzi, co tu z tym zrobić. A tutaj konieczność, bo ja potrzebuję do pracy, ja na jutro muszę wysłać sprawdzone prace przez internet. Bardzo dobra metoda. I naprawdę nauczyłam się bardzo dużo, bardzo, bardzo. Taka otwartość, więcej uśmiechu, zagadać, o tak, ta siostra się boi zadzwonić właśnie. To też jest rodzaj pewności siebie, ale innego rodzaju, bo co innego jest nauczyć się korzystać na przykład, nie wiem, z banku albo zadzwonić do nieuprzejmej pani na przykład tam w gminie, bo coś tam, a co innego takie towarzysko. O, teraz mam tylu znajomych, że aż za dużo.
1: No właśnie, co pani by powiedziała tej 20-letniej Ani w tym przypadku?
0: Żeby mniej się uczyć, a więcej z życia korzystać. Bo takie było jakieś powiedzenie, lepiej grzeszyć, a potem żałować, niż żałować, że się nie grzeszyło. I to do mnie pasowało w młodości tej 20-letniej idealnie. No więc później sobie to jakoś tam rekompensowałam, absolutnie, absolutnie.
1: No i dalej pani rekompensuje.
0: Tak. W miarę możliwości i stosownie do wieku, jak to się mówi, tak.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na ustach wszystkich. Królowa popu, mimo 67 lat na karku, zaskoczyła Paryż podczas Tygodnia Mody, pojawiając się w kobaltowo-niebieskiej mini sukience, która odsłoniła jej zgrabne nogi i coś więcej. Paparazzi i przechodnie nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy gwiazda paradowała w srebrnych kozakach i błyszczącej kurtce. Wygląda na to, że Madonna nie tylko oszukała czas, ale i modowe konwenanse, bo jej stylizacja była tak odważna, że aż trudno było oderwać wzrok.
0: Beata Chmielowska, znana z Teleekspresu, wraca na ekrany, ale tym razem w nowym stylu. Po 25 latach w TVP prezenterka zadebiutuje z talk show Kobiece Sprawy na kanale Active Family. Program, emitowany dwa razy dziennie, ma poruszać tematy bliskie sercu każdej kobiety, od zdrowia po finanse. Ciekawe, czy nowy format przyciągnie tyle uwagi, co jej dawny Teleekspres. W Rolnik szuka żony. Miłość kwitnie jak nigdy. Arek, który od początku miał oko na ambitną studentkę Julię, w końcu zdecydował się na nią postawić. Choć widzowie zastanawiali się, czy para nadal jest razem, najnowsze zdjęcia z urodzin Julii mówią same za siebie. Arek pojawił się z bukietem kwiatów, a ich czułe gesty nie pozostawiają wątpliwości. To nie koniec tej miłosnej historii. Maciej Musiał z dumą ogłosił, że jego dziadek, bohater II wojny światowej, został uniewinniony po 79 latach. Niestety, kapitan Marian Markiewicz nie doczekał tej chwili. Zmarł 3 lata temu. Przez dekady uznawany za bandytę, teraz w końcu odzyskał dobre imię. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Cześć i chwała bohaterom.
1: Kanada, kraj klonowego liścia, dołącza do Europejskiej Unii Nadawców i szykuje się na Eurowizję 2027. Po Australii i Izraelu to kolejny kraj spoza Europy, który chce podbić europejską scenę muzyczną. Zmiany w przepisach EBU otworzyły drzwi dla Kanady, a jej przedstawiciele już zacierają ręce na myśl o debiucie. Czyżbyśmy mieli zobaczyć kanadyjską klonową ofensywę na scenie w Bułgarii? Czas pokaże! Lara Gessler, córka słynnej restauratorki Magdy Gessler, w podcaście opowiedziała o swojej przeszłości. Zaskoczyła ją ogromna popularność matki, której nie była świadoma, ponieważ nie miała telewizora. Lara przyznała, że w młodości postanowiła zdystansować się od matki, by budować własną niezależność. Mimo to ich więzi nigdy nie zostały całkowicie zerwane, co potwierdza jej obecność na planie kuchennych rewolucji. Maciej Dowbor, znany prezenter Dzień Dobry TVN, postanowił zakończyć swoją przygodę z programem. Po niespełna 2 latach pracy ogłosił na Instagramie, że teraz czas na nowe wyzwania z żoną, Joanną Koroniewską. Decyzja dojrzewała miesiącami, a teraz para planuje rozwijać swoje projekty nie tylko w sieci. Ostatni dzień w TVN Dowbor spędził bez łez i fanfar, jak na prawdziwego profesjonalistę przystało.
0: Maciej Orłoś, legenda Teleekspresu, świętuje 40-lecie programu, który od lat łączy pokolenia. Zaczynał w czasach maszyn do pisania, a dziś, mimo sztucznej inteligencji, wciąż stawia na ludzką twarz informacji. Wspomina niezapomniane chwile, jak wizytę Aerosmith jedzących kotlety mielone w redakcji. Choć świat się zmienia, Teleekspres pozostaje wierny zasadzie. Krótko, zwięźle i na temat. A Orłoś nie chce zapowiadać wojen i katastrof.
1: Marcin Mroczek, znany z serialu M jak Miłość, udowadnia, że bycie tatą to nie lada przygoda. Na nadwiślańskiej plaży, zamiast synowi, to on przejął stery zabawkowego samolotu, bawiąc się jak dziecko. Kiedy akumulatory padły, zaradny Mroczek miał już plan B – zapas w samochodzie. Po godzinie lotniczych popisów z synem i ciężką siatą zakupów wrócili do domu. A wszystko to rok po rozwodzie, który zakończył 12-letnie małżeństwo aktora. Cóż, życie to nie serial, ale emocji nie brakuje.
0: Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
1: Olek Klepacz, lider formacji Nieżywych Schabów, zaskoczył fanów swoją nową, wyszczuploną sylwetką, co wywołało lawinę spekulacji. Internauci zastanawiali się, czy za utratą 50 kg stoi poważna choroba, jak nowotwór. Klepacz postanowił rozwiać wątpliwości, przyznając, że zmaga się z depresją, a nie rakiem. Muzyk podziękował za wsparcie i przyjazne gesty, pokazując, że nawet w ciemnych chwilach można tańczyć w ciemnościach.
0: Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizory całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo.
1: Ewa Kasprzyk żegna się z Tańcem z Gwiazdami po 5 sezonach w jury. Nowy dyrektor programowy, Edek Miszczak, postanowił wprowadzić trochę świeżości i młodszych twarzy. Plotki głoszą, że miejsce Ewy może zająć Agata Kulesza, ale oficjalnie nic jeszcze nie wiadomo. Reszta jury pozostaje bez zmian, więc Iwona Pawlowicz, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda nadal będą oceniać taneczne popisy gwiazd.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 33 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Na jaw wychodzą nowe okoliczności dotyczące jego zachowania w areszcie. Żak miał dysponować telefonami, próbując wpływać na zeznania świadków. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście rzetelności kontroli w więzieniach.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. Samolot rozbił się podczas lądowania. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Teren wciąż zabezpiecza policja, a Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych bada przyczyny wypadku. Świadkowie twierdzą, że maszyna miała problemy z silnikiem tuż przed uderzeniem w ziemię.
1: W Warszawie doszło do próby oszustwa na starszej kobiecie. Dwaj młodzi mężczyźni, podając się za synów, wręczyli 88-latce garnki i sztućce, żądając później 20 tysięcy złotych. Plan pokrzyżował pracownik banku, który zawiadomił policję. Podejrzani, obywatele Rumunii, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa. Grozi im do 8 lat więzienia. Prokuratura oskarżyła trzech policjantów z Andrychowa o niedopełnienie obowiązków, co doprowadziło do śmierci 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, po tym, jak funkcjonariusze zignorowali prośby ojca o pomoc w jej odnalezieniu. Policjanci nie podjęli działań, które mogłyby uratować życie nastolatki. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Wadowicach, a oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 złotych. W bagażu dwóch obywatelek Izraela znaleziono 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Grozi im kara więzienia od 3 do 20 lat. Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z Planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. W pociągu relacji Suwałki-Świnoujście doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijane małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci zostało zatrzymane przez Straż Ochrony Kolei i policję. Rodzice mieli skrajnie wysokie stężenie alkoholu i trafili do izby wytrzeźwień, a dzieci pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Interwencja spowodowała 16-minutowe opóźnienie pociągu. Sprawą zajmuje się policja, która bada, czy rodzice wcześniej byli notowani.
1: W Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. 49-letnia Dominika została przygnieciona przez drzewo i trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami kręgosłupa. Rodzina apeluje o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację. Koszty leczenia mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zakończenie roku szkolnego to doskonały moment na docenienie wysiłku uczniów. Kartki z gratulacjami, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, stają się coraz popularniejszym sposobem wyrażenia dumy z ich osiągnięć. Warto wybrać nowoczesne wzory, które pasują do charakteru młodego człowieka, a osobista dedykacja dodaje im szczególnej wartości. Już w sobotę Suwałki staną się centrum lotniczych emocji dzięki odlotowym Suwałki Air Show. To największa impreza lotnicza w regionie, przyciągająca tysiące miłośników z kraju i zagranicy. Na niebie pojawią się awionetki, samoloty i spadochroniarze. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji dla wszystkich uczestników. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 6-miesięczny Filipek został ciężko ranny po tym, jak jego ojciec rzucił nim o podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Chłopiec przebywa w szpitalu, a rodzina modli się o jego powrót do zdrowia. Dziadek Filipka codziennie powierza los wnuka modlitwie, wierząc w jego wyzdrowienie. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem agresywnego psa. Zwierzę wdarło się na prywatną posesję, porywając chihuahuę, a następnie zaatakowało owczarka niemieckiego. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Policja zlokalizowała psa, a jego właściciel stanie przed sądem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W minioną sobotę piorun uderzył w słynną fontannę multimedialną we Wrocławiu, powodując poważne zniszczenia. Pokazy specjalne zostały wstrzymane do odwołania, a naprawa skomplikowanej instalacji może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale uszkodzenia systemu lamp są znaczne. Przedstawiciele Hali Stulecia przypominają o zakazie wchodzenia do Niecki fontanny i zachęcają do korzystania z bezpiecznej alternatywy w postaci małej fontanny posadzkowej. Na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Odcinkowy pomiar prędkości bije rekordy, rejestrując aż 39 tysięcy wykroczeń w 2025 roku. Kierowcy często przekraczają tam dozwoloną prędkość 110 km na godzinę, myląc ją z typowym limitem 140 km na godzinę dla autostrad. Wkrótce na polskich drogach pojawią się 43 nowe urządzenia do pomiaru prędkości, co zwiększy ich liczbę do 114. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który w warszawskim szpitalu południowym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, wzbudziła kontrowersje. Aż 83% Polaków chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla lekarzy w publicznych szpitalach. Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, zwrócił już 500 tysięcy złotych po ujawnieniu sprawy. Badanie przeprowadził Instytut Badań Polster.
3: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego szpitala południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych. Na Węgrzech aresztowano 30-letniego mężczyznę, który kolekcjonował ludzkie szczątki. W jego mieszkaniu znaleziono spreparowane twarze, mózgi i serca w słoikach. Mężczyzna przyznał się do spożywania ludzkiego mięsa. Były pracownik szpitala pozyskiwał części ciała z opuszczonych cmentarzy i w trakcie pracy trwa przygotowanie aktu oskarżenia. Wczoraj wieczorem policjant z Warszawy pomógł 22-letniej kobiecie w trudnej sytuacji emocjonalnej. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie udało się ustalić jej lokalizację w województwie małopolskim. Współpraca z funkcjonariuszami z Gorlic doprowadziła do odnalezienia kobiety i przewiezienia jej do szpitala. Działania te zapobiegły tragedii i umożliwiły udzielenie niezbędnej pomocy medycznej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Piekielniku policjanci z Czarnego Dunajca znaleźli nieprzytomnego mężczyznę w samochodzie zaparkowanym w niedozwolonym miejscu. Dzięki ich szybkiej reakcji 54-latek otrzymał natychmiastową pomoc medyczną. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Nowym Targu, gdzie zapewniono mu specjalistyczną opiekę. To kolejny przykład skuteczności i czujności służb podczas nocnych patroli. Na rynku kosmetycznym pojawiły się innowacyjne krople brązujące, rozświetlające i nadające róż, które szybko zdobyły popularność. Produkty te pozwalają uzyskać efekt delikatnej opalenizny i promiennej cery bez potrzeby długiego przebywania na słońcu. Krople można stosować samodzielnie lub łączyć z innymi kosmetykami, co daje pełną kontrolę nad makijażem. To idealne rozwiązanie na letni, świeży wygląd.
2: Wczoraj w Kudowie Zdroju policja odzyskała skradziony w Czechach samochód marki Renault Trafic. Dzięki współpracy polsko-czeskich służb zatrzymano 2 30-letnich mężczyzn podejrzanych o kradzież. Wartość odzyskanego mienia, w tym specjalistycznego sprzętu, wynosi ponad 124 tysiące złotych. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.
3: Policjanci z Namysłowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwa związane z termomodernizacją budynków. Straty finansowe sięgają ponad 3 milionów złotych, a pokrzywdzonych mogło zostać około 40 osób z 3 województw. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa, a sąd nałożył na nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pepco rozszerza swoją ofertę o akcesoria dla zwierząt, łącząc estetykę z funkcjonalnością. W sklepach znajdziemy teraz legowiska, miski i zabawki w stonowanych barwach i naturalnych fakturach, które pasują do nowoczesnych wnętrz. Ceny pozostają atrakcyjne, co pozwala na częste odświeżanie wyposażenia pupila bez dużych wydatków. To świetna wiadomość dla właścicieli czworonogów, którzy cenią styl i oszczędność.
2: Latem włosy są szczególnie narażone na wypadanie i uszkodzenia. Wysokie temperatury i promieniowanie UV osłabiają strukturę pasm, co prowadzi do ich kruszenia i przesuszenia. Aby temu zapobiec, warto stosować ziołowe płukanki, takie jak napar ze skrzypu polnego. Regularne używanie tego naturalnego środka może znacząco poprawić kondycję włosów.
3: Na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem autobusu miejskiego i 11-letniego chłopca na hulajnodze elektrycznej. Na szczęście dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć. Policja przypomina, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą kierować hulajnogami tylko z kartą rowerową. Sprawę rozpatrzy teraz Wydział Rodzinny i nieletnich Sądu Rejonowego. Domowa odżywka z drożdży skutecznie chroni pelargonie balkonowe przed upałami. Dzięki niej kwiaty szybko odzyskują zdrowy wygląd i intensywne barwy. Wystarczy regularnie aplikować ten tani preparat do doniczek. To proste rozwiązanie pozwala utrzymać pelargonie w doskonałej kondycji nawet podczas letnich skwarów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Opola zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoimi małoletnimi synami i psem. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i nakaz opuszczenia mieszkania. Ze względu na recydywę grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia. Funkcjonariusze apelują o reagowanie na przemoc domową i zgłaszanie takich przypadków odpowiednim służbom.
2: Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 30 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania kroczyło na scenę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Edyta Wojtczak, niegdyś gwiazda polskiej telewizji, teraz w wieku 90 lat, zamknęła się w swoim warszawskim mieszkaniu, gdzie walczy z upałami. Zamiast uciekać przed gorącem, Wojtczak postanowiła stawić mu czoła, zamykając okna i włączając wiatraczek. Czy to nowa strategia na przetrwanie lata w betonowej dżungli? Cóż, jak widać, nawet legendy telewizji muszą czasem zmierzyć się z prozą życia.
1: Doda, nasza nieustraszona gwiazda, postanowiła uciec z Polski do Hiszpanii, bo przecież polskie upały to za mało. Tym razem zabrała ze sobą mamę, by wspólnie świętować jej imieniny. Wanda Rabczewska, debiutując w Przestworzach, przeżyła emocje niczym w filmie akcji, a Doda nie omieszkała uwiecznić tego na swoim blogu. Cóż, kto by pomyślał, że lot samolotem może być taką przygodą? Wielki powrót Rancha na ekrany. Serial, który podbił serca widzów, powraca w nowej odsłonie, by zamknąć wszystkie wątki. Szymon Soleju, niegdyś miejscowy geniusz z telekinetycznymi mocami, teraz jest dorosłym mężczyzną z własną rodziną. Maciej Cempura, odtwórca roli Szymona, nie tylko wraca na plan, ale i szykuje się na przyjście swojego pierwszego dziecka. Cóż, życie to nie serial, ale czasem równie zaskakujące.
0: Krzysztof Gojć, znany w Polsce lekarz medycyny estetycznej, w Stanach Zjednoczonych raczej nie przeprowadza zabiegów, a przynajmniej nie samodzielnie. Choć chwali się licznymi kursami i szkoleniami, brak aktywnej licencji lekarskiej w Stanach Zjednoczonych sugeruje, że jego rola ogranicza się do konsultacji. Gojć sprzedał swoje kliniki w Beverly Hills, Miami Beach, Chicago i Nowym Jorku, twierdząc, że to tylko etap w jego życiu. Cóż, dla niektórych szczyt, dla innych przystanek na drodze do kolejnych wyzwań.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michael Jackson, niekwestionowany król popu, wciąż nie daje o sobie zapomnieć. 17 lat po jego nagłej śmierci, nowy film biograficzny znów rozbudził emocje wokół jego osoby. Przypomnijmy, że zmarł w wyniku przedawkowania propofolu, podanego przez jego lekarza, który później trafił za kratki. Mimo to Jackson pozostaje ikoną, której muzyka i styl zrewolucjonizowały branżę rozrywkową, a jego rekordy sprzedaży i nagrody wciąż budzą podziw.
0: Taylor Swift i Travis Kelce, najgorętsza para Ameryki, planują ślub w samym sercu Nowego Jorku. Zamiast uciekać na prywatną wyspę, postanowili zorganizować ceremonię w Madison Square Garden, przyciągając uwagę całego świata. Plotki mówią, że wydarzenie odbędzie się między 2 a 4 lipca, a ulice wokół hali zostaną zamknięte. Ciekawe, czy to będzie bardziej koncert czy ślub.
1: Paweł Małaszyński, niegdyś idol milionów, dziś obchodzi swoje 50. urodziny, zaskakując wszystkich swoją rockową metamorfozą. Kiedyś uroczy amant z serialu Magda M., teraz lider zespołu Kopise, pokazuje, że nie boi się zmian i wyzwań. Jego życie to nie tylko błysk fleszy, ale i odważne decyzje, jak rezygnacja z udziału w sztafecie olimpijskiej w 2008 roku. A w świecie pełnym skandali Małaszyński pozostaje wierny swojej żonie Joannie, z którą tworzy stabilny związek od lat. Milena Krawczyńska, znana z duetu Siostry ADHD, z dumą prezentuje swój wykończony dom, w którym wszystko musi być idealne. Po roku mieszkania w województwie łódzkim w końcu udało się jej dopieścić ogród, choć na razie to głównie trawnik. Wnętrza są zaplanowane co do najdrobniejszego szczegółu, a taras z sofą na poranną kawę to prawdziwa perełka. Milena, influencerka i przedsiębiorczyni, nie tylko konfrontuje się z hejterami, ale także dzieli się sielskimi kadrami, pokazując, że perfekcja to jej drugie imię.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami szykuje się prawdziwa sensacja. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, postanowił zaskoczyć wszystkich i zatańczyć na parkiecie. Choć jego początkowe żądania finansowe przyprawiły Polsat o ból głowy, ostatecznie udało się dojść do porozumienia. Żurnalista nie tylko wynegocjował imponujące wynagrodzenie, ale także postawił twarde warunki dotyczące partnerki. Zatańczy tylko z Izabelą Skierską. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie tajemnicze jak jego dotychczasowa kariera.
1: Tamara Arciu, znana z ról w hitach takich jak M jak Miłość czy Niania, odkryła, że show biznes to nie tylko blask fleszy, ale i gorzkie wybory. Aktorka, stawiając na rodzinę, musiała powiedzieć nie wielu projektom, co nie zawsze spotykało się z entuzjazmem w branży. Okazuje się, że odmowa w świecie filmu może kosztować więcej niż się wydaje, a Tamara poczuła to na własnej skórze. Cóż, nie każda rola jest warta poświęcenia czasu z bliskimi, nawet jeśli oznacza to dłuższą przerwę od pracy.
0: Deep Purple nie zwalnia tempa. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich najnowszy album Splat, który muzycy określają jako najostrzejszy od lat. Po 60 latach na scenie i 4 albumach w ostatnich latach zespół nie zamierza się zatrzymywać. Ian Paice zdradza, że jeśli tylko pojawią się nowe pomysły, kolejna płyta może być już w przyszłym roku. Cóż, wygląda na to, że rockowe legendy nie zamierzają zejść ze sceny.
1: Czerwiec za nami, a z nim pierwsze półrocze koncertowych szaleństw. Branżowy magazyn Polstar ujawnił, kto zgarnął największe pieniądze na trasach koncertowych. Na szczycie listy króluje Bad Bunny z oszałamiającymi 225 milionami dolarów. Rockowe legendy też nie próżnowały. AC/DC zarobiło ponad 120 milionów, a Eagles niemal 70 milionów dolarów. Wygląda na to, że muzyka na żywo to wciąż złoty interes.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 31 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko spowalnia pod wpływem gorąca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 14-letnia dziewczyna z Warszawy została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak policja zatrzymała ją za znęcanie się nad rówieśniczką. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował o jej umieszczeniu w ośrodku. Funkcjonariusze apelują do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności i skutków przemocy.
2: Policja z Otwocka zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który wywołał fałszywy alarm bombowy w pociągu na Mazowszu. Zgłoszenie potraktowano jako najwyższy priorytet, a służby natychmiast przystąpiły do działania. Po dokładnym przeszukaniu pociągu okazało się, że alarm był nieprawdziwy. Mężczyzna usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Wakacyjne loty z Warszawy mogą wkrótce startować z Radomia. Biuro podróży Annex Tour rozważa przeniesienie części rejsów z lotniska Chopina do Radomia z powodu tłoku i braku slotów na Okęciu. Rozmowy w tej sprawie są w toku, a polskie porty lotnicze planują organizację transportu autobusowego z Warszawy do Radomia dla pasażerów. Jeśli dojdzie do porozumienia, Radom może stać się nowym punktem startowym dla wielu turystów z Mazowsza.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Maszyna rozbiła się podczas podchodzenia do lądowania i stanęła w płomieniach. Na miejscu pracują eksperci, którzy badają przyczyny zdarzenia. Według świadków, przed katastrofą silnik samolotu działał nieprawidłowo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. W trakcie śledztwa ujawniono, że Żak miał kontaktować się ze świadkami z aresztu za pomocą telefonów komórkowych. Prokuratura bada, jak telefony trafiły do jego celi, ale na razie nie udziela szczegółowych informacji. Już w lipcu sąd ma wysłuchać mów końcowych stron.
2: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. Dwie obywatelki Izraela próbowały przewieźć 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i umieszczone w areszcie na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. Trzej policjanci z Andrychowa staną przed sądem, oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła w wyniku wychłodzenia, leżąc nieprzytomna zaledwie 400 metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, mimo zgłoszenia zaginięcia przez ojca Natalii. Policjanci nie przyznają się do winy, a grozi im do 3 lat więzienia. Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Tychów, zostali uhonorowani za uratowanie mężczyzny tonącego w stawie Barbara w Katowicach. Młodzi bohaterowie bez wahania ruszyli na pomoc. Wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i prowadzili resuscytację aż do przybycia śmigłowca ratunkowego. Ich odwaga i szybka reakcja zapobiegły tragedii, co docenił prezydent Tychów, wręczając im dyplomy i upominki.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do Izby Wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
2: W Lipsku, niedaleko Augustowa, doszło do dramatycznego zdarzenia. Grzegorz S. w ataku szału rzucił swoim 6-miesięcznym synkiem o podłogę, powodując poważne obrażenia. Dziecko w stanie zagrożenia życia trafiło do szpitala, a ojciec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a mężczyźnie grozi dożywocie. Rodzina walczy o życie małego Filipka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed afrykańskimi upałami, które nadciągną nad Polskę w ten weekend. Ekstremalne temperatury nie tylko powodują skwar, ale też zwiększają rachunki za prąd. Wiele domowych urządzeń musi pracować intensywniej, co prowadzi do wyższych kosztów energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które w czasie upałów najbardziej obciążają nasze liczniki. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Zdarzenie miało miejsce 20 czerwca i spowodowało awarię systemu oświetlenia, co zmusiło organizatorów do odwołania pokazów specjalnych. Naprawa może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji zadbano o zachowanie autentycznych elementów zabytku. Młyn Maria, położony na dwóch wyspach w pobliżu Ostrowa Tumskiego, przeszedł kompleksową modernizację, łącząc historię z nowoczesnością. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznych wydarzeń z udziałem agresywnego psa. Zwierzę zaatakowało chihuahuę na prywatnej posesji, a następnie rzuciło się na owczarka niemieckiego. Policja ustaliła właściciela psa, a sprawa trafi do sądu. Służby sprawdziły również warunki, w jakich przebywają zwierzęta u właścicielki psa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym.
2: Unia Europejska wprowadza nowe regulacje dotyczące jednorazowych saszetek z ketchupem, majonezem i cukrem. Od 12 sierpnia zacznie obowiązywać pierwszy etap ograniczeń, które mają na celu zmniejszenie ilości odpadów. W 2027 roku restauracje będą musiały akceptować własne pojemniki klientów. Rok później pojawi się obowiązek oferowania opakowań wielokrotnego użytku. W 2030 roku zakaz obejmie także miniaturowe kosmetyki w hotelach. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kosztów związanych z nowymi wymogami. Nadchodzące upały zmuszają Polaków do poszukiwania sposobów na ochłodzenie mieszkań. Coraz większą popularność zdobywają klimatyzatory przenośne, które można uruchomić samodzielnie w kilka minut. Ich ceny spadły nawet o 1000 zł, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych klimatyzatorów ściennych. Urządzenia te skutecznie obniżają temperaturę w pomieszczeniach, a nowoczesne modele eliminują problem skroplin. Choć nie są całkowicie bezgłośne, oferują tryby nocne, które poprawiają komfort snu. Zainteresowanie tym sprzętem rośnie wraz z temperaturą. W Konotopiu trwa budowa monumentalnego pomnika Matki Boskiej Bolesnej, który osiągnie wysokość 55,6 metra. Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma zostać ukończona w sierpniu. Pomnik przewyższy słynny posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro i stanie się jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. W podstawie monumentu znajdzie się taras widokowy, co dodatkowo przyciągnie turystów. Konotop ma szansę stać się nowym centrum pielgrzymkowym i turystycznym na Kujawach i Pomorzu. Sejm uchwalił ustawę zwalniającą marynarzy i pracowników offshore z podatku PIT. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie podatku tonażowego i poprawę warunków pracy na morzu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga zgody Komisji Europejskiej. Przewidziano także nowe obowiązki dla armatorów, w tym zapewnienie dostępu do internetu i darmowych posiłków dla załóg. Zmiany mają zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i poprawić bezpieczeństwo socjalne pracowników morskich.
1: Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła.
2: Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło konkurs M-Obywatel Ogarnia. Zadaniem uczestników jest nagranie krótkiego filmu pokazującego, jak aplikacja M-Obywatel ułatwia życie na co dzień. Do wygrania są nowoczesne smartfony i vouchery na elektronikę. Filmy można zgłaszać do 30 czerwca, a konkurs odbywa się na Instagramie i TikToku. Organizatorzy zachęcają do kreatywnego podejścia i przedstawienia ciekawych historii. Dla szczegółów warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Cyfryzacji.
1: ZUS podsumował swoje finanse za 2025 rok, osiągając rekordowe wpływy w wysokości niecałych 542 miliardów złotych. To wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co zapewnia stabilność wypłat emerytur dla ponad 8 milionów Polaków. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie środkami publicznymi przez ZUS, co potwierdza rzetelność instytucji. Na stanowisko prezesa ZUS ma zostać powołany Liwiusz Laska, dotychczasowy dyrektor generalny w ministerstwie. Zmiana ta następuje po odwołaniu Zbigniewa Derdziuka z powodów zdrowotnych. Airbus Helicopters dostarczył pierwszy śmigłowiec H-145M dla Sił Zbrojnych Belgii. To początek modernizacji floty wojskowej i policyjnej tego kraju. Belgia zamówiła łącznie 20 takich maszyn, które zastąpią wysłużone śmigłowce AW-109. Nowoczesne H-145M, znane z cichego działania i wszechstronności, znacząco podniosą możliwości operacyjne i bezpieczeństwo. Śmigłowce te są już wykorzystywane przez siły zbrojne na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.
2: Polki stają się kluczową siłą napędową polskiej gospodarki, odpowiadając za 38% nowo zakładanych jednoosobowych działalności gospodarczych. W sektorze usług kobiety zakładają aż 80% nowych firm. Program Top Women w e-biznesie, który właśnie zakończył swoją 6. edycję, przyciągnął ponad 700 uczestniczek, oferując szkolenia z e-commerce, płatności cyfrowych i sztucznej inteligencji. Konkurs Rozwiń swój e-biznes wyłonił 3 innowacyjne projekty, które otrzymały wsparcie finansowe. To dowód na rosnący apetyt Polek na sukces w cyfrowym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 30 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 31 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie. Gorąca równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 134 odcinku serialu Panna Młoda, Cichan staje przed dramatycznym wyborem. W płonącym aucie uwięzione są jego była i obecna żona. Mężczyzna decyduje się najpierw uratować ciężarną Bejzę, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Po wyciągnięciu Bejzy z wraku samochód eksploduje, a Hunter zostaje uratowana przez policję. W szpitalu Hunter oskarża Bejzę o celowe spowodowanie wypadku, ale Cichan nie daje wiary jej słowom. Mężczyzna zmaga się z poczuciem winy, że jego wybór mógł kosztować życie ukochanej. Emocje sięgają zenitu, a relacje między bohaterami stają się jeszcze bardziej skomplikowane.
0: Serial M jak miłość od 2 lat nie gości na ekranie postaci Ani Wojciechowskiej, granej przez Gabrielę Świerczyńską. Ostatni raz pojawiła się w 1836 odcinku, wyemitowanym 16 grudnia 2024 roku, jako gość na ślubie Marty i Jacka. Ania, córka Marty i Andrzeja Budzyńskiego, zniknęła z serialu, gdy wyjechała na studia do Amsterdamu. Widzowie spekulowali o jej ciąży, ale Świerczyńska zaprzeczyła tym plotkom na Instagramie. Aktorka skupiła się na studiach w Holandii i podróżach po Europie, a jej powrót do aktorstwa pozostaje niepewny. Po wyjeździe Marty do Włoch i odejściu Dominiki Ostałowskiej, Ania nie ma już do kogo wracać w serialu. Gabriela Świerczyńska, choć zmienia wygląd i eksperymentuje z fryzurami, nie planuje powrotu do M jak miłość.
1: W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4246 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna i Juliusz, nieświadomi, że umówili się na randkę ze sobą, przygotowują się na spotkanie. Krystyna, pełna nadziei na nową znajomość, odwiedza fryzjera, ale przypadkowo wchodzi pod koła samochodu Angeli i Juliusza. Dochodzi do gorącej kłótni, w której Krystyna obwinia parę, mimo że sama była nieuważna. Sytuacja zaognia się do tego stopnia, że Łucja musi interweniować, by uspokoić atmosferę. Jednak to nie koniec emocji, bo w kolejnym odcinku okaże się, że tajemniczym Januszem jest właśnie Juliusz. Randka Krystyny i Juliusza zakończy się szybciej niż się zaczęła, gdy prawda wyjdzie na jaw.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdą się Maja i Szymek, dzieci głównych bohaterów, które dorosły i zmieniły się nie do poznania. W nadchodzących epizodach zobaczymy, jak elegancko ubrani świętują ważny dzień w szkole. Iza i Marcin z dumą będą im towarzyszyć, co zapowiada wzruszające chwile. W tle pojawią się także zawirowania w relacji Kamy i Marcina, które mogą wpłynąć na ich małżeństwo. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina Chodakowskich wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Nowe odcinki obiecują wiele emocji i niespodzianek dla wiernych fanów.
0: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 26 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aż 71% Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk USA w Polsce, nawet jeśli oznacza to współfinansowanie inwestycji miliardami złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że większość społeczeństwa uważa te wydatki za uzasadnione, widząc w stałej obecności amerykańskich sił zbrojnych kluczowy element bezpieczeństwa kraju. Minister Obrony Narodowej poinformował, że trwają rozmowy z USA na temat szczegółów tego przedsięwzięcia. Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie na zasadzie rotacyjnej.
3: Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, po spotkaniu z Donaldem Trumpem zapewnił o pełnym wsparciu Stanów Zjednoczonych w razie ataku na Europę. Podkreślił jednak, że Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za własną obronę, co wpisuje się w koncepcję NATO 3.0. Rutte zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie mogą być nadmiernie obciążone, a Europa powinna stopniowo przejmować większą rolę w obronie konwencjonalnej. Trump wyraził rozczarowanie niektórymi sojusznikami NATO, ale wyróżnił Polskę i Turcję za ich zaangażowanie. Rheinmetall zdobyła kontrakt od rządu Rumunii na dostawę systemów obrony powietrznej Skyranger 35. To część pakietu modernizacyjnego o wartości niecałe 6 miliardów euro, który ma unowocześnić rumuńskie siły zbrojne. Systemy te zostaną zintegrowane z bojowymi wozami piechoty Lynx KF 41. Inwestycja ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu z czasów Układu Warszawskiego i odpowiedź na nowe zagrożenia, takie jak drony i pociski manewrujące.
2: Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1, A2, SEPW-3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88, A2 Herkules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Technicy aparatury medycznej, elektrycy i konserwatorzy w szpitalach zarabiają znacznie mniej niż ich koledzy w przemyśle, co może prowadzić do poważnych problemów kadrowych. Posłanka Paulina Matysiak alarmuje, że średnia wieku w tej grupie przekracza 50 lat, a szpitale mają trudności ze znalezieniem następców. Ustawa płacowa z 2022 roku nie zapewniła im realnych podwyżek, pozostawiając decyzje w rękach dyrektorów. Posłanka pyta ministra zdrowia o konkretne działania, które mogłyby poprawić sytuację finansową tych kluczowych pracowników. W upalne dni, zamiast sięgać po zimne napoje, warto rozważyć gorącą herbatę. Mieszkańcy najgorętszych regionów świata od lat stosują tę metodę, która wspomaga naturalne mechanizmy termoregulacji organizmu. Szczególnie popularna jest marokańska herbata miętowa, która pomaga schłodzić ciało poprzez intensywniejsze pocenie się. Choć może to brzmieć paradoksalnie, gorący napój może być skutecznym sprzymierzeńcem w walce z upałem.
2: Revolut ogłosił nowe partnerstwo z Wolt, europejskim serwisem dostaw na żądanie. Dzięki temu klienci Wolt mogą teraz korzystać z Revolut Pay, co zapewnia szybsze i bezpieczniejsze płatności na 21 rynkach, w tym w Polsce. Użytkownicy zyskują także możliwość zbierania punktów RevPoints, które można wymieniać na zniżki i inne atrakcje. Partnerstwo to ma na celu uproszczenie procesu płatności i zwiększenie wygody dla klientów obu platform.
3: Coraz więcej osób decyduje się na naturalne metody poprawy jakości powietrza w sypialniach. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, skutecznie pochłania toksyny i nawilża powietrze, co może poprawić jakość snu. Jest łatwy w pielęgnacji i dobrze radzi sobie w mniej nasłonecznionych pomieszczeniach. To prosty sposób na świeższe powietrze, bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Imię Sycylia, choć w Polsce nosi je zaledwie 4 kobiety, przyciąga uwagę swoją egzotyką i oryginalnością. Kojarzy się z włoską wyspą pełną kontrastów, słońcem i wakacyjnym luzem. Coraz więcej rodziców wybiera nietypowe imiona inspirowane podróżami i kulturami, chcąc nadać dziecku unikalną historię. Sycylia to propozycja dla tych, którzy cenią indywidualność i emocjonalny związek z miejscem. Osad z kamienia i zacieki na kabinie prysznicowej to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Okazuje się, że skutecznym rozwiązaniem może być zwykły ocet. Wystarczy podgrzać pół szklanki octu, nanieść go na ścianki kabiny i po 15 minutach spłukać ciepłą wodą. Dla lepszego efektu można dodać odrobinę płynu do naczyń. To proste rozwiązanie przywróci blask nawet najbardziej zaniedbanym powierzchniom. Ziemiórki, czyli małe muszki krążące wokół roślin doniczkowych, mogą poważnie osłabiać system korzeniowy roślin. Ich larwy rozwijają się w wilgotnym podłożu, co prowadzi do zahamowania wzrostu i żółknięcia liści. Skutecznym, ekologicznym sposobem na pozbycie się tych szkodników jest wywar z pokrzyw. Wystarczy zalać świeże pokrzywy wodą, zagotować i podlewać nim ziemię w doniczkach.
2: Marta Nawrocka spotkała się ze zwycięzcami turnieju Balcerzak CUP 2026, młodymi piłkarzami z Warty Sieradz i KKS Lech Poznań. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze, a uwagę dzieci przyciągnął pies rodziny Nawrocki, Uno. Pierwsza dama podkreśliła znaczenie aktywności fizycznej i pogratulowała młodym sportowcom ich sukcesów. Fotografie z wydarzenia szybko zyskały popularność w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 29 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie, gorąca równowaga.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Beata Chmielowska, znana z TeleExpressu, wraca na ekrany, ale tym razem w nowym stylu. Po 25 latach w TVP prezenterka zadebiutuje z talk show Kobiece Sprawy na kanale Active Family. Program, emitowany dwa razy dziennie, ma poruszać tematy bliskie sercu każdej kobiety, od zdrowia po finanse. Ciekawe, czy nowy format przyciągnie tyle uwagi, co jej dawny TeleExpress. Wrolnik szuka żony. Miłość kwitnie jak nigdy. Arek, który od początku miał oko na ambitną studentkę Julię, w końcu zdecydował się na nią postawić. Choć widzowie zastanawiali się, czy para nadal jest razem, najnowsze zdjęcia z urodzin Julii mówią same za siebie. Arek pojawił się z bukietem kwiatów, a ich czułe gesty nie pozostawiają wątpliwości. To nie koniec tej miłosnej historii. Maciej musiał z dumą ogłosił, że jego dziadek, bohater II wojny światowej, został uniewinniony po 79 latach. Niestety, kapitan Marian Markiewicz nie doczekał tej chwili. Zmarł 3 lata temu. Przez dekady uznawany za bandytę, teraz w końcu odzyskał dobre imię. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Cześć i chwała bohaterom.
2: Kanada, kraj klonowego liścia, dołącza do Europejskiej Unii Nadawców i szykuje się na Eurowizję 2027. Po Australii i Izraelu to kolejny kraj spoza Europy, który chce podbić europejską scenę muzyczną. Zmiany w przepisach EBU otworzyły drzwi dla Kanady, a jej przedstawiciele już zacierają ręce na myśl o debiucie. Czyżbyśmy mieli zobaczyć kanadyjską klonową ofensywę na scenie w Bułgarii? Czas pokaże! Maciej Dowbor, znany prezenter Dzień Dobry TVN, postanowił zakończyć swoją przygodę z programem. Po niespełna 2 latach pracy ogłosił na Instagramie, że teraz czas na nowe wyzwania z żoną, Joanną Koroniewską. Decyzja dojrzewała miesiącami, a teraz para planuje rozwijać swoje projekty nie tylko w sieci. Ostatni dzień w TVN Dowbor spędził bez łez i fanfar, jak na prawdziwego profesjonalistę przystało.
1: Maciej Orłoś, legenda TeleExpressu, świętuje 40-lecie programu, który od lat łączy pokolenia. Zaczynał w czasach maszyn do pisania, a dziś, mimo sztucznej inteligencji, wciąż stawia na ludzką twarz informacji. Wspomina niezapomniane chwile, jak wizytę Aerosmith jedzących kotlety mielone w redakcji. Choć świat się zmienia, TeleExpress pozostaje wierny zasadzie. Krótko, zwięźle i na temat. A Orłoś nie chce zapowiadać wojen i katastrof. Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
2: Olek Klepacz, lider formacji Nieżywych Schabów, zaskoczył fanów swoją nową, wyszczuploną sylwetką, co wywołało lawinę spekulacji. Internauci zastanawiali się, czy za utratą 50 kg stoi poważna choroba, jak nowotwór. Klepacz postanowił rozwiać wątpliwości, przyznając, że zmaga się z depresją, a nie rakiem. Muzyk podziękował za wsparcie i przyjazne gesty, pokazując, że nawet w ciemnych chwilach można tańczyć w ciemnościach.
1: Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizory całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo.
2: Ewa Kasprzyk żegna się z Tańcem z Gwiazdami po 5 sezonach w jury. Nowy dyrektor programowy, Edek Miszczak, postanowił wprowadzić trochę świeżości i młodszych twarzy. Plotki głoszą, że miejsce Ewy może zająć Agata Kulesza, ale oficjalnie nic jeszcze nie wiadomo. Reszta jury pozostaje bez zmian, więc Iwona Pawlowicz, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda nadal będą oceniać taneczne popisy gwiazd.
1: Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października.
2: Hanna Bieluszko, znana i ceniona aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy dramat. Zmaga się z rakiem jelita grubego, a jej walka z chorobą to prawdziwy thriller. Po operacji, która miała ratować życie, przyszły kolejne wyzwania. Paraliż nogi i wyczerpująca terapia. Na szczęście w tej trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół z teatru, którzy z niecierpliwością czekają na jej powrót na scenę. Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Zespół ogłosił otwarcie pierwszego na świecie muzeum dedykowanego ich twórczości. The Infinite Dreams Experience zadebiutuje podczas festiwalu AtFest Knebworth już w lipcu. Fani zacierają ręce, licząc na objazdową wersję wystawy, ale na razie pozostaje im tylko marzyć. A w międzyczasie, po paryskiej awarii prądu, czekamy na koncertowe wydawnictwo, które ma przypomnieć, że nawet bez prądu Iron Maiden potrafi zagrać z mocą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to również 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Na jaw wychodzą nowe okoliczności dotyczące jego zachowania w areszcie. Żak miał dysponować telefonami, próbując wpływać na zeznania świadków. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście rzetelności kontroli w więzieniach.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. Samolot rozbił się podczas lądowania. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Teren wciąż zabezpiecza policja, a Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych bada przyczyny wypadku. Świadkowie twierdzą, że maszyna miała problemy z silnikiem tuż przed uderzeniem w ziemię. W Warszawie 14-letnia dziewczyna została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak przez dłuższy czas poniżała i zastraszała swoją rówieśniczkę. Policja, która prowadziła dochodzenie, apeluje do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat konsekwencji agresji. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak poważne mogą być skutki przemocy wśród młodzieży.
1: Prokuratura oskarżyła trzech policjantów z Andrychowa o niedopełnienie obowiązków, co doprowadziło do śmierci 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, po tym, jak funkcjonariusze zignorowali prośby ojca o pomoc w jej odnalezieniu. Policjanci nie podjęli działań, które mogłyby uratować życie nastolatki. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Wadowicach, a oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. W bagażu 2 obywatelek Izraela znaleziono 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Grozi im kara więzienia od 3 do 20 lat. Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z Planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. W pociągu relacji Suwałki-Świnoujście doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijane małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci zostało zatrzymane przez Straż Ochrony Kolei i policję. Rodzice mieli skrajnie wysokie stężenie alkoholu i trafili do izby wytrzeźwień, a dzieci pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Interwencja spowodowała 16-minutowe opóźnienie pociągu. Sprawą zajmuje się policja, która bada, czy rodzice wcześniej byli notowani.
1: W Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. 49-letnia Dominika została przygnieciona przez drzewo i trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami kręgosłupa. Rodzina apeluje o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację. Koszty leczenia mogą sięgać nawet 30 000 zł miesięcznie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zakończenie roku szkolnego to doskonały moment na docenienie wysiłku uczniów. Kartki z gratulacjami, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, stają się coraz popularniejszym sposobem wyrażenia dumy z ich osiągnięć. Warto wybrać nowoczesne wzory, które pasują do charakteru młodego człowieka, a osobista dedykacja dodaje im szczególnej wartości. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 6-miesięczny Filipek został ciężko ranny po tym, jak jego ojciec rzucił nim o podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Chłopiec przebywa w szpitalu, a rodzina modli się o jego powrót do zdrowia. Dziadek Filipka codziennie powierza los wnuka modlitwie, wierząc w jego wyzdrowienie. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem agresywnego psa. Zwierzę wdarło się na prywatną posesję, porywając chihuahuę, a następnie zaatakowało owczarka niemieckiego. Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Policja zlokalizowała psa, a jego właściciel stanie przed sądem.
1: W minioną sobotę piorun uderzył w słynną fontannę multimedialną we Wrocławiu, powodując poważne zniszczenia. Pokazy specjalne zostały wstrzymane do odwołania, a naprawa skomplikowanej instalacji może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale uszkodzenia systemu lamp są znaczne. Przedstawiciele Hali Stulecia przypominają o zakazie wchodzenia do Nieckiej fontanny i zachęcają do korzystania z bezpiecznej alternatywy w postaci małej fontanny posadzkowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Dolnym Śląsku, na autostradzie A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Odcinkowy pomiar prędkości bije rekordy, rejestrując aż 39 tysięcy wykroczeń w 2025 roku. Kierowcy często przekraczają tam dozwoloną prędkość 110 km na godzinę, myląc ją z typowym limitem 140 km na godzinę dla autostrad. Wkrótce na polskich drogach pojawią się 43 nowe urządzenia do pomiaru prędkości, co zwiększy ich liczbę do 114. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
2: W We Wrocławiu zakończono rewitalizację Młyna Maria, który zyskał nietypowe balkony. Te platformy, choć wyglądają jak balkony, nie są przeznaczone dla mieszkańców. To zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje przemysłowe. Dzięki pracom konserwatorskim udało się zachować wiele oryginalnych elementów tego zabytkowego obiektu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole.
1: Na Levi's Stadium w San Francisco trwa mecz Paragwaj kontra Australia w ramach Mundialu 2026. Obie drużyny walczą o cenne punkty, ale na razie wynik to 0-0. Australia dominuje w posiadaniu piłki, mając 62% czasu przy piłce. Mimo to żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału na bramkę. Kanada awansowała do 1/6 finału Mistrzostw Świata, ale po porażce ze Szwajcarią straciła atut własnego boiska. Gospodarze turnieju zagrają teraz z RPA, ale mecz odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w Inglewood pod Los Angeles. To pierwszy raz w historii, gdy gospodarz mundialu rozgrywa mecz poza swoim krajem. Szwajcaria pozostaje w Vancouver, co daje jej bardziej komfortową ścieżkę turniejową.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo? Na Mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę.
1: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek. Katarzyna Kawa zakończyła swoją przygodę z Wimbledonem na etapie kwalifikacji, przegrywając z Amerykanką Kylie Day 2-6, 5-7. Mimo porażki, na londyńskich kortach zobaczymy inne polskie tenisistki, w tym Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Kawa zaprezentowała się z dobrej strony we wcześniejszych rundach, ale do awansu zabrakło jednego wygranego meczu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na Mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny.
0: Maciej Rybus, były reprezentant Polski, może wrócić na krajowe boiska. Po rozwodzie z Laną Bajmatową i zawirowaniach w życiu osobistym, piłkarz rozważa propozycję od Pelikana Łowicz, klubu, w którym zaczynał karierę. Rybus ostatnio grał w Rosji, ale teraz myśli o powrocie do gry, choć nie na najwyższym poziomie. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 30 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą też 30 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Nowy sezon Barw Szczęścia przynosi burzliwe zmiany w życiu bohaterów. Karolina i Bruno, którzy zawarli małżeństwo w Las Vegas, stają przed poważnym kryzysem. Bruno proponuje intercyzę, co zaskakuje Karolinę i prowadzi do napięć. Ewa i Romeo, mimo szybkiego ślubu, nie odnajdują szczęścia. Ewa czuje, że ich związek nie jest prawdziwą rodziną, a brak wspólnego mieszkania pogłębia dystans. Renata i Marcin zmagają się z problemem uzależnienia Renaty od leków, co stawia ich relacje pod znakiem zapytania. Ola i Justin walczą z brakiem zaufania po aferze z nagraniem, które mocno nadszarpnęło ich więź. Wszystkie te historie zapowiadają emocjonujący sezon pełen niespodziewanych zwrotów akcji.
0: W serialu M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą świadkami burzliwych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Jednak sercowe rozterki Natalki mogą skomplikować te plany. Zwiastun nowych odcinków sugeruje, że dyrektor Mikołaj Lipiński zawróci jej w głowie. Czy Natalka zdecyduje się na zdradę i ucieczkę przed ślubem? Aktorzy nie zdradzają zbyt wiele, a Mateusz Kościukiewicz, grający Lipińskiego, nie ujawnia szczegółów swojej roli. Jesienią dowiemy się, czy romans Natalki i Lipińskiego przetrwa, czy też Karski zdoła uratować ich związek. Wszystko wskazuje na to, że emocji nie zabraknie.
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach czeka nas emocjonujący dzień dla Mai i Szymka. Dzieci Chodakowskich, już nie takie małe, zaskoczą wszystkich swoją dojrzałością. Iza i Marcin, pełni dumy, będą towarzyszyć swoim pociechom w ważnym momencie w szkole. Czy to będzie rozpoczęcie, czy zakończenie roku szkolnego? Dowiemy się już wkrótce. Tymczasem w życiu dorosłych Chodakowskich również nie zabraknie emocji. Małżeństwo Izy i Marcina stanie przed poważnym wyzwaniem z powodu intryg szefowej Marcina, Elżbiety. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina pozostanie razem, gotowa wspierać się nawzajem w każdej chwili. W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia zatrzeć złe pierwsze wrażenie na Weronice, partnerce Lwa. Po nieprzyjemnym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził ją, Greg zaprasza parę na kolację. Jednak Weronika, urażona i uprzedzona, nie chce dać mu drugiej szansy. Mimo to Lew jest zafascynowany Gregiem, który imponuje mu jako kardiochirurg. Lew stara się przekonać Weronikę do zmiany zdania, ale ona pozostaje nieugięta. Jak potoczą się ich relacje, dowiemy się już 16 lipca o 20.15 na antenie TVN.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który zapowiada się jako zupełnie nowa odsłona tej kultowej produkcji. Widzowie mogą spodziewać się wielu zmian, zarówno wśród bohaterów, jak i miejsc akcji. Sklep u Krysi, znany z poprzednich sezonów, przeszedł gruntowny remont, by znów stać się centralnym punktem wydarzeń w Wilkowyjach. Reżyser Wojciech Adamczyk podkreśla, że nowy sezon będzie pięknym zamknięciem historii, a akcja przeniesie nas o 10 lat do przodu. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, a w życiu bohaterów zaszły liczne zmiany. Na ekranie pojawi się nowa plebania, a także nowi bohaterowie, jak kuzyn Ignacy, który wypełni pustkę po Stachu Japyczu. Premiera nowego sezonu już wkrótce, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych postaci.
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach od 910 do 914 emocji z pewnością nie zabraknie. Już w poniedziałek, 13 lipca, pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch, a Blanka wciąga Ursulę w niebezpieczną grę na cmentarzu. W środę, 15 lipca, pułkownik wyznaje Agustinie, że traci wzrok, co prowadzi do dramatycznej próby samobójczej. W czwartek, 16 lipca, El Peña ujawnia swoją prawdziwą tożsamość, a Blanka ponownie popada w odrętwienie. Piątkowy odcinek, 17 lipca, przynosi niespodziewane pojawienie się pięknej kuzynki Celi, Lucii, oraz nowe podejrzenia Diego. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 18.25. 4241 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń z udziałem Julki. Nastolatka po zażyciu niebezpiecznych substancji nie wraca na noc do domu, co wywołuje ogromny niepokój jej ojca, Igora. Przerażony mężczyzna zgłasza zaginięcie córki na policję, ale sytuację ratuje niespodziewana wiadomość tekstowa. Julka po powrocie do domu zostaje poddana testom na obecność narkotyków, co prowadzi do napiętej konfrontacji z ojcem. Mimo negatywnego wyniku testu, Igor wprowadza w domu surowe zasady. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 7 lipca o 20.15 na antenie TVN.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził zaniepokojenie zaognieniem stosunków polsko-ukraińskich po odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Podkreślił, że takie działania mogą zniweczyć lata pracy nad pojednaniem obu narodów. Zwrócił uwagę na wpływ radykałów po obu stronach, co według niego może prowadzić do konfliktu, a nie porozumienia. Kwaśniewski zaznaczył, że potrzebna jest większa wrażliwość i cierpliwość w relacjach między Polską a Ukrainą.
2: Afera z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który w warszawskim szpitalu południowym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, wzbudziła kontrowersje. Aż 83% Polaków chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla lekarzy w publicznych szpitalach. Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, zwrócił już 500 tysięcy złotych po ujawnieniu sprawy. Badanie przeprowadził Instytut Badań Polster.
0: Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji w Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa Andrzej Sadowy stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
2: Poseł Marcin Józefaciuk zwrócił się do resortu rodziny z pytaniami o plany zmiany limitów dochodowych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecne przepisy mogą zniechęcać do pracy, ponieważ przekroczenie określonych progów dochodowych prowadzi do zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń rentowych. Poseł pyta, czy ministerstwo pracuje nad zmianami, które mogłyby ułatwić aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. W interpelacji poruszono także możliwość całkowitego zniesienia limitów lub wprowadzenia łagodniejszych mechanizmów zmniejszania świadczeń.
0: Wczoraj wieczorem policjant z Warszawy pomógł 22-letniej kobiecie w trudnej sytuacji emocjonalnej. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie udało się ustalić jej lokalizację w województwie małopolskim. Współpraca z funkcjonariuszami z Gorlic doprowadziła do odnalezienia kobiety i przewiezienia jej do szpitala. Działania te zapobiegły tragedii i umożliwiły udzielenie niezbędnej pomocy medycznej. W piekielniku policjanci z Czarnego Dunajca znaleźli nieprzytomnego mężczyznę w samochodzie zaparkowanym w niedozwolonym miejscu. Dzięki ich szybkiej reakcji 54-latek otrzymał natychmiastową pomoc medyczną. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Nowym Targu, gdzie zapewniono mu specjalistyczną opiekę. To kolejny przykład skuteczności i czujności służb podczas nocnych patroli.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Kudowie Zdroju policja odzyskała skradziony w Czechach samochód marki Renault Trafic. Dzięki współpracy polsko-czeskich służb zatrzymano 2 30-letnich mężczyzn podejrzanych o kradzież. Wartość odzyskanego mienia, w tym specjalistycznego sprzętu, wynosi ponad 124 tysiące złotych. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.
0: Policjanci z Namysłowa zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o oszustwa związane z termomodernizacją budynków. Straty finansowe sięgają ponad 3 milionów złotych, a pokrzywdzonych mogło zostać około 40 osób z 3 województw. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Podejrzanym postawiono zarzuty oszustwa, a sąd nałożył na nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni. Policjanci z Opola zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoimi małoletnimi synami i psem. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i nakaz opuszczenia mieszkania. Ze względu na recydywę grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia. Funkcjonariusze apelują o reagowanie na przemoc domową i zgłaszanie takich przypadków odpowiednim służbom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 29 stopni w Krakowie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 29 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dagmara Kaźmierska może teraz z dumą patrzeć na swojego syna Konana, który właśnie został lekarzem. Po 6 latach intensywnych studiów medycznych młody celebryta, znany z programu Królowe Życia, jest gotów na zawodową karierę w białym fartuchu. Choć jeszcze nie zdecydował, czy wybierze psychiatrię, czy chirurgię plastyczną, jedno jest pewne. Show biznes musi poczekać. A Dagmara, zamiast na czerwonym dywanie, może teraz brylować wśród dumnych mam.
3: Dorota R., znana piosenkarka, usłyszała zarzuty o pomoc w ukrywaniu majątku przed wierzycielami, a kwota długu przekracza 12 milionów złotych. Co ciekawe, Dorota wydaje się być zadowolona z tej sytuacji, twierdząc, że wreszcie może się bronić w sądzie po 5 latach oczekiwania. Prokuratura zabezpieczyła mienie o wartości ponad 12 milionów złotych, a sama Dorota, będąc na wakacjach, komentuje sprawę z uśmiechem na Instagramie. Czy to nowa strategia obrony, czy po prostu wakacyjny luz? Czas pokaże, jak potoczy się ta historia.
2: Marcin Mroczek, znany z serialu M jak Miłość, udowadnia, że bycie tatą to nie lada przygoda. Na nadwiślańskiej plaży, zamiast synowi, to on przejął stery zabawkowego samolotu, bawiąc się jak dziecko. Kiedy akumulatory padły, zaradny Mroczek miał już plan B – zapas w samochodzie. Po godzinie lotniczych popisów z synem i ciężką siatą zakupów wrócili do domu. A wszystko to rok po rozwodzie, który zakończył 12-letnie małżeństwo aktora. Cóż, życie to nie serial, ale emocji nie brakuje. Ksenian Go, białoruska kosmetolog i narzeczona Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wszystko przez niewinne nagranie, w którym wyraziła swoje osobiste uczucia do partnera, co nie spodobało się niektórym internautkom. Ksenia stwierdziła, że nie wyobraża sobie życia bez swojego mężczyzny, co wywołało falę krytyki ze strony feministek. Cóż, w czasach, gdy każdy ma prawo do własnego zdania, okazuje się, że nie każdy ma prawo do własnych uczuć. Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki?
3: Taylor Swift i Travis Kelce, najgorętsza para Ameryki, planują ślub w samym sercu Nowego Jorku. Zamiast uciekać na prywatną wyspę, postanowili zorganizować ceremonię w Madison Square Garden, przyciągając uwagę całego świata. Plotki mówią, że wydarzenie odbędzie się między 2 a 4 lipca, a ulice wokół hali zostaną zamknięte. Ciekawe, czy to będzie bardziej koncert czy ślub.
2: Milena Krawczyńska, znana z duetu Siostry Ade i HD, z dumą prezentuje swój wykończony dom, w którym wszystko musi być idealne. Po roku mieszkania w województwie łódzkim w końcu udało się jej dopieścić ogród, choć na razie to głównie trawnik. Wnętrza są zaplanowane co do najdrobniejszego szczegółu, a taras z sofą na poranną kawę to prawdziwa perełka. Milena, influencerka i przedsiębiorczyni, nie tylko konfrontuje się z hejterami, ale także dzieli się sielskimi kadrami, pokazując, że perfekcja to jej drugie imię. Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja.
3: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie. Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
2: The Rolling Stones znowu na topie. Właśnie wypuścili nowy singiel Jealous Lover, który zapowiada ich nadchodzący album Foreign Tongues. W teledysku pojawiają się gwiazdy Anya Taylor-Joy i Charles Melton, a sam utwór to mieszanka soulu i rhythm and bluesa z charakterystycznym falsetem Micka Jaggera. Jakby tego było mało, zespół uruchomił własny podcast Speaking in Tongues, gdzie zdradzają kulisy powstawania nowego albumu. Cóż, Stonesi nie przestają zaskakiwać. Tom Morello, znany gitarzysta z Rage Against the Machine, odwołuje koncerty, by zająć się swoją 102-letnią mamą. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że zespół wróci na scenę, kontuzja wokalisty Zacha de la Rocha pokrzyżowała plany. Teraz Morello, który miał podbić europejskie sceny, wraca do Stanów, by być przy rodzinie. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a rock and roll musi poczekać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to także 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 14-letnia dziewczyna z Warszawy została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak policja zatrzymała ją za znęcanie się nad rówieśniczką. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował o jej umieszczeniu w ośrodku. Funkcjonariusze apelują do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności i skutków przemocy. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach z lipca zeszłego roku. Ustalono, że ogień wybuchł przypadkowo, a umyślne podpalenie zostało wykluczone. Pożar zniszczył dach i górne piętra budynku, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Wiele rodzin wciąż zmaga się z konsekwencjami tej tragedii.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Maszyna rozbiła się podczas podchodzenia do lądowania i stanęła w płomieniach. Na miejscu pracują eksperci, którzy badają przyczyny zdarzenia. Według świadków, przed katastrofą silnik samolotu działał nieprawidłowo.
0: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. W trakcie śledztwa ujawniono, że Żak miał kontaktować się ze świadkami z aresztu za pomocą telefonów komórkowych. Prokuratura bada, jak telefony trafiły do jego celi, ale na razie nie udziela szczegółowych informacji. Już w lipcu sąd ma wysłuchać mów końcowych stron.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. Dwie obywatelki Izraela próbowały przewieźć 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i umieszczone w areszcie na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. Trzej policjanci z Andrychowa staną przed sądem, oskarżeni o niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie życia 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła w wyniku wychłodzenia, leżąc nieprzytomna zaledwie 400 metrów od komisariatu. Prokuratura zarzuca funkcjonariuszom brak podjęcia działań, mimo zgłoszenia zaginięcia przez ojca Natalii. Policjanci nie przyznają się do winy, a grozi im do 3 lat więzienia.
0: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do izby wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: Kierowcy przekraczający polsko-niemiecką granicę powinni uważać na e-papierosy z ekranem dotykowym. Niemiecki sąd w Kolonii uznał, że ich obsługa podczas jazdy jest traktowana jak korzystanie ze smartfona, co grozi mandatem 150 euro i 1 punktem karnym. Kluczowe jest unikanie dotykania ekranu podczas jazdy, co może być zaskoczeniem dla wielu polskich kierowców.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Suwałkach. 14-letni chłopiec, który zniknął pod wodą w zalewie Arkadia, zmarł mimo reanimacji i wysiłków lekarzy. Do zdarzenia doszło w środę po południu. Władze miasta podjęły decyzję o wcześniejszym wprowadzeniu stałego nadzoru ratowników na kąpielisku, by zwiększyć bezpieczeństwo. W Lipsku, niedaleko Augustowa, doszło do dramatycznego zdarzenia. Grzegorz S. w ataku szału rzucił swoim 6-miesięcznym synkiem o podłogę, powodując poważne obrażenia. Dziecko w stanie zagrożenia życia trafiło do szpitala, a ojciec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a mężczyźnie grozi dożywocie. Rodzina walczy o życie małego Filipka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed afrykańskimi upałami, które nadciągną nad Polskę w ten weekend. Ekstremalne temperatury nie tylko powodują skwar, ale też zwiększają rachunki za prąd. Wiele domowych urządzeń musi pracować intensywniej, co prowadzi do wyższych kosztów energii. Warto zwrócić uwagę na sprzęty, które w czasie upałów najbardziej obciążają nasze liczniki. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Zdarzenie miało miejsce 20 czerwca i spowodowało awarię systemu oświetlenia, co zmusiło organizatorów do odwołania pokazów specjalnych. Naprawa może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas. We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji zadbano o zachowanie autentycznych elementów zabytku. Młyn Maria, położony na dwóch wyspach w pobliżu Ostrowa Tumskiego, przeszedł kompleksową modernizację, łącząc historię z nowoczesnością.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę razem z podstawowym świadczeniem. Podstawowa kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale może być pomniejszona o składki i podatek. Osoby z emeryturą do 2490 zł brutto mogą zyskać nawet 225 zł więcej, składając w ZUS wniosek EPD-21. Pełna wysokość czternastki przysługuje tym, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. Seniorzy z wyższymi świadczeniami powinni dokładnie przeanalizować swoją sytuację podatkową, by uniknąć dopłaty PIT. Związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu alarmują w sprawie zwolnień w sieci Dino. Twierdzą, że niektóre z nich mogły naruszać kodeks pracy, ponieważ brakowało wymaganych konsultacji ze związkami zawodowymi. Byli pracownicy mają tylko 21 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie sąd przywrócił pracownika do pracy. Dziś w krajowych rafineriach odnotowano wyraźne podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Aramco prowadzi w piątkowych korektach w górę, co kończy nadzieję na obniżki cen detalicznych. Mimo spadków cen ropy na światowych rynkach, polskie rafinerie podnoszą stawki z powodu osłabienia złotego wobec dolara. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, choć ceny wzrosły o kilkadziesiąt złotych na metr sześcienny. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach w nadchodzącym tygodniu.
0: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Derdziuk przestaje pełnić funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jego miejsce najprawdopodobniej zajmie Liwiusz Laska, obecny przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS. Procedura wyboru nowego prezesa już się rozpoczęła, a ostateczna decyzja należy do premiera. ZUS to kluczowa instytucja dla milionów Polaków, dlatego zmiany na jego szczycie budzą duże zainteresowanie. Derdziuk kierował zakładem od kwietnia 2024 roku. Wcześniej pełnił tę funkcję w latach od 2009 do 2015. Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt ustawy Safe 0%. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że dokument będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy. Nowe przepisy mają inaczej regulować podział zysków NBP, uwzględniając postulat Lewicy, by 95% ewentualnych zysków przeznaczyć także na ochronę zdrowia. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie procedowany z powodu niezgodności z konstytucją. Obecnie NBP nie generuje zysków, ale nowe prawo ma zabezpieczyć podział przyszłych środków. Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę.
0: Senat przyjął ustawę, która pozwoli państwu na wgląd w realne wynagrodzenia medyków. Nowe przepisy umożliwią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy z użyciem numeru PESEL. Impulsem do zmian była sprawa lekarza, który w 2025 roku zarobił 1,5 miliona złotych, ujawniając luki w systemie monitorowania. Ustawa czeka teraz na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który stoi przed apelem samorządu lekarskiego o jej zawetowanie. Obawy dotyczą zgodności z RODO i potencjalnych skarg do Trybunału Konstytucyjnego. Chorwacja dołączyła do umowy ramowej na dostawy amunicji średnio- i wielkokalibrowej, podpisanej pierwotnie przez Słowację i ZVS Holding. To strategiczne posunięcie ma wzmocnić europejską współpracę zbrojeniową i zapewnić stabilne dostawy dla państw Unii Europejskiej. Aneks do umowy podpisali ministrowie obrony Chorwacji i Słowacji oraz przedstawiciele ZVS Holding. Umowa przewiduje możliwość zawarcia kontraktów o wartości do 58 miliardów euro. Dzięki temu Chorwacja zyska preferencyjne warunki kontraktacji i możliwość lokalizacji produkcji. To krok w kierunku zacieśnienia współpracy obronnej w Europie.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rynek pomp ciepła w Polsce znów nabiera tempa po okresie zawirowań. Eksperci na 14. kongresie Port PC w Mszczonowie podkreślili, że technologia ta staje się kluczowym elementem transformacji energetycznej. Pompy ciepła pomagają ograniczać zużycie paliw kopalnych, co zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rząd pracuje nad strategią transformacji ciepłownictwa do 2040 roku, w której pompy ciepła odgrywają ważną rolę. Koszty użytkowania tych urządzeń są coraz bardziej konkurencyjne, co przekonuje inwestorów do ich wyboru. Polska ma jeszcze duży potencjał wzrostu w tej dziedzinie, choć wciąż pozostaje w tyle za europejskimi liderami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 30 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to także 30 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Serial M jak miłość. Od 2 lat nie gości na ekranie postaci Ani Wojciechowskiej, granej przez Gabrielę Świerczyńską. Ostatni raz pojawiła się w 1836 odcinku, wyemitowanym 16 grudnia 2024 roku, jako gość na ślubie Marty i Jacka. Ania, córka Marty i Andrzeja Budzyńskiego, zniknęła z serialu, gdy wyjechała na studia do Amsterdamu. Widzowie spekulowali o jej ciąży, ale Świerczyńska zaprzeczyła tym plotkom na Instagramie. Aktorka skupiła się na studiach w Holandii i podróżach po Europie, a jej powrót do aktorstwa pozostaje niepewny. Po wyjeździe Marty do Włoch i odejściu Dominiki Ostałowskiej, Ania nie ma już do kogo wracać w serialu. Gabriela Świerczyńska, choć zmienia wygląd i eksperymentuje z fryzurami, nie planuje powrotu do M jak miłość.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. Paweł Zduński po trudnych chwilach staje przed nowym wyzwaniem samotnego ojcostwa, a w jego życiu pojawia się tajemnicza niania. W małżeństwie Rogowskich zapanował kryzys, a nowa postać, Jerzy Wielicki, może wprowadzić zamieszanie w życiu Marysi. Kasia zmaga się z konsekwencjami sfałszowanych wyników testów DNA, co grozi wybuchem skandalu. Elżbieta Domańska, pewna siebie szefowa, nie przestaje intrygować Marcina, co może prowadzić do kolejnych napięć w jego małżeństwie. Natalka ma wątpliwości przed ślubem z Adamem, a Mikołaj dodatkowo komplikuje sytuację. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna burz i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W 4238 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 1 lipca o godzinie 20.15, czeka nas prawdziwa burza. Sandra, próbując zdobyć pozycję w redakcji, nawiązała romans z Przemysławem Gwiazdą. Jednak jego żona, Marcelina, nie zamierza się poddać. Zdobędzie dowody na zdradę i publicznie ujawni romans męża z młodą dziennikarką. Smolny, który wyczuwa napięcie, celowo przydziela Marcelinę na staż do Sandry, by wywołać skandal. Gwiazda, przerażony możliwością ujawniania romansu, błaga o pomoc. Czy Sandra zostanie zdemaskowana i jej kariera legnie w gruzach? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: W 4241 odcinku na wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4246 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna i Juliusz, nieświadomi, że umówili się na randkę ze sobą, przygotowują się na spotkanie. Krystyna, pełna nadziei na nową znajomość, odwiedza fryzjera, ale przypadkowo wchodzi pod koła samochodu Angeli i Juliusza. Dochodzi do gorącej kłótni, w której Krystyna obwinia parę, mimo że sama była nieuważna. Sytuacja zaognia się do tego stopnia, że Lucja musi interweniować, by uspokoić atmosferę. Jednak to nie koniec emocji, bo w kolejnym odcinku okaże się, że tajemniczym Januszem jest właśnie Juliusz. Randka Krystyny i Juliusza zakończy się szybciej niż się zaczęła, gdy prawda wyjdzie na jaw.
1: W najnowszym 4245 odcinku Pierwszej Miłości Karolina Kazanowa zaskoczy wszystkich swoją przemianą. Po wypadku, który zmienił jej życie, stanie się nie do poznania. Jej bliscy będą mieli trudności z rozpoznaniem dawnej Karoliny, a przyjaciele zaczną się od niej odwracać. Seweryn, zdesperowany i przytłoczony sytuacją, zdecyduje się opuścić szpital. W Wadlewie atmosfera gęstnieje, a mieszkańcy zaczynają unikać Róży, która rozważa opuszczenie wioski. Tajemnicze znalezisko Mirona może jednak zmienić bieg wydarzeń. Nowy sezon po wakacjach zapowiada się pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial M jak miłość wzbudził ostatnio spore emocje. Olga Cybińska, odgrywająca rolę Lenki z Duńskiej, opublikowała wpis, który zaniepokoił fanów. Aktorka podziękowała za sezon i zapowiedziała powrót we wrześniu, co niektórzy odebrali jako pożegnanie. Na szczęście Lenka nie znika z serialu. Cybińska zakończyła jedynie zdjęcia przed wakacyjną przerwą. Po jesiennym wznowieniu emisji Lenka nadal będzie częścią rodziny z Duńskiej. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo ich ulubiona bohaterka pozostaje na ekranie. Serial M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdą się Maja i Szymek, dzieci głównych bohaterów, które dorosły i zmieniły się nie do poznania. W nadchodzących epizodach zobaczymy, jak elegancko ubrani świętują ważny dzień w szkole. Iza i Marcin z dumą będą im towarzyszyć, co zapowiada wzruszające chwile. W tle pojawią się także zawirowania w relacji Kamy i Marcina, które mogą wpłynąć na ich małżeństwo. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina Chodakowskich wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Nowe odcinki obiecują wiele emocji i niespodzianek dla wiernych fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 30 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów. W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe. Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii. Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rheinmetall zdobyła kontrakt od rządu Rumunii na dostawę systemów obrony powietrznej Skyranger 35. To część pakietu modernizacyjnego o wartości niecałe 6 miliardów euro, który ma unowocześnić rumuńskie siły zbrojne. Systemy te zostaną zintegrowane z bojowymi wozami piechoty Lynx KF 41. Inwestycja ma na celu zastąpienie przestarzałego sprzętu z czasów Układu Warszawskiego i odpowiedź na nowe zagrożenia, takie jak drony i pociski manewrujące.
2: Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1 A2 SEPW-3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Rosnące ceny biletów komunikacji publicznej stają się coraz większym obciążeniem dla Polaków. Poseł Marcin Józef Aciuk pyta ministra finansów o możliwość wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi transportu zbiorowego. Takie rozwiązanie mogłoby obniżyć ceny biletów i wesprzeć walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. W interpelacji pojawiają się pytania o zgodność z prawem unijnym oraz skutki budżetowe takiej zmiany.
1: Ekstremalne upały wywołały dyskusje na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze.
1: Latem włosy są szczególnie narażone na wypadanie i uszkodzenia. Wysokie temperatury i promieniowanie UV osłabiają strukturę pasm, co prowadzi do ich kruszenia i przesuszenia. Aby temu zapobiec, warto stosować ziołowe płukanki, takie jak napar ze skrzypu polnego. Regularne używanie tego naturalnego środka może znacząco poprawić kondycję włosów.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy.
1: Słuchacie Radia Super Express. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Gorący czerwiec zaprasza do szukania cienia i chłodnych napojów.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na ustach wszystkich. Królowa popu, mimo 67 lat na karku, zaskoczyła Paryż podczas tygodnia mody, pojawiając się w kobaltowo-niebieskiej mini sukience, która odsłoniła jej zgrabne nogi i coś więcej. Paparazzi i przechodnie nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy gwiazda paradowała w srebrnych kozakach i błyszczącej kurtce. Wygląda na to, że Madonna nie tylko oszukała czas, ale i modowe konwenanse, bo jej stylizacja była tak odważna, że aż trudno było oderwać wzrok.
2: W rolnik szuka żony. Miłość kwitnie jak nigdy. Arek, który od początku miał oko na ambitną studentkę Julię, w końcu zdecydował się na nią postawić. Choć widzowie zastanawiali się, czy para nadal jest razem, najnowsze zdjęcia z urodzin Julii mówią same za siebie. Arek pojawił się z bukietem kwiatów, a ich czułe gesty nie pozostawiają wątpliwości. To nie koniec tej miłosnej historii.
1: Kanada, kraj klonowego liścia, dołącza do Europejskiej Unii Nadawców i szykuje się na Eurowizję 2027. Po Australii i Izraelu to kolejny kraj spoza Europy, który chce podbić europejską scenę muzyczną. Zmiany w przepisach EBU otworzyły drzwi dla Kanady, a jej przedstawiciele już zacierają ręce na myśl o debiucie. Czyżbyśmy mieli zobaczyć kanadyjską klonową ofensywę na scenie w Bułgarii? Czas pokaże! Maciej Dowbor, znany prezenter Dzień Dobry TVN, postanowił zakończyć swoją przygodę z programem. Po niespełna dwóch latach pracy ogłosił na Instagramie, że teraz czas na nowe wyzwania z żoną, Joanną Koroniewską. Decyzja dojrzewała miesiącami, a teraz para planuje rozwijać swoje projekty nie tylko w sieci. Ostatni dzień w TVN Dowbor spędził bez łez i fanfar, jak na prawdziwego profesjonalistę przystało.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Maciej Orłoś, legenda Teleekspresu, świętuje 40-lecie programu, który od lat łączy pokolenia. Zaczynał w czasach maszyn do pisania, a dziś, mimo sztucznej inteligencji, wciąż stawia na ludzką twarz informacji. Wspomina niezapomniane chwile, jak wizytę Aerosmith jedzących kotlety mielone w redakcji. Choć świat się zmienia, Teleekspres pozostaje wierny zasadzie. Krótko, zwięźle i na temat. A Orłoś nie chce zapowiadać wojen i katastrof. Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
1: Olek Klepacz, lider formacji Nieżywych Schabów, zaskoczył fanów swoją nową, wyszczuploną sylwetką, co wywołało lawinę spekulacji. Internauci zastanawiali się, czy za utratą 50 kg stoi poważna choroba, jak nowotwór. Klepacz postanowił rozwiać wątpliwości, przyznając, że zmaga się z depresją, a nie rakiem. Muzyk podziękował za wsparcie i przyjazne gesty, pokazując, że nawet w ciemnych chwilach można tańczyć w ciemnościach.
2: Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizory całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco, a wszystko za sprawą Nicole Ann Peltz-Beckham, która na Instagramie pokazała się w pełnym makijażu, ale bez ubrań. Oczywiście nie chodzi o nagość, a o jej wyjątkowo szczupłą sylwetkę, która wzbudziła skrajne emocje. Tymczasem w rodzinie Beckhamów trwa otwarty konflikt. Brooklyn Peltz-Beckham i jego żona Nicola nie zamierzają się pogodzić z Davidem i Wiktorią, a młody Beckham publicznie oskarża rodziców o ingerencję w jego życie. Cóż, rodzinne dramaty w blasku fleszy to chyba nowa norma. Polsat znowu zaskakuje. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami zobaczymy Andrzeja Rosiewicza, który z pewnością wniesie na parkiet nie tylko swoje legendarne przeboje, ale i nieco siwizny. Ten 82-letni showman, znany z hitów takich jak 40 lat minęło, będzie najstarszym uczestnikiem w historii programu. Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie niezapomniane jak jego muzyczne hity.
2: Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października.
1: Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Zespół ogłosił otwarcie pierwszego na świecie muzeum dedykowanego ich twórczości. The Infinite Dreams Experience zadebiutuje podczas festiwalu Edfest Knebworth już w lipcu. Fani zacierają ręce, licząc na objazdową wersję wystawy. Ale na razie pozostaje im tylko marzyć. A w międzyczasie, po paryskiej awarii prądu, czekamy na koncertowe wydawnictwo, które ma przypomnieć, że nawet bez prądu Iron Maiden potrafi zagrać z mocą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 26 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja z Otwocka zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który wywołał fałszywy alarm bombowy w pociągu na Mazowszu. Zgłoszenie potraktowano jako najwyższy priorytet, a służby natychmiast przystąpiły do działania. Po dokładnym przeszukaniu pociągu okazało się, że alarm był nieprawdziwy. Mężczyzna usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Na jaw wychodzą nowe okoliczności dotyczące jego zachowania w areszcie. Żak miał dysponować telefonami, próbując wpływać na zeznania świadków. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście rzetelności kontroli w więzieniach.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. Samolot rozbił się podczas lądowania. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Teren wciąż zabezpiecza policja, a Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych bada przyczyny wypadku. Świadkowie twierdzą, że maszyna miała problemy z silnikiem tuż przed uderzeniem w ziemię. W Warszawie 14-letnia dziewczyna została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak przez dłuższy czas poniżała i zastraszała swoją rówieśniczkę. Policja, która prowadziła dochodzenie, apeluje do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat konsekwencji agresji. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak poważne mogą być skutki przemocy wśród młodzieży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zaproszenie ognia.
2: Prokuratura oskarżyła 3 policjantów z Andrychowa o niedopełnienie obowiązków, co doprowadziło do śmierci 14-letniej Natalii. Dziewczynka zmarła z powodu hipotermii, po tym, jak funkcjonariusze zignorowali prośby ojca o pomoc w jej odnalezieniu. Policjanci nie podjęli działań, które mogłyby uratować życie nastolatki. Sprawa trafiła do sądu rejonowego w Wadowicach, a oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
1: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. W bagażu 2 obywatelek Izraela znaleziono 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Grozi im kara więzienia od 3 do 20 lat. W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Policja zatrzymała 2 mężczyzn, którzy posiadali niebezpieczne przedmioty i grozili nimi pracownikom ochrony. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uniknąć eskalacji sytuacji. Trwają czynności procesowe z zatrzymanymi, a policja apeluje do pokrzywdzonych o zgłaszanie się na komisariat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z Planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Zakończenie roku szkolnego to doskonały moment na docenienie wysiłku uczniów. Kartki z gratulacjami, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, stają się coraz popularniejszym sposobem wyrażenia dumy z ich osiągnięć. Warto wybrać nowoczesne wzory, które pasują do charakteru młodego człowieka, a osobista dedykacja dodaje im szczególnej wartości. Tragicznie zakończyła się akcja ratunkowa 14-latka, który zniknął pod wodą w zalewie Arkadia w Suwałkach. Mimo reanimacji na miejscu i wysiłków lekarzy w szpitalu, chłopca nie udało się uratować. Prezydent Suwałk zapowiedział przyspieszenie dyżurów ratowniczych na miejskim kąpielisku, by zapobiec podobnym tragediom. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 6-miesięczny Filipek został ciężko ranny po tym, jak jego ojciec rzucił nim o podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Chłopiec przebywa w szpitalu, a rodzina modli się o jego powrót do zdrowia. Dziadek Filipka codziennie powierza los wnuka modlitwie, wierząc w jego wyzdrowienie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W minioną sobotę piorun uderzył w słynną fontannę multimedialną we Wrocławiu, powodując poważne zniszczenia. Pokazy specjalne zostały wstrzymane do odwołania, a naprawa skomplikowanej instalacji może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale uszkodzenia systemu lamp są znaczne. Przedstawiciele Hali Stulecia przypominają o zakazie wchodzenia do nieckiej fontanny i zachęcają do korzystania z bezpiecznej alternatywy w postaci małej fontanny posadzkowej.
1: We Wrocławiu zakończono rewitalizację Młyna Maria, który zyskał nietypowe balkony. Te platformy, choć wyglądają jak balkony, nie są przeznaczone dla mieszkańców. To zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje przemysłowe. Dzięki pracom konserwatorskim udało się zachować wiele oryginalnych elementów tego zabytkowego obiektu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. Dziś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej czekają nas emocjonujące starcia. O godzinie 21:00 Norwegia zmierzy się z Francją w walce o pierwsze miejsce w grupie Iważy. W nocy o 2:00 Hiszpania zagra z Urugwajem, a Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską w grupie H. O 5:00 rano Egipt podejmie Iran, a Belgia, grając o przetrwanie, zmierzy się z Nową Zelandią. To kluczowy dzień dla wielu drużyn walczących o awans do kolejnej fazy turnieju.
2: Kanada awansowała do 1/6 finału Mistrzostw Świata, ale po porażce ze Szwajcarią straciła atut własnego boiska. Gospodarze turnieju zagrają teraz z RPA, ale mecz odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w Inglewood pod Los Angeles. To pierwszy raz w historii, gdy gospodarz mundialu rozgrywa mecz poza swoim krajem. Szwajcaria pozostaje w Vancouver, co daje jej bardziej komfortową ścieżkę turniejową.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo? Na mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę.
2: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: W poniedziałek startuje Wimbledon 2026 roku, a już dziś poznajemy drabinkę turnieju. Iga Świątek, broniąca tytułu, oraz finalistka Roland Garros Maja Chwalińska są rozstawione, ale mogą trafić na powracającą Serenę Williams już w pierwszej rundzie. W turnieju wystąpią także Magdalena Fręch, Magda Linet, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Losowanie drabinki może być kluczowe dla ich szans w turnieju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Katarzyna Kawa zakończyła swoją przygodę z Wimbledonem na etapie kwalifikacji, przegrywając z Amerykanką Kylą Day 2-6, 5-7. Mimo porażki, na londyńskich kortach zobaczymy inne polskie tenisistki, w tym Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. Kawa zaprezentowała się z dobrej strony we wcześniejszych rundach, ale do awansu zabrakło jednego wygranego meczu. W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta

0: zamieniła się w dramatyczne sceny.
1: Zmarła Beata Andrejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 27 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowem, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. W 134 odcinku serialu Panna Młoda Cichan staje przed dramatycznym wyborem. W płonącym aucie uwięzione są jego była i obecna żona. Mężczyzna decyduje się najpierw uratować ciężarną Bejzę, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Po wyciągnięciu Bejzy z wraku samochód eksploduje, a Hanser zostaje uratowana przez policję. W szpitalu Hanser oskarża Bejzę o celowe spowodowanie wypadku, ale Cichan nie daje wiary jej słowom. Mężczyzna zmaga się z poczuciem winy, że jego wybór mógł kosztować życie ukochanej. Emocje sięgają zenitu, a relacje między bohaterami stają się jeszcze bardziej skomplikowane.
0: W serialu M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Po wakacyjnej przerwie widzowie będą świadkami burzliwych przygotowań do ślubu Natalki i Adama Karskiego. Jednak sercowe rozterki Natalki mogą skomplikować te plany. Zwiastun nowych odcinków sugeruje, że dyrektor Mikołaj Lipiński zawróci jej w głowie. Czy Natalka zdecyduje się na zdradę i ucieczkę przed ślubem? Aktorzy nie zdradzają zbyt wiele, a Mateusz Kościukiewicz, grający Lipińskiego, nie ujawnia szczegółów swojej roli. Jesienią dowiemy się, czy romans Natalki i Lipińskiego przetrwa, czy też Karski zdoła uratować ich związek. Wszystko wskazuje na to, że emocji nie zabraknie.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać swoich widzów. W nadchodzących odcinkach od 910 do 914 emocji z pewnością nie zabraknie. Już w poniedziałek, 13 lipca, pułkownik Valverde powierza Estebanowi opiekę nad Silvią podczas podróży do Włoch, a Blanka wciąga Ursulę w niebezpieczną grę na cmentarzu. W środę, 15 lipca, pułkownik wyznaje Agustinie, że traci wzrok, co prowadzi do dramatycznej próby samobójczej. W czwartek, 16 lipca, El Peña ujawnia swoją prawdziwą tożsamość, a Blanka ponownie popada w odrętwienie. Piątkowy odcinek, 17 lipca, przynosi niespodziewane pojawienie się pięknej kuzynki Celi, Lucii, oraz nowe podejrzenia Diego. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o 18.25. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
0: 4247 odcinku na wspólnej, Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją Ilva na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lev, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który w warszawskim szpitalu południowym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, wzbudziła kontrowersje. Aż 83% Polaków chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla lekarzy w publicznych szpitalach. Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, zwrócił już 500 tysięcy złotych po ujawnieniu sprawy. Badanie przeprowadził Instytut Badań Polster.
3: Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrzej Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie. Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wenezuela zmaga się z tragicznymi skutkami dwóch potężnych trzęsień ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Kataklizm dotknął przede wszystkim Caracas i stan La Guaira, powodując zawalenie setek budynków i śmierć co najmniej 235 osób. Ratownicy nieustannie przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu ocalałych, a liczba rannych sięga już 4300. Wsparcie międzynarodowe napływa, ale skala zniszczeń jest ogromna, a sytuacja wciąż się rozwija. W Gliwicach zatrzymano 46-letniego mężczyznę, który 20 czerwca znieważył grupę osób na tle narodowościowym i zaatakował jedną z nich kijem bejsbolowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
3: Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród. Wczoraj wieczorem policjant z Warszawy pomógł 22-letniej kobiecie w trudnej sytuacji emocjonalnej. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie udało się ustalić jej lokalizację w województwie małopolskim. Współpraca z funkcjonariuszami z Gorlic doprowadziła do odnalezienia kobiety i przewiezienia jej do szpitala. Działania te zapobiegły tragedii i umożliwiły udzielenie niezbędnej pomocy medycznej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce. Policjanci z Opola zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoimi małoletnimi synami i psem. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i nakaz opuszczenia mieszkania. Ze względu na recydywę grozi mu kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia. Funkcjonariusze apelują o reagowanie na przemoc domową i zgłaszanie takich przypadków odpowiednim służbom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić tak samo 24 stopnie Celsjusza. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota R., znana piosenkarka, usłyszała zarzuty o pomoc w ukrywaniu majątku przed wierzycielami, a kwota długu przekracza 12 milionów złotych. Co ciekawe, Dorota wydaje się być zadowolona z tej sytuacji, twierdząc, że wreszcie może się bronić w sądzie po 5 latach oczekiwania. Prokuratura zabezpieczyła mienie o wartości ponad 12 milionów złotych, a sama Dorota, będąc na wakacjach, komentuje sprawę z uśmiechem na Instagramie. Czy to nowa strategia obrony, czy po prostu wakacyjny luz? Czas pokaże, jak potoczy się ta historia. Maciej Musiał z dumą ogłosił, że jego dziadek, bohater II wojny światowej, został uniewinniony po 79 latach. Niestety, kapitan Marian Markiewicz nie doczekał tej chwili. Zmarł 3 lata temu. Przez dekady uznawany za bandytę, teraz w końcu odzyskał dobre imię. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Cześć i chwała bohaterom. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazują, że miłość można znaleźć nawet wtedy, gdy nie jest się zaproszonym na imprezę. Aktorka, będąc osobą towarzyszącą, spotkała swojego przyszłego męża, który początkowo pomylił ją z Agnieszką Kaczorowską. Ich historia to dowód na to, że przypadkowe spotkania mogą prowadzić do wielkiej miłości, a wspólne życie można budować bez pośpiechu, z dużą dawką humoru i zaufania. Ciekawe, czy teraz Oskar już wie, z kim się ożenił.
2: Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Paweł Małaszyński, niegdyś idol milionów, dziś obchodzi swoje 50. urodziny, zaskakując wszystkich swoją rockową metamorfozą. Kiedyś uroczy amant z serialu Magda M., teraz lider zespołu Kokise, pokazuje, że nie boi się zmian i wyzwań. Jego życie to nie tylko błysk fleszy, ale i odważne decyzje, jak rezygnacja z udziału w sztafecie olimpijskiej w 2008 roku. A w świecie pełnym skandali Małaszyński pozostaje wierny swojej żonie Joannie, z którą tworzy stabilny związek od lat. W Tańcu z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Ewa Kasprzyk, znana z kontrowersyjnych ocen, żegna się z programem, a jej miejsce może zająć Anna Mucha. Czyżby szykowała się nowa era ciętych ripost i emocjonujących werdyktów? A na parkiecie zobaczymy Helenę Englert i Mandarynę, więc zapowiada się gorąca jesień pełna tanecznych emocji. Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja.
1: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
2: Metallica, zespół, który w 1991 roku zdobył świat swoim czarnym albumem, postanowił zaskoczyć fanów nie tylko muzyką, ale i fryzurą. Po 5-letniej przerwie w 1996 roku wydali Load, a rok później Reload, które wywołały niemałe zamieszanie. Jason Newsted, były basista zespołu, przyznaje, że zmiany w brzmieniu i wyglądzie muzyków były dla fanów szokiem, ale z czasem doceniono ich ponadczasowość. Cóż, kto by pomyślał, że Metallica może być równie kontrowersyjna jak fryzura Kirka Hameta. The Rolling Stones znowu na topie. Właśnie wypuścili nowy singiel Jealous Lover, który zapowiada ich nadchodzący album Foreign Tongues. W teledysku pojawiają się gwiazdy Anya Taylor-Joy i Charles Melton, a sam utwór to mieszanka soulu i rhythm and bluesa z charakterystycznym falsetem Micka Jaggera. Jakby tego było mało, zespół uruchomił własny podcast Speaking in Tongues, gdzie zdradzają kulisy powstawania nowego albumu. Cóż, Stonesi nie przestają zaskakiwać. Tom Morello, znany gitarzysta z Rage Against the Machine, odwołuje koncerty, by zająć się swoją 102-letnią mamą. Choć jeszcze niedawno wydawało się, że zespół wróci na scenę, kontuzja wokalisty Zacha de la Rocha pokrzyżowała plany. Teraz Morello, który miał podbić europejskie sceny, wraca do Stanów, by być przy rodzinie. Cóż, życie pisze własne scenariusze, a rock and roll musi poczekać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 24 stopnie Celsjusza. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach z lipca zeszłego roku. Ustalono, że ogień wybuchł przypadkowo, a umyślne podpalenie zostało wykluczone. Pożar zniszczył dach i górne piętra budynku, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Wiele rodzin wciąż zmaga się z konsekwencjami tej tragedii. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku awionetki. W czwartek, 25 czerwca, mały samolot spadł niedaleko lotniska i natychmiast stanął w płomieniach, zabijając obie osoby na pokładzie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Wstępny raport ma być gotowy w ciągu 30 dni. Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. W trakcie śledztwa ujawniono, że Żak miał kontaktować się ze świadkami z aresztu za pomocą telefonów komórkowych. Prokuratura bada, jak telefony trafiły do jego celi, ale na razie nie udziela szczegółowych informacji. Już w lipcu sąd ma wysłuchać mów końcowych stron.
2: SK Summer City zaprasza na intensywny weekend w Małopolsce. W sobotę w krakowskiej Bonarce odbędzie się Morning Rave z muzyką DJ Kiliwi, warsztatami i strefą relaksu. Po południu ekipa SK przeniesie się do hali Maki. W niedzielę spotkamy się na Dniach Gminy Kościelisko, jednym z największych wydarzeń plenerowych pod Tatrami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. Dwie obywatelki Izraela próbowały przewieźć 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i umieszczone w areszcie na 3 miesiące. Grozi im kara od 3 do 20 lat więzienia. W ten weekend w Krakowie spodziewane są afrykańskie upały z temperaturami powyżej 30 stopni Celsjusza. Władze miasta przygotowały kilka kąpielisk, w tym darmowe bagry i wodny plac zabaw w Parku Jordana. Zakrzówek otworzy sezon 27 czerwca, ale z limitem 300 osób z powodu niskiego poziomu wody. Przy Lasku Rusieckim i na bagrach bezpieczeństwo zapewniają wykwalifikowani ratownicy. Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Tychów, zostali uhonorowani za uratowanie mężczyzny tonącego w stawie Barbara w Katowicach. Młodzi bohaterowie bez wahania ruszyli na pomoc. Wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i prowadzili resuscytację aż do przybycia śmigłowca ratunkowego. Ich odwaga i szybka reakcja zapobiegły tragedii, co docenił prezydent Tychów, wręczając im dyplomy i upominki.
1: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do Izby Wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kierowcy przekraczający polsko-niemiecką granicę powinni uważać na e-papierosy z ekranem dotykowym. Niemiecki sąd w Kolonii uznał, że ich obsługa podczas jazdy jest traktowana jak korzystanie ze smartfona, co grozi mandatem 150 euro i jednym punktem karnym. Kluczowe jest unikanie dotykania ekranu podczas jazdy, co może być zaskoczeniem dla wielu polskich kierowców.
1: W Bydgoszczy doszło do tragicznego wypadku. 49-letnia Dominika została przygnieciona przez drzewo i trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami kręgosłupa. Rodzina apeluje o wsparcie finansowe na kosztowną rehabilitację. Koszty leczenia mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Tragiczny wypadek w Suwałkach. 14-letni chłopiec, który zniknął pod wodą w zalewie Arkadia, zmarł mimo reanimacji i wysiłków lekarzy. Do zdarzenia doszło w środę po południu. Władze miasta podjęły decyzję o wcześniejszym wprowadzeniu stałego nadzoru ratowników na kąpielisku, by zwiększyć bezpieczeństwo. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Zdarzenie miało miejsce 20 czerwca i spowodowało awarię systemu oświetlenia, co zmusiło organizatorów do odwołania pokazów specjalnych. Naprawa może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas. We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji zadbano o zachowanie autentycznych elementów zabytku. Młyn Maria, położony na dwóch wyspach w pobliżu Ostrowa Tumskiego, przeszedł kompleksową modernizację, łącząc historię z nowoczesnością.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: spółki nie wpłynęły. Sytuacja finansowa spółki jest krytyczna, a płynność utrzymywana jest dzięki wyprzedaży majątku i tymczasowym ugodom z bankami. Związki alarmują, że cięcia w budżecie mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy w kopalniach. Wydatki na inwestycje i remonty zostały drastycznie ograniczone. Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym.
1: Lwów zdobył 2,5 miliona euro wsparcia i podpisał 6 umów z zagranicznymi partnerami. Co ciekawe, wśród nowych sojuszników nie ma żadnej polskiej firmy ani instytucji. Wszystko to wydarzyło się w Gdańsku, tuż przed rozpoczęciem konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, podziękował Polsce za ciepłe przyjęcie i możliwość rozmów o przyszłości Ukrainy. Wizyta mera rozpoczęła się od złożenia kwiatów w Bazylice Mariackiej, w hołdzie Pawłowi Adamowiczowi. Konferencja URC 2026 przyciągnie polityków i przedsiębiorców z całego świata, skupiając się na odbudowie Ukrainy.
0: Od 1 lipca rusza nabór wniosków o bon ciepłowniczy na 2026 rok. Wsparcie finansowe skierowane jest do gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Aby otrzymać dopłatę, trzeba spełnić kryteria dochodowe i mieć cenę ciepła powyżej 170 zł za GJ netto. Wnioski można składać do końca sierpnia, a gminy będą miały 90 dni na ich rozpatrzenie. Wypłaty rozpoczną się w czwartym kwartale tego roku. Program nie obejmuje osób korzystających z indywidualnych źródeł ciepła.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Orlen wprowadza wakacyjną promocję na ładowanie samochodów elektrycznych. Od dziś do 1 września kierowcy zapłacą mniej za ładowanie na stacjach w całej Polsce. Cena za szybkie ładowanie DESI spadła do 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę, a za ładowanie AC do 1 zł i 59 groszy za kilowatogodzinę. Dodatkowo Orlen rozwija sieć punktów ładowania, które działają już w wielu miastach, takich jak Szczecin czy Gorzów Wielkopolski. Promocje obejmują także kierowców aut spalinowych, którzy mogą liczyć na rabaty na paliwo. To wszystko ma ułatwić wakacyjne podróże po kraju. ZUS podsumował swoje finanse za 2025 rok, osiągając rekordowe wpływy w wysokości niecałych 542 miliardów złotych. To wzrost o 9% w porównaniu z rokiem poprzednim, co zapewnia stabilność wypłat emerytur dla ponad 8 milionów Polaków. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie środkami publicznymi przez ZUS, co potwierdza rzetelność instytucji. Na stanowisko prezesa ZUS ma zostać powołany Liwiusz Laska, dotychczasowy dyrektor generalny w ministerstwie. Zmiana ta następuje po odwołaniu Zbigniewa Derdziuka z powodów zdrowotnych.
1: Madryt rozważa przekazanie Polsce 2 slotów produkcyjnych na samoloty Airbus A330 MRTT. To pozwoliłoby Polsce na szybsze pozyskanie tych maszyn, kluczowych dla obronności kraju. Dzięki temu polskie lotnictwo mogłoby odebrać pierwsze samoloty nawet 2 lata wcześniej niż planowano. Hiszpania, mimo własnych potrzeb, widzi w tym ruchu korzyści polityczno-gospodarcze i solidarność w ramach NATO. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Polska zyska autonomiczne zdolności tankowania i transportu strategicznego. Rozmowy między Warszawą a Madrytem są na zaawansowanym etapie i mają zakończyć się w ciągu 2 tygodni. Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat MEKO A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAV Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą siły zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą, wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach.
2: Radio Super Express.

0: czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. Paweł Zduński po trudnych chwilach staje przed nowym wyzwaniem samotnego ojcostwa, a w jego życiu pojawia się tajemnicza niania. W małżeństwie Rogowskich zapanował kryzys, a nowa postać, Jerzy Wielicki, może wprowadzić zamieszanie w życiu Marysi. Kasia zmaga się z konsekwencjami sfałszowanych wyników testów DNA, co grozi wybuchem skandalu. Elżbieta Domańska, pewna siebie szefowa, nie przestaje intrygować Marcina, co może prowadzić do kolejnych napięć w jego małżeństwie. Natalka ma wątpliwości przed ślubem z Adamem, a Mikołaj dodatkowo komplikuje sytuację. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna burz i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W 4238 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 1 lipca o godzinie 20.15, czeka nas prawdziwa burza. Sandra, próbując zdobyć pozycję w redakcji, nawiązała romans z Przemysławem Gwiazdą. Jednak jego żona, Marcelina, nie zamierza się poddać. Zdobędzie dowody na zdradę i publicznie ujawni romans męża z młodą dziennikarką. Smolny, który wyczuwa napięcie, celowo przydziela Marcelinę na staż do Sandry, by wywołać skandal. Gwiazda, przerażony możliwością ujawniania romansu, błaga o pomoc. Czy Sandra zostanie zdemaskowana i jej kariera legnie w gruzach? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: W 4241 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4246 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna i Juliusz, nieświadomi, że umówili się na randkę ze sobą, przygotowują się na spotkanie. Krystyna, pełna nadziei na nową znajomość, odwiedza fryzjera, ale przypadkowo wchodzi pod koła samochodu Angeli i Juliusza. Dochodzi do gorącej kłótni, w której Krystyna obwinia parę, mimo że sama była nieuważna. Sytuacja zaognia się do tego stopnia, że Łucja musi interweniować, by uspokoić atmosferę. Jednak to nie koniec emocji, bo w kolejnym odcinku okaże się, że tajemniczym Januszem jest właśnie Juliusz. Randka Krystyny i Juliusza zakończy się szybciej niż się zaczęła, gdy prawda wyjdzie na jaw.
1: Serial M jak miłość zaskakuje fanów nowym wideo zza kulis. W centrum uwagi znaleźli się Natalka i Rafał, grani przez Dominikę Suchecką i Jakuba Kucnera. Aktorzy rzucili wyzwanie widzom, by przyjrzeli się ich policyjnym mundurom, a dokładniej pagonom. Okazało się, że Rafał ma wyższą rangę jako starszy aspirant, podczas gdy Natalka jest sierżantką. Ta drobna różnica wywołała burzliwą dyskusję wśród fanów. Choć w serialu rangi nie wpływają na relacje bohaterów, to teraz widzowie będą jeszcze bardziej wnikliwie śledzić ich losy. Emocje rosną, a sympatycy produkcji z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki. Serial M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdą się Maja i Szymek, dzieci głównych bohaterów, które dorosły i zmieniły się nie do poznania. W nadchodzących epizodach zobaczymy, jak elegancko ubrani świętują ważny dzień w szkole. Iza i Marcin z dumą będą im towarzyszyć, co zapowiada wzruszające chwile. W tle pojawią się także zawirowania w relacji Kamy i Marcina, które mogą wpłynąć na ich małżeństwo. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina Chodakowskich wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Nowe odcinki obiecują wiele emocji i niespodzianek dla wiernych fanów. Na dobre i na złe szykuje wielki powrót. Wiktoria Konsalida, grana przez Katarzynę Dąbrowską, znów pojawi się w Leśnej Górze. Po kilku latach przerwy aktorka wraca do swojej kultowej roli, co wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Produkcja już teraz podgrzewa atmosferę, publikując zdjęcia i relacje z planu. Wszystko wskazuje na to, że Konsalida nie pojawi się tylko na chwilę, a jej wątek będzie jednym z głównych w nadchodzącym sezonie. Ostatni raz widzowie mogli zobaczyć ją w 2019 roku, kiedy to jej postać wyjechała do Hiszpanii. Powrót Dąbrowskiej zapowiada się na prawdziwą gratkę dla miłośników serialu. Scenarzyści pracują nad nowymi odcinkami, które mają być pełne niespodzianek.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista i publicysta, zaskoczył apelem o przyznanie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jego zdaniem Zełenski zasłużył na to wyróżnienie, ponieważ odmienił polską scenę polityczną i wpłynął na sposób myślenia polskich polityków. Bartoszewicz podkreślił też, że przyszłość Ukrainy zależy od odrzucenia ideologii banderowskiej, co jest kluczowe dla współpracy z Unią Europejską i NATO. Wyraził nadzieję na poprawę relacji między Polską a Ukrainą. Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów. W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe. W Wenezueli doszło do tragicznego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie członków zespołu rockowego Vanderdis. Budynek, w którym odbywała się próba, zawalił się, grzebiąc muzyków pod gruzami. W wyniku serii wstrząsów w stanie La Guaira zginęło co najmniej 235 osób, a 4300 zostało rannych. Społeczność artystyczna opłakuje stratę młodych talentów, którzy zyskali uznanie na lokalnej scenie muzycznej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii. Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa. Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1A2 SEP 3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88A 2 Hercules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
3: Ekstremalne upały wywołały dyskusje na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach.
3: Wczoraj w Kudowie Zdroju policja odzyskała skradziony w Czechach samochód marki Renault Trafic. Dzięki współpracy polsko-czeskich służb zatrzymano dwóch 30-letnich mężczyzn podejrzanych o kradzież. Wartość odzyskanego mienia, w tym specjalistycznego sprzętu, wynosi ponad 124 tysiące złotych. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy. Dziś zakończenie roku szkolnego, a Marta Kaczyńska świętowała sukces swojego syna Stasia, który ukończył pierwszą klasę. Zamiast samochodu wybrała rower, podkreślając ekologiczny styl życia. Uwagę przyciągnęła jej letnia stylizacja oraz żółte baloniki przy rowerze, symbolizujące rodzinne święto. To dzień pełen radości i dumy dla wielu uczniów i ich rodziców.
1: Słuchacie Radia Super Express. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 24 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na ustach wszystkich. Królowa popu, mimo 67 lat na karku, zaskoczyła Paryż podczas tygodnia mody, pojawiając się w kobaltowo-niebieskiej mini sukience, która odsłoniła jej zgrabne nogi i coś więcej. Paparazzi i przechodnie nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy gwiazda paradowała w srebrnych kozakach i błyszczącej kurtce. Wygląda na to, że Madonna nie tylko oszukała czas, ale i modowe konwenanse, bo jej stylizacja była tak odważna, że aż trudno było oderwać wzrok. W Poznaniu rusza Malta Festiwal, a w jego ramach teatralny eksperyment, który może przyprawić o zawrót głowy. Magdalena Cielecka przez 24 godziny będzie odgrywać tę samą scenę z setką różnych mężczyzn. Każdy z nich, nie będąc zawodowym aktorem, musi wybrać między Zawsze cię kochałem, a Nigdy cię nie kochałem. To nie tylko wyzwanie dla aktorki, ale i dla widzów, którzy mogą obserwować, jak zmienia się dynamika relacji w zależności od wyboru słów. Cielecka przyznaje, że to dla niej emocjonalny rollercoaster, ale przecież kto nie lubi odrobiny szaleństwa na scenie. Marcin Mroczek, znany z serialu M jak Miłość, udowadnia, że bycie tatą to nie lada przygoda. Na nadwiślańskiej plaży zamiast synowi to on przejął stery zabawkowego samolotu, bawiąc się jak dziecko. Kiedy akumulatory padły, zaradny Mroczek miał już plan B – zapas w samochodzie. Po godzinie lotniczych popisów z synem i ciężką siatą zakupów wrócili do domu. A wszystko to rok po rozwodzie, który zakończył 12-letnie małżeństwo aktora. Cóż, życie to nie serial, ale emocji nie brakuje.
2: Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Warszawa wczoraj wieczorem stała się stolicą blichtru i ekstrawagancji, a to za sprawą 50. urodzin Marysi Sadowskiej. Gwiazdy polskiego show biznesu, od Moniki Olejnik po Joannę Liszowską, prześcigały się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić niejedną galę oscarową. Marysia Sadowska, niczym żywa kula dyskotekowa, błyszczała w miniówce i kozako-japonkach, a goście, jak to bywa w wyższych sferach, przenosili się na leżaki, by wdychać nocne powietrze i puszczać dymka. Cóż, niektórzy wiedzą, jak świętować z przytupem. Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizory całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo. Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi. Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
1: Hanna Bieluszko, znana i ceniona aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy dramat. Zmaga się z rakiem jelita grubego, a jej walka z chorobą to prawdziwy thriller. Po operacji, która miała ratować życie, przyszły kolejne wyzwania. Paraliż nogi i wyczerpująca terapia. Na szczęście w tej trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół z teatru, którzy z niecierpliwością czekają na jej powrót na scenę. Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Zespół ogłosił otwarcie pierwszego na świecie muzeum dedykowanego ich twórczości. The Infinite Dreams Experience zadebiutuje podczas festiwalu AtFest Knebworth już w lipcu. Fani zacierają ręce, licząc na objazdową wersję wystawy, ale na razie pozostaje im tylko marzyć. A w międzyczasie, po paryskiej awarii prądu, czekamy na koncertowe wydawnictwo, które ma przypomnieć, że nawet bez prądu Iron Maiden potrafi zagrać z mocą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą także 24 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek nad zalewem w Zwoleniu. Wczoraj wieczorem 8-letni chłopiec zniknął pod wodą i mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Dzieckiem opiekował się ojciec, który miał około 1 promil alkoholu w organizmie. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kąpielisko z ratownikami rusza dopiero 1 lipca. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W czwartek niewielki samolot rozbił się tuż przed lotniskiem, a 2 osoby na pokładzie zginęły na miejscu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracuje nad ustaleniem przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany w ciągu 1 miesiąca. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe.
2: Zespół Molesta Evenement świętuje 30-lecie istnienia i już jutro, 27 czerwca, zagra wyjątkowy koncert na letniej scenie progresji w Warszawie. Włodi, Wienio, Wilku i Pelson zapraszają fanów na wieczór pełen hip-hopowej klasyki, który podsumuje 3 dekady ich twórczości. Na scenie pojawią się także goście specjalni z polskiej sceny hip-hopowej. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zaprószenie ognia.
2: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. 2 mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z 1. komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki.
1: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 zł. W bagażu 2 obywatelek Izraela znaleziono 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Grozi im kara więzienia od 3 do 20 lat. Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pociągu relacji Suwałki-Świnoujście doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijane małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci zostało zatrzymane przez Straż Ochrony Kolei i policję. Rodzice mieli skrajnie wysokie stężenie alkoholu i trafili do izby wytrzeźwień, a dzieci pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Interwencja spowodowała 16-minutowe opóźnienie pociągu. Sprawą zajmuje się policja, która bada, czy rodzice wcześniej byli notowani. Zakończenie roku szkolnego to doskonały moment na docenienie wysiłku uczniów. Kartki z gratulacjami, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, stają się coraz popularniejszym sposobem wyrażenia dumy z ich osiągnięć. Warto wybrać nowoczesne wzory, które pasują do charakteru młodego człowieka, a osobista dedykacja dodaje im szczególnej wartości. Już w sobotę Suwałki staną się centrum lotniczych emocji dzięki odlotowym Suwałki Air Show. To największa impreza lotnicza w regionie, przyciągająca tysiące miłośników z kraju i zagranicy. Na niebie pojawią się awionetki, samoloty i spadochroniarze. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji dla wszystkich uczestników. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 6-miesięczny Filipek został ciężko ranny po tym, jak jego ojciec rzucił nim o podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Chłopiec przebywa w szpitalu, a rodzina modli się o jego powrót do zdrowia. Dziadek Filipka codziennie powierza los wnuka modlitwie, wierząc w jego wyzdrowienie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W ten weekend we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku prognozowane są upały sięgające 39 stopni Celsjusza. Mieszkańcy mogą szukać ochłody na kilku czynnych kąpieliskach, takich jak Glinianki czy Morskie Oko we Wrocławiu. Dla tych, którzy wolą wyjazdy poza miasto, dostępne są m.in. Błękitna Laguna i Zalew Stradomia. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie obiekty są jeszcze otwarte, jak choćby Zalew w Złotorii, który rusza dopiero 1 lipca. W minioną sobotę piorun uderzył w słynną fontannę multimedialną we Wrocławiu, powodując poważne zniszczenia. Pokazy specjalne zostały wstrzymane do odwołania, a naprawa skomplikowanej instalacji może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale uszkodzenia systemu lamp są znaczne. Przedstawiciele Hali Stulecia przypominają o zakazie wchodzenia do Niecki fontanny i zachęcają do korzystania z bezpiecznej alternatywy w postaci małej fontanny posadzkowej.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappé, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole.
0: Kanada awansowała do 1/6 finału Mistrzostw Świata, ale po porażce ze Szwajcarią straciła atut własnego boiska. Gospodarze turnieju zagrają teraz z

0: Po kolejne zwycięstwo?
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Na Mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę.
1: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
0: W poniedziałek, 29 czerwca, startuje Wimbledon 2026 z udziałem 6 Polaków w turnieju singla. W pierwszej rundzie Maja Chwalińska zmierzy się z Mananhają Savankaev, a Magda Linet z Mirrą Andrijejewą. Magdalena Fręch zagra z Anną Kalińską, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. We wtorek Iga Świątek, jako obrończyni tytułu, prawdopodobnie otworzy zmagania na korcie centralnym meczem z Taylor Townsend. Kamil Majchrzak podejmie Alejandro Tabilo.
1: Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Francja zmierzy się z Norwegią o godzinie 21, a Hiszpania zagra z Urugwajem o 2 w nocy. Belgia po 2 remisach walczy o przetrwanie w turnieju przeciwko Nowej Zelandii o 5 rano. Kibice mogą spodziewać się wielu piłkarskich emocji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Ivana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dziś podgrzane. Myśli, rozmowy, powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Pojraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Pojraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
0: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją i Lwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze drży od ciepła. Lato rozgościło się na dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który w warszawskim szpitalu południowym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, wzbudziła kontrowersje. Aż 83% Polaków chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla lekarzy w publicznych szpitalach. Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, zwrócił już 500 tysięcy złotych po ujawnieniu sprawy. Badanie przeprowadził Instytut Badań Polster.
3: Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę bohaterów UPA, co wywołało oburzenie w Polsce. W odpowiedzi prezydent Polski Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, a inni polscy politycy, jak Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, zwrócili ukraińskie odznaczenia. Z sondażu Polster wynika, że większość Polaków uważa, iż Ukraina powinna oficjalnie przeprosić za tę decyzję. Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
3: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
2: W Gliwicach zatrzymano 46-letniego mężczyznę, który 20 czerwca znieważył grupę osób na tle narodowościowym i zaatakował jedną z nich kijem bejsbolowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
3: Wczoraj wieczorem policjant z Warszawy pomógł 22-letniej kobiecie w trudnej sytuacji emocjonalnej. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie udało się ustalić jej lokalizację w województwie małopolskim. Współpraca z funkcjonariuszami z Gorlic doprowadziła do odnalezienia kobiety i przewiezienia jej do szpitala. Działania te zapobiegły tragedii i umożliwiły udzielenie niezbędnej pomocy medycznej. Policjanci z ŻOR, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze. Mała kieszonka w dżinsach, choć dziś wydaje się mało praktyczna, ma bogatą historię. Powstała w 1873 roku z myślą o ochronie zegarków kieszonkowych na Dzikim Zachodzie. Obecnie, choć jej pierwotna funkcja zanikła, stała się symbolem tradycji i charakterystycznym elementem dżinsów. Współcześnie służy do przechowywania drobnych przedmiotów, takich jak słuchawki czy klucze. W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni.
2: Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem północnym o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry też pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazują, że miłość można znaleźć nawet wtedy, gdy nie jest się zaproszonym na imprezę. Aktorka, będąc osobą towarzyszącą, spotkała swojego przyszłego męża, który początkowo pomylił ją z Agnieszką Kaczorowską. Ich historia to dowód na to, że przypadkowe spotkania mogą prowadzić do wielkiej miłości, a wspólne życie można budować bez pośpiechu, z dużą dawką humoru i zaufania. Ciekawe, czy teraz Oskar już wie, z kim się ożenił. Maciej Orłoś, legenda Teleekspresu, świętuje 40-lecie programu, który od lat łączy pokolenia. Zaczynał w czasach maszyn do pisania, a dziś, mimo sztucznej inteligencji, wciąż stawia na ludzką twarz informacji. Wspomina niezapomniane chwile, jak wizytę Aerosmith jedzących kotlety mielone w redakcji. Choć świat się zmienia, Teleekspres pozostaje wierny zasadzie. Krótko, zwięźle i na temat. A Orłoś nie chce zapowiadać wojen i katastrof.
2: Ksenia Ngo, białoruska kosmetolog i narzeczona Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wszystko przez niewinne nagranie, w którym wyraziła swoje osobiste uczucia do partnera, co nie spodobało się niektórym internautkom. Ksenia stwierdziła, że nie wyobraża sobie życia bez swojego mężczyzny, co wywołało falę krytyki ze strony feministek. Cóż, w czasach, gdy każdy ma prawo do własnego zdania, okazuje się, że nie każdy ma prawo do własnych uczuć. Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Tańcu z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Ewa Kasprzyk, znana z kontrowersyjnych ocen, żegna się z programem, a jej miejsce może zająć Anna Mucha. Czyżby szykowała się nowa era ciętych ripost i emocjonujących werdyktów? A na parkiecie zobaczymy Helenę Englert i Mandarynę, więc zapowiada się gorąca jesień pełna tanecznych emocji. W świecie celebrytów znowu wrze. Michał Wiśniewski i Mandaryna, niegdyś najgorętsza para polskiego show biznesu, znów są na językach. Ich dzieci, Xavier i Fabienne, postanowiły uczcić urodziny brata, przebierając się za sławnych rodziców, co wywołało lawinę spekulacji o możliwym powrocie rodziców do siebie. A wszystko to w momencie, gdy Michał rozstaje się z piątą żoną, a Mandaryna szykuje się do Tańca z Gwiazdami. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać. Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja.
1: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
2: Machine Girl, czyli muzyczny chaos w najlepszym wydaniu, wkracza na polską scenę. To trio, które nie zna słowa kompromis, łączy rave, metal i punk z miażdżącą elektroniką, tworząc dźwiękowy huragan, który najlepiej przeżywać na żywo. Ich nowy album Psycho Warrior to kolejna dawka szorstkiego i nieprzewidywalnego brzmienia. Koncert w warszawskim klubie Proxima już w listopadzie, a bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali. Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch – Live at the Rijks Museum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą również 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 14-letnia dziewczyna z Warszawy została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak policja zatrzymała ją za znęcanie się nad rówieśniczką. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował o jej umieszczeniu w ośrodku. Funkcjonariusze apelują do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności i skutków przemocy.
1: W Żuraminie doszło dziś rano do nietypowego zdarzenia. Krowa bez kolczyków spacerowała po ulicach miasta, co postawiło na nogi miejscowe służby. Mundurowi szybko zlokalizowali zwierzę i odprowadzili je do gospodarstwa. Sprawa trafi do sądu, ponieważ właściciel krowy nie przyznaje się do winy.
0: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach z lipca zeszłego roku. Ustalono, że ogień wybuchł przypadkowo, a umyślne podpalenie zostało wykluczone. Pożar zniszczył dach i górne piętra budynku, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Wiele rodzin wciąż zmaga się z konsekwencjami tej tragedii. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku awionetki. W czwartek, 25 czerwca, mały samolot spadł niedaleko lotniska i natychmiast stanął w płomieniach, zabijając obie osoby na pokładzie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Wstępny raport ma być gotowy w ciągu 30 dni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Wczoraj wieczorem nad zalewem w Zwoleniu doszło do tragedii. 8-letni chłopiec zniknął pod wodą i mimo wysiłków ratowników nie udało się go uratować. Dziecko przebywało nad wodą z ojcem, który miał około 1 promila alkoholu w organizmie. Policja bada okoliczności zdarzenia. Strażacy apelują o rozwagę i przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy posiadali niebezpieczne przedmioty i grozili nimi pracownikom ochrony. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uniknąć eskalacji sytuacji. Trwają czynności procesowe z zatrzymanymi, a policja apeluje do pokrzywdzonych o zgłaszanie się na komisariat.
0: Przed nami upalny weekend w Małopolsce z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. To idealny czas na wyjazd nad wodę, a w regionie otwartych jest wiele kąpielisk, takich jak Zalew w Łapanowie czy Balaton w Trzebini. Pamiętajmy, by korzystać z oficjalnych miejsc i zachować ostrożność, szczególnie w upalne dni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku.
0: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do izby wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: Kierowcy przekraczający polsko-niemiecką granicę powinni uważać na e-papierosy z ekranem dotykowym. Niemiecki sąd w Kolonii uznał, że ich obsługa podczas jazdy jest traktowana jak korzystanie ze smartfona, co grozi mandatem 150 euro i 1 punktem karnym. Kluczowe jest unikanie dotykania ekranu podczas jazdy, co może być zaskoczeniem dla wielu polskich kierowców. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Zdarzenie miało miejsce 20 czerwca i spowodowało awarię systemu oświetlenia, co zmusiło organizatorów do odwołania pokazów specjalnych. Naprawa może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas. We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji zadbano o zachowanie autentycznych elementów zabytku. Młyn Maria, położony na dwóch wyspach w pobliżu Ostrowa Tumskiego, przeszedł kompleksową modernizację, łącząc historię z nowoczesnością.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Janina Goss, niegdyś bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem tej decyzji było niepłacenie składek członkowskich. Goss była znana z wpływów w partii i zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W latach od 2016 do 2023 zarobiła na tych stanowiskach około 1,5 miliona złotych. Jej kariera zakończyła się wraz z nadejściem nowego rządu. To wydarzenie pokazuje, że nawet bliscy współpracownicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Unia Europejska wprowadza nowe regulacje dotyczące jednorazowych saszetek z ketchupem, majonezem i cukrem. Od 12 sierpnia zacznie obowiązywać pierwszy etap ograniczeń, które mają na celu zmniejszenie ilości odpadów. W 2027 roku restauracje będą musiały akceptować własne pojemniki klientów. Rok później pojawi się obowiązek oferowania opakowań wielokrotnego użytku. W 2030 roku zakaz obejmie także miniaturowe kosmetyki w hotelach. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kosztów związanych z nowymi wymogami. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu. Nadchodzące upały zmuszają Polaków do poszukiwania sposobów na ochłodzenie mieszkań. Coraz większą popularność zdobywają klimatyzatory przenośne, które można uruchomić samodzielnie w kilka minut. Ich ceny spadły nawet o 1000 zł, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych klimatyzatorów ściennych. Urządzenia te skutecznie obniżają temperaturę w pomieszczeniach, a nowoczesne modele eliminują problem z kroplin. Choć nie są całkowicie bezgłośne, oferują tryby nocne, które poprawiają komfort snu. Zainteresowanie tym sprzętem rośnie wraz z temperaturą. W Konotopiu trwa budowa monumentalnego pomnika Matki Boskiej Bolesnej, który osiągnie wysokość 55,6 metra. Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma zostać ukończona w sierpniu. Pomnik przewyższy słynny posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro i stanie się jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. W podstawie monumentu znajdzie się taras widokowy, co dodatkowo przyciągnie turystów. Konotop ma szansę stać się nowym centrum pielgrzymkowym i turystycznym na Kujawach i Pomorzu. Sejm uchwalił ustawę zwalniającą marynarzy i pracowników offshore z podatku PIT. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie podatku tonażowego i poprawę warunków pracy na morzu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga zgody Komisji Europejskiej. Przewidziano także nowe obowiązki dla armatorów, w tym zapewnienie dostępu do internetu i darmowych posiłków dla załóg. Zmiany mają zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i poprawić bezpieczeństwo socjalne pracowników morskich. Fala rekordowych upałów zagraża tegorocznym zbiorom czarnej porzeczki w Polsce. Wysokie temperatury powodują, że owoce dosłownie gotują się na krzewach i masowo opadają na ziemię. Plantatorzy są zaniepokojeni, a prognozy pogody nie przynoszą ulgi. Upały mogą potrwać do początku przyszłego tygodnia. Szczególnie dotknięte są plantacje na Lubelszczyźnie, gdzie uprawy porzeczki są bardzo popularne. Jeśli sytuacja się nie poprawi, może to wpłynąć na dostępność owoców do produkcji soków i przetworów, a także na ceny dla konsumentów.
1: Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt ustawy Safe 0%. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że dokument będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy. Nowe przepisy mają inaczej regulować podział zysków NBP, uwzględniając postulat Lewicy, by 95% ewentualnych zysków przeznaczyć także na ochronę zdrowia. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie procedowany z powodu niezgodności z konstytucją. Obecnie NBP nie generuje zysków, ale nowe prawo ma zabezpieczyć podział przyszłych środków. Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę. Airbus Helicopters dostarczył pierwszy śmigłowiec H-145M dla Sił Zbrojnych Belgii. To początek modernizacji floty wojskowej i policyjnej tego kraju. Belgia zamówiła łącznie 20 takich maszyn, które zastąpią wysłużone śmigłowce AW-109. Nowoczesne H-145M, znane z cichego działania i wszechstronności, znacząco podniosą możliwości operacyjne i bezpieczeństwo. Śmigłowce te są już wykorzystywane przez siły zbrojne na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą

0: 24 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W powakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. Barwy Szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił z Wilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Pojraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Pojraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdą się Maja i Szymek, dzieci głównych bohaterów, które dorosły i zmieniły się nie do poznania. W nadchodzących epizodach zobaczymy, jak elegancko ubrani świętują ważny dzień w szkole. Iza i Marcin z dumą będą im towarzyszyć, co zapowiada wzruszające chwile. W tle pojawią się także zawirowania w relacji Kamy i Marcina, które mogą wpłynąć na ich małżeństwo. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina Chodakowskich wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Nowe odcinki obiecują wiele emocji i niespodzianek dla wiernych fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista i publicysta, zaskoczył apelem o przyznanie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jego zdaniem Zełenski zasłużył na to wyróżnienie, ponieważ odmienił polską scenę polityczną i wpłynął na sposób myślenia polskich polityków. Bartoszewicz podkreślił też, że przyszłość Ukrainy zależy od odrzucenia ideologii banderowskiej, co jest kluczowe dla współpracy z Unią Europejską i NATO. Wyraził nadzieję na poprawę relacji między Polską a Ukrainą. Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów. W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe.
3: W Wenezueli trwa dramatyczna walka o życie po podwójnym trzęsieniu ziemi, które zniszczyło wiele budynków. Ratownicy i mieszkańcy dokonują cudów, ratując uwięzionych pod gruzami. W stanie La Guaira udało się ocalić niemowlę, które jest już bezpieczne. Niestety, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 235, a ponad 50 tysięcy osób uznaje się za zaginione. Akcję ratunkową utrudnia zamknięcie międzynarodowego lotniska z powodu uszkodzeń.
2: Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii. Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa. Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1A2 SEP 3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88A 2 Hercules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
3: Ekstremalne upały wywołały dyskusję na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
2: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach. Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy. Limonka, znana jako orzeźwiający dodatek do napojów, zyskuje popularność w domowej pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i przeciwutleniaczy, maseczki z limonki mogą rozświetlić cerę i pomóc w walce z zaskórnikami. Wystarczy połączyć sok z limonki z miodem lub jogurtem, by uzyskać naturalny kosmetyk. Pamiętajmy jednak, aby unikać stosowania cytrusowych maseczek przed ekspozycją na słońce. Dziś zakończenie roku szkolnego, a Marta Kaczyńska świętowała sukces swojego syna Stasia, który ukończył pierwszą klasę. Zamiast samochodu wybrała rower, podkreślając ekologiczny styl życia. Uwagę przyciągnęła jej letnia stylizacja oraz żółte baloniki przy rowerze, symbolizujące rodzinne święto. To dzień pełen radości i dumy dla wielu uczniów i ich rodziców.
3: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą tak samo 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na ustach wszystkich. Królowa popu, mimo 67 lat na karku, zaskoczyła Paryż podczas tygodnia mody, pojawiając się w kobaltowo-niebieskiej mini sukience, która odsłoniła jej zgrabne nogi i coś więcej. Paparazzi i przechodnie nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy gwiazda paradowała w srebrnych kozakach i błyszczącej kurtce. Wygląda na to, że Madonna nie tylko oszukała czas, ale i modowe konwenanse, bo jej stylizacja była tak odważna, że aż trudno było oderwać wzrok.
2: Maciej Musiał z dumą ogłosił, że jego dziadek, bohater II wojny światowej, został uniewinniony po 79 latach. Niestety, kapitan Marian Markiewicz nie doczekał tej chwili. Zmarł 3 lata temu. Przez dekady uznawany za bandytę, teraz w końcu odzyskał dobre imię. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Cześć i chwała bohaterom.
1: Dorota R., znana piosenkarka, znowu na pierwszych stronach gazet, tym razem z zarzutami o działania na szkodę wierzycieli. Prokuratura okręgowa oskarża ją o blokowanie 12 milionów złotych, a grozi jej nawet 5 lat więzienia. Krzysztof Rutkowski, były detektyw, nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Dorota R. robi z siebie ofiarę i nieustannie wplątuje się w kłopotliwe związki. Cóż, wygląda na to, że życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i cień paragrafów. W Poznaniu rusza Malta Festiwal, a w jego ramach teatralny eksperyment, który może przyprawić o zawrót głowy. Magdalena Cielecka przez 24 godziny będzie odgrywać tę samą scenę z setką różnych mężczyzn. Każdy z nich, nie będąc zawodowym aktorem, musi wybrać między Zawsze cię kochałem, a Nigdy cię nie kochałem. To nie tylko wyzwanie dla aktorki, ale i dla widzów, którzy mogą obserwować, jak zmienia się dynamika relacji w zależności od wyboru słów. Cielecka przyznaje, że to dla niej emocjonalny rollercoaster, ale przecież kto nie lubi odrobiny szaleństwa na scenie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, właśnie dołączył do elitarnego klubu miliarda wyświetleń na YouTube. Jego disco Polo zdobyło serca milionów, a miliard wyświetleń to rekord w tej branży. Kto by pomyślał, że kilka piosenek, które miały być tylko zabawą, stanie się takim hitem? Jeszcze raz. Małolatki i inne utwory przyniosły mu 5 diamentowych płyt i poczwórną platynę. Cóż, od rapera do króla disco Polo. To się nazywa kariera. Warszawa wczoraj wieczorem stała się stolicą blichtru i ekstrawagancji, a to za sprawą 50. urodzin Marysi Sadowskiej. Gwiazdy polskiego show biznesu, od Moniki Olejnik po Joannę Liszowską, prześcigały się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić niejedną galę oscarową. Marysia Sadowska, niczym żywa kula dyskotekowa, błyszczała w miniówce i kozako-japonkach, a goście, jak to bywa w wyższych sferach, przenosili się na leżaki, by wdychać nocne powietrze i puszczać dymka. Cóż, niektórzy wiedzą, jak świętować z przytupem. Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizor całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo. Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
1: Metallica, zespół, który w 1991 roku zdobył świat swoim czarnym albumem, postanowił zaskoczyć fanów nie tylko muzyką, ale i fryzurą. Po 5-letniej przerwie w 1996 roku wydali Load, a rok później Reload, które wywołały niemałe zamieszanie. Jason Newsted, były basista zespołu, przyznaje, że zmiany w brzmieniu i wyglądzie muzyków były dla fanów szokiem, ale z czasem doceniono ich ponadczasowość. Cóż, kto by pomyślał, że Metallica może być równie kontrowersyjna jak fryzura Kirka Hameta. Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Zespół ogłosił otwarcie pierwszego na świecie muzeum dedykowanego ich twórczości. The Infinite Dreams Experience zadebiutuje podczas festiwalu Edfest Knebworth już w lipcu. Fani zacierają ręce, licząc na objazdową wersję wystawy, ale na razie pozostaje im tylko marzyć. A w międzyczasie, po paryskiej awarii prądu, czekamy na koncertowe wydawnictwo, które ma przypomnieć, że nawet bez prądu Iron Maiden potrafi zagrać z mocą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek nad zalewem w Zwoleniu. Wczoraj wieczorem 8-letni chłopiec zniknął pod wodą i mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Dzieckiem opiekował się ojciec, który miał około 1 promil alkoholu w organizmie. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kąpielisko z ratownikami rusza dopiero 1 lipca. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W czwartek niewielki samolot rozbił się tuż przed lotniskiem, a 2 osoby na pokładzie zginęły na miejscu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracuje nad ustaleniem przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany w ciągu 1 miesiąca. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe.
2: Zespół Molesta Evenement świętuje 30-lecie istnienia i już jutro, 27 czerwca, zagra wyjątkowy koncert na letniej scenie progresji w Warszawie. Włodi, Wienio, Wilku i Pelson zapraszają fanów na wieczór pełen hip-hopowej klasyki, który podsumuje 3 dekady ich twórczości. Na scenie pojawią się także goście specjalni z polskiej sceny hip-hopowej. To wydarzenie, którego nie można przegapić. Na ulicach Żuromina doszło do nietypowej interwencji. W piątkowy poranek mieszkańcy zauważyli spacerującą krowę, którą ostatecznie zatrzymali policjanci. Zwierzę wróciło do właściciela, ale 73-letni gospodarz odpowie przed sądem za brak zabezpieczeń i identyfikacji krowy. Policja przypomina, że odpowiednie zabezpieczenie zwierząt to kwestia bezpieczeństwa.
1: W Warszawie 14-letnia dziewczyna została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak przez dłuższy czas poniżała i zastraszała swoją rówieśniczkę. Policja, która prowadziła dochodzenie, apeluje do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat konsekwencji agresji. To kolejny przypadek, który pokazuje, jak poważne mogą być skutki przemocy wśród młodzieży. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zapruszenie ognia. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w bezpłatnym programie Aktywnie i Bezpiecznie, organizowanym przez Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Projekt obejmuje zajęcia sportowe, basenowe oraz integracyjne i potrwa przez 4 tygodnie lipca. Rekrutacja trwa do 30 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Zajęcia rozpoczną się 6 lipca i będą odbywać się 3 razy w tygodniu.
2: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. 2 mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z 1. komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki.
1: W Mierzawie odbyło się pożegnanie 80-letniego Tadeusza B., który zginął, próbując ochronić córkę przed atakiem jej męża. 49-letni Dariusz R., były policjant, ugodził teścia nożem 9 razy. Został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań i przyznał się do zbrodni. Grozi mu dożywocie. Alarm bombowy w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Policja zabezpieczyła teren, a pacjenci muszą czekać na zakończenie działań służb. Choć wiarygodność zgłoszenia jest niska, budynek jest dokładnie przeszukiwany. To kolejny przypadek fałszywych alarmów, które paraliżują pracę instytucji w Polsce. Eliza Kopera i Jan Tomczyk, licealiści z Tychów, zostali uhonorowani za uratowanie mężczyzny tonącego w stawie Barbara w Katowicach. Młodzi bohaterowie bez wahania ruszyli na pomoc. Wyciągnęli poszkodowanego na brzeg i prowadzili resuscytację aż do przybycia śmigłowca ratunkowego. Ich odwaga i szybka reakcja zapobiegły tragedii, co docenił prezydent Tychów, wręczając im dyplomy i upominki. W pociągu relacji Suwałki-Świnoujście doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijane małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci zostało zatrzymane przez Straż Ochrony Kolei i policję. Rodzice mieli skrajnie wysokie stężenie alkoholu i trafili do izby wytrzeźwień, a dzieci pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Interwencja spowodowała 16-minutowe opóźnienie pociągu. Sprawą zajmuje się policja, która bada, czy rodzice wcześniej byli notowani.
2: W województwie kujawsko-pomorskim zbliża się upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele oficjalnych kąpielisk w regionie jest już otwartych. Eksperci przypominają, by wybierać legalne plaże z opieką ratowników i dbać o bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Pamiętajmy o ochronie przed słońcem i unikaniu przegrzania. Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, a w Białymstoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappe, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo? Na mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę.
0: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSG Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny. Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Francja zmierzy się z Norwegią o godzinie 21:00, a Hiszpania zagra z Urugwajem o 2:00 w nocy. Belgia po 2 remisach walczy o przetrwanie w turnieju przeciwko Nowej Zelandii o 5:00 rano. Kibice mogą spodziewać się wielu piłkarskich emocji.
1: Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
0: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek,

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem.

0: Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją i Lwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty chłopak. Można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który w warszawskim szpitalu południowym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, wzbudziła kontrowersje. Aż 83% Polaków chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla lekarzy w publicznych szpitalach. Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, zwrócił już 500 tysięcy złotych po ujawnieniu sprawy. Badanie przeprowadził Instytut Badań Polster.
0: Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa Andrzej Sadowy stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę bohaterów UPA, co wywołało oburzenie w Polsce. W odpowiedzi prezydent Polski Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, a inni polscy politycy, jak Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, zwrócili ukraińskie odznaczenia. Z sondażu Polster wynika, że większość Polaków uważa, iż Ukraina powinna oficjalnie przeprosić za tę decyzję.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność. Wczoraj wieczorem policjant z Warszawy pomógł 22-letniej kobiecie w trudnej sytuacji emocjonalnej. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie udało się ustalić jej lokalizację w województwie małopolskim. Współpraca z funkcjonariuszami z Gorlic doprowadziła do odnalezienia kobiety i przewiezienia jej do szpitala. Działania te zapobiegły tragedii i umożliwiły udzielenie niezbędnej pomocy medycznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze. Mała kieszonka w dżinsach, choć dziś wydaje się mało praktyczna, ma bogatą historię. Powstała w 1873 roku z myślą o ochronie zegarków kieszonkowych na Dzikim Zachodzie. Obecnie, choć jej pierwotna funkcja zanikła, stała się symbolem tradycji i charakterystycznym elementem dżinsów. Współcześnie służy do przechowywania drobnych przedmiotów, takich jak słuchawki czy klucze.
2: Imię Carmen zyskuje na popularności w Polsce. Choć wciąż jest rzadko spotykane, coraz więcej rodziców docenia jego międzynarodowy charakter i eleganckie brzmienie. Carmen kojarzy się z hiszpańskim temperamentem, słońcem i flamenco, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla bardziej popularnych imion. To propozycja dla tych, którzy szukają oryginalności, ale nie chcą rezygnować z łatwości wymowy.
0: W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta.
0: Dziś wielki dzień dla rodziny prezydenta Nawrockiego. Jego najmłodsza córka Kasia zakończyła pierwszą klasę szkoły podstawowej. Z tej okazji Kasia wraz z mamą, Martą Nawrocką, uczestniczyły we mszy świętej. Po intensywnym roku szkolnym, pełnym nowych przyjaźni i wyzwań, czas na zasłużone wakacje.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą także 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Robert G. zacisnął dłonie na ciele 12-letniej dziewczynki, utopił Sarę w stawie, a jej ciało, częściowo zanurzone w wodzie, znalazła jej rówieśniczka. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Brutalne morderstwo, do którego doszło w Żorach na Śląsku, do dziś mrozi krew w żyłach. Sprawa rozegrała się 16 sierpnia 2012 roku. 12-letnia Sara spędzała czas przed blokiem na osiedlu Sikorskiego w Żorach. Około godziny 15 jeszcze beztrosko rozmawiała ze swoimi koleżankami. Później gdzieś zniknęła, ale o godzinie 21 rozmawiała przez telefon z rodzicami. Wydawało się, że wszystko jest w porządku. Kiedy jednak rodzice dziewczyny próbowali się z nią ponownie skontaktować, ślad po niej zaginął. Sara zbyt długo nie dawała znaku życia, więc jej mama zdecydowała o zgłoszeniu zaginięcia na policję. Z 12-latką nie było nigdy wcześniej żadnych problemów. Nie znikała z domu, więc to, co się stało, tym bardziej zaniepokoiło rodziców. Wszyscy włączyli się w poszukiwania Sary. Rodzina, znajomi, sąsiedzi. Udało im się nawet dotrzeć do świadka, który twierdził, że widział dziewczynę z Robertem G. 28-latek znał dziewczynę. Mężczyzna pochodził z Warszawy, miał tam żonę i kilkuletnie dziecko, jednak od dłuższego czasu mieszkał u szwagra w Żorach, którego blok sąsiadował z tym, w którym mieszkała 12-latka. Po 2 dniach od zaginięcia Sary dokonano wstrząsającego odkrycia. Jej ciało znaleziono w rejonie stawów przy ulicy Ogrodniczej. Było częściowo zanurzone w wodzie, dostrzegła je rówieśniczka 12-latki. Szybko wyszło na jaw, że to Robert G. zamordował dziewczynę. Około godziny 1:15 w nocy zaciągnął ją w miejsce zbrodni. Niewykluczone, że chciał ją zgwałcić, bo w toku rozprawy wyszło na jaw, że 12-latka wielokrotnie się z nim całowała. Jedna z hipotez mówiła o tym, że 28-latek chciał pójść o krok dalej, ale dziewczyna się wystraszyła i zaczęła go odpychać. Wtedy wpadł w szał, zacisnął na niej swoje dłonie i przytrzymał pod wodą, aż się utopiła. Biegli z zakresu psychiatrii podczas procesu uznali, że w chwili, gdy oskarżony topił 12-latkę, był całkowicie poczytalny i wiedział, co robi. Wyniki badań wykazały, że dziewczynka ostatecznie nie została zgwałcona. Ojciec Sary podkreślał za to w mediach, że kara dla oprawcy jego córki powinna być jak najwyższa, ponieważ, jak mówił, sprawca musiał wcześniej obserwować 12-latkę i planować zabójstwo oraz wykorzystanie jej seksualnie. Ostatecznie wyrok zapadł w 2014 roku, a sąd skazał Roberta G. na 25 lat więzienia.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazują, że miłość można znaleźć nawet wtedy, gdy nie jest się zaproszonym na imprezę. Aktorka, będąc osobą towarzyszącą, spotkała swojego przyszłego męża, który początkowo pomylił ją z Agnieszką Kaczorowską. Ich historia to dowód na to, że przypadkowe spotkania mogą prowadzić do wielkiej miłości, a wspólne życie można budować bez pośpiechu, z dużą dawką humoru i zaufania. Ciekawe, czy teraz Oskar już wie, z kim się ożenił.
2: Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki?
1: Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi.
2: W świecie celebrytów znowu wrze. Michał Wiśniewski i Mandaryna, niegdyś najgorętsza para polskiego show biznesu, znów są na językach. Ich dzieci, Xavier i Fabienne, postanowiły uczcić urodziny brata, przebierając się za sławnych rodziców, co wywołało lawinę spekulacji o możliwym powrocie rodziców do siebie. A wszystko to w momencie, gdy Michał rozstaje się z piątą żoną, a Mandaryna szykuje się do Tańca z Gwiazdami. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja. Hanna Bieluszko, znana i ceniona aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy dramat. Zmaga się z rakiem jelita grubego, a jej walka z chorobą to prawdziwy thriller. Po operacji, która miała ratować życie, przyszły kolejne wyzwania. Paraliż nogi i wyczerpująca terapia. Na szczęście w tej trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół z teatru, którzy z niecierpliwością czekają na jej powrót na scenę. Dziś muzyczny świat stracił jednego ze swoich filarów. Andrzej Długi Laskowski, basista o niezwykłej elastyczności, dołączył do niebiańskiej orkiestry. Znany z występów z Maciejem Maleńczukiem i zespołem Wabank, Laskowski był nie tylko muzykiem, ale i mentorem. Jego dźwięki będą rozbrzmiewać w sercach fanów na zawsze.
1: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koch, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
2: Machine Girl, czyli muzyczny chaos w najlepszym wydaniu, wkracza na polską scenę. To trio, które nie zna słowa kompromis, łączy rave, metal i punk z miażdżącą elektroniką, tworząc dźwiękowy huragan, który najlepiej przeżywać na żywo. Ich nowy album Psycho Warrior to kolejna dawka szorstkiego i nieprzewidywalnego brzmienia. Koncert w warszawskim klubie Proxima już w listopadzie, a bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali. Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch – Live at the Rijks Museum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa przygotowuje się na falę upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. W związku z tym Muzeum Narodowe w ten weekend pozostanie zamknięte. Osoby, które kupiły bilety, mogą je zwrócić lub przełożyć wizytę. Koncerty z cyklu Piano Krąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem. W Żurominie doszło dziś rano do nietypowego zdarzenia. Krowa bez kolczyków spacerowała po ulicach miasta, co postawiło na nogi miejscowe służby. Mundurowi szybko zlokalizowali zwierzę i odprowadzili je do gospodarstwa. Sprawa trafi do sądu, ponieważ właściciel krowy nie przyznaje się do winy.
2: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach z lipca zeszłego roku. Ustalono, że ogień wybuchł przypadkowo, a umyślne podpalenie zostało wykluczone. Pożar zniszczył dach i górne piętra budynku, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Wiele rodzin wciąż zmaga się z konsekwencjami tej tragedii.
1: Młody Francuz, który wtargnął do tunelu warszawskiego metra, spędzi 3 miesiące w areszcie. Sąd podjął tę decyzję, a prokuratura potwierdziła, że mężczyzna odpowie za próbę zamachu na infrastrukturę. Incydent spowodował chaos w komunikacji miejskiej, a metro musiało wstrzymać kursowanie na części trasy. Śledztwo trwa, ale szczegóły nie są ujawniane.
2: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku awionetki. W czwartek, 25 czerwca, mały samolot spadł niedaleko lotniska i natychmiast stanął w płomieniach, zabijając obie osoby na pokładzie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Wstępny raport ma być gotowy w ciągu 30 dni.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Małopolskę czeka wyjątkowo gorący weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. To idealny czas na odpoczynek nad wodą, a w regionie działa wiele kąpielisk. W Krakowie można odwiedzić m.in. plaże Bagry czy Zakrzówek, a w okolicach Trzebini kąpielisko Balaton. Pamiętajmy o bezpieczeństwie i korzystajmy z oficjalnych miejsc do kąpieli.
2: W szpitalu Narutowicza w Krakowie trwa akcja policji po zgłoszeniu alarmu bombowego. Funkcjonariusze sprawdzają budynek, mimo że zagrożenie uznawane jest za mało wiarygodne. Pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami, a osoby postronne nie są wpuszczane do środka. Podobne zgłoszenia wpływają do różnych instytucji w regionie, co powoduje paraliż ich działalności.
1: SK Summer City zaprasza na intensywny weekend w Małopolsce. W sobotę w krakowskiej Bonarce odbędzie się Morning Rave z muzyką DJ-ki Livi, warsztatami i strefą relaksu. Po południu ekipa SK przeniesie się do hali Maki. W niedzielę spotkamy się na Dniach Gminy Kościelisko, jednym z największych wydarzeń plenerowych pod Tatrami. W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy posiadali niebezpieczne przedmioty i grozili nimi pracownikom ochrony. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uniknąć eskalacji sytuacji. Trwają czynności procesowe z zatrzymanymi, a policja apeluje do pokrzywdzonych o zgłaszanie się na komisariat. Dziś w Mierzawie odbył się pogrzeb Tadeusza B., który zginął tragicznie z rąk swojego zięcia, Dariusza R. Podczas ceremonii ksiądz porównał jego śmierć do ofiary Chrystusa, podkreślając dobroć i oddanie zmarłego. Dariusz R. został zatrzymany po 3-dniowej obławie i przyznał się do zbrodni, za co grozi mu dożywocie. Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku.
2: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do Izby Wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: Kierowcy przekraczający polsko-niemiecką granicę powinni uważać na e-papierosy z ekranem dotykowym. Niemiecki sąd w Kolonii uznał, że ich obsługa podczas jazdy jest traktowana jak korzystanie ze smartfona, co grozi mandatem 150 euro i 1 punktem karnym. Kluczowe jest unikanie dotykania ekranu podczas jazdy, co może być zaskoczeniem dla wielu polskich kierowców. We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 2 braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: 1 dni na złożenie odwołania do sądu pracy, aby walczyć o powrót do pracy lub odszkodowanie. OPZZ oferuje pomoc prawną zarówno dla członków, jak i osób niezrzeszonych. Sprawa została zgłoszona odpowiednim instytucjom państwowym, a związkowcy przypominają podobny przypadek z Kauflandem, gdzie sąd przywrócił pracownika do pracy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej narasta napięcie. Związki zawodowe oskarżają zarząd o złamanie umowy, która miała zapewnić firmie niecałe 3 miliardy złotych z funduszu reprywatyzacji. Górnicy zrezygnowali ze świadczeń wartych ponad miliard złotych, ale obiecane środki nie wpłynęły. Sytuacja finansowa spółki jest krytyczna, a płynność utrzymywana jest dzięki wyprzedaży majątku i tymczasowym ugodom z bankami. Związki alarmują, że cięcia w budżecie mogą zagrażać bezpieczeństwu pracy w kopalniach. Wydatki na inwestycje i remonty zostały drastycznie ograniczone. Brytyjska monarchia po raz pierwszy ujawniła, ile podatków zapłacił król Karol III. W ostatnim roku podatkowym przekazał on fiskusowi 12,9 miliona funtów. To część większego otwarcia finansów dworu, które ma na celu zwiększenie przejrzystości. Wraz z tymi danymi opublikowano także informacje o państwowej dotacji dla monarchii, która wzrosła do blisko 138 milionów funtów. Głównym powodem wzrostu jest modernizacja pałacu Buckingham. Po zakończeniu remontu planowane jest obniżenie dotacji, a pałac ma być szerzej udostępniony zwiedzającym. Sezon letnich festiwali i koncertów trwa w najlepsze, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o ważnej zasadzie. Sam bilet na koncert nie wystarczy, by wejść na teren imprezy. W dobie biletów imiennych konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości, który potwierdzi, że bilet należy do Ciebie. UOKiK zaleca sprawdzenie, jaki dokument jest wymagany przez organizatora, by uniknąć problemów przy wejściu. Warto też pobrać bilet na telefon wcześniej, by mieć go dostępnego offline. Przygotowanie się zgodnie z regulaminem wydarzenia pozwoli uniknąć stresu i cieszyć się muzyką.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: W rumuńskim parlamencie doszło do nietypowej sytuacji. Projekt ustawy o zjednoczeniu Rumunii z Mołdawią przeszedł przez niższą izbę w sposób milczący, bez debaty i głosowania. Inicjatywa pochodzi od skrajnie prawicowej partii SOS Romania, mimo że rząd i kluczowe komisje parlamentarne oceniły ją negatywnie. Teraz dokument trafi do Senatu, gdzie jego szanse na uchwalenie są oceniane jako bardzo niskie. Zjednoczenie popiera 72% Rumunów, ale tylko 38% Mołdawian. Eksperci uważają, że cała sytuacja to raczej polityczna gest niż realna zmiana. Orlen wprowadza wakacyjną promocję na ładowanie samochodów elektrycznych. Od dziś do 1 września kierowcy zapłacą mniej za ładowanie na stacjach w całej Polsce. Cena za szybkie ładowanie DESI spadła do 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę, a za ładowanie AC do 1 zł i 59 groszy za kilowatogodzinę. Dodatkowo Orlen rozwija sieć punktów ładowania, które działają już w wielu miastach, takich jak Szczecin czy Gorzów Wielkopolski. Promocje obejmują także kierowców aut spalinowych, którzy mogą liczyć na rabaty na paliwo. To wszystko ma ułatwić wakacyjne podróże po kraju.
1: Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 w Bydgoszczy oraz brazylijski koncern Embraer podpisały strategiczne porozumienie dotyczące samolotów KC-390 Millennium. Umowa otwiera drogę do produkcji i serwisowania tych maszyn w Polsce pod warunkiem ich zakupu przez polskie siły zbrojne. KC-390 to nowoczesny samolot transportowy, który może zastąpić wysłużone Herkulesy. Maszyna ta zyskuje popularność w Europie, a jej zakup rozważa już kilka krajów. Jeśli Polska zdecyduje się na KC-390, serwisowanie będzie realizowane lokalnie, co stworzy nowe miejsca pracy. Niemieckie Ministerstwo Obrony zdecydowało o anulowaniu programu budowy fregat F-126 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Zamiast tego niemiecka marynarka wojenna zakupi 8 fregat MEKO A-200, które są już sprawdzone i specjalizują się w zwalczaniu okrętów podwodnych. Pierwsza z nowych fregat ma być dostarczona pod koniec 2029 roku, a łączny koszt wyniesie około 11,6 miliarda euro. Decyzja ta pozwala Niemcom szybciej wypełnić zobowiązania wobec NATO. Na rynku zbrojeniowym decyzja wywołała spadek akcji Rheinmetall i wzrost akcji ThyssenKrupp Marine Systems.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i ukraińska firma TAF Industries podpisały list intencyjny dotyczący produkcji dronów w Polsce. Porozumienie zawarte w Gdańsku ma na celu wzmocnienie obronności Polski i Ukrainy oraz stworzenie Europejskiego Centrum Technologii Obronnych. Produkcja obejmie drony FPV i systemy walki elektronicznej, a głównym klientem będą siły zbrojne Ukrainy. Współpraca ma zwiększyć kompetencje przemysłowe Polski i zapewnić Ukrainie dostęp do nowoczesnych technologii. Projekt wpisuje się w inicjatywę Buduj z Ukrainą, wspierającą rozwój zdolności obronnych na bezpiecznych terytoriach.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowych. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
0: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją i Lwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 7:21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów. W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe.
3: W Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 589, a rannych jest 2980 osób. Ponad 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione. Ratownicy przeszukują gruzy, jednak akcję utrudnia brak ciężkiego sprzętu. Władze apelują o pomoc i zapowiadają utworzenie funduszu odbudowy.
2: Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1 A2 SEP-3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88 A2 Herkules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Wakacyjna trasa Beauty pod hasłem hashtag Sephora Summer Vibes on Tour ruszyła pełną parą. Po udanym starcie w Warszawie, gdzie tłumy mieszkańców uczestniczyły w wydarzeniach na bulwarze Smitha Pattona, akcja przenosi się do Krakowa. Od 31 lipca do 2 sierpnia barka Nasza Rzeka zacumuje przy bulwarze Czerwieńskim, oferując uczestnikom mnóstwo atrakcji i inspiracji kosmetycznych. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna jest również internetowa gra z imponującą pulą nagród.
3: Ekstremalne upały wywołały dyskusję na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
2: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Dałowie. Podziękowała nauczycielom za ich pracę i podkreśliła, że szkoła nie potrzebuje rewolucji, a stabilnych zmian. Nowy rok szkolny przyniesie zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach oraz obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. Minister odniosła się też do kwestii nagradzania uczniów, podkreślając, że ambicja powinna być doceniana i nagradzana.
2: Dziś zakończenie roku szkolnego, a Marta Kaczyńska świętowała sukces swojego syna Stasia, który ukończył pierwszą klasę. Zamiast samochodu wybrała rower, podkreślając ekologiczny styl życia. Uwagę przyciągnęła jej letnia stylizacja oraz żółte baloniki przy rowerze, symbolizujące rodzinne święto. To dzień pełen radości i dumy dla wielu uczniów i ich rodziców.
3: Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podzielił się w mediach społecznościowych radosnym momentem z życia prywatnego. Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca. Nawrocki złożył także życzenia wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom na nadchodzące wakacje. Internauci szybko zareagowali, gratulując Antkowi i życząc rodzinie udanego odpoczynku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hany Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry podobnie pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Polski showbiznes przeżywa prawdziwy baby boom. Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński czekają na drugie dziecko, a ich syn, Christopher Aleksander, już nie może się doczekać rodzeństwa. Paweł DeLong i jego ukochana zorganizowali wystawne baby shower, zdradzając przy okazji płeć malucha. A teraz Dominika Serowska i Marcin Hakiel dołączają do grona szczęśliwych rodziców, ogłaszając, że ich rodzina również się powiększy. Cóż, wygląda na to, że w polskim showbiznesie dziecięce wózki będą teraz na wagę złota. Brytyjska tiktokerka Brooke George znalazła się w poważnych tarapatach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie oskarżono ją o zamordowanie partnera. Twierdzi, że działała w samoobronie, ale surowe prawo Emiratów nie zna litości. Internauci spekulują, czy to nie była przypadkiem pułapka, a organizacje praw człowieka biją na alarm, wskazując na naruszenia podczas przesłuchań. Czyżby luksusowy Dubaj okazał się miejscem, gdzie marzenia zamieniają się w koszmary? Dorota R., znana piosenkarka, znowu na pierwszych stronach gazet, tym razem z zarzutami o działania na szkodę wierzycieli. Prokuratura okręgowa oskarża ją o blokowanie 12 milionów złotych, a grozi jej nawet 5 lat więzienia. Krzysztof Rutkowski, były detektyw, nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Dorota R. robi z siebie ofiarę i nieustannie wplątuje się w kłopotliwe związki. Cóż, wygląda na to, że życie gwiazdy to nie tylko blask fleszy, ale i cień paragrafów.
2: Maciej Orłoś, legenda Teleekspresu, świętuje 40-lecie programu, który od lat łączy pokolenia. Zaczynał w czasach maszyn do pisania, a dziś, mimo sztucznej inteligencji, wciąż stawia na ludzką twarz informacji. Wspomina niezapomniane chwile, jak wizytę Aerosmith jedzących kotlety mielone w redakcji. Choć świat się zmienia, Teleekspres pozostaje wierny zasadzie. Krótko, zwięźle i na temat. A Orłoś nie chce zapowiadać wojen i katastrof.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Warszawa wczoraj wieczorem stała się stolicą blichtru i ekstrawagancji, a to za sprawą 50. urodzin Marysi Sadowskiej. Gwiazdy polskiego showbiznesu, od Moniki Olejnik po Joannę Liszowską, prześcigały się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić niejedną galę oscarową. Marysia Sadowska, niczym żywa kula dyskotekowa, błyszczała w miniówce i kozako-japonkach, a goście, jak to bywa w wyższych sferach, przenosili się na leżaki, by wdychać nocne powietrze i puszczać dymka. Cóż, niektórzy wiedzą, jak świętować z przytupem. Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizory całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo.
1: Ksenian Go, białoruska kosmetolog i narzeczona Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wszystko przez niewinne nagranie, w którym wyraziła swoje osobiste uczucia do partnera, co nie spodobało się niektórym internautkom. Ksenia stwierdziła, że nie wyobraża sobie życia bez swojego mężczyzny, co wywołało falę krytyki ze strony feministek. Cóż, w czasach, gdy każdy ma prawo do własnego zdania, okazuje się, że nie każdy ma prawo do własnych uczuć.
2: Kasia Kowalska, znana z tajemniczości, postanowiła zaskoczyć fanów, publikując zdjęcia z 18 urodzin swojego syna Ignacego. Chłopak, który dotąd unikał blasku fleszy, w końcu wkroczył w dorosłość, a jego mama nie mogła się powstrzymać przed pokazaniem światu, jak bardzo się zmienił. Ignacy, wielki fan Roberta Lewandowskiego, z pewnością nie spodziewał się, że jego urodziny staną się taką sensacją. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą podzielić się kawałkiem swojego życia z resztą świata.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października. Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
1: Metallica, zespół, który w 1991 roku zdobył świat swoim czarnym albumem, postanowił zaskoczyć fanów nie tylko muzyką, ale i fryzurą. Po pięcioletniej przerwie w 1996 roku wydali Load, a rok później Reload, które wywołały niemałe zamieszanie. Jason Newsted, były basista zespołu, przyznaje, że zmiany w brzmieniu i wyglądzie muzyków były dla fanów szokiem, ale z czasem doceniono ich ponadczasowość. Cóż, kto by pomyślał, że Metallica może być równie kontrowersyjna jak fryzura Kirka Hammetta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 22-letni obywatel Francji został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wszedł do tuneli warszawskiego metra. Incydent miał miejsce w środę rano i spowodował paraliż ruchu na pierwszej linii metra. Mężczyzna usłyszał zarzut próby zamachu na urządzenia infrastruktury. Jednak szczegóły sprawy nie są na razie ujawniane. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W czwartek niewielki samolot rozbił się tuż przed lotniskiem, a dwie osoby na pokładzie zginęły na miejscu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracuje nad ustaleniem przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany w ciągu 1 miesiąca. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe.
0: Zespół Molesta Evenement świętuje 30-lecie istnienia i już jutro, 27 czerwca, zagra wyjątkowy koncert na letniej scenie progresji w Warszawie. Włodi, Wienio, Wilku i Pelson zapraszają fanów na wieczór pełen hip-hopowej klasyki, który podsumuje 3 dekady ich twórczości. Na scenie pojawią się także goście specjalni z polskiej sceny hip-hopowej. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na ulicach Żuromina doszło do nietypowej interwencji. W piątkowy poranek mieszkańcy zauważyli spacerującą krowę, którą ostatecznie zatrzymali policjanci. Zwierzę wróciło do właściciela, ale 73-letni gospodarz odpowie przed sądem za brak zabezpieczeń i identyfikacji krowy. Policja przypomina, że odpowiednie zabezpieczenie zwierząt to kwestia bezpieczeństwa.
1: Warszawę paraliżuje fala ekstremalnych upałów z temperaturami sięgającymi 40 stopni Celsjusza. Z tego powodu Muzeum Narodowe zamknie swoje oddziały w sobotę i niedzielę. Zwiedzający mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za bilety lub wykorzystać je w innym terminie. Mimo upałów, cykl koncertów Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędzie się zgodnie z planem. Służby apelują o unikanie słońca i regularne nawadnianie organizmu. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zapruszenie ognia. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą wziąć udział w bezpłatnym programie Aktywnie i Bezpiecznie, organizowanym przez Stowarzyszenie Krakowska Koszykówka Młodzieżowa. Projekt obejmuje zajęcia sportowe, basenowe oraz integracyjne i potrwa przez 4 tygodnie lipca. Rekrutacja trwa do 30 czerwca, a liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Zajęcia rozpoczną się 6 lipca i będą odbywać się 3 razy w tygodniu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Dwaj mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z pierwszego komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki. Przed nami gorący weekend w Zakopanem. Od dziś do niedzieli temperatura będzie stopniowo rosnąć, osiągając niemal 30 stopni Celsjusza. Słońce zdominuje niebo, choć mogą pojawić się przelotne opady deszczu. To idealny czas na górskie wędrówki. Ale pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu i ochronie przed słońcem.
1: W Mierzawie odbyło się pożegnanie 80-letniego Tadeusza B., który zginął, próbując ochronić córkę przed atakiem jej męża. 49-letni Dariusz R., były policjant, ugodził teścia nożem 9 razy. Został zatrzymany po 3 dniach poszukiwań i przyznał się do zbrodni. Grozi mu dożywocie. W pociągu relacji Suwałki-Świnoujście doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijane małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci zostało zatrzymane przez Straż Ochrony Kolei i policję. Rodzice mieli skrajnie wysokie stężenie alkoholu i trafili do izby wytrzeźwień, a dzieci pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Interwencja spowodowała 16-minutowe opóźnienie pociągu. Sprawą zajmuje się policja, która bada, czy rodzice wcześniej byli notowani.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W województwie kujawsko-pomorskim zbliża się upalny weekend z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy będą szukać ochłody nad wodą, a wiele oficjalnych kąpielisk w regionie jest już otwartych. Eksperci przypominają, by wybierać legalne plaże z opieką ratowników i dbać o bezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Pamiętajmy o ochronie przed słońcem i unikaniu przegrzania. Lato z Radiem SK właśnie się rozpoczyna. SK Summer City startuje na Dolnym Śląsku, a pierwszym przystankiem jest Festiwal Pasi Brzucha we Wrocławiu. W piątek i sobotę od godziny 19 czeka na Was potężna dawka muzyki i konkursów. To dopiero początek wakacyjnej trasy pełnej atrakcji i niespodzianek.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo we Wrocławiu z temperaturą 19 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
2: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: We Wrocławiu zmiany w terminarzu rozgrywek żużlowych z powodu upałów. W PGE Ekstralidze mecz Stelmet Falubas Zielona Góra z Orlen Oil Motor Lublin odbędzie się w niedzielę o 19:00, a GZ Stal Gorzów z Fogo Unia Leszno o 21:00. W Metalka z drugiej Ekstralidze spotkanie Munfin Malesa Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się o 17:30. Ostatni mecz 10. kolejki tej ligi, Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonia Bydgoszcz, odbędzie się 19 lipca o 19:00, co zbiegnie się z finałem piłkarskich Mistrzostw Świata.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Kamil Grosicki, znany piłkarz Pogoni Szczecin, w nowym dokumencie opowiedział o swojej walce z uzależnieniem od hazardu. Skrzydłowy przyznał, że nauk przez lata wpływał na jego życie zawodowe i prywatne, ale teraz uważa go za zamknięty rozdział. Grosicki podkreśla, że hazard przestał go interesować, a symboliczne zakończenie tej trudnej historii upamiętnia tatuaż z datą 30 czerwca 2019 roku. W trudnych chwilach wspierała go żona, Dominika Grosicka, co pomogło mu pokonać uzależnienie. W Cabo San Lucas doszło do tragicznego wypadku podczas świętowania awansu Meksyku na mundial. Rozpędzone auto wjechało w tłum kibiców, raniąc kilka osób. Meksykańska reprezentacja pokonała Czechy 3-0, co wywołało ogromną radość fanów. Niestety, radosna feta zamieniła się w dramatyczne sceny. Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Francja zmierzy się z Norwegią o godzinie 21:00, a Hiszpania zagra z Urugwajem o 2:00 w nocy. Belgia po dwóch remisach walczy o przetrwanie w turnieju przeciwko Nowej Zelandii o 5:00 rano. Kibice mogą spodziewać się wielu piłkarskich emocji.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach.
0: Radiu Super Express.
1: Zmarła

0: Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
1: Michał Dębek, były tenisista, i Agata Bachanek, dziennikarka TVP, wzięli ślub w Sopocie. Para podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z uroczystości. Ślub odbył się tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu, a nowożeńcy będą teraz wspólnie śledzić zmagania tenisistów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciągają uwagę swoją energią i karnawałową atmosferą. Iwana Knoll, miss poprzedniego mundialu, znów zachwyca odważnymi strojami, a meksykańscy kibice wspierają swoją drużynę z ogromną pasją. To prawdziwe święto futbolu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako umiarkowane, a w Bydgoszczy jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę, 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16.05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
0: W 4247 odcinku Na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją i Lwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą również 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: I po reklamie.
2: Najważniejsze informacje

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Tym żyje się.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Można zaufać komuś po

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista i publicysta, zaskoczył apelem o przyznanie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jego zdaniem Zełenski zasłużył na to wyróżnienie, ponieważ odmienił polską scenę polityczną i wpłynął na sposób myślenia polskich polityków. Bartoszewicz podkreślił też, że przyszłość Ukrainy zależy od odrzucenia ideologii banderowskiej, co jest kluczowe dla współpracy z Unią Europejską i NATO. Wyraził nadzieję na poprawę relacji między Polską a Ukrainą. Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów. W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe. W Wenezueli doszło do tragicznego trzęsienia ziemi, które pochłonęło życie członków zespołu rockowego Vanderdis. Budynek, w którym odbywała się próba, zawalił się, grzebiąc muzyków pod gruzami. W wyniku serii wstrząsów w stanie La Guaira zginęło co najmniej 235 osób, a 4300 zostało rannych. Społeczność artystyczna opłakuje stratę młodych talentów, którzy zyskali uznanie na lokalnej scenie muzycznej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii. Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa. Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1A2 SEP-3 oraz 7 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Po przejściu niezbędnych przeglądów maszyny zasilą jedną warszawską brygadę pancerną. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
3: Ekstremalne upały wywołały dyskusje na temat suszenia ubrań na słońcu. Eksperci ostrzegają, że choć promienie słoneczne mogą wybielać jasne tkaniny, to mogą również uszkodzić delikatne materiały, takie jak jedwab czy kaszmir. Suszenie w zamkniętych pomieszczeniach zwiększa wilgotność, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację i unikać suszenia w sypialniach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed nami rekordowe upały w Polsce z temperaturami sięgającymi nawet 39 stopni Celsjusza. W obliczu takiej pogody warto poznać metodę jaskiniową, która pozwala schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji. Polega ona na całkowitym odcięciu dopływu promieni słonecznych, na przykład poprzez zasłanianie okien ciężkimi materiałami. Pamiętajmy też, aby unikać używania sprzętu elektronicznego, który dodatkowo podnosi temperaturę w pomieszczeniach.
3: Wczoraj w Kudowie Zdroju policja odzyskała skradziony w Czechach samochód marki Renault Trafic. Dzięki współpracy polsko-czeskich służb zatrzymano 2 30-letnich mężczyzn podejrzanych o kradzież. Wartość odzyskanego mienia, w tym specjalistycznego sprzętu, wynosi ponad 124 tysiące złotych. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak koziorożec, skorpion, panna i lew, mają trudności z proszeniem o pomoc. Koziorożce wierzą w ciężką pracę i rzadko mówią o problemach, traktując pomoc jako ostateczność. Skorpiony, choć emocjonalne, niechętnie odsłaniają swoją wrażliwość, a panny, jako perfekcjonistki, wolą działać samodzielnie. Lwy z kolei unikają proszenia o wsparcie, by nie naruszyć swojej dumy. Dziś zakończenie roku szkolnego, a Marta Kaczyńska świętowała sukces swojego syna Stasia, który ukończył pierwszą klasę. Zamiast samochodu wybrała rower, podkreślając ekologiczny styl życia. Uwagę przyciągnęła jej letnia stylizacja oraz żółte baloniki przy rowerze, symbolizujące rodzinne święto. To dzień pełen radości i dumy dla wielu uczniów i ich rodziców.
1: Słuchacie Radia Super Express. Posłanka Aleksandra Leo poinformowała o śmierci swojej ukochanej babci Krystyny. W trudnych chwilach może liczyć na wsparcie wielu osób, w tym dziennikarki Hanny Lis. Internauci również wyrażają swoje współczucie, dzieląc się własnymi doświadczeniami związanymi ze stratą bliskich. Leo, posłanka Klubu Parlamentarnego Centrum, jest znana z działalności w mediach i polityce. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako umiarkowane, a w Szczecinie jako dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu na ustach wszystkich. Królowa popu, mimo 67 lat na karku, zaskoczyła Paryż podczas Tygodnia Mody, pojawiając się w kobaltowo-niebieskiej minisukience, która odsłoniła jej zgrabne nogi i coś więcej. Paparazzi i przechodnie nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy gwiazda paradowała w srebrnych kozakach i błyszczącej kurtce. Wygląda na to, że Madonna nie tylko oszukała czas, ale i modowe konwenanse, bo jej stylizacja była tak odważna, że aż trudno było oderwać wzrok. W Poznaniu rusza Malta Festiwal, a w jego ramach teatralny eksperyment, który może przyprawić o zawrót głowy. Magdalena Cielecka przez 24 godziny będzie odgrywać tę samą scenę z setką różnych mężczyzn. Każdy z nich, nie będąc zawodowym aktorem, musi wybrać między Zawsze cię kochałem, a Nigdy cię nie kochałem. To nie tylko wyzwanie dla aktorki, ale i dla widzów, którzy mogą obserwować, jak zmienia się dynamika relacji w zależności od wyboru słów. Cielecka przyznaje, że to dla niej emocjonalny rollercoaster, ale przecież kto nie lubi odrobiny szaleństwa na scenie. Marcin Mroczek, znany z serialu M jak Miłość, udowadnia, że bycie tatą to nie lada przygoda. Na nadwiślańskiej plaży, zamiast synowi, to on przejął stery zabawkowego samolotu, bawiąc się jak dziecko. Kiedy akumulatory padły, zaradny Mroczek miał już plan B – zapas w samochodzie. Po godzinie lotniczych popisów z synem i ciężką siatą zakupów wrócili do domu. A wszystko to rok po rozwodzie, który zakończył 12-letnie małżeństwo aktora. Cóż, życie to nie serial, ale emocji nie brakuje.
2: Michel Moran, znany szef kuchni i gwiazda TVN, postanowił rzucić rękawice restauracyjnym standardom. Zdecydowanie sprzeciwia się doliczaniu opłaty za obsługę do rachunków, twierdząc, że to on powinien zapewnić godziwe pensje swoim pracownikom. Czyżby chciał wbić szpilę konkurencji? Jego podejście z pewnością zyska uznanie wielu fanów, a sam Moran podkreśla, że napiwek to uznanie, a nie obowiązek.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Warszawa wczoraj wieczorem stała się stolicą blichtru i ekstrawagancji, a to za sprawą 50. urodzin Marysi Sadowskiej. Gwiazdy polskiego show biznesu, od Moniki Olejnik po Joannę Liszowską, prześcigały się w kreacjach, które mogłyby zawstydzić niejedną galę oscarową. Marysia Sadowska, niczym żywa kula dyskotekowa, błyszczała w miniówce i kozako-japonkach, a goście, jak to bywa w wyższych sferach, przenosili się na leżaki, by wdychać nocne powietrze i puszczać dymka. Cóż, niektórzy wiedzą, jak świętować z przytupem. Ach, Złotopolscy. Serial, który przez lata przyciągał przed telewizory całe rodziny. A teraz, prawie 3 dekady później, przypomina nam, jak szybko płynie czas. Kto by pomyślał, że od pierwszych odcinków minęło już tyle lat, a nasi ulubieni bohaterowie zmienili się nie do poznania. Dionizy, Eleonora i reszta ekipy z Złotopolic to już historia, ale ich twarze wciąż budzą emocje. Niektóre z metamorfoz aktorów mogą naprawdę zaskoczyć, a czas, choć łaskawy, nie oszczędził nikogo. Przed nami 32. edycja Tańca z Gwiazdami, czyli kolejna odsłona tanecznego maratonu, który trwa w Polsce od 2005 roku. Program, który początkowo gościł na antenie TVN, a teraz jest w rękach Polsatu, przyciągał już niejedną gwiazdę, zarówno młodą, jak i starszą. Iwona Pawlowicz, znana jako Czarna Mamba, niezmiennie ocenia występy, a widzowie z zapartym tchem śledzą, kto tym razem zdobędzie kryształową kulę. Ciekawe, czy w tej edycji pojawi się ktoś, kto zaskoczy nas swoim wiekiem i umiejętnościami tanecznymi. Na ekranach kin już wkrótce zagości komedia Jak żyć, żeby nie zwariować, która obnaża codzienne zmagania Anki, kobiety z pozoru mającej wszystko. Magdalena Popławska wciela się w rolę, która pokazuje, że życie to nie bajka, a raczej seria niefortunnych zdarzeń. Zdrada męża, utrata pracy i dorastające dzieci to tylko początek jej kłopotów. Reżyser Tomasz Konecki serwuje nam mieszankę humoru i refleksji, która z pewnością trafi do serc wielu Polek. Premiera już 23 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Córka Elżbiety Lęskiej i Rafała Cieszyńskiego, Zofia, wkracza na salony show biznesu z impetem, który mógłby zawstydzić niejedną gwiazdę. 15-latka, która zadebiutowała na czerwonym dywanie w kreacji, o której mówiły wszystkie portale, teraz regularnie pojawia się w telewizji. Rodzice, którzy jeszcze niedawno chronili ją przed mediami, teraz z dumą obserwują, jak ich pociecha podbija świat rozrywki. Czyżby szykowała się nowa królowa czerwonego dywanu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Zosia czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie.
1: Hanna Bieluszko, znana i ceniona aktorka, przechodzi przez prawdziwy życiowy dramat. Zmaga się z rakiem jelita grubego, a jej walka z chorobą to prawdziwy thriller. Po operacji, która miała ratować życie, przyszły kolejne wyzwania. Paraliż nogi i wyczerpująca terapia. Na szczęście w tej trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół z teatru, którzy z niecierpliwością czekają na jej powrót na scenę. Iron Maiden świętuje swoje 50-lecie z przytupem. Zespół ogłosił otwarcie pierwszego na świecie muzeum dedykowanego ich twórczości. The Infinite Dreams Experience zadebiutuje podczas festiwalu Edfest Knebworth już w lipcu. Fani zacierają ręce, licząc na objazdową wersję wystawy, ale na razie pozostaje im tylko marzyć. A w międzyczasie, po paryskiej awarii prądu, czekamy na koncertowe wydawnictwo, które ma przypomnieć, że nawet bez prądu Iron Maiden potrafi zagrać z mocą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny wypadek nad zalewem w Zwoleniu. Wczoraj wieczorem 8-letni chłopiec zniknął pod wodą i mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Dzieckiem opiekował się ojciec, który miał około 1 promil alkoholu w organizmie. Policja bada okoliczności zdarzenia, a kąpielisko z ratownikami rusza dopiero 1 lipca. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznej katastrofy awionetki. W czwartek niewielki samolot rozbił się tuż przed lotniskiem, a 2 osoby na pokładzie zginęły na miejscu. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych pracuje nad ustaleniem przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany w ciągu 1 miesiąca. W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. brutalnie zamordował swoich rodziców podczas domowej awantury. Mimo powagi czynu nie trafił do więzienia, ponieważ biegli uznali go za niepoczytalnego. Zamiast tego został umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na stałe.
2: Zespół Molesta Evenement świętuje 30-lecie istnienia i już jutro, 27 czerwca, zagra wyjątkowy koncert na letniej scenie progresji w Warszawie. Włodi, Wienio, Wilku i Pelson zapraszają fanów na wieczór pełen hip-hopowej klasyki, który podsumuje 3 dekady ich twórczości. Na scenie pojawią się także goście specjalni z polskiej sceny hip-hopowej. To wydarzenie, którego nie można przegapić.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru bloku w Ząbkach, który wybuchł 3 lipca zeszłego roku. Ogień zniszczył kilkaset mieszkań, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Śledczy nie znaleźli dowodów na celowe podpalenie ani zaniedbania ze strony zarządcy budynku. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie przypadkowe zaproszenie ognia.
2: W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. 2 mężczyźni zastraszali ochronę niebezpiecznymi narzędziami. Policja z 1. komisariatu szybko ujęła sprawców, którzy teraz czekają na dalsze kroki prawne. Funkcjonariusze apelują do świadków i poszkodowanych o zgłaszanie się do jednostki.
1: Na lotnisku w Balicach udaremniono przemyt narkotyków o wartości 500 000 złotych. W bagażu 2 obywatelek Izraela znaleziono 100 kg czuwaliczki jadalnej zawierającej katynon. Kobiety zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Grozi im kara więzienia od 3 do 20 lat. Chorzów, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Jego przemysłowe dziedzictwo łączy się z nowoczesnymi atrakcjami, takimi jak Park Śląski z planetarium i Śląskim Ogrodem Zoologicznym. Wśród zabytków wyróżniają się wieża szybu Prezydent oraz historyczne kościoły i budynki użyteczności publicznej. Chorzów to miejsce, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W pociągu relacji Suwałki-Świnoujście doszło do niebezpiecznego incydentu. Pijane małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci zostało zatrzymane przez Straż Ochrony Kolei i policję. Rodzice mieli skrajnie wysokie stężenie alkoholu i trafili do izby wytrzeźwień, a dzieci pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Interwencja spowodowała 16-minutowe opóźnienie pociągu. Sprawą zajmuje się policja, która bada, czy rodzice wcześniej byli notowani. Zakończenie roku szkolnego to doskonały moment na docenienie wysiłku uczniów. Kartki z gratulacjami, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, stają się coraz popularniejszym sposobem wyrażenia dumy z ich osiągnięć. Warto wybrać nowoczesne wzory, które pasują do charakteru młodego człowieka, a osobista dedykacja dodaje im szczególnej wartości. Już w sobotę Suwałki staną się centrum lotniczych emocji dzięki odlotowym Suwałki Air Show. To największa impreza lotnicza w regionie, przyciągająca tysiące miłośników z kraju i zagranicy. Na niebie pojawią się awionetki, samoloty i spadochroniarze. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo atrakcji dla wszystkich uczestników. W Lipsku doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie 6-miesięczny Filipek został ciężko ranny po tym, jak jego ojciec rzucił nim o podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został aresztowany. Chłopiec przebywa w szpitalu, a rodzina modli się o jego powrót do zdrowia. Dziadek Filipka codziennie powierza los wnuka modlitwie, wierząc w jego wyzdrowienie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W ten weekend we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku prognozowane są upały sięgające 39 stopni Celsjusza. Mieszkańcy mogą szukać ochłody na kilku czynnych kąpieliskach, takich jak Glinianki czy Morskie Oko we Wrocławiu. Dla tych, którzy wolą wyjazdy poza miasto, dostępne są m.in. Błękitna Laguna i Zalew Stradomia. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie obiekty są jeszcze otwarte, jak choćby Zalew w Złotorii, który rusza dopiero 1 lipca. W minioną sobotę piorun uderzył w słynną fontannę multimedialną we Wrocławiu, powodując poważne zniszczenia. Pokazy specjalne zostały wstrzymane do odwołania, a naprawa skomplikowanej instalacji może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale uszkodzenia systemu lamp są znaczne. Przedstawiciele Hali Stulecia przypominają o zakazie wchodzenia do Niecki fontanny i zachęcają do korzystania z bezpiecznej alternatywy w postaci małej fontanny posadzkowej.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Hiszpanii, jeden z faworytów mundialu, zaskoczyła remisem z Republiką Zielonego Przylądka, ale szybko odzyskała formę, wygrywając z Arabią Saudyjską. Przed nimi kluczowy mecz z Urugwajem, który może zdecydować o awansie. Lamine Yamal, młoda gwiazda Barcelony, porównywany do Leo Messiego, ma być kluczowym graczem w tym starciu. Jorge Felix z Piasta Gliwice podkreśla, że Hiszpania musi zachować chłodną głowę i wykorzystać presję rywali, by zapewnić sobie awans. Na mundialu czeka nas emocjonujące starcie Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda, którzy walczą o tytuł Króla Strzelców. Obaj mają już po 4 gole, a ich drużyny awansowały do fazy pucharowej. Haaland, mimo świetnej formy, zaskoczył pesymistyczną opinią o szansach Norwegii w meczu z Francją. Tymczasem Mbappé, kapitan Francji, świętował swój setny mecz w reprezentacji, zdobywając 2 gole.
2: Kanada awansowała do 1/6 finału Mistrzostw Świata, ale po porażce ze Szwajcarią straciła atut własnego boiska. Gospodarze turnieju zagrają teraz z RPA, ale mecz odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, w Inglewood pod Los Angeles. To pierwszy raz w historii, gdy gospodarz mundialu rozgrywa mecz poza swoim krajem. Szwajcaria pozostaje w Vancouver, co daje jej bardziej komfortową ścieżkę turniejową.
1: Reprezentacja Holandii po remisie z Japonią pokazała swoją siłę, rozbijając Szwecję na mundialu. Kluczowymi postaciami w ataku są Cody Gakpo i Brian Brobey, którzy błyszczą formą. Przed Holendrami teraz mecz z Tunezją, który może być kluczowy dla ich dalszych losów w turnieju. Czy pomarańczowi utrzymają swoją intensywność gry i sięgną po kolejne zwycięstwo?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Na mundialu 2026 w Los Angeles Turcja zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi 1-1. Bramki zdobyli Arda Güler dla Turcji i Austin Trusty dla USA. Amerykanie dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 61% czasu gry. Mecz zakończył się bez czerwonych kartek, ale Sebastian Berhalter z USA otrzymał żółtą kartkę.
2: Rosyjskie reprezentacje do lat 15 wracają do rozgrywek FIFA. Decyzja zapadła podczas Mistrzostw Świata 2026, a turniej odbędzie się w październiku w Azerbejdżanie. W Rosji panuje radość, a piłkarski świat jest w szoku. To kolejny skandal z udziałem FIFA, która pozwoliła młodym sportowcom z Rosji na udział w mistrzostwach, mimo wcześniejszego wykluczenia kraju z rozgrywek.
1: W poniedziałek, 29 czerwca, startuje Wimbledon 2026 z udziałem 6 Polaków w turnieju singla. W pierwszej rundzie Maja Chwalińska zmierzy się z Mananhają Savankaev, a Magda Linet z Mirrą Andrzejewą. Magdalena French zagra z Anną Kalińską, a Hubert Hurkacz z Kasperem Rudem. We wtorek Iga Świątek, jako obrończyni tytułu, prawdopodobnie otworzy zmagania na korcie centralnym meczem z Taylor Townsend. Kamil Majchrzak podejmie Alejandro Tabilo.
2: Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Francja zmierzy się z Norwegią o godzinie 21, a Hiszpania zagra z Urugwajem o 2 w nocy. Belgia po 2 remisach walczy o przetrwanie w turnieju przeciwko Nowej Zelandii o 5 rano. Kibice mogą spodziewać się wielu piłkarskich emocji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas meczu Kolumbii na Mistrzostwach Świata w 2026 roku kamery uchwyciły młodą fankę, której wyraz twarzy szybko stał się internetowym hitem. Okazało się, że to Miranda Yepes, córka legendarnego piłkarza Mario Yepesa. Miranda, popularna influencerka, z humorem odniosła się do swojej nowej sławy w mediach społecznościowych. Jej zdjęcia z wydarzenia obiegły świat, a sama Yepes podkreśliła, że jej skupiona mina wynikała z koncentracji na meczu. Zmarła Beata Andrzejczuk-Dudzińska, utytułowana mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Szachistka odeszła niespodziewanie w wieku 38 lat, zaledwie 3 dni po swoich urodzinach. Dokładne przyczyny śmierci pozostają nieznane, a odpowiedzi ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok. Środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie tej wybitnej zawodniczki. Kacper Tomasiak, młody polski skoczek, zakończył spór z Polskim Komitetem Olimpijskim i otrzymał 2 miliony złotych oraz mieszkanie. Po zdobyciu 3 medali na igrzyskach początkowo planowano rozłożyć wypłatę na 7 lat, ale ostatecznie zdecydowano się na jednorazową wypłatę. Mieszkanie, które otrzymał od sponsora, ma 45 metrów kwadratowych, co wzbudziło zainteresowanie niemieckich dziennikarzy. Tomasiak jest zadowolony z nowego lokum i planuje oszczędzać resztę pieniędzy na przyszłość. Reprezentacja Polski siatkarzy odniosła 4. zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów, pokonując Turcję 3-2. Po zaciętym meczu w Gliwicach biało-czerwoni są coraz bliżej awansu do turnieju finałowego. Aleksander Śliwka zdobył 20 punktów, stając się liderem zespołu. W sobotę Polacy zmierzą się z Niemcami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to nie tylko sportowe emocje, ale i barwne widowisko na trybunach. Fanki reprezentacji Brazylii przyciąga Meksyku to nie tylko sportowe

0: o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
1: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20:15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Run.

0: Macho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowy. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poyraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poyraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 4247 odcinku na Wspólnej Greg postanawia naprawić swoje błędy. Po skandalicznym incydencie na szpitalnym parkingu, gdzie obraził Weronikę, zaprasza ją i Lwa na kolację, by ocieplić relacje. Weronika jednak nie zamierza dać mu drugiej szansy i odmawia udziału w spotkaniu. Lew, zafascynowany nowym kolegą, staje po stronie Grega, co prowadzi do napięć w jego związku z Weroniką. Nalepa, zafascynowany umiejętnościami Grega, nie dostrzega jego dwulicowości. Czy związek Lwa i Weroniki przetrwa tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 322 odcinku serialu Ki Złoty Chłopak emocje sięgną zenitu. Serpil, zastraszona przez psychopatycznego Karama, zostaje zmuszona do szpiegowania rodziny Korhanów. Ten mroczny pakt może doprowadzić do upadku jubilerskiej dynastii. Odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek, 29 czerwca. Karam, kierowany rządzą zemsty, nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć swoich wrogów. Jednak przebiegła Ifakat odkrywa tajemnicę Serpil i zamiast ją zdradzić, oferuje pomoc. Serial Złoty Chłopak można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. Warto śledzić losy bohaterów, które zaskakują na każdym kroku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 23 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera z lekarzem Dawidem Kacprzykiem, który w warszawskim szpitalu południowym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, wzbudziła kontrowersje. Aż 83% Polaków chce wprowadzenia limitów wynagrodzeń dla lekarzy w publicznych szpitalach. Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej, zwrócił już 500 tysięcy złotych po ujawnieniu sprawy. Badanie przeprowadził Instytut Badań Polster.
0: Dyskusja wokół Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, nabiera tempa. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois, broni Kacprzyka, twierdząc, że padł ofiarą niewiarygodnego sygnalisty. Kacprzyk jest oskarżany o rażące zaniedbania oraz nieprawidłowości finansowe, co skutkowało zwrotem części zarobków. Wypowiedzi mecenasa Dubois wywołały szeroką debatę i falę krytyki w mediach i internecie. Napięcie między Polską a Ukrainą wzrosło z powodu inwestycji we Lwowie. Polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, zarzucił, że polska firma budująca spalarnię śmieci nie otrzymała zapłaty. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom i wezwał do przedstawienia dowodów. Spór może trafić na drogę prawną, co sugeruje Sikorski. Jednak Sadowy twierdzi, że nie ma żadnych wyroków sądowych w tej sprawie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych nazwę bohaterów UPA, co wywołało oburzenie w Polsce. W odpowiedzi prezydent Polski Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego, a inni polscy politycy, jak Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, zwrócili ukraińskie odznaczenia. Z sondażu Polster wynika, że większość Polaków uważa, iż Ukraina powinna oficjalnie przeprosić za tę decyzję. Premier Donald Tusk ogłosił plany reformy systemu ochrony zdrowia w odpowiedzi na aferę wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Rozważa również odwołanie obecnej minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Potencjalną kandydatką na jej miejsce jest posłanka Lewicy Joanna Wicha, która wyraziła gotowość do objęcia stanowiska. Reforma ma na celu zwiększenie transparentności wydatków w placówkach medycznych.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu PGZ SA. Decyzję podjęła Rada Nadzorcza, a nowy wiceprezes obejmie swoje obowiązki od 1 lipca. Nominacja wymagała pozytywnej opinii ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej.
0: Łukasz Skrocki, nowy marszałek Greenpointu, zwrócił uwagę na rosnącą obecność młodego pokolenia w życiu polonijnym. Podczas uroczystości szarfowania w Nowym Jorku wśród ponad 270 gości dominowali 30- i 40-latkowie oraz młode rodziny. Skrocki podkreśla, że młodzi ludzie są kluczowi dla przyszłości Polonii i planuje organizację dużego polonijnego festynu w 2027 roku, by zintegrować społeczność.
2: W Gliwicach zatrzymano 46-letniego mężczyznę, który 20 czerwca znieważył grupę osób na tle narodowościowym i zaatakował jedną z nich kijem bejsbolowym. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
0: Wczoraj wieczorem policjant z Warszawy pomógł 22-letniej kobiecie w trudnej sytuacji emocjonalnej. Dzięki blisko 50-minutowej rozmowie udało się ustalić jej lokalizację w województwie małopolskim. Współpraca z funkcjonariuszami z Gorlic doprowadziła do odnalezienia kobiety i przewiezienia jej do szpitala. Działania te zapobiegły tragedii i umożliwiły udzielenie niezbędnej pomocy medycznej. Policjanci z Żor, wspierani przez funkcjonariuszy z Katowic i Radomia, zlikwidowali laboratorium metamfetaminy w Jastrzębiu-Zdroju. Zatrzymano 6 obywateli Czech i zabezpieczono około 2 kg substancji do produkcji narkotyków. 4 mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawa jest rozwojowa. Na miejscu znaleziono również skradzione rośliny i przedmioty przypominające broń. Podczas letnich upałów kluczowe jest, by nie podlewać roślin w środku dnia, zwłaszcza między 11 a 17, gdy słońce grzeje najmocniej. Woda szybko paruje, nie docierając do korzeni, a krople na liściach mogą powodować poparzenia. Najlepiej podlewać wcześnie rano, przed godziną 9 lub wieczorem po ustąpieniu upałów. Dzięki temu rośliny będą lepiej nawodnione i zdrowsze. Mała kieszonka w dżinsach, choć dziś wydaje się mało praktyczna, ma bogatą historię. Powstała w 1873 roku z myślą o ochronie zegarków kieszonkowych na Dzikim Zachodzie. Obecnie, choć jej pierwotna funkcja zanikła, stała się symbolem tradycji i charakterystycznym elementem dżinsów. Współcześnie służy do przechowywania drobnych przedmiotów, takich jak słuchawki czy klucze. W upalne dni warto sięgnąć po serwatkę, tradycyjny napój naszych dziadków. Ten naturalny produkt mleczny działa jak izotonik, skutecznie nawadniając organizm i dostarczając kluczowych elektrolitów. Serwatka jest niskokaloryczna i orzeźwiająca, co czyni ją doskonałą alternatywą dla słodzonych napojów. Warto przypomnieć sobie o jej zaletach, zwłaszcza w gorące letnie dni.
2: Jarosław Kaczyński od grudnia mieszka z kuzynem Janem Marią Tomaszewskim z powodu remontu swojego domu na Żoliborzu. Teraz okazuje się, że również w tymczasowym mieszkaniu czekają go hałasy, ponieważ sąsiadujący budynek przechodzi remont. Mimo tych niedogodności wspólne mieszkanie przebiega w dobrej atmosferze, a Kaczyński intensywnie pracuje i czyta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Szczecinie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. We

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazują, że miłość można znaleźć nawet wtedy, gdy nie jest się zaproszonym na imprezę. Aktorka, będąc osobą towarzyszącą, spotkała swojego przyszłego męża, który początkowo pomylił ją z Agnieszką Kaczorowską. Ich historia to dowód na to, że przypadkowe spotkania mogą prowadzić do wielkiej miłości, a wspólne życie można budować bez pośpiechu, z dużą dawką humoru i zaufania. Ciekawe, czy teraz Oskar już wie, z kim się ożenił. Maciej Orłoś, legenda Teleekspresu, świętuje 40-lecie programu, który od lat łączy pokolenia. Zaczynał w czasach maszyn do pisania, a dziś, mimo sztucznej inteligencji, wciąż stawia na ludzką twarz informacji. Wspomina niezapomniane chwile, jak wizytę Aerosmith jedzących kotlety mielone w redakcji. Choć świat się zmienia, Teleekspres pozostaje wierny zasadzie. Krótko, zwięźle i na temat. A Orłoś nie chce zapowiadać wojen i katastrof.
2: Ksenian Go, białoruska kosmetolog i narzeczona Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wszystko przez niewinne nagranie, w którym wyraziła swoje osobiste uczucia do partnera, co nie spodobało się niektórym internautkom. Ksenia stwierdziła, że nie wyobraża sobie życia bez swojego mężczyzny, co wywołało falę krytyki ze strony feministek. Cóż, w czasach, gdy każdy ma prawo do własnego zdania, okazuje się, że nie każdy ma prawo do własnych uczuć. Sarah James, nasza młoda gwiazda muzyki, właśnie wkroczyła w dorosłość i planuje wielką przeprowadzkę do Warszawy. Zamiast kupować luksusowy apartament, jak przystało na celebrytkę, Sarah szuka mieszkania do wynajęcia i prosi fanów o pomoc w znalezieniu biura nieruchomości. Ciekawe, czy stolica jest gotowa na taką dawkę młodzieńczej energii i różowego stylu, który Sarah uwielbia? Czyżby Warszawa miała stać się nowym centrum japońskiej estetyki?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Tańcu z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Ewa Kasprzyk, znana z kontrowersyjnych ocen, żegna się z programem, a jej miejsce może zająć Anna Mucha. Czyżby szykowała się nowa era ciętych ripost i emocjonujących werdyktów? A na parkiecie zobaczymy Helenę Englert i Mandarynę, więc zapowiada się gorąca jesień pełna tanecznych emocji. W świecie celebrytów znowu wrze. Michał Wiśniewski i Mandaryna, niegdyś najgorętsza para polskiego show biznesu, znów są na językach. Ich dzieci, Xavier i Fabienne, postanowiły uczcić urodziny brata, przebierając się za sławnych rodziców, co wywołało lawinę spekulacji o możliwym powrocie rodziców do siebie. A wszystko to w momencie, gdy Michał rozstaje się z piątą żoną, a Mandaryna szykuje się do Tańca z Gwiazdami. Cóż, życie w blasku fleszy nigdy nie przestaje zaskakiwać. Nowa książka Kongijskie piekło to prawdziwy rollercoaster emocji, który przenosi nas do afrykańskiego więzienia Makala. Mariusz Majewski, polski podróżnik, został tam oskarżony o szpiegostwo i doświadczył piekła na ziemi. Jarosław Kocęba, dziennikarz Wirtualnej Polski, z niemałym trudem spisał jego dramatyczne przeżycia, tworząc dzieło, które z pewnością nie jest dla osób o słabych nerwach. To opowieść o przetrwaniu, która pokazuje, że życie potrafi być bardziej zaskakujące niż fikcja.
1: Dawid Karpiuk, znany z zespołu Dziwna Wiosna, wkracza na solową scenę z nowym singlem Huragany. Czyżbyśmy mieli nowy hymn dla tych, którzy lubią balansować na krawędzi światła i cienia? Producent Arek Kopera, znany z pracy z topowymi artystami, zadbał o to, by brzmienie było tak nowoczesne, jak tylko się da. Przygotujcie się na muzyczną burzę, która może stać się ścieżką dźwiękową waszego życia, jeśli tylko na to pozwolicie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska muzyka alternatywna doczekała się nowego, potężnego gracza. Ewa Koc, supergrupa złożona z gwiazd rodzimej sceny, właśnie zadebiutowała singlem Zabierz Mnie. To nie tylko kawałek, który przyciąga uwagę, ale wręcz eksploduje energią i świeżością, jakiej dawno nie było w polskim gitarowym graniu. Jeśli ten utwór to przedsmak ich nadchodzącego albumu, to szykujmy się na prawdziwą muzyczną rewolucję tej jesieni.
2: Machine Girl, czyli muzyczny chaos w najlepszym wydaniu, wkracza na polską scenę. To trio, które nie zna słowa kompromis, łączy rave, metal i punk z miażdżącą elektroniką, tworząc dźwiękowy huragan, który najlepiej przeżywać na żywo. Ich nowy album Psycho Warrior to kolejna dawka szorstkiego i nieprzewidywalnego brzmienia. Koncert w warszawskim klubie Proxima już w listopadzie, a bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Muse powraca z nowym albumem The Wow Signal, który zaskakuje powrotem do korzeni space rocka i metalu. Po wielu latach eksperymentów i nieco kontrowersyjnych projektach zespół znów pokazuje, że potrafi łączyć ciężkie brzmienia z emocjonalną głębią. Współpraca z Ellie Goulding w utworze Hush to prawdziwa niespodzianka, a gitarowe solówki przypominają najlepsze lata Muse. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kandydatem do albumu roku? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Muse znów jest na fali. Sting, zdobywca 17 nagród Grammy, znowu zaskakuje. Tym razem wydał koncertowy album The Night Watch – Live at the Rijks Museum, gdzie grał wśród dzieł Rembrandta i Vermeera. Jakby to było całkiem normalne, że muzyk występuje w muzeum, a nie na stadionie. W repertuarze znalazły się zarówno kameralne ballady, jak i największe hity. A wszystko to przy akompaniamencie 17-wiecznej gitary. Czyżby Sting chciał pokazać, że sztuka nie zna granic? A może po prostu szukał nowego miejsca na koncert, bo wszystkie inne już zaliczył.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 22 stopnie. Z wiatrem południowo-wschodnim, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 14-letnia dziewczyna z Warszawy została umieszczona w młodzieżowym ośrodku wychowawczym po tym, jak policja zatrzymała ją za znęcanie się nad rówieśniczką. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował o jej umieszczeniu w ośrodku. Funkcjonariusze apelują do rodziców o czujność i rozmowy z dziećmi na temat odpowiedzialności i skutków przemocy.
1: W Żuromińsku doszło dziś rano do nietypowego zdarzenia. Krowa bez kolczyków spacerowała po ulicach miasta, co postawiło na nogi miejscowe służby. Mundurowi szybko zlokalizowali zwierzę i odprowadzili je do gospodarstwa. Sprawa trafi do sądu, ponieważ właściciel krowy nie przyznaje się do winy.
0: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga zakończyła śledztwo w sprawie pożaru w Ząbkach z lipca zeszłego roku. Ustalono, że ogień wybuchł przypadkowo, a umyślne podpalenie zostało wykluczone. Pożar zniszczył dach i górne piętra budynku, a straty oszacowano na ponad 27 milionów złotych. Wiele rodzin wciąż zmaga się z konsekwencjami tej tragedii. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku awionetki. W czwartek, 25 czerwca, mały samolot spadł niedaleko lotniska i natychmiast stanął w płomieniach, zabijając obie osoby na pokładzie. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych rozpoczęła śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Wstępny raport ma być gotowy w ciągu 30 dni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2017 roku w warszawskiej Falenicy doszło do tragicznej zbrodni. 24-letni Mateusz G. zamordował swoich rodziców podczas rodzinnej kłótni. Ekspertyza wykazała, że w chwili popełnienia czynu był całkowicie niepoczytalny. Ostatecznie Mateusz G. został skierowany na przymusowe leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Wczoraj wieczorem nad zalewem w Zwoleniu doszło do tragedii. 8-letni chłopiec zniknął pod wodą i mimo wysiłków ratowników nie udało się go uratować. Dziecko przebywało nad wodą z ojcem, który miał około 1 promila alkoholu w organizmie. Policja bada okoliczności zdarzenia. Strażacy apelują o rozwagę i przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. W krakowskim centrum handlowym doszło do groźnego incydentu. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy posiadali niebezpieczne przedmioty i grozili nimi pracownikom ochrony. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uniknąć eskalacji sytuacji. Trwają czynności procesowe z zatrzymanymi, a policja apeluje do pokrzywdzonych o zgłaszanie się na komisariat.
0: Przed nami upalny weekend w Małopolsce z temperaturami przekraczającymi 30 stopni. To idealny czas na wyjazd nad wodę, a w regionie otwartych jest wiele kąpielisk, takich jak Zalew w Łapanowie czy Balaton w Trzebini. Pamiętajmy, by korzystać z oficjalnych miejsc i zachować ostrożność, szczególnie w upalne dni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na drodze krajowej 86 między Tychami a Katowicami wciąż budzi emocje. W lipcu ubiegłego roku w wyniku zderzenia z BMW zginęła ciężarna Patrycja oraz jej nienarodzony syn Bruno. Kierowca BMW przyznał się do winy i wkrótce stanie przed sądem. Prokuratura kończy postępowanie, a akt oskarżenia ma trafić do sądu w lipcu tego roku.
0: We wtorek, 23 czerwca, pasażerowie pociągu do Świnoujścia byli świadkami niecodziennego incydentu. Małżeństwo podróżujące z trojgiem dzieci okazało się być pod wpływem alkoholu, co wymagało interwencji Straży Ochrony Kolei i Policji. Dzieci zostały przekazane pod opiekę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a rodzice trafili do Izby Wytrzeźwień. Pociąg ruszył z 16-minutowym opóźnieniem, a sprawą zajmuje się teraz policja.
1: Kierowcy przekraczający polsko-niemiecką granicę powinni uważać na e-papierosy z ekranem dotykowym. Niemiecki sąd w Kolonii uznał, że ich obsługa podczas jazdy jest traktowana jak korzystanie ze smartfona, co grozi mandatem 150 euro i 1 punktem karnym. Kluczowe jest unikanie dotykania ekranu podczas jazdy, co może być zaskoczeniem dla wielu polskich kierowców. Fontanna multimedialna we Wrocławiu została poważnie uszkodzona po uderzeniu pioruna. Zdarzenie miało miejsce 20 czerwca i spowodowało awarię systemu oświetlenia, co zmusiło organizatorów do odwołania pokazów specjalnych. Naprawa może potrwać kilka tygodni. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale odwiedzający proszeni są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, rozpoczęło się kwitnienie dziwidła olbrzymiego, znanego jako trupi kwiat. To niezwykłe wydarzenie przyciągnęło tłumy miłośników roślin, którzy ustawiają się w wielogodzinnych kolejkach, by zobaczyć ten spektakl natury. Kwitnienie trwa tylko od 2 do 3 dni, a roślina słynie z intensywnego zapachu, przypominającego rozkładające się mięso, co przyciąga owady zapylające. Zainteresowanie jest tak duże, że ogród wydłużył godziny otwarcia kas. We Wrocławiu odnowiony Młyn Maria przyciąga uwagę nietypowymi balkonami, które nie są dostępne dla mieszkańców. Te małe platformy to zachowane fragmenty historycznej konstrukcji, które kiedyś pełniły funkcje komunikacyjne i ewakuacyjne. Deweloper podkreśla, że podczas rewitalizacji zadbano o zachowanie autentycznych elementów zabytku. Młyn Maria, położony na dwóch wyspach w pobliżu Ostrowa Tumskiego, przeszedł kompleksową modernizację, łącząc historię z nowoczesnością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś w krajowych rafineriach odnotowano wyraźne podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Aramco prowadzi w piątkowych korektach w górę, co kończy nadzieję na obniżki cen detalicznych. Mimo spadków cen ropy na światowych rynkach, polskie rafinerie podnoszą stawki z powodu osłabienia złotego wobec dolara. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, choć ceny wzrosły o kilkadziesiąt złotych na metr sześcienny. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach w nadchodzącym tygodniu.
0: Janina Goss, niegdyś bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, została usunięta z Prawa i Sprawiedliwości. Powodem tej decyzji było niepłacenie składek członkowskich. Goss była znana z wpływów w partii i zasiadania w radach nadzorczych państwowych spółek. W latach od 2016 do 2023 zarobiła na tych stanowiskach około 1,5 miliona złotych. Jej kariera zakończyła się wraz z nadejściem nowego rządu. To wydarzenie pokazuje, że nawet bliscy współpracownicy nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Unia Europejska wprowadza nowe regulacje dotyczące jednorazowych saszetek z ketchupem, majonezem i cukrem. Od 12 sierpnia zacznie obowiązywać pierwszy etap ograniczeń, które mają na celu zmniejszenie ilości odpadów. W 2027 roku restauracje będą musiały akceptować własne pojemniki klientów. Rok później pojawi się obowiązek oferowania opakowań wielokrotnego użytku. W 2030 roku zakaz obejmie także miniaturowe kosmetyki w hotelach. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kosztów związanych z nowymi wymogami. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące herbatników Petit Beurre marki Bonitki. Jedna z partii tych popularnych słodkości zawiera podwyższony poziom akryloamidu, co może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Chodzi o partię z numerem od 610 miliardów 400, 1 milionów 700, 12 tysięcy, 101 do 10, z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia przyszłego roku. Produkt został już wycofany ze sprzedaży przez sieć Biedronka. Konsumentom zaleca się, by nie spożywali herbatników z tej partii. W razie posiadania wadliwego produktu należy go wyrzucić lub skontaktować się z miejscem zakupu. Nadchodzące upały zmuszają Polaków do poszukiwania sposobów na ochłodzenie mieszkań. Coraz większą popularność zdobywają klimatyzatory przenośne, które można uruchomić samodzielnie w kilka minut. Ich ceny spadły nawet o 1000 zł, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych klimatyzatorów ściennych. Urządzenia te skutecznie obniżają temperaturę w pomieszczeniach, a nowoczesne modele eliminują problem z kroplin. Choć nie są całkowicie bezgłośne, oferują tryby nocne, które poprawiają komfort snu. Zainteresowanie tym sprzętem rośnie wraz z temperaturą. W Konotopiu trwa budowa monumentalnego pomnika Matki Boskiej Bolesnej, który osiągnie wysokość 55,6 metra. Inwestycja, finansowana przez miliardera Romana Karkosika, ma zostać ukończona w sierpniu. Pomnik przewyższy słynny posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro i stanie się jednym z największych obiektów sakralnych w Europie. W podstawie monumentu znajdzie się taras widokowy, co dodatkowo przyciągnie turystów. Konotop ma szansę stać się nowym centrum pielgrzymkowym i turystycznym na Kujawach i Pomorzu. Sejm uchwalił ustawę zwalniającą marynarzy i pracowników offshore z podatku PIT. Nowe przepisy przewidują również wprowadzenie podatku tonażowego i poprawę warunków pracy na morzu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga zgody Komisji Europejskiej. Przewidziano także nowe obowiązki dla armatorów, w tym zapewnienie dostępu do internetu i darmowych posiłków dla załóg. Zmiany mają zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i poprawić bezpieczeństwo socjalne pracowników morskich. Fala rekordowych upałów zagraża tegorocznym zbiorom czarnej porzeczki w Polsce. Wysokie temperatury powodują, że owoce dosłownie gotują się na krzewach i masowo opadają na ziemię. Plantatorzy są zaniepokojeni, a prognozy pogody nie przynoszą ulgi. Upały mogą potrwać do początku przyszłego tygodnia. Szczególnie dotknięte są plantacje na Lubelszczyźnie, gdzie uprawy porzeczki są bardzo popularne. Jeśli sytuacja się nie poprawi, może to wpłynąć na dostępność owoców do produkcji soków i przetworów, a także na ceny dla konsumentów.
1: Koalicja rządząca przygotowuje własny projekt ustawy Safe 0%. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że dokument będzie gotowy w ciągu 2-3 miesięcy. Nowe przepisy mają inaczej regulować podział zysków NBP, uwzględniając postulat Lewicy, by 95% ewentualnych zysków przeznaczyć także na ochronę zdrowia. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego nie będzie procedowany z powodu niezgodności z konstytucją. Obecnie NBP nie generuje zysków, ale nowe prawo ma zabezpieczyć podział przyszłych środków. Spór o finansowanie polskiej armii wchodzi w nową fazę. Airbus Helicopters dostarczył pierwszy śmigłowiec H-145M dla Sił Zbrojnych Belgii. To początek modernizacji floty wojskowej i policyjnej tego kraju. Belgia zamówiła łącznie 20 takich maszyn, które zastąpią wysłużone śmigłowce AW-109. Nowoczesne H-145M, znane z cichego działania i wszechstronności, znacząco podniosą możliwości operacyjne i bezpieczeństwo. Śmigłowce te są już wykorzystywane przez siły zbrojne na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Po wakacyjnych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas emocjonująca podróż Kajetana Brodeckiego. Broda, zdeterminowany, by odnaleźć swojego biologicznego ojca, wyrusza do Brzezin. Zamiast rodzinnego spotkania czeka go jednak ucieczka przed agresywnymi psami i niespodziewane zauroczenie. W lokalnej remizie strażackiej poznaje piękną Jankę, która nie tylko opatrzy jego rany, ale także obieca pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po powrocie do stolicy Broda próbuje odzyskać pracę w Sezonowym, choć jego myśli krążą wokół nowej miłości. Czy Janka dotrzyma słowa i pomoże mu odkryć prawdę o ojcu? Czy blondyna da mu drugą szansę? Odpowiedzi poznamy już we wrześniu. Barwy Szczęścia znów przyciągają uwagę fanów. Choć nowe odcinki jeszcze przed nami, emocje wzbudziło zdjęcie zza kulis z Dominiką i Sebastianem. Podpis 8 barwnych wspólnych lat sugeruje, że para nadal będzie kluczowa w nadchodzącym sezonie. Po dramatycznych wydarzeniach z Renatą, która zmagała się z uzależnieniem, widzowie zastanawiają się, czy ich związek przetrwa kolejne wyzwania. Renata po opuszczeniu ośrodka dowiedziała się o zakupie lokalu przez Dominikę, co może skomplikować ich relacje. Nowy sezon obiecuje kontynuację wątku uzależnienia Renaty. Czy miłość Dominiki i Sebastiana okaże się wystarczająco silna? Odpowiedzi poznamy po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowymi emocjami. Po burzliwym finale sezonu, gdzie Natalka miała wątpliwości co do ślubu z Adamem Karskim, najnowsze zdjęcia z planu przynoszą nadzieję. Widać na nich uśmiechniętą parę z Hanią, która od początku kibicowała ich związkowi. Choć relacja Natalki i Adama była pełna emocjonalnych zawirowań, wygląda na to, że rodzinna historia zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Hania, córka Natalki, odgrywała kluczową rolę, wspierając związek mamy z komendantem. Zdjęcia sugerują, że mimo wcześniejszych napięć, relacja tej trójki przetrwa. Czy to oznacza koniec wątpliwości i spokojniejszy etap w ich życiu? Przekonamy się już wkrótce. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Julka wraca do domu po dramatycznym przedawkowaniu narkotyków. Igor, zaniepokojony jej nieobecnością, jest gotów zgłosić jej zaginięcie na policję, ale w ostatniej chwili otrzymuje uspokajającą wiadomość z jej telefonu. Po powrocie do domu Julka spotyka się z surowym przyjęciem. Igor czeka na nią z testami na obecność alkoholu i narkotyków. Leon, jej chłopak, stawia jej ultimatum. Albo przestanie brać narkotyki, albo się rozstaną. Julka musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań i tłumaczyć się przed rodziną. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4245, który zadebiutuje w nowym sezonie, Bolesław Olszewski zaskoczy wszystkich swoją decyzją o rozwodzie bez orzekania o winie. To niespodziewany ruch ze strony porywczego Bolesława, który przez lata ranił swoją rodzinę. Eliza, zmęczona toksycznym związkiem, przygotowywała się do sądowej batalii, ale teraz może stanąć przed zupełnie nową sytuacją. W międzyczasie ich córka Angelika, mimo szantażu ojca, postanowiła stanąć po stronie matki. To odważne posunięcie Angeliki może być kluczowe w tej rodzinnej rozgrywce. Czy Bolesław ma ukryty plan? Czy to początek nowego rozdziału dla Olszewskich? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Rancho powraca z nowymi odcinkami, a emocje fanów sięgają zenitu. Cezary Żak ponownie wciela się w podwójną rolę księdza Piotra

0: Kozioła i polityka Pawła Kozioła. Na planie pojawił się także ksiądz Maciej, znany z wcześniejszych sezonów jako młody i ambitny wikary. Wspólne zdjęcie księdza Piotra, Macieja i Roberta wzbudziło ogromne zainteresowanie. Ksiądz Robert z jego nowoczesnym podejściem często wprowadzał zamieszanie, dodając serialowi dynamiki. Fani zastanawiają się, czy nowe odcinki zachowają klasyczny układ sił zwilkowej. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale relacje między bohaterami nadal będą kluczowe. Każde nowe zdjęcie z planu wywołuje burzę dyskusji, a powrót Rancha przyciąga uwagę tysięcy widzów. W najnowszym 962 odcinku serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany w niedzielę 28 czerwca, emocje sięgną zenitu. Cennet, zdeterminowana, by rozdzielić swojego syna Poiraza i jego żonę Nanę, posunie się do dramatycznej mistyfikacji. Udając ciężką chorobę, będzie próbowała wymusić na synu rozwód. Poiraz znajdzie się w trudnej sytuacji, rozdarty między miłością do żony, a rzekomym ostatnim życzeniem matki. Czy zdoła przejrzeć jej grę, zanim będzie za późno? Nana również stanie przed trudnym wyborem. Czy odejść, by ratować zdrowie teściowej? Odcinek pełen napięcia i emocji już w tę niedzielę o 16:05 na TVP1. Wszystkie odcinki można także obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. W centrum uwagi znajdą się Maja i Szymek, dzieci głównych bohaterów, które dorosły i zmieniły się nie do poznania. W nadchodzących epizodach zobaczymy, jak elegancko ubrani świętują ważny dzień w szkole. Iza i Marcin z dumą będą im towarzyszyć, co zapowiada wzruszające chwile. W tle pojawią się także zawirowania w relacji Kamy i Marcina, które mogą wpłynąć na ich małżeństwo. Jednak wszystko wskazuje na to, że rodzina Chodakowskich wyjdzie z kryzysu obronną ręką. Nowe odcinki obiecują wiele emocji i niespodzianek dla wiernych fanów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista i publicysta, zaskoczył apelem o przyznanie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jego zdaniem Zełenski zasłużył na to wyróżnienie, ponieważ odmienił polską scenę polityczną i wpłynął na sposób myślenia polskich polityków. Bartoszewicz podkreślił też, że przyszłość Ukrainy zależy od odrzucenia ideologii banderowskiej, co jest kluczowe dla współpracy z Unią Europejską i NATO. Wyraził nadzieję na poprawę relacji między Polską a Ukrainą. Afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie wywołała polityczne napięcia. Przewodnicząca klubu Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska, ostro skrytykowała władze stolicy, podkreślając, że mieszkańcy oczekują jasnych odpowiedzi. W tle pojawiają się głosy o możliwym referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Żukowska ostrzega, że kryzys może wpłynąć na wyniki przyszłych wyborów. W środę rano niemieckie oddziały specjalne i celnicy wkroczyli do willi w Wildenbruch w ramach śledztwa Water into Wine. Akcja dotyczy międzynarodowego oszustwa podatkowego w sektorze paliwowym, w którym uczestniczyli także Polacy. Straty dla niemieckiego fiskusa sięgają 135 milionów euro. Śledztwo trwa, a kolejne naloty są możliwe.
2: W Wenezueli trwa dramatyczna walka o życie po podwójnym trzęsieniu ziemi, które zniszczyło wiele budynków. Ratownicy i mieszkańcy dokonują cudów, ratując uwięzionych pod gruzami. W stanie La Guaira udało się ocalić niemowlę, które jest już bezpieczne. Niestety, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do co najmniej 235, a ponad 50 tysięcy osób uznaje się za zaginione. Akcję ratunkową utrudnia zamknięcie międzynarodowego lotniska z powodu uszkodzeń.
0: Norwegia kontynuuje swoje wsparcie dla Ukrainy, dostarczając w 2025 roku między innymi 92 pojazdy opancerzone i myśliwce F-16. To część międzynarodowej koalicji, która wspiera Ukrainę w obliczu rosyjskiej agresji. Norwegia od początku konfliktu w 2022 roku konsekwentnie wspiera Ukrainę militarnie i humanitarnie. Program wsparcia Nansena, przedłużony do 2030 roku, jest największą inicjatywą pomocową w historii Norwegii. Na polskich poligonach zakończył się specjalistyczny kurs dla ukraińskich żołnierzy z obsługi transporterów opancerzonych. Szkolenie prowadzone jest przez Międzynarodowe Dowództwo Combined Arms Training Command w Żaganiu. W ramach unijnej misji wsparcia wojskowego na Ukrainie Polska stała się kluczowym miejscem szkolenia ukraińskich sił zbrojnych. Kursy obejmują także obsługę czołgów Leopard i wozów zabezpieczenia Bergepanzer, co ma wzmocnić zdolności obronne Kijowa. Do Polski dotarła kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego. Wśród 43 pojazdów znalazły się 36 nowoczesnych czołgów Abrams M1A2.